Michalina Maruniak, Paweł Zając i Jerzy Delwo tworzą grupę Kminek. Zespół obchodzi dziesięciolecie działalności artystycznej i tego lata jeździ po Polsce w ramach trasy Kminek na rynek. No a to nie przeszkadza, aby tworzyć także nowe piosenki i taką najnowszą Proste Słowa. Właśnie państwo usłyszeli. Mam nadzieję, że to się zbiera na kolejny album grupy Kminek. Dym na wodzie w programie trzecim. Wracamy do jubilata sprzed 2 tygodni. Oto Ian Anderson.

Ian Anderson to człowiek orkiestra i właściwie wiele swoich piosenek mógłby prezentować, nagrywać jako jednoosobowa orkiestra, ale on ma swoją orkiestrę i gdy dołącza jeszcze czwórka muzyków, mamy zespół Jethro Tull i mamy taką oto wersję tej koncepcji.

Tu wyjątkowo gościnnie wystąpiła wokalistka, no takim głosem to Ian Anderson jednak nie śpiewa. Jethro Tull w nagraniu .com, nowy remix

tego utworu, a co ja mam przed sobą? Mam bardzo interesująco wydany dawny album jtal.com. Data wydania 23 sierpnia 1999 roku. To był 20. album studyjny w karierze grupy Jethro Tull. Progresywny rock z elementami folk rocka i nawet hard rocka i z dodatkiem brzmienia dostępnych wtedy instrumentów elektronicznych. No a w tekstach piosenek dominowała tematyka cyfrowej rewolucji, no, wtedy się zaczynającej i wpływu nowych technologii na życie ludzi. W części nakładu tamtej płyty kompaktowej z 1999 roku była niespodzianka. Po ostatnim wymienionym w opisie nagraniu A Gift of Roses następowała minuta ciszy, ale potem płyta się nie wyłączała, po czym zaskoczony słuchacz dostawał jeszcze taki oto utwór.

Sekretny język ptaków. Tytułowe nagranie z albumu, który Ian Anderson wydał pod własnym nazwiskiem w marcu 2000 roku. To Beatlesi kiedyś zapoczątkowali tą zabawę z ukrytymi utworami, no i to przez wiele lat jeszcze się potem powtarzało i tak było na tej płycie Jethro Tull w 1999 roku, jak powiedziałem, w części nakładu tylko. Taka radość, no a teraz zwyczaj jakoś chyba już się nie za często powtarza. JTAL.com, pod tytuł Another Cast of the Net. Nowe światło na płytę grupy Jethro Tull z 1999 roku. Oprócz remiksu oryginalnych nagrań mamy także bonusy, w tym nagrania wcześniej nieznane.

0: I takie nagranie grupy Jethro Tull w 99 roku poszło sobie do archiwum, aby na światło dzienne pojawić się w oficjalnym wydaniu dopiero teraz. Więcej bonusów na tej płycie, bo jeszcze 3 nagrania koncertowe, które odebrane będą, myślę, z sympatią w naszym kraju, bo wszystkie pochodzą z Katowic.
1: This is a track from our most recent album. Released last year, it's called jtull.com, named after our website at www.jtull.com, where Andrew Giddings is the webmaster. This particular song features the Indian bamboo flute, and it's for everybody who likes cats. Big cats, small cats, striped cats, plain old dirty brown pussycats. It's called Hunt by Numbers.

Po wydaniu płyty jtal.com w 1999 roku grupa wyruszyła na tournée światowe. Rok później dotarła do Katowic i tam nagrano utwory, które teraz pomieszczone są jako bonusy. Usłyszeli państwo kompozycję Hand by Numbers. jtal.com to nie jest najważniejsza płyta w dorobku grupy Jethro Tull i Iana Andersona. Taki stan średni, powiedziałbym, ale to wznowienie, bardzo, bardzo solidny dźwięk, odczyszczony i bardzo dobrze przygotowany i bardzo solidne bonusy. Do tej płyty także jeszcze będę chciał wrócić. A teraz wracam zgodnie z zapowiedzią do wakacyjnego przesłuchiwania płyty Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings, nagrania grupy The Water Boys, które pozostały po sesji z lat 80. i nie trafiły w 88 roku na płytę Fisherman's Blues. A te ówczesne odrzuty są naprawdę imponujące. Oto jeszcze dwa takie utwory.

sesję w latach 80., a dokładnie 86-88 były bardzo intensywne. Nagrano 150 godzin muzyki, z tego wybrano wtedy tylko jedną płytę Fisherman's Blues. No a teraz jest rozszerzone nagranie z bonusami. Usłyszeli Państwo dwa nagrania, The Man with the Wind at His Heels, a potem jeszcze Angel Flying Too Close to the Ground, grupa The Water Boys. Tyle śpiewania w dzisiejszej audycji, bo do końca już tylko muzyka bez słów. Oto Nils Peter Molvær.

Nils Petter Mollvær, trębacz, supergwiazda norweskiego jazzu, wydał w lipcu album Be Quiet. 9 nagrań na tej płycie, a ich tytuły: Bangkok, Rom, Amsterdam, Berlin, London. Mam wrażenie, że to jest opis tych miast nad ranem, bo to generalnie spokojne, majestatyczne dźwięki. Proszę posłuchać jeszcze utworu, który nosi tytuł Berlin.

Czarująca płyta nocną porą. Nils Peter Molvær, album Be Quiet, w utworze Berlin gościnnie Alva, no to instrumenty elektroniczne. A skoro przy tych instrumentach jesteśmy, dziś 78. urodziny będzie obchodził Jean-Michel Jarre, artysta, którego nie muszę Państwu przedstawiać. No był taki czas, kiedy albumu Oxygen słuchałem przez 3 dni z rzędu, bez przerwy praktycznie, ale to minęło pół wieku od tego czasu. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy.

nie mija nic, tańczymy tango.

wiecznie jest źle. A ten ciągle ten sam, od 15 już lat. Pod tym samym adresem aż mnie starość rozśmieszy. Będę czekał na cię.

Genesis na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Ach, dzisiejszego powiedzieć to jakby nic nie powiedzieć. Nowy tydzień przed nami, ale gdy powiem, że ostatni tydzień sierpnia i właściwie już taka ostatnia prosta wakacji, no może nie być zbyt przyjemnie. 5 minut po godzinie 5 i 5 sekund. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Kłaniamy się, a na dzień dobry, na IDO już teraz.

Gdzie te godziny, gdzie te minuty, gdzie te dni ubywają? Zdałem sobie sprawę, że za miesiąc już przyjdzie jesień, jeśli dobrze liczę. No tak chyba to wychodzi. Zapowiedzi nowego dnia, także na dzień dobry kartka z kalendarza, również tego muzycznego. Prognozy pogody, zapowiedzi tego, co dziś w porannej audycji. No i dużo muzyki. Bardzo prosimy.

13 minut po godzinie 5. Powolutku, po cichutku, spokojnie rozpoczynamy nowy dzień. Poniedziałek, 24 dzień sierpnia, 236 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no obudzi się jeszcze kwadrans i troszeczkę zajdzie przed godziną 20. Dzień potrwa nieco ponad 14 godzin. No, jakby nie liczył, to dzień krótszy od najdłuższego w roku o ponad 2 godziny. Dziś imieniny Maliny, Bartłomieja i Jerzego składamy najlepsze życzenia. A w muzycznym trójkowym kalendarzu to, co już słychać twórczość dzisiejszego jubilata. Jean-Michel Jarre z najlepszymi życzeniami.

Jean-Michel Jarre urodzinował w muzycznym trójkowym kalendarzu. Rok 1948, wtedy właśnie urodził się ten francuski artysta, muzyk, kompozytor muzyki elektronicznej. No i też zapamiętany również dzięki polskim występom jako autor niezwykłych koncertów, właściwie przedstawień dla licznej publiczności. Teraz już takich wielkich, multimedialnych przedstawień. 17 minut po godzinie 5. Gdyby Państwo chcieli się przedstawić o poranku, bardzo proszę, jak ten poniedziałek wygląda. Być może dla niektórych po urlopie to ten jeden z trudniejszych dni w roku, w pracy. Bardzo proszę. budzik@polskieradio.pl mailowo 71335 drogą SMS-ową. Być może Państwo w drodze do pracy po urlopie. No i jeszcze nasza skrzynka SMS-owa, mailowa to nie wszystko, także numer telefonu 22 73. Sprawdzamy listę obudzności.

gości, choć jak wiemy w wakacyjnym trybie, więc tak z przymrużeniem oka. 18 minut po godzinie 5. Wracamy do muzycznego kalendarza. Pamiętamy, że dziś też urodziny obchodzi artysta, muzyk, wokalista, kompozytor, aranżer i producent muzyczny. Również dziennikarz muzyczny swego czasu, także Trójki, wokalista zespołu Poluzjanci, później The Globetrotters, no ale przede wszystkim artysta prowadzący swoją karierę solową, ostatnio występujący m.in. w Opolu. Kuba Badach, urodzinowo, na 50 artystki. Wszystkiego dobrego.

Kuba Bada, urodzinowo z najlepszymi życzeniami. A w muzycznym kalendarzu, no właśnie, tak to życie się plecie, że przeplatają się i daty urodzin, i rocznice śmierci. Pamiętamy, że w roku 2021, a więc 5 lat temu, zmarł Charlie Watts, niezwykły muzyk, perkusista grupy Rolling Stones. Wspomnienie artysty i także utworu, który nie tak znowu często się pojawia w muzycznym trójkowym kalendarzu Stonesi.

się nagranie trafiło, naprawdę. Waiting for a Friend. To oczywiście Rolling Stones w muzycznym trójkowym kalendarzu. Wspomnienie w piątą rocznicę śmierci Charlie'ego Wattsa. W kalendarzu takim no, nieosobliwym bym powiedział, no bo kogo to może interesować, albo kto przykłada do tego wagę. No niech będzie, że w budziku też pojawia się co jakiś czas coś fińskiego. W roku 2000 fińscy chemicy odkryli fluorowodorek argonu. No i jeszcze urodziny, bo też pamiętamy, w 1948 roku urodził się Sauli Niinisto, fiński polityk, prawnik, prezydent Finlandii, a w roku 1977 urodził się Jarkko Ahola, wokalista i basista fińskiego zespołu Teraz Betoni. No, jak nazywać zespół taki, który naprawdę mocno gra heavy metal, no to tylko Teraz Betoni.

Tak wywołuje słońce Ania Brachaczek przed chwileczką z grupą BIF. Północna część naszego kraju pozostaje pod wpływem niżu z ośrodkiem w rejonie Zatoki Fińskiej. No wszędzie człowiek to widzi. No. 5:30. Sprawdzamy prognozy w szczegółach. Dziś na południu i na południowym zachodzie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W północnej i północno-wschodniej części kraju możliwe burze, a wiatr zachodni i północno-zachodni słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Jeszcze takie preludium do upałów, bo pan synoptyk przygotował. W tym tygodniu ma być coraz cieplej z każdym dniem. Na razie cieszymy się tym, co dziś od 18 stopni na Suwalszczyźnie oraz nad samym morzem, około 20 w centrum, do 22-23 na południu i zachodzie.

miłe. Zalew także ma dziś urodziny, no to z najlepszymi życzeniami tutaj właśnie z kolegami, jak słyszeliśmy. 25 minut pozostało do godziny 6. Imieniny dziś, przed chwileczką, może kilkanaście minut temu, z kartki z kalendarza przeczytałem, że dziś Maliny, Bartłomieja, nie Bartosza, Bartosza 21 kwietnia, także Jerzego, ale spojrzałem jeszcze głębiej w tą kartkę z kalendarza i jest też Halyny dzisiaj, jest też Joanny i Patryka, to te imieniny i urodziny Piotra. Składamy najlepsze życzenia. No a jeżeli chodzi o te ważne daty z historii, być może także Państwo podpowiedzą ze swojej historii, może rodziny, przyjaciół, jeśli takowe się zdarzają, to bardzo proszę. Budzik małpa polskiradio.pl, mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 2273. No a jak nic, nam wyskoczył ten dzień w kalendarzu między niedzielą a wtorkiem. No to skaczemy do porannej rzeczywistości.

To raczej pod skoki narciarskie, raczej pod zimę, pod sezon zimowy, a nie pod upały, które pan synoptyk zapowiada. No coś w tym jest, panie Mariuszu, dzięki wielkie za sygnał. Do korespondencji za chwilkę wrócimy, ale wcześniej zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Między innymi w Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. Czas nieprzypadkowy. Ukraińcy świętują 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości. No a europejscy przywódcy rozmawiać mają o dalszym wsparciu Ukrainy, która walczy z rosyjską agresją. Szczególnie ważne są te dodatkowe dostawy broni przeciwlotniczej. O tym święcie niepodległości, 35 lat od rozpadu Związku Radzieckiego i piąty raz Ukraińcy od czasu pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Pewnie jeszcze będziemy mówić. Mieszkańcy Kijowa, innych ukraińskich miast i wsi w tym dniu życzą sobie jak najszybszego zakończenia wojny. Nasz scenariusz dzisiejszych oficjalnych uroczystości oczywiście ze względów bezpieczeństwa nie został ujawniony. W ubiegłych latach prezydent Zełenski przemawiał do żołnierzy na Centralnym Placu Sofijskim. Z kolei w Paryżu wizytę składa następca tronu Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman. W programie między innymi z premierem i prezydentem Francji o saudyjskich inwestycjach nad Sekwaną. W Waszyngtonie sekretarz skarbu Scott Bessent ma ogłosić szczegóły gospodarczego D-Day Stanów Zjednoczonych wobec Iranu. No, ten plan wywierania szczególnie dotkliwej presji gospodarczej prezydent Donald Trump ogłosił w czwartek, a ma to być kara za nieosiągnięcie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie cieśniny Ormus. Wiele z tych wydarzeń nie tylko za granicą, także z kraju i w serwisach informacyjnych i w pozostałych audycjach, więc niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. 18 minut pozostało do godziny 6. Co dziś w porannej audycji piszczy? O czym będzie można posłuchać i w jakiej audycji wziąć udział? O tym powiemy za chwilę.

0: O, dokładnie się widno robi. No właśnie, przed szóstą robi się widno teraz. Dzień dobry.
1: Się robi się. Dzień dobry.
0: Robert Grzędowski. Dobrze, że się widno zrobiło, cię widzę.
1: Ale chłodno, rześko.
0: Gdzie tam?
1: Ja bym powiedział, że rześko, że tak nawet trochę zmarzłem w nocy, bo okno było zbyt uchylone.
0: Trzeba się ubrać jeszcze.
1: Ubrać.
0: Kurtkę
1: i jeszcze
0: tam
1: przykryć.
0: Spokojnie, dopiero za miesiąc jesień, kalendarzowy.
1: Tak, ale Paweł Turski dzisiaj wyrusza w ostatni etap swojej wyprawy. Teraz pieszo. Tak, to już. I zastanawiam się, czy Mars nie o poranku, ale połączymy się z Pawłem oczywiście w porannej audycji. Paweł wystartuje z miejscowości Gać, będzie zmierzał w stronę Helu, gdzie zakończy swoją podróż, zdaje się, w poniedziałek, czyli tydzień ma na to.
0: Na trzy,
1: na te kilkaset
0: trzy,
1: kilometrów.
0: Na trzyliterowej miejscowości.
1: No to taki klucz, zdaje się.
0: A to Hel nie przez cech. A nie, nie, może.
1: To nie ten Hel. To nie Helm.
0: Co dzisiaj w poranku? Po
1: no szóstej? Między innymi z Pawłem Turskim się połączymy, oczywiście. Najważniejsze informacje z kraju i ze świata także się pojawią, w tym między innymi El Niño, o którym mówi się coraz więcej, który to zjawisko pogodowe na Oceanie Spokojnym ma wpływać już teraz, nie tak jak zapowiadano w przyszłym roku, na pogodę globalną, na te ekstremalne zjawiska pogodowe, które pojawiają się w różnych miejscach świata. No jaki to jest wpływ faktyczny i co o tym mówią naukowcy, o tym po szóstej. A po siódmej połączymy się z trenerem reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej do lat 20, bo Mistrzostwa Polski, proszę pana, to już niedługo. Mistrzostwa Świata oczywiście.
0: O właśnie, tak się zastanawiam.
1: Mistrzostwa Świata w Polsce będą rozgrywane na Śląsku. No i też pytanie, kto jest największym faworytem turnieju. Mam nadzieję, że trener naszej reprezentacji odpowie, bo czytałem, że Korea Północna. I zastanawiam się, tak, czy to jest element koreańskiej propagandy, który gdzieś przeniknął do mojego algorytmu, czy to fakty.
0: No,
1: czy to fakty.

0: O to zapytamy.
1: Warto posłuchać. Po godzinie 6 poranne poniedziałkowe zapraszamy do Trójki. Tak, Robert Brzędowski. I co? Gorąca kawa jakaś na rozgrzanie,
0: no,
1: czy coś?
0: Nie wiem, że herbatkę mógłby pan zaproponować.
1: Gorące pozdrowienia mogę zaproponować.
0: No, to też przyjmę.
1: Pawłowi też. Dzięki.

Na dzień dobry od pana Maćka spod Babiej Góry, sygnały poranne od pana Stefana, od pana Pawła, od pana Zbyszka, pana Jurka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Marysia, SMS-owo, krótko na temat. Jeszcze słońce będzie operować. No to w budzikowej liście obudności mamy te pierwsze sygnały optymistyczne. Pomyślał, kto by pomyślał, w poniedziałek. Za 8 minut 6.

Jerzego, także imieniny. No i pan Jurek również pojawia się dziś po drugiej stronie radioodbiornika, co bardzo nas cieszy. Gorące życzenia, tym bardziej, że no nie tak znowu gorąco dzisiaj.

Franz Ferdinand już prawie do usłyszenia. Pan Paweł, kierowca ciężarówki, zgłasza swoją obecność od dziś na urlopie. Jopi. No więc jakiś hamulcowy też w budziku jest. Chłodne powietrze napływa od 18 do 23 stopni dziś, więc dobrego dnia życzymy ciepłego. Robert Grzędowski już za chwilę, a my dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do usłyszenia, do jutra.

0: jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła szósta, Robert Grzędowski. Kłaniam się. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
2: Koalicja chętnych spotka się dziś w Kijowie. Ukraina świętuje 35-lecie niepodległości. Pirat drogowy w Krakowie zabił rodziców 8-miesięcznego dziecka. Dziś usłyszy zarzuty. Szef giełdy Zonda Krypto, już nie krypto, Przemysław K. odnalazł się i zeznaje w warszawskiej prokuraturze. Trzy osoby zginęły w rosyjskim ataku na przedmieście Charkowa, poinformował gubernator obwodu. Służby ewakuowały 8 osób, z których kilka zostało rannych. Na miejscu trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Z kolei 2 dzieci zginęło, a 9 osób, w tym 7 dzieci, zostało rannych w Krasnodarze na południu Rosji, o czym poinformowały władze tego miasta. Fragmenty ukraińskich dronów spadły na przedszkole. Uszkodzonych jest kilka budynków i magazyn, w którym wybuchł pożar. W Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. Ukraińcy świętują 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości. Europejscy przywódcy będą rozmawiali o dalszym wsparciu, zwłaszcza jeśli chodzi o broń przeciwlotniczą.
3: Na spotkaniu będą obecni m.in. przewodniczący Rady Europejskiej, prezydenci lub premierzy państw bałtyckich, ale też Finlandii i Norwegii. Część przywódców łączyć się będzie online. Wczoraj prezydent Zełenski przekazał, że Paryż deklaruje dostarczenie w najbliższym czasie radarów do obrony przeciwlotniczej, Berlin zaś 600 pocisków do systemów Patriot zdolnych przechwytywać rosyjskie rakiety balistyczne. Dostawy te mają rozpocząć się w przyszłym roku. Tymczasem Ukraina potrzebuje takiej broni jak najszybciej, bo Rosjanie intensyfikują ataki rakietowe. Ukraina potrzebuje też dodatkowego wsparcia swojej armii, zwłaszcza w perspektywie dużej rosyjskiej mobilizacji i intensyfikacji ofensywy w Donbasie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Pirat drogowy potrącił w Krakowie małżeństwo prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem. Rodzice zmarli w szpitalu, lekarze walczą o życie dziecka. Sprawcy zostanie prawdopodobnie postawiony zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku, mówi prokurator Mariusz Boroń.
4: Ze wstępnej opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wynika, iż pojazd ten poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu i to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
2: Mężczyzna jest w policyjnej izbie zatrzymań. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury. 3 lekarzy wojskowych poleciało na Węgry, aby ocenić, czy do Polski można przetransportować kolejnych poszkodowanych w wypadku autokaru. To zespół przygotowany do zadań specjalnych, mówi rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego Mariusz Gierej.
5: Pojechali tam oczywiście specjaliści, którzy są najbardziej przydatni w takim momencie, więc zarówno medycyny ratunkowej, jak i neurochirurgii, jak i ortopedii. My mamy specjalny zespół powołany do tego typu zadań.
2: W tym tygodniu planowane jest sprowadzenie do kraju ciał ofiar katastrofy na Węgrzech. Szef giełdy Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziała się Telewizja Polska. Przemysław K. zeznaje w warszawskiej prokuraturze.
6: Przemysław K. zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Status małego świadka koronnego oznacza, że szef Zonda Krypto prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
7: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego

0: być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
1: Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że teraz śledztwo może przyspieszyć.
2: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
1: Łączne straty klientów firmy Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: Na koniec szczęk oręża i odgłosy koni paszczą. Pod Płowcami odbyła się rekonstrukcja bitwy pod Płowcami z Krzyżakami.
4: Oto król Władysław! Jak żyje król!
5: Piotr Muszyński, odgrywałem dzisiaj rolę króla Władysława Łokietka. Większość historyków przekłada na to, że to jednak był remis. Nie było wygranej tej bitwy, ale dla nas PR-owo to była bitwa wygrana. Pierwszy raz stawiliśmy opór Krzyżakom w polu.
4: Atak!
6: Leszek Kaliski, wojewoda Chorągwi Zaciężnej Ziemi Radziejowskiej. To groziło rozbiorowi. Wtedy w XIV wieku Królestwo Czech i Zakon Krzyżacki rzeczywiście chciały rozerwać królestwo. Także dzięki mobilizacji całej ówczesnej Polski, właśnie pod wodzą króla Łokietka, zahamowano rozbiór Królestwa Polskiego.
7: Bardzo fajnie, historyczne przeżycia.
8: Powrócimy tutaj na pewno w następnym razem.
9: Ta jazda na koniach i walka rycerzy. Bardzo nam się podobało.
3: Krzyżacy to wiadomo, ale żeby też Czesi chcieli nas rozebrać, to już skandal.
10: Klimat.
3: Zmalało zagrożenie pożarowe w lasach. W większości województw jest ono na małym lub średnim poziomie. Cały kraj zaczyna tydzień wolny od smogu. Stacje pomiarowe pokazują dobrą lub bardzo dobrą jakość powietrza. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
13: Zwycięski remis pod Płowcami to jak na Wembley. Mamy tradycję. Rześko o poranku, okolice 10 stopni niemal w całym kraju. Po południu nagrzeje się do 18 na północnym wschodzie i w centrum oraz 20-22 na pozostałym obszarze. Na południu i południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, w pozostałych regionach większe. No i tu przyniesie przelotne opady deszczu, a w północnej i północno-wschodniej części kraju możliwe lokalne burze.
12: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
13: Jest 6:06, a dziś poniedziałek, 24 dzień sierpnia, to dokładnie 236 dzień roku. Jakby ktoś pytał. Dzień dobry!

0: Arcade Fire, ready to start. Rozumiem, że wszyscy do startu gotowi.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: To startujemy już bez odliczania. Karolina Gonet, Krzysztof Sagan, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. W takim składzie zapraszamy do dziewiątej. Dziś poniedziałek i dziś miały się zakończyć zapisy na wrześniowe Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Ale te zapisy zostały przedłużone.
2: Po zmasowanym rosyjskim ataku m.in. na Kijów i zachodnią Ukrainę mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB. I przy tej okazji po raz kolejny w przestrzeni medialnej pojawiły się pytania dotyczące rozmieszczenia polskich systemów obrony powietrznej.
0: A to też temat, który pojawi się w porannej audycji, oczywiście w cyklu News albo Fake News, ale wróćmy do tych ptaków. Te zapisy zostały przedłużone i to się dobrze składa, bo może zdążymy znaleźć reprezentanta Trójki na te mistrzostwa.
3: Ostatnio bardzo chodzi za mną piosenka, utwór Klekle, Boćku, Klekle, ale wydaje mi się, że jakbym robiła klekle, kle, to chyba nie wystarczy.
4: A może spróbuj gołębia?
3: A to tak? Czyli no. Jednak?
4: Jaki ptak ci najlepiej wychodzi?
5: No chyba jak każdemu, no wrona, gawron, no kra, kra.
0: No to poszukamy reprezentantów. A propos reprezentacji, porozmawiamy dziś także z trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet do lat 20, która przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Ja przypominam, mundial w tym roku zostanie rozegrany w Polsce, na Śląsku i w Łodzi i rozpocznie się już za niecałe dwa tygodnie. W porannej audycji też El Niño i jego wpływ na globalną pogodę, start ostatniego etapu wyprawy Teraz Pieszo Pawła Turskiego i oczywiście najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Ach, i muzyka najlepsza o poranku. Teraz Dawid Podsiadło. Dzień dobry.

może to jest rzeczywiście dobry pomysł. Gorące pozdrowienia na ten rześki poranek. 2 2 7 3 do Państwa dyspozycji. No i jakie plany mają Państwo na ostatni tydzień wakacji? Zapraszamy.

0: Na zegarach 6:20, teraz o El Niño powiemy.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: To może krótko z definicji. El Niño to zjawisko pogodowe i oceaniczne, polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. Tylko że El Niño, które rozwija się obecnie, jest jeszcze dodatkowo ponadprzeciętną, ponadprzeciętnie wysoką temperaturą. Michał Strzałkowski o poranku w Trójce. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No już skutki tego El Niño są odczuwalne, nie tylko zresztą w tych rejonach, gdzie obowiązuje, czyli na Oceanie Spokojnym.
2: To prawda, znaczy tak jak mówiłeś, to jest ponadprzeciętnie silne El Niño i prawdopodobnie jego skutki tym razem będą odczuwalne w niemal wszystkich zakątkach Ziemi. No w jednych mocniej, oczywiście w innych słabiej. Prawdopodobnie to są oczywiście na razie tylko takie wstępne prognozy. W Polsce wpłynie to na przykład na to, jak będzie wyglądała zima, jak będzie wyglądała późna jesień. No, oczywiście nie ćwiczyliśmy jeszcze takiego scenariusza, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale tak, skutki już są odczuwalne na przykład w Ameryce Południowej. Robi się bardzo sucho na przykład w rejonie Kanału Panamskiego, czyli to właściwie już jest Ameryka Środkowa. Spada poziom wody w jeziorze Gatun, który jest kluczowe dla przebiegu Kanału Panamskiego. No i od września będzie ograniczona mocno liczba statków, jaka dziennie będzie mogła przez Kanał Panamski przejść. Ważne miejsce, 5% światowego handlu tamtędy przechodzi. A skoro będzie mniej statków mogło przepłynąć, to znaczy, że koszt przepływu będzie wyższy, bo część na przykład tych slotów na przepłynięcie kupuje się na specjalnych aukcjach, a to wszystko podroży handel międzynarodowy i towary, które tamtędy podróżują. Także jest bardzo wiele obaw o między innymi kwestie gospodarcze. Administrator Kanału Panamskiego, Ricardo Vázquez, tak o tym mówi.
3: To jest wyjątkowe zjawisko El Niño. Zaczęło się bowiem bardzo wcześnie. Poziom wody w kluczowych dla przebiegu kanału jeziorach jest zaburzony. To El Niño potrwa też prawdopodobnie dużo dłużej niż jakiekolwiek wcześniejsze. Dlatego musimy podjąć w porze suchej środki zaradcze dużo wcześniej. A to oznacza także zmniejszenie przepustowości kanału. I to bardziej niż miało to miejsce w latach 2023-2024.
2: To wpływa także na wiele upraw, nie tylko w tamtej części świata, ale także na przykład w Afryce czy Azji. W Kolumbii niedawno było trzęsienie ziemi, ale plantatorzy, jak choćby menedżer Narodowej Kolumbijskiej Federacji Plantatorów Kawy German Bahamón, mówią, że to El Niño jest dopiero prawdziwym wyzwaniem.
3: Na produkcję kawy trzęsienia ziemi wpływają o wiele mniej niż zjawisko El Niño. Zakłócenia pogody, susze przemieszane z bardzo gwałtownymi opadami bardzo niszczą uprawy. Wielu plantatorów nie jest w stanie się do tego przystosować. Tracą czasem nawet całe plantacje. Trzeba będzie jakoś im pomóc, albo nasza produkcja się załamie.
2: A to znowu może mieć wpływ na ceny na przykład kawy czy innych produktów żywnościowych. No i teraz pytanie, czy to wszystko ma jakiś związek z ociepleniem się klimatu? Klimatolog z Imperial College w Londynie, dr Theodore Kipping, tak odpowiada na to pytanie.
4: We've been having El Niño events throughout all of human history.
3: Zjawisko El Niño występuje od początku historii i od początku wzmaga ono ekstremalne zjawisko.

0: Zjawiska pogodowe, czyniąc susze czy gwałtowne opady bardziej prawdopodobnymi. To samo dotyczy ekstremalnych upałów czy mrozów. Tak było od zawsze. Ale dziś różnica jest taka, że skutki zmian klimatu spotykają się ze skutkami El Niño i ekstremalne zjawiska pogodowe są silniejsze i częstsze niż przy samym El Niño. Nie wiemy jeszcze, czy zmiana klimatu zmienia też samo El Niño, ale widzimy, że upały są dłuższe i silniejsze, nawalne deszcze gwałtowniejsze, a susze bardziej dokuczliwe niż to było w historii.
1: Czyli jak mówi dr Theodore Kipping, jedno prawdopodobnie nasila drugie, choć oczywiście tutaj naukowcy muszą jeszcze przeprowadzić długie obserwacje.
2: No my też będziemy obserwować pogodę w Polsce, bo jak słyszeliśmy, jesień, zima mają być cieplejsze, także być może wilgotniejsze w Polsce, a być może suchsze. Tak, nie przerabialiśmy jeszcze tego scenariusza, więc zobaczymy. El Niño w każdym razie już wywołuje wpływ na globalną pogodę i globalną gospodarkę. Opowiadał o tym Michał Strzałkowski. Michale, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

To grupa Jungle i Keep Me Satisfied na dobry początek dnia. Dnia urodzin Krzysztofa Zalewskiego. Z Krzysztofem łączy nas bardzo fajne wspomnienie z 1 czerwca i ta wersja nastolatka z wykorzystaniem zabawkowych instrumentów.

0: Najlepsze urodzinowe życzenia dla Krzysztofa Zalewskiego wysyłamy z Myśliwieckiej i przypominamy o zbiórce na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk. Szczegóły znajdą Państwo na stronie zrzutka.pl/Kasia.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
2: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
3: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
2: Tak,
3: jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Żegnamy reklamy.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:31. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
10: 5 osób zginęło w strzelaninie niedaleko Portland w Stanach Zjednoczonych. Mężczyzna podejrzany o atak został znaleziony martwy. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo, poinformowały lokalne służby. Policja nie podaje szczegółów zdarzenia, informacji o ofiarach ani możliwego motywu. Przekazała jedynie, że do tragedii doszło w pobliżu miejscowości Forest Grove. Nakazaliśmy naszym służbom granicznym przepuszczanie wkraczających do Ceuty migrantów, aby uniknąć ich śmierci, stwierdził szef resortu sprawiedliwości Maroka. W rozmowie z mediami minister powiedział, że wśród szturmujących granice było wielu młodych Marokańczyków, którzy działali z pobudek patriotycznych. Wysunął też roszczenia wobec Ceuty i innej hiszpańskiej esklawy. Mylili, mówiąc o marokańskim prawie historycznym i geograficznym do obu tych miast. W Warszawie odbył się kolarski wyścig amatorów. Do pokonania było 25, 85 i 109 km. Największą frajdą, jak mówili zawodnicy, była szybka jazda po pustych ulicach.
11: 85 km. Początkowo przyjemnie, bo było z wiatrem. Końcówka była mało fajna, bo od mostu Siekierkowskiego tutaj do mety grubo pod wiatr i tam zostałem. Niestety, czołówka mnie odjechała, ale było cudownie.
12: Ostatnie 5 km to były rewelacje. Cała grupa na maksy.
13: W pewnym momencie to już była źle oznaczona trasa i pojechaliśmy nie w tą stronę. Ale się udało.
14: Trasa płaska, dynamiczna. Bardzo fajnie, jak można bezpiecznie przejechać mostem i wałem bez samochodów. Świetne uczucie.
10: Było pod wiatr do mety. Na moście zostałem niestety. Kolejny serwis w Trójce przy pomyślnych wiatrach o 7:00.
0: Z tym wiatrem to generalnie ciekawe, prawda? Że czasem lepiej, jeśli wieje w plecy, a czasami, jeśli wieje w twarz, bo skoczkowie narciarscy na przykład, to jednak wiatr prosto w oczy wybierają. Jeśli chodzi o wiatr, to ostatnie dni rzeczywiście były bardzo wietrzne. Dziś już aż tak silny ten wiatr nie będzie, za to mamy rześki poranek.

okolice 10 stopni niemal w całym kraju. Po południu będzie od 18 na północnym wschodzie i w centrum do 23 nawet na południu. Na południu i południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, w pozostałych regionach większe i tu przyniesie przelotne opady deszczu, a w północnej i północno-wschodniej części kraju możliwe lokalne burze. To jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki za 26 minut siódma. Dobre wiatry i w dobrym rytmie rozpoczynamy dzień. Dziś poniedziałek, 24 sierpnia.

Grupa Bee Gees w trójce i w trójce także pytanie, gdzie można znaleźć rosyjską propagandę? Jak się okazuje, wszędzie, nawet w kreskówce. Ukraina objęła sankcjami twórców i właścicieli prawdopopularnej animacji Masza i Niedźwiedź. No chyba znanej rodzicom, prawda? O tej decyzji Kijów poinformował w najnowszym pakiecie sankcji podpisanym przez Wołodymyra Zełenskiego. Program szerzy prorosyjskie narracje, podszywając się pod treści dla dzieci. Tak uzasadnia decyzję biuro ukraińskiego prezydenta. Komentarze do tej decyzji przynoszą przede wszystkim kadry z bajki. A na tych kadrach Masza, ta mała dziewczynka, swoje figle odprawia w czapce NKWD-zisty. Taka rosyjska soft power. Z propagandą rodem z Moskwy.

0: często rozprawiamy się przed siódmą w cyklu News albo Fake News. Dzisiejszy temat zapowiada Piotr Łodej.
1: Po zmasowanym rosyjskim ataku m.in. na Kijów i zachodnią Ukrainę, mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB. I przy tej okazji po raz kolejny w przestrzeni medialnej pojawiły się pytania dotyczące rozmieszczenia polskich systemów obrony powietrznej.
0: Szczegóły około 6:50, a teraz nowość od Fontaine's DC, to Marianne w Trójce.

0: Na zegarach 6:42. Do czwartej edycji Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków pozostały niespełna 3 tygodnie. Dziś miały zakończyć się zapisy, ale organizatorzy, będąc pod ogromnym podziwem i wrażeniem zgłoszeń, postanowili te zapisy nieco przedłużyć. A więc potrwa jeszcze do 1 września. Samą rywalizację można zapowiedzieć jednym zdaniem.
1: Będzie się działo.
2: Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków odbędą się 11 września. W piątek o 19:30 na trybunie honorowej przed barem studio na placu centralnym.
3: Rzecz jasna w Warszawie, u stóp Pałacu Kultury.
2: Finał tych mistrzostw dzieli się na dwie części. W pierwszej występują ludzie, których zakwalifikujemy, którzy prześlą nam filmiki, bo te filmiki można do nas wysyłać do 1 września, do wtorku.
3: A i tak termin rejestrowania się przedłużono. Ważne, filmiki powinny być nagrane w pionie.
2: Piątka finalistów wybiera już

0: te swoje finałowe ptaki z takiej listy 20 gatunków, którą można sprawdzić sobie na stronie www.otop.org.pl. Można trochę się podszkolić z tych głosów, żeby to nie było zaskoczenie. Chyba jest teraz 20 gatunków na tej liście, z czego 5 to są gatunki wiślane, bo zamierzamy mówić dużo o wiśle.
1: Wśród gatunków wiślanych pojawi się m.in. ostry gojad czy czapla siwa. Ponadto m.in. wilga, głuszec czy jeden z najpiękniejszych podgatunków sowy – pomychówka. Przepraszam, zła taśma. To odgłos suweczki. Pomychówka brzmi tak. Usłyszycie ją nocą? Kawał dobrej zabawy.
0: Może równorzędny cel to jest zabawa jednak dobra, ale też chcielibyśmy trochę pomówić o tych ptakach. To będą różne gatunki, pewnie o każdym można coś ciekawego powiedzieć i też w kontekście tego, jakie są ich potrzeby, jaki jest stan ich populacji w Polsce, jak można im pomagać, więc na pewno to dobry pretekst, żeby w ogóle o przyrodzie pogadać.
1: Zapraszał Stanisław Ubieński, autor trójkowej audycji Księstwo Ptaków oraz prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, który jest jednym ze współorganizatorów mistrzostw. Tak się składa, że jest inny Stanisław, który mógłby powalczyć w Mistrzostwach Polski.
2: Oczywiście była to sierpówka, ale szanowni słuchacze zapomnieli też o kukułce i o dzikim małym gołębiu, grzywaczu, bo dorosły grzywacz ma bardziej basową barwę.
3: No to może i tę basową barwę usłyszymy w Mistrzostwach Polski. Czy pan Stanisław, panie Stanisławie, swoje zgłoszenie już wysłał? Jakby co, czas do 1 września, by się zgłosić. Dwie dwójki i siedem trójek. Może państwo też chcą się pochwalić talentem do naśladowania ptaków. I to zwracam się nie tylko do pana Stanisława z Żyrardowa. A teraz Kaśka Sochacka i Szum znów na podium. Listy przebojów pierwsza trójka. W piątek na trzecim miejscu.

A kto ostatni tydzień wakacji będzie spędzać nad morzem? Na pewno Paweł Turski. I kto z Państwa tam będzie, może go spotkać. Paweł rozpoczyna ostatni etap.

Sprawy teraz pieszo w miejscowości Gać w okolicy Słupska. Zmierzał będzie na Hel, ale to nie Highway to Hell, bo raczej Paweł wędruje drogami pobocznymi. Połączymy się z nim o 7.40 i plany na dziś zdradzi na pewno, ale ja już mogę zdradzić, że ma w trójkowym wózeczku gadżety dla Państwa. Warto nasłuchiwać i warto szukać Pawła na trasie. Za 12 minut 7.00.

0: Zapisy do Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków przedłużone potrwają do 1 września, a szczegóły na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Państwo znajdą, ale w Trójce można już dziś spróbować swoich sił, 2 2 i 7 3.
1: Kura i kogut to ptaki, prawda? To robią tak, zwłaszcza na Podkarpaciu. Kura. Boso chodzę, jajka noszę. A kogut na to. Dobrze ci tak? Kotko tak? Kotko tak?
0: Na Podkarpaciu, jak słyszymy, ptaki mówią ludzkim głosem. Ale może to było w Wigilię. 2 2 i 7 3 do Państwa dyspozycji, a teraz już 7,5 minuty do 7. Czas na cykl Piotra Łodeja.
2: News albo fake news.
3: Po zmasowanym rosyjskim ataku m.in. na Kijów i zachodnią Ukrainę mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB. I przy tej okazji po raz kolejny w przestrzeni medialnej pojawiły się pytania dotyczące rozmieszczenia polskich systemów obrony powietrznej. Naszym gościem jest Jarosław Wolski, dziennikarz, publicysta, analityk zajmujący się wojskiem i obronnością. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Tuż po tym czwartkowym rosyjskim ataku na konferencji prasowej z udziałem premiera padło pytanie o skuteczność obrony przeciwrakietowej. Wówczas Donald Tusk kategorycznie stwierdził.
5: Nie ma takiego miejsca na świecie i nie jest to ani Rosja, ani Ukraina, ani Izrael, ani Stany Zjednoczone, gdzie patrioty czy inne pociski, rakiety zdolne do strąca.

0: Badania takich obiektów jak rakiety balistyczne są rozłożone na całym terytorium kraju. Nie ma takiego państwa, które mogłoby powiedzieć, że miasta są na terenie tego państwa bezpieczne w 100%, bo każde jest zabezpieczone odpowiednimi instalacjami. Tak nie ma nigdzie na świecie.
1: To news czy fake news?
2: To jest prawda. Nie ma państwa, które jest w stanie osłonić 100% swojego terytorium, wszystkich miast, miasteczek. Zawsze jest to trudny, wręcz bolesny wybór dotyczący tego, czego chronimy, a jakie obszary państwa będą niebronione. To jest

0: tej możliwości.
1: A który kraj ma najlepszą obronę powietrzną?
0: Prawdopodobnie Izrael, ale wynika to z tego, że Izrael jest krajem niedużym. Mówimy o państwie wielkości województwa pomorskiego. Jest państwem, które ma niewielką ludność, bo mówimy o 9 milionach i ma bardzo duży budżet obronny i przede wszystkim stałą obecność Amerykanów, którzy w razie zagrożenia przysyłają swoje baterie przeciwrakiet albo przysyłają swoje niszczyciele w pobliżu Izraela. My niestety nie mamy aż tak komfortowej sytuacji, chociaż jesteśmy w NATO, co w pewnym sensie równoważy te braki, które posiadamy.
1: Skąd się bierze mit czy fake stuprocentowo szczelnego nieba? Dlaczego jest tak przekonujący w sieci?
0: Niestety to się bierze tylko i wyłącznie z działań polityków, którzy na potrzeby kolejnych kampanii wyborczych wkładają Polakom do głów rzeczy, które nie mają możliwości zaistnieć w rzeczywistości. W tym wypadku stuprocentowo szczelna obrona przeciwlotnicza, chronienie każdego miasta w Polsce, całkowite chronienie ściany wschodniej przed wleceniem dronów. Jest to niemożliwe po prostu, ale to jest efekt szkodliwego prowadzenia kampanii przedwyborczej za pomocą wojska.
1: Przypomnę, naszym gościem jest Jarosław Wolski, dziennikarz, publicysta, analityk zajmujący się wojskiem i obronnością. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news.

0: perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Żegnamy reklamy.
6: Jest siódma, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
7: Upamiętnienie UPA w ukraińskim panteonie narodowym pogorszyłoby stosunki z Polską i Europą, mówi wiceszef MSZ. Kolejne uderzenie na Iran jest nieuniknione, uważa były wiceprezydent USA. Krakowska policja prosi o pomoc w identyfikacji podejrzanego o śmiertelne pobicie. W Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. Europejscy przywódcy będą rozmawiali o dalszej pomocy. Chodzi głównie o broń przeciwlotniczą. Tymczasem wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Bosacki stwierdził, że ewentualne upamiętnienie przywódców UPA w ukraińskim panteonie narodowym znacząco pogorszyłoby stosunki Ukrainy nie tylko z Polską, ale w ogóle z Europą. Ustawę powołującą ten panteon podpisał prezydent Wołodymyr Zełenski.
8: To jest jasne, że każdy naród i jego władze mają prawo do wyboru takich bohaterów, jakich uważają za stosowne. Natomiast gdyby rzeczywiście w panteonie narodowym Ukrainy pojawili się ludzie odpowiedzialni za masowe zbrodnie na ludności cywilnej, tacy jak Bandera czy Szuchewicz, to by to znacząco pogorszyło stosunki Ukrainy nie tylko z Polską, ale w ogóle z Europą.
7: Marcin Bosacki dodał, że Polska i Ukraina bez względu na wszystko mają wiele wspólnych celów strategicznych i zapowiedział udział polskiej delegacji w dzisiejszej naradzie poprzez wideołącze. Kolejne uderzenie na Iran jest nieuchronne, stwierdził były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Mike Pence mówił o tym w wywiadzie dla CNN. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
9: Mike Pence wezwał do utrzymania presji na Teheran i pozostawienia amerykańskich sił w regionie. Ocenił, że Irańczycy wciąż nie rozumieją, że zostali pokonani. Nie zawiera się pokoju z wrogiem, zawiera się go z wrogiem pokonanym. Zdaniem Pence'a przyjdzie czas, że Stany Zjednoczone i Izrael dokończą dzieła i stanie się to w nieodległej przyszłości. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział sankcje ekonomiczne na Iran. Ogłosił, że każdy kraj, którego banki, firmy i lotniska dadzą Iranowi jakiekolwiek wsparcie, poniesie gospodarcze konsekwencje. W czerwcu obie strony podpisały 60-dniowe memorandum o zawieszeniu działań zbrojnych. W minionym tygodniu porozumienie wygasło, ale nie ma żadnych oznak nowej umowy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
7: Krakowska policja prosi o pomoc w identyfikacji podejrzanego o śmiertelne pobicie 36-letniego mężczyzny w Nowej Hucie. Zdjęcia ewentualnego sprawcy umieszczono na stronie internetowej Małopolskiej Komendy. W tej sprawie przesłuchano 9 osób. Ofiara zabójstwa została znaleziona przez jednego z przechodniów, mówi Mariusz Boroń z prokuratury w Krakowie.
10: Wezwana została karetka pogotowia, w karetce pogotowia zmarł. Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia. Informacji przeze mnie uzyskanych wynika, iż policjanci zatrzymali nawet 9 osób, które były przez nich podejrzewane, że mogą być sprawcami udziału w tym pobiciu, ale po przesłuchaniu tych osób w charakterze świadków zostały one zwolnione.
7: Według policji w zdarzeniu mogły brać udział osoby ze środowiska kibicowskiego, a według medialnych informacji ofiara była kibicem Hutnika. Nowe wzory aktów małżeństwa umożliwią transkrypcję jednopłciowych związków sformalizowanych za granicą. Zmiany zaczęły obowiązywać w weekend, ale w praktyce procedury urzędowe możliwe są od dziś.
11: Wizualnie akt małżeństwa zmienił się nieznacznie. Nowości trzeba szukać tam, gdzie urzędnik stanu cywilnego wpisuje dane małżonków, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
12: To już nie będzie jakby obligatoryjne wskazanie, że w jednej pobytce to musi być mężczyzna, w drugiej kobieta. Mogą to być osoby tej samej płci. Także to jest ta najważniejsza, najistotniejsza zmiana.
11: Pary jednopłciowe mają być traktowane tak samo jak każdy, kto ślub brał w innym kraju. To efekt orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
12: Trzeba pamiętać, że nie oznacza to możliwości do prowadzenia do ceremonii ślubnej takich osób zainteresowanych tego rodzaju małżeństwem w Polsce. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o zarejestrowaniu związku, który

0: został sformalizowany za granicą.
1: Pierwsze transkrypcje możliwe są od dziś. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Działkowcy obawiają się podwyżek. Rozpoczęła się ogólnopolska zbiórka podpisów przeciwko podniesieniu opłat za użytkowanie działek i ogrodów przez samorządy.
3: To jest niesprawiedliwe. Zwykłym, prostym ludziom chce się dołożyć kolejny podatek.
4: Emerytka, to ja nie wiem, czy dam radę, a to jest jedyna odskocznia moja.
5: Jeżeli nie będzie stać, to na pewno by musieli zrezygnować. Nie każdego będzie stać.
6: Zrobiłam mały ogródeczek dla wnuka, żeby zobaczył, jak to rośnie, z czego to pochodzi. I z dziećmi przychodzimy, żeby sobie odpocząć.
7: Na pewno jestem zbulwersowany. To są naprawdę duże koszta.
8: Uderza to przede wszystkim w ludzi o małych dochodach, bo nie będzie ich stać na utrzymanie, pomimo że i tak my w te działki wkładamy dużo pieniędzy i roboty, no bo to jest 40 lat, to dąży do likwidacji, bo ludzi nie będzie stać, to zlikwidują to.
9: Przecież są płuca rubinkowa.
10: Chcą nas obciążyć dodatkowymi kosztami. To nie jest tak jak na terenach zielonych miasta, gdzie jeszcze są koszty utrzymania. Tutaj utrzymujemy to sami, sami ponosimy wszystkie koszty i wydatki.
2: Według działkowców, jeśli samorządy wprowadzą podwyżki, to koszty mogą wzrosnąć o 1200 zł rocznie. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Jest 7:05, a to czas na sport. W studiu Adam Malecki. Dzień dobry.
13: Dzień dobry Państwu. Wielkie święto lekkiej atletyki za nami. Na Stadionie Śląskim odbył się memoriał Kamili Skolimowskiej, zaliczany do Diamentowej Ligi. I znowu, podobnie jak to miało miejsce podczas Mistrzostw Europy w Birmingham, najlepsze wyniki osiągały nasze panie. Pia Skrzyszowska zajęła trzecie miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki, czwarte Natalia Bukowiecka na 400 metrów. Tuż za podium znalazła się także Klaudia Kazimierska w biegu na 1500 metrów, która z czasem 3:55.59 ustanowiła rekord Polski.
14: Super mi się biegło, naprawdę, no warunki były idealne, pogodowe i zając może troszeczkę mógł biec bliżej mnie. Chciałem w przyszłości łamać 3:50 i biegać jak najszybciej, więc na pewno jestem jeszcze głodna tych wyników.
13: Ach, ten zając. Nie było na Śląskim rekordu świata w skoku o tyczce, ale konkurs wygrał rzecz jasna Armand Duplantis. W piłkarskiej ekstraklasie grali w piątej kolejce. Wieczorową porą do wymiany ciosów doszło w Szczecinie, gdzie Pogoń zremisowała 2-2 z Wisłą Kraków. Także remis, ale bezbramkowy, Radomiaka Radom z Zagłębiem Lubin. No i wysoka wygrana GKS-u Katowice z Wisłą Płock, aż 5-0, a wynik w doliczonym czasie gry przepieczętował Jakub Kokosiński. To jego pierwszy gol w ekstraklasie.
15: To się tam poodbijało. Zobaczyłem piłkę i od razu ruszyłem, no i akcja, reakcja, jak napastnik, patrzę, strzelam i kończyłem akcję, no. Tak jak na napastnika przystało, no. Nie wiem, jak to opisać nawet, no po prostu świetnie się czuję. No i oby to był pierwszy z wielu, tak? To jest niesamowite.
13: W ligach zagranicznych, w Ligue 1 zacięty mecz Rennes-Paris Saint-Germain z Polakami w rolach głównych. Gol i to piękny Sebastiana Szymańskiego, asysta Przemysława Frankowskiego, a dla Paryżan dwa gole nowego nabytku, Ferrana Torresa. Hiszpan opuścił Barcelonę, która i bez niego dobrze sobie radzi. Pokonała 5-0 Elche. W Premier League wygrana Manchester City 2-1 z Bournemouth i remis 2-2 Newcastle z Liverpoolem. W Ekstralidze żużlowej zakończyła się runda zasadnicza. W ostatnich meczach Stal Gorzów wygrała z KS-em Toruń, a Unia Leszno przegrała ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra. Czołowa czwórka, która pojedzie w playoffach, to Betar Sparta Wrocław, Toruń, Motor Lublin i Unia Leszno. W kolarstwie Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał drugi etap wyścigu Vuelta Espania. Liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. W Formule 1 Grand Prix Holandii dla Brytyjczyka Lando Norrisa z McLarena. Drugi był lider cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. I jeszcze rugby 7-osobowy kobiet. Polki w Kiszyniowie zajęły drugie miejsce w Mistrzostwach Europy Beach Rugby. W finale przegrały z Mołdawią i nie obroniły mistrzowskiego tytułu.
11: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
12: A myślisz, że imię Tadeja Pogaczara to się zdrabnia Tadzio? Tadzio Pogaczar, może
13: na pewno. Ciekawe, ile w Słowenii jest Tadejów.
12: Teraz pewnie bardzo dużo. Takie sukcesy, że nawet ostatnio w Warszawie na jakimś billboardzie widziałem Tadeja Pogaczara. No. Także globalna gwiazda, nawet u nas do spotkania. A jeśli chodzi o pogodę, to dziś rześki poranek mamy, okolice 10 stopni niemal w całym kraju. Po południu nagrzeje się do 18 na północnym wschodzie i w centrum oraz 20, może 22-23 na pozostałym obszarze. Na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, w pozostałych regionach większe i tu może przelotnie popadać, a już tak na pewno to popada w północnej i północno-wschodniej Polsce, tam możliwe także lokalne burze.
11: Sponsorem audycji było Invigo.

0: Producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
4: Już prawie 10 po siódmej.
1: Zapraszamy do Trójki.
4: A czy słyszeli Państwo, że piłkarski mundial odbędzie się w tym roku w Polsce? Tak, wszystko się zgadza, to będą Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 z meczami na Śląsku i w Łodzi. Za chwilę połączymy się z trenerem reprezentacji Polski Marcinem Kasprowiczem, który z kadrą dziś rozpoczyna zgrupowanie.

0: 1901 i grupa Phoenix w Trójce. Jest 7:13, a my przechodzimy do spraw piłkarskich. Już 5 września rozpoczną się Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20, rozgrywane w Polsce, konkretnie w Katowicach, Bielsku Białej, Sosnowcu i Łodzi. A łączymy się o poranku z trenerem polskiej kadry Marcinem Kasprowiczem, którego obudziliśmy wcześniej w pierwszym dniu zgrupowania polskiej kadry. Dzień dobry, panie trenerze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie trenerze, niecałe 2 tygodnie do turnieju. Kibice być może zastanawiają się jeszcze, czy kupować bilety, czy przychodzić na stadiony. To czego się mają spodziewać po reprezentacji Polski, no żeby nie kupowali kota w worku?
1: Zachęcam serdecznie do wzmocnienia polskiej reprezentacji w tych sukcesach polskich, które, jak wszyscy liczymy,

0: będą miały miejsce. To piękny czas przed nami wszystkimi, dla całej społeczności polskiej piłki nożnej. Organizacja Mistrzostw Świata w Polsce, nasza silna drużyna, która w poprzednim roku podczas Mistrzostw Europy, zajmując piąte miejsce, awansowała do tych mistrzostw też i sportowo, no to pokazuje, że przed nami ekscytujący czas, no i przede wszystkim emocje związane z rywalizacją i meczami podczas tego turnieju.
1: To ja już sobie wynotowałem dwa ważne sformułowania z pana wypowiedzi. Sukcesy i silna drużyna. Ma pan w tej drużynie talenty na miarę talentu Ewy Pajor?
0: No chciałem podkreślić, że skład tego zespołu tworzą piłkarki, które grają w Lidze Polskiej, ale też i w ligach zagranicznych. To 10 piłkarek jest z zagranicy, grając w takich firmach jak Real Madrid, Sporting Lizbona, VfL Wolfsburg, FC Nürnberg czy Sassuolo Calcio. No to pokazuje, że to są kapitalne piłkarki. Mamy tego świadomość. Nasza wspólna przygoda reprezentacyjna, która trwa już ponad 4 lata, i sukcesy, które na arenie europejskiej, bo wywalczyliśmy brązowy medal Mistrzostw Europy, historyczny awans na Mistrzostwa Świata w 2024 roku i udział w Dominikanie, dochodząc do ćwierćfinału, no sprawiają, że można śmiało mówić, że jesteśmy silni, jesteśmy zgrani. No i przede wszystkim teraz no, optymalne przygotowanie, najlepsze z możliwych, które wywodzi się niewątpliwie z klubów, sprawia, czy my będziemy zespołem, który będzie wygrywał mecze. Wierzę głęboko, że tak będzie.
1: To ja przyglądam się składowi grupy, w której zagra reprezentacja Polski, a tutaj Argentyna, Meksyk i Benin. Konkretnie z Argentyną już pierwszy mecz 5 września. No, trenerze Argentyna to jednak robi wrażenie, jak się pomyśli o tych biało-błękitnych koszulkach po drugiej stronie boiska. To chyba nie będzie łatwy mecz na otwarcie.
0: No, myślę, że nie trzeba rekomendować takiej reprezentacji, jaką jest reprezentacja Argentyny. Natomiast będziemy przygotowani na pewno bardzo dobrze do tego meczu. Zawalczymy o zwycięstwo, bo taki nasz cel jest, wygrywanie meczów. Chcemy grać w tym turnieju jak najdłużej, a dokąd zajdziemy, no to boisko już zweryfikuje, bo tak naprawdę mecz meczowi nierówny. Wydaje się, że w tej grupie, w której znaleźliśmy się, no to reprezentacja Argentyny jest najsilniejsza i ona prawdopodobnie będzie faworytem tej grupy. Natomiast nam nie pozostaje nic, jak zagrać kapitalny mecz, ekscytujący, żeby sobie sprawić radość naszym kibicom, naszej społeczności i ten mecz wygrać. Więc w celowości naprawdę z jednej strony jesteśmy pewni siebie, z drugiej strony też mamy głęboką pokorę. No bo jednak w sporcie to różne sytuacje i pojedyncze sytuacje później decydują o finalnym wyniku meczu. Natomiast na koniec dnia no chcemy czuć taką ekscytację wynikającą z takich meczów i przede wszystkim z tego meczu z Argentyną, bo jednak określamy, początek turnieju dla nas staje się najważniejszy i tutaj musimy zrobić wszystko, żebyśmy na zakończenie czuli ogromną satysfakcję.
1: Ten mecz z Argentyną 5 września w Katowicach o godzinie 15 dokładnie. Trenerze, to jeszcze na koniec zapytam o generalnie cały turniej, bo nie patrząc już na polską grupę, podobno faworytem jest Korea Północna, drużyna, która broni mistrzowskiego tytułu w tej kategorii wiekowej do lat 20 w piłce kobiecej. To jest prawda? To jest najmocniejsza drużyna, czy to jest propaganda koreańska, która tu się przemyciła do moich algorytmów?
0: To jest prawda. To jest prawda na poziomie reprezentacji U17, kiedy w Dominikanie graliśmy właśnie z Koreą Północną, która później wywalczyła Mistrzostwo Świata. Na poziomie takiej kategorii wiekowej do lat 20 one też wygrały Mistrzostwa Świata. Ja z tego co pamiętam, to ostatni raz ta reprezentacja uległa rywalowi w 2018 roku. To proszę zauważyć, jak wiele lat ten hegemon Koreanek występuje, no i niewątpliwie tutaj też faworytkami będą. Natomiast jest to jako ciekawostka, no w piłce młodzieżowej wygrywają wszystko, co jest możliwe, natomiast w piłce seniorskiej niekoniecznie. Więc no tutaj myślę, że młodzieżowe reprezentacje, czy z innych kontynentów, czy z naszego, bo tutaj najsilniejszą reprezentacją europejską jest reprezentacja Hiszpanii, więc myślę, że tutaj wiele reprezentacji też się postawi Koreankom. Być może już w fazie pucharowej, a wierzę głęboko, że w fazie pucharowej będziemy grali, to my może trafimy i tutaj też niespodziankę sprawimy i przyjdzie nam okoliczność do tego, żeby zagrać też z mistrzem świata.
1: Marcin Kasprowicz, trener reprezentacji Polski kobiet do lat 20, na niecałe 2 tygodnie przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w Polsce był gościem.

0: gościem Trójki o poranku. Trenerze, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dobrego zgrupowania. A w Trójce teraz nowość od Jamesa Blunta. Tastes Like Summer. Powraca James Blunt po 3 latach przerwy z nową muzyką i to jest nasza piosenka dnia. Hey.

0: Twoja skóra smakuje jak lato, śpiewa James Blunt, a my przecież wiemy, że twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. A teraz wracamy do Ptasiego Trailu. Już niedługo, 11 września, dokładnie, odbędą się Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Zapisy potrwają do września 1, a Józef Niewiarowski zmierzył się z wyzwaniem, by odnaleźć potencjalnego reprezentanta trójki na te zawody.
1: Kto mógłby nas reprezentować jako trójkę w konkursie na udawanie ptaków?
2: Dobre, ładne.
3: Świr.
4: Myślę, że mój redakcyjny kolega Krzysztof Łoniewski, dlatego że on ma specjalną aplikację, która mu podpowiada, jakie ptaszki ćwierkają za oknem.
1: Umiesz udawać ptaka?
2: Właściwie nigdy nie próbowałam, chociaż tak ostatnio bardzo chodzi za mną piosenka, utwór Klekle, Boćku, Klekle. Ale wydaje mi się, że jakbym robiła klekle, to chyba nie wystarczy.
1: A może spróbuj gołębia?
2: Czyli jednak? Dobre. Mam konkurencję. Uważam, że nasi serwisanci mają

0: potencjał. No to byłoby bardzo oklepane, gdybym powiedziała, że Agnieszka Drozd.
1: To są wszystko moje koleżanki i koledzy z Newsroomu. Ewentualnie Ania Kowalik. Jest też taki ptak. A absolutnie jest ten kiedy już naprawdę nikogo nie będzie. Wysunąłbym swoją kandydaturę, Romualda Wójcika, no bo Wójcik to też jest ptak. Piękny, zielony ptaszek. No, tak jak mówię, nazwisko zobowiązuje.
2: Jaki ptak ci najlepiej wychodzi?
1: No chyba jak każdemu, no wrona, gawron, no kra, kra, kra.
3: Nie da się ukryć, że nasi serwisanci są stworzeni do tego konkursu. Romuald Wójcik, Anna Kowalik, Agnieszka Drozd. Może dadzą się namówić. A może państwo chcą się zgłosić, a dziś w trójce pochwalić umiejętnościami? 2 2 7 3.

0: Patrzę. Patrzę.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaję energii.

0: i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:31. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
13: W przypadku przejęcia władzy wypowiemy umowę z Schengen i zrezygnujemy z waluty euro, zapowiada współprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec. W ocenie Alice Weigel Schengen funkcjonuje tylko przy bezpiecznych granicach zewnętrznych i otwartych granicach wewnętrznych. Ani jedno, ani drugie nie działa. Wszystkich Syryjczyków odeślemy do domu, powiedziała liderka AfD w wywiadzie dla telewizji publicznej. Stwierdziła także, że euro stało się niestabilną walutą, a Niemcom powodziło się przed jej przyjęciem znacznie lepiej. Manifestacja na rzecz klimatu w Sztokholmie zgromadziła ponad 50 tysięcy osób i była największą w historii, poinformowało Szwedzkie Towarzystwo Ochrony Przyrody. Przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi demonstranci domagają się od polityków odważniejszych działań. Władze od 2022 roku przeprowadziły szereg reform odbieranych jako zmniejszenie ambicji kraju w kwestii ograniczenia emisji CO2. Studenci ruszyli na poszukiwanie mieszkań na nowy rok akademicki. Kto nie dostał akademika albo nie chce w nim mieszkać, przegląda ogłoszenia i oferty. Niestety najciekawsze w większości już zniknęły z rynku. To ostatni moment, aby znaleźć coś w dobrym standardzie i atrakcyjnej cenie, mówi ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król.
14: Pamiętajmy, że we wrześniu, kiedy większość rusza po wakacjach na poszukiwania, zaczynają nam oferty uciekać i coraz bardziej jesteśmy skłonni na branie tego, co jest w niższym standardzie, w wyższej cenie.
13: Ceny najmu w ciągu roku niemal nie wzrosły, ale osób szukających jest więcej, ponieważ w tym roku studia rozpocznie rekordowo liczny rocznik. Kolejny serwis w trójce o 8:00.
12: A teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, zapraszam. Dziś litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł i 54 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 59 groszy. W porównaniu z piątkiem ceny paliw są wyższe. W lipcu oddano do użytku najwięcej mieszkań i domów od 5 lat. Z raportu Oto Dom wynika, że deweloperzy i prywatni inwestorzy zbudowali ich ponad 19 tysięcy. To był nie tylko najlepszy lipcowy wynik od 5 lat, ale także drugi w ostatnim ćwierćwieczu. 957 tysięcy złotych. Tyle wyniosło w ubiegłym roku średnie wynagrodzenie brutto prezesów i wiceprezesów spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Było o 4% wyższe niż rok wcześniej, czyli wzrosło umiarkowanie, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton.
16: Ten wzrost jest gdzieś tam zbliżony do inflacji, ale niższy od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Więc menedżerowie najwyższego szczebla spółek giełdowych w Polsce mieli całkiem niezły rok, zarobili prawie 1 000 000 złotych na osobę, więc bardzo dużo, ale ta dynamika pozostaje leciutko poniżej

0: tendencji na całym rynku pracy.
1: Najwyższe wynagrodzenia wypłacono w Orlenie, ale były też cztery spółki, w których członkowie zarządów nie pobrali żadnego wynagrodzenia. A Hossa na warszawskim parkiecie sprzyja zainteresowaniu inwestowaniem, co widać w rosnącej liczbie rachunków maklerskich, wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Powołując się na dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, eksperci Instytutu podali, że na koniec lipca banki i biura maklerskie prowadziły blisko 3 miliony rachunków. 3/4 Polaków miało problem z fachowcami, z ekipami remontowymi, hydraulikami, elektrykami i tak zwanymi złotymi rączkami. Tak wynika z raportu UC Research i platformy Fachura.pl. Najczęstszym powodem do narzekań była niezadowalająca jakość pracy, wymagająca poprawek, opóźnienia oraz wyższe od pierwotnie ustalonych koszty. Dolar dziś rano kosztuje 3,69 zł, a euro 4,31.
2: Dziś będzie maksymalnie 18 stopni w Białymstoku, Warszawie i Łodzi, 20 w Gdańsku, Poznaniu, Kielcach i Lublinie, 22 w Szczecinie, Krakowie i Rzeszowie. Gdzie popada? Przede wszystkim na północy i północnym wschodzie. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 25 minut 8. Taka kukułka. Od państwa. Dziś ptasie trele naśladujemy o poranku. 2 2 i 7 3. A za chwilę połączymy się z rannym ptaszkiem Pawłem Turskim, który rozpoczyna ostatni etap wyprawy Teraz Pieszo. Końcówkę wakacji spędzi nad morzem. A gdzie dokładnie można go spotkać? O tym za chwilę.

0: Teraz pieszo, czyli teraz Paweł Turski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czy ja się nie mylę? Jesteś w miejscowości Gać.
1: Dokładnie, ale czyli w Gaci.
0: No właśnie, sprawdziłem te gacie na mapie i jest ich kilka, więc musisz sprecyzować nam, palcem pokazać, gdzie ty jesteś.
1: Jestem pod Grudziądzem, z dwóch stron okala mnie Grudziądz. Wieś Gać, tutaj jest nawet taka tabliczka dotycząca sołectwa Węgrowo, więc sołectwo Węgrowo. Wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim w powicie grudziąckim w gminie Grudziądz. Pierwsze ślady człowieka na terenie gminy Grudziądz pochodzą z epoki kamiennej, 8000-2000 lat przed naszą erą. I u wyletu tej drogi, a wieś jest położona przy drodze powiatowej z 1378C, przebudowanej w 2019 roku, znajduje się zabytkowy cmentarz ewangelicko-menonicki z XIX wieku. Już chyba się nie można pomylić.
0: No to już wiadomo dokładnie, o którą miejscowość chodzi. Tak, spod Grudziądza, więc do tego morza, o którym wspomniałem, to jeszcze trochę czasu. Zanim tam dotrzesz, to chwila minie. Ale zmierzasz na Hel, prawda?
1: Na autostradę nie wpuszczą, tak, dokładnie. Ale do wsi Gać nie trudno się dostać i jest to dość ciekawa wioska. Dojeżdża się do niej, co do zasady, spod grudziąckiego dworca kolejowego autobusem. Co do zasady, bo autobus jeździ po Grudziądzu, ale tak jak wspominałem, miasto z dwóch stron okala wieś, więc wysiadając na jednym z przystanków przed pewnym dyskontem do początku wsi, do tego cmentarza menonickiego, dzieli nas tylko 200 metrów. Niewiele więcej metrów dzieli nas od głównej atrakcji najbliższej okolicy, czyli geotermii Grudziądz. To kompleks wypoczynkowy słynący z solanki. Ta wydobywana jest w nieodległej wsi Marusza i dostarczana jest rurami, między innymi do takiego charakterystycznego, dość wysokiego budynku w kształcie piramidy, i do tego budynku zaprowadziła mnie dyrektorka geotermii Anna Lagowska.
2: Jest to nic innego jak nasza grudziądzka tężnia. Tutaj mamy taki magiczny przycisk. Otwieramy nasze tężniowe wrota.
3: Z jakich drzwi to jeszcze nie widziałem, pod skosem.
2: No właśnie, od razu czujemy specyficzny mikroklimat. To nic innego jak nasza solanka. Ona jest bakteriologicznie i chemicznie bez zarzutu. Posiada właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwbólowe. Działa kojąco na skórę.
3: Tutaj jakiś tajny łańcuch pani zdjęła i już jesteśmy na basenach.
2: Dokładnie. Czujemy też tą solaneczkę, basen, gdzie zasolenie mamy na poziomie 4%. I tutaj mamy basen zewnętrzny, gdzie mamy największe, bo 7-procentowe zasolenie. Jak widzimy, otwieramy dach. Klienci mogą tutaj korzystać z helioterapii, czyli leczenia słońcem. Także dwa w jednym.
1: Po odkryciu magicznej mocy solanek udałem się już do wsi Gać, w której też teraz jestem. Siedzę sobie na ławce przy kamieniu upamiętniającym 400-lecie wsi. To było w 2014 roku. Patrzę na tę wioskę, to tak, mamy do czynienia z szeregiem domów, rolniczymi polami za tymi domami, za tych pól to widać bardzo wysokie bloki z wielkiej płyty, to osiedle lotnisko grudziąckie. Także jest bardzo fajny, charakterystyczny dom obok zakładu kamieniarskiego. Charakterystyczny, bowiem właściciel wzniósł sobie dom, którego nawet balkon jest z kamiennych płyt, które wykorzystywane są, no bo łatwo się domyślić, bo obok jest sklep do produkcji nagrobków. I obok tego sklepu spotkałem pana Ryszarda, mieszkańca Gaci, i zapytałem go o to, jak mu się żyje właśnie we wsi Gać.
4: Mi się podoba, super, cicho, fajnie.
3: Czemu tu jest fajnie?
4: Spokój, jedynie to. Znaczy, kiedyś to były same gospodarstwa, dzisiaj jest bardzo dużo domków. Nie wiem, jak na te czasy przyszło.
3: Taka sypialnia trochę.
4: Właśnie. Rano się pan budzi, wchodzą sarny, jelenie, bażanty. Gacie się nic nie dzieje, cisza, spokój. O, teraz będą nam drogę robić, piękną.
3: Tutaj, tak?
4: Tak, oczywiście.
3: Czyli co, tutaj jak mamy na razie taki szutr, to będzie asfalt?
4: Takie coś.
3: A asfalt będzie, no. O, to luksusowo.
4: Postarał się sołtys.
1: Ja się ze stwierdzeniem, że w Gaci nic nie ma, nie zgodzę. Otóż na starcie trzeciego etapu wyprawy teraz pieszo jest coś niesamowitego, coś czego nie widziałem chodząc już kilometry po Polsce, setki kilometrów. Przy drugim z zakrętów głównej drogi, są tylko dwa, znajduje się sad, taki bajkowy, otwarty, nieogrodzony, dostępny dla wszystkich sad śliwkowy. Rosną tam na pewno węgierki, mirabelki i myślę, że lubaszki. I nie byłem jedyną osobą, która była zainteresowana tym dobrodziejstwem natury. Przy sadzie spotkałem rowerzystów Dominikę i Mateusza.
5: Jesteśmy Grudziądza. Byliśmy sobie zobaczyć dożynkowe witacze, piękne dwie pszczoły.
6: Chciała nagrać te snopki, te pszczoły.
5: I akurat teraz wracamy do domu.
1: I fajnie się tak wraca przez sad pełen śliwek.
5: Bardzo fajnie.
1: Dobre śliwki już pan próbował?
5: Śliwek jeszcze nie próbowałem, ale już znajomy, który mieszka w Węgrowie, próbował i polecał, mówi, że bardzo dobre.
1: Takie chyba niespotykane.
5: Śliwek jeszcze nie spotkałem, ale jak jeżdżę sporo rowerem, to jabłonek napotykałem dzikich sporo.
1: Jak się jeździ tutaj rowerem?
5: Bardzo w porządku.
1: Gdzie tu można?

0: Pojechać.
1: Super ścieżki, co mam się wyjeździć z Grudziądza, na przykład do Rady Nachomińskiego, pojechać sobie tam, nawet wejść na zamek, zwiedzić. Ale ogólnie Grudziądz też ma bardzo dużo ciekawych ścieżek rowerowych, więc warto. Czy na Górę Zamkową, pod wieżę Klimek, zwiedzić Stare Miasto. Więc każdemu z chęcią polecam.
0: Ja śliwek próbowałem jeszcze wczoraj, bardzo dobre i polecam do przyjechania tutaj, do zrywania, bo szkoda, żeby zgniły na chodniku, a to niestety ma miejsce. Opuszczając sad i wieś Gać na swojej drodze do noclegu, bo spałem przy geotermii w hotelu, już wczoraj, jeszcze wczoraj spotkałem pierwszego słuchacza Trójki, pana Bartka.
2: Zdziwiony jestem strasznie, bo słucham Trójki ponad 30 lat, śledzę pana relacji i tak sobie teraz podchodzę do samochodu, zdziwiony jestem strasznie i mówię podejść, ale mówię z takim wózkiem to musi być pewnie ten gość, jestem zdziwiony.
0: Jak się panu tu żyje?
2: Bardzo dobrze, spokojnie, rewelacyjnie.
0: Sklep jest, ale to w Grudziądzu, w Gaci to tylko widziałem sad ze siwkami.
2: I kawałek dalej wielka twierdza Księżna Góra, do zwiedzania ciekawostka i nic poza tym, spokój, cisza, nic poza tym. Rewelacyjnie.
0: Proszę bardzo, czarna koszulka dla pana.
2: Fajnie. Nie uwierzę, że mnie takiego prostego człowieka takie coś spotkało. Do tego jeszcze jestem fanatykiem Trójki. To jest jedyne radio, gdzie można posłuchać normalnej muzyki. Jestem zadowolony, jestem w szoku. Życzę powodzenia i dalej śledzę, jak to będzie szło.
0: Dzięki.
2: Serwus. Fajnie było.
0: Iść, mam nadzieję, będzie dobrze. Na pewno będę dzisiaj szedł do Kwidzyna. 38 km dziś przede mną. Wybieram spokojniejszą trasę drogami wojewódzkimi, tak więc będę szedł przez Grudziądz, między innymi wzdłuż ulicy Halera, przez Zakurzewo, Wielki Wełcz, Kółeczko i Białko, oczywiście do Kwidzyna.
3: O, to Kółeczko to jest ciekawa propozycja. Może mają państwo pomysł na jakieś wyzwanie na dziś dla Pawła? To proszę zgłaszać. 2 2 7 3.
4: Teraz pieszo.
3: A teraz muzycznie. Sam Fender, Olivia Dini, Rain Me In. Za 14 minut 8.

0: Lubisz tę piosenkę?
1: Lubię, ładna.
0: Ładna.
1: Ładna.
0: Sam Fender, Olivia Dean w Trójce i Michał Jędrkowiak w Trójce. Dzień dobry. O 8.13 rozmowa. Będzie można cię zobaczyć na YouTubie i naszej stronie internetowej. O czym posłuchamy?
1: Wolałbym, żeby można było mnie tylko słyszeć. Porozmawiamy o wystawianiu opery w Stodole, tak powiem. I to będzie jeden ze sposobów, które omówimy na niesienie... przynoszenie kultury wysokiej w miejsca, w których, no właśnie, oper, teatrów nie ma. Moim gościem będzie Ewa Smoleńska, prezeska Stowarzyszenia Z Muzyką do Ludzi.
0: Do Stodoły.
1: Do Stodoły również.
0: Opera.
1: Opera.
0: No to jestem ciekaw, jak to dokładnie wygląda i o co chodzi o tym o 8.13.
1: Dowiesz się.
0: Zapraszamy. A teraz mamy 10 minut do 8, czas na Kubę Ambrożewskiego.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Soundgarden, Black Hole Sun.
4: Black Hole Sun, won't you come? Wash away the rain.
3: Proces tworzenia piosenki może zaczynać się od riffu, rytmu czy refrenu. Okazuje się jednak, że czasem pierwszą kostką domina może być tytuł. To właśnie przypadek największego przeboju Soundgarden. Wokalista Chris Cornell opowiadał, że frazę Black Hole Sun zarejestrował, oglądając nieco nieuważnie wiadomości w stacji telewizyjnej. Prawie na pewno przesłyszał się, ale i pomyślał, cóż to byłby za świetny tytuł dla piosenki. Wracając samochodem ze studia do domu w Seattle o 4 nad ranem, zaczął układać kompozycję w swojej głowie. Jak twierdził później, gdy tylko dotarł na miejsce, zagwizdał całą piosenkę, nagrywając ją na dyktafon. Następnego ranka zrobił w utworze kilka drobnych zmian i w kwadrans ułożył jego słowa. Lider Soundgarden przyznawał, że tekst, który stworzył, nie opowiada o niczym szczególnym. To kręcenie się wokół tytułu, strumień świadomości, surrealistyczny obraz namalowany słowami, które nie mają drugiego dna. Cornell sądził jednak, że zespołowi przyzwyczajonemu raczej do cięższego grania ten utwór prawdopodobnie się nie spodoba. Chris inspirował się tu brzmieniem muzyki rockowej i psychodelicznej końca lat 60., późnych Beatlesów i Cream. Zachęcał go do tego producent Michael Beinhorn, przeczuwając, że to właściwy kierunek rozwoju dla utalentowanego kompozytora. Beinhorn wspominał później, że pierwsze przesłuchanie Black Hole Sun w wersji demo było jednym z najlepszych doświadczeń w jego karierze. Jak twierdzi, odsłuchał piosenkę 15 razy, po czym zadzwonił do Chrisa Cornella i powiedział mu: jesteś geniuszem, jesteśmy gotowi, żeby nagrać tę płytę.
2: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
7: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
8: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze. I ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie. A co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem ubezpieczenia.

0: i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
0: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła ósma. Dziś poniedziałek, 24 sierpnia. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
4: Polska i Ukraina bez względu na wszystko mają wiele wspólnych celów, mówi wiceszef MSZ, dziś Dzień Niepodległości Ukrainy. Szef giełdy Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego i zeznaje w prokuraturze, dowiedziała się Telewizja Polska. Wojskowi lekarze ocenią na Węgrzech możliwość transportu do Polski kolejnych osób poszkodowanych w wypadku autokaru. Dziś 35. rocznica ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości. Ukraińcy świętują ten dzień z wiarą, że wojna wreszcie się skończy, mówi Anna Lwowa, dziennikarka Polskiego Radia dla Ukrainy.
5: Mam nadzieję, że już następny rok będziemy rzeczywiście już świętować ten Dzień Niepodległości. No i oczywiście te humory są też różne przez to, że czytamy, ile jest ofiar, wiemy, ile ludzi niestety, ale zginęło od początku pełnoskalowej wojny, ale jeszcze od 2014 roku. I mi się wydaje, że nasze pokolenie teraz czuje, jakim kosztem ta niepodległość dla nas się opłaca w sumie. I także to jest takie świętowanie z nadzieją wielką, że wojna wreszcie się skończy.
4: W Kijowie spotkają się dziś przywódcy europejskich państw. Polska jest częścią koalicji chętnych, a przedstawiciele naszego kraju wezmą udział w rozmowach poprzez wideołącze, zapowiedział wiceminister spraw zagranicznych. Marcin Bosacki podkreślił, że Polska i Ukraina bez względu na wszystko mają wiele wspólnych celów.
6: My się różnimy nie tyle z Ukraińcami, co z pewnymi częściami władzy ukraińskiej po jej absolutnie błędnych decyzjach nazwania jednej z elitarnych jednostek imieniem bohaterów UPA. Natomiast strategicznie interesy Polski i Ukrainy nadal są bardzo sobie bliskie. To znaczy wspieramy Ukrainę w tym, żeby ona pokonała agresywną Rosję, która zagraża nie tylko Ukrainie, ale też Polsce.
4: W spotkaniu koalicji chętnych współprzewodniczą prezydent Francji, premier Wielkiej Brytanii i kanclerz Niemiec. Francja deklaruje zwiększenie pomocy dla obrony powietrznej. To reakcja Paryża na ubiegłotygodniowy atak na cywilów w centrum handlowym w Krzywym Rogu.
7: Zginęło 16 osób, a około 100 zostało rannych. Emmanuel Macron wyraził wówczas oburzenie i podkreślił, że uderzenia w obiekty cywilne są oznaką słabości Rosji. W weekend francuski prezydent odbył dwugodzinną rozmowę telefoniczną z prezydentem Wołodymyrem Zełańskim, podczas której zapowiedział dostawy pocisków przechwytujących dla Ukrainy. Chodzi prawdopodobnie o pociski do francusko-włoskiego systemu obrony powietrznej Mamba. Francja przekazała dotąd Ukrainie 3 takie systemy. Paryż liczy, że w obronę ukraińskiego nieba zaangażują się również pozostali członkowie koalicji chętnych. Podczas dzisiejszej narady Emmanuel Macron ma apelować do państw dysponujących pociskami do systemów Patriot o przekazanie ich Ukrainie. Kijów już od kilku tygodni alarmuje, że zapasy pocisków do amerykańskich systemów obrony powietrznej są na wyczerpaniu. Powodem jest ich wysokie zużycie w związku z nasilającymi się rosyjskimi atakami oraz ograniczenie dostaw ze Stanów Zjednoczonych związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: Szef giełdy Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziała się Telewizja Polska. Według informacji TVP Info Przemysław K. zeznaje w warszawskiej prokuraturze. Dzięki temu śledztwo może znacznie przyspieszyć, mówi adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
8: Wie, będąc prezesem, jak funkcjonowała ta giełda, wie, komu czynił przysługi, wie, dlaczego te przelewy były robione, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
4: Pełnomocnikami Przemysława K. zostali Jacek Dibuła i Roman Giertych. Zdaniem Stanisława Karczewskiego z PiSu może to doprowadzić do upolitycznienia afery.
9: Roman Giertych zawsze angażuje się wszędzie tam, gdzie widzi jakąś szansę upolitycznienia i uderzenia w prawą stronę sceny politycznej, a szczególnie w Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość, ale jak do tej pory nie udaje mu się uzyskać efektów.
4: Prezes Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, gdy okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy. Łączne straty szacowane są na 350 milionów złotych. Wojskowi lekarze wyjechali na Węgry, aby ocenić możliwość transportu do Polski kolejnych osób poszkodowanych w wypadku autokaru. W tym tygodniu planowane jest sprowadzenie do kraju ciał ofiar katastrofy.
10: Na Węgry wyjechało 3 lekarzy, mówi rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego Mariusz Gierej.
11: My mamy specjalny zespół powołany do tego typu zadań.
10: Medycy mają ustalić możliwości transportu osób poszkodowanych do Polski. Rzecznik wyjaśnia, że na miejsce skierowano konkretnych specjalistów.
11: Zarówno medycyny ratunkowej, jak i neurochirurgii, jak i ortopedii.
10: W tym tygodniu planowane jest sprowadzenie do kraju ciał ofiar katastrofy. katastrofy polskiego auto.

0: Karu, który w nocy z 15 na 16 sierpnia uległ wypadkowi na węgierskiej autostradzie M3. Autobusem jechało 59 rodaków wracających do Polski z pielgrzymki do Medjugorje. W wypadku zginęło 12 osób. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: A teraz sport i Adam Malecki.
4: Na początek dobra informacja z Meksyku. Informacja tenisowa. Hubert Hurkacz wygrał Challengera ATP w Cancun. W finale pokonał najwyżej rozstawionego Argentyńczyka Sebastiana Baeza 4-6-6-0-6-3. To pierwszy triumf Hurkacza od kwietnia 2024 roku. Kolejny sprawdzian będzie poważniejszy. W niedzielę rusza wielkoszlemowy US Open. Iga Świątek zapowiedziała, że w Nowym Jorku nie wystąpi w turnieju mixta. Pia Skrzyszowska, Natalia Bukowiecka i Klaudia Kazimierska. To one w polskiej ekipie osiągnęły najlepsze wyniki podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, który był zaliczany do diamentowej ligi. Klaudia zajęła czwarte miejsce w biegu na 1500 metrów i ustanowiła rekord Polski z wynikiem 3 minuty 55 sekund i 59 setnych. Poprzedni najlepszy czas na tym dystansie od Igrzysk Olimpijskich w Paryżu należał do Weroniki Lizakowskiej. Pia była trzecia w biegu na 100 metrów przez płotki.
5: Jestem bardzo zadowolona, jest to równy poziom. Cieszę się, że po Mistrzostwach Europy utrzymuje wciąż wysoką formę, pomimo takiego zmęczenia emocjonalnego i fizycznego. Trzecie miejsce uważam, że jest bardzo dobre, mimo że na końcówce troszeczkę już było mi ciężko. Myślę, że zrobiłam jakieś błędy techniczne, ale to jest okej. Okay. Trzecie miejsce, dobry wynik. Przy polskiej publiczności wrzawa była niesamowita. Wszystkim bardzo dziękuję, że tu przyszli, bo naprawdę pomogli mi się zmotywować, zmobilizować na starcie.
4: A Natalia Bukowiecka znalazła się tuż poza podium w biegu na 400 metrów, ale zdobyła kwalifikację do finału diamentowej ligi w Brukseli oraz wypełniła minimum na Mistrzostwa Świata. Piłkarze biegali i kopali w piątej kolejce Ekstraklasy. Wysokie zwycięstwo GKS-u Katowice. Zbili 5-0 Wisłę Płock. Inna Wisła, ta z Krakowa, pojechała do Szczecina, by zremisować 2-2 z Pogonią. Podział punktów bezbramkowy Radomiaka w Radomiu z Zagłębiem Lubin. Trener gospodarzy Tomasz Kaczmarek liczył na więcej.
6: Wiadomo, że takie mecze u siebie w domu docelowo chcemy i powinniśmy wygrywać. Co jest istotne, to że było to takie przełamanie w kontekście naszego performance'u, że zagraliśmy na dużo wyższym poziomie sportowym i dużo wyższym poziomie intensywności.
4: Tym bardziej, że Radomiak ostatnio 0-5 przegrał z Legią Warszawa, która jest liderem w tabeli. Za granicą dobry występ we Francji Sebastiana Szymańskiego i Przemysława Frankowskiego. Gol pierwszego, asysta drugiego, a Stade Rennes zremisowało 2-2 z Paris Saint-Germain. Dla PSG dwa gole Ferrana Torresa. W Hiszpanii na sobotnią wygraną Realu Madryt odpowiedziała Barcelona. 5-0 z Elche. Na Wyspach po wpadkach Manchester United i Tottenhamu remis Liverpoolu 2-2 z Newcastle i skromna wygrana Manchesteru City z Bournemouth 2-1. W Ekstralidze żużlowej na zakończenie fazy zasadniczej wygrane Stali Gorzów z KS-em Toruń i Falubazu Zielona Góra z Unią Leszno. W czołowej czwórce w playoffach pojadą Betard Sparta Wrocław, KS Toruń, Motor Lublin i Unia Leszno. O godzinie 11 poznamy pary półfinałowe. Na W Sporcie za godzinę więcej o siatkarkach, które przecież dzisiaj na Mistrzostwach Europy zagrają z Łotwą.
7: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Polki zagrają z Łotwą, grały już z Węgrami. Widziałem fragment tego meczu i byłem w szoku.
4: Tak, tak, takie wrażenie.
3: Piłka do siatkówki biało-czerwona. No, nie żółto-niebieska.
4: Nie ma przypadku.
3: Nie ma przypadków. Proszę sprawdzić. Poniedziałek upalny nie będzie, od 18 do 22 stopni dziś zobaczymy na termometrach. Może popadać przede wszystkim na północy i północnym wschodzie.
7: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Jest 8:09.
2: Zapraszamy do Trójki.
3: Czyli audycja poranna bawi i uczy.
8: Dziękuję za taką audycję edukacyjną, bo w nocy miałem takie dziwne dźwięki zawsze koło domu i dzięki Trójce się dowiedziałem, że to jest płomykówka.
3: A kto się odważy płomykówkę naśladować? Dwie dwójki i siedem trójek. Dla odważnych, a Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków, o których dziś mówimy, odbędą się 11 września. Do 1 września potrwają zapisy online. Za chwilę rozmowa w Trójce o operze w Stodole. Tak zapowiada Michał Jędrkowiak. A teraz Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, to Secrets.

0: Jest 8:13, czas na poranną rozmowę, także na kanale YouTube Polskiego Radia i na stronie internetowej Trójki. Zapraszam, Michał Jędrkowiak.
1: Rozmowa w Trójce.
2: Dzień dobry. Gdzie jest miejsce opery? Na pewno w Teatrze Operowym. To rzecz oczywista, ale można też operę wystawić w stodole i przy okazji stworzyć niezwykły fenomen, angażując w organizację takiego przedstawienia mieszkańców. Z nami na łączach Ewa Smoleńska, prezeska Stowarzyszenia Z Muzyką do Ludzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Skąd ten pomysł, żeby wystawiać operę w stodole, to po pierwsze, a po drugie, co to jest za opera? Jak ona wygląda? Tak jak w prawdziwym teatrze operowym?
3: No nie można powiedzieć, że to jest jakaś dziwna opera. Można powiedzieć tylko, że miejsce, w którym wystawiamy, jest nieco inne, bo tak jak pan redaktor wspomniał, rzeczywiście opera kojarzy się ze wspaniałym budynkiem, z wspaniałym miejscem, sceną, sztabem ludzi, którzy organizują też technicznie, oczywiście i sztabem artystów. My nie mamy takiego budynku, mamy stodołę, którą nam udostępnił właściciel cyglarni Jarosławki. Mamy wspaniałych artystów, którzy przyjeżdżają, ale mamy też wspaniałą publiczność, która tu u mnie przychodzi, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo to już 9 razy nam się udało wystawić i zawsze mamy pełną salę i mamy wspaniałych artystów. No, jest inaczej.

0: Jesteśmy
1: powiem, że jest inaczej.
0: Tak, jesteśmy kilka dni po tym, no właśnie, 9 przedstawieniu. Co to było?
1: To 9 przedstawienie było zrobione troszkę inaczej, bo z reguły wystawiamy gotowe dzieła sceniczne, a tutaj pokusiliśmy się troszkę na taki wodewil na pieśniach Stanisława Moniuszki. Chcąc sprawdzić, jak publiczność zareaguje, jak publiczność się rozśpiewa, bo też głównym zadaniem było to, żeby publiczność śpiewała jedną pieśń razem z nami. I Aleksander Kunach wyreżyserował na bazie wybranych przez siebie pieśni ze śpiewnika domowego Stanisława Moniuszki przepiękną, zabawną opowieść o tu i teraz.
0: Jak to się wszystko zaczęło? Skąd w ogóle ta myśl, żeby wystawiać operę w Stodole? Stodoła, wiadomo, na wsi.
1: No to jest bardzo długa historia, nie wiem, czy mamy tyle czasu, panie redaktorze.
0: Ale krótko, bo myślę, że źródło pomysłu to jest istotna rzecz dla całej tej historii.
1: Źródło pomysłu jest związane z samą nazwą stowarzyszenia. My się nazywamy Z muzyką do ludzi i to jest główna misja tego, co robimy. Czyli wychodzeniem, no jak to stowarzyszenie powstało 15 lat temu, może nie było to jeszcze tak popularne, z wychodzeniem z muzyką do ludzi, a nie czekaniem, aż ludzie przyjdą do nas i nas posłuchają. Pierwsza opera, jak przeprowadziłam się z Poznania tutaj na wieś, no to był taki bardzo mocny szok kulturowy, właściwie szok mentalny. I gdybym nie spotkała Marioli Kazimierczak z Domu Kultury w Centrum Książ Wielkopolski, to nie wiem, czy by mi się to udało, bo ja pamiętam, jak jeździłam po różnych miejscach i tłumaczyłam. Najpierw chciałam to ze strażakami robić, bo taki tytuł był roboczy, palimy i do dzisiaj to z tego korzystamy, palimy się do muzyki. I oni jeszcze cały czas są, ale ilość spotkań, które odbyłam, żeby przekonać ludzi, że w ogóle to ma sens, a potem już w samym procesie, pamiętam, kiedy siedziałyśmy razem i mówiłyśmy, nie wyjdzie, no nie da rady, nie odwołujemy. Jednak zrobić ten krok naprzód mimo wszystko i zrobiłyśmy ten krok naprzód i no i buchnęło, nie? Jak wczoraj wróciłam wczoraj z krótkiego wyjazdu i zastanawiałam się z moją przyjaciółką, co takiego magicznego w tej operze jest. Myślę, że jest to taki rodzaj jakiegoś takiego zupełnie innego kulturalnego sieciowania, dlatego że co zrobić, żeby ludzie przyszli do opery na wsi? Trzeba ich zaprosić, żeby brali w nim udział. Nie? Więc biorą udział jako statyści, teraz brali jako chór. Cudownie zresztą byli przygotowani. No więc jak oni przyjdą, no to ich rodziny przychodzą. I ten sposób podawania kultury tak się rozpowszechnił u nas i stał się tak naturalny, że jak chyba raz nam się zdarzyło, żeby tej opery nie wystawić, to było wielkie rozczarowanie. My zawsze mamy już taką presję, jak się zbliża wiosna i dowiadujemy się, czy są te dofinansowania, czy nie ma, to już taką presję mamy, czy będzie ta opera, czy jej nie będzie. No, tak to się zaczęło. I tak to trwa.
0: To wszystko się dzieje w Jarosławkach w Wielkopolsce. Ale jak to wygląda? Przyjeżdżają, rozumiem, soliści, przyjeżdżają muzycy zawodowi i państwo angażują mieszkańców na przykład jako chór, tak? Czyli budujecie rodzaj jakiejś takiej wspólnoty dookoła tej opery.
1: No dokładnie tak robimy, tak. Tak, dokładnie. Znaczy ja zawsze dbam o taki balans między sztuką wysokiej jakości, bo sama jestem muzykiem, więc wiem, jak ważne jest, żeby podawać ludziom wysoką jakość, bo inaczej nie zrozumieją muzyki, ale też między tym, żeby no, ci ludzie złamali tą barierę. Jak na pierwsze opery to, bo zawsze robimy reportaże po operach, więc zawsze można obejrzeć na naszym kanale YouTube, co my tam właściwie wyprawiamy i te pierwsze takie, kiedy pamiętam niewiele tych rozmów, może pojedynczych, ale podszedł do mnie jakiś taki pan i to mnie tak ujęło, że mi łzy w oczach stanęły i mówił, proszę pani, ja tutaj kiedyś pracowałem w tej stodole, bo tam było gospodarstwo rolne i ja tutaj zajmowałem się zwierzętami, a teraz sobie kupiłem bilet do opery i przyszedłem. No i to było piękne po prostu, nie? Bo to jest ta idea i ta koncepcja, którą przez tą operę prowadzimy, nie? To wygląda zawsze wspaniale, bo ludzie się integrują, zachwycają się artystami. Artyści, powiem tak, że przyjeżdżają, trafiają do nas tacy, którzy no, są zaskoczeni, ale rozumieją, że to ma sens.
0: A jak się trzeba ubrać do opery w Stodole?
1: No, teraz jak byłam, stałam sobie przed tym, jak ludzie wchodzili, bo to jest takie piękne, jest stodoła, trawnik przystrzyżony i taka długa, długa, strasznie kolejka ludzi, którzy wchodzą. I były dwie panie na czarno ubrane w piękne sukienki z perełkami, co mnie bardzo ujęło. A ludzie ubierają się różnie, ale my zawsze jesteśmy wdzięczni, kiedy no jakby uszanują naszą pracę tym sposobem, w jakim się ubiorą, chociaż czasami narzucamy, jak w ubiegłym roku zrobiliśmy krakowiaków figurali, a akurat mieliśmy fajne dofinansowanie z ministerstwa wtedy,

0: prosiliśmy ludzi, żeby przebierali się w stroje ludowe, bo u nas są koła gospodyń wiejskich i część osób przyszła, więc była bardzo kolorowa widownia i było w ogóle przepięknie i kolorowo.
1: Zastanawiam się nad wpływem tej opery, ale już bardziej jako wydarzenia takiego, no właśnie, trwającego czy organizowanego regularnie od prawie 10 lat już prawie. W jaki sposób to wpływa na lokalną społeczność? Czy pani ma na przykład takie sygnały, że mieszkańcy, którzy te 10 lat temu nawet by im nie przyszło do głowy, żeby pojechać do opery, najbliższa to pewnie, nie wiem, w Poznaniu, że wsiedli w samochód, czy zorganizowali sobie autokar i pojechali? Czy to rozwinęło jakoś tak muzycznie ludzi?
0: Z takich bardzo zabawnych sytuacji to pan, który pomaga mi tutaj kosić trawę, przyszedł kiedyś do mnie i powiedział, że moja żona była na tej operze, nawet nie wiedziała, na co idzie. To było takie bardzo cudowne. Ja myślę, że tak, że to jest... Wie pan, no, najważniejsze jest dla mnie to złamanie bariery, że ta opera jest dostępna. I myślę, że najważniejsze jest to, że być może... znajdą się osoby, które odważą się wsiąść w samochód, bo to przecież się nie jest problem, i pojechać rzeczywiście do Poznania, do PRL albo do Wrocławia, i to nie będzie już takie bardzo niedostępne, jak dla większości ludzi bywa, bo tak to tutaj jest po prostu w małych miejscowościach, nie? Ta sztuka jest dostępna na ile jest możliwa, ludzie czasami wyjeżdżają, ale gro osób w ogóle nawet nie pomyśli. Kiedyś moja sąsiadka też, jak rozmawiałyśmy, powiedziała mi, wiesz, Ewa, ale my tu nawet operę mamy. Ja mówię, no wiem. I to jest takie bardzo miłe, nie? Bo myślę, że dużo ludzi wie o tym, chociaż nie wszyscy, ale dużo ludzi wie o tym. I no, jakby największym dowodem na to, że to ma sens, to jest to, że bilety się rozchodzą po prostu jak świeże bułki. Nie? To my powiem, że są bilety, często one są w ogóle darmowe, bo my tak jakby pisząc, zbierając fundusze, wpisujemy, że nie będziemy sprzedawać tych biletów, żeby ta dostępność była większa, więc to one się po prostu rozchodzą. No. Na Krakowie Górali to było w parę godzin, teraz były chyba 2 dni czy 3 dni. Się bilet rozeszły. Zawsze mamy pełną salę, więc to jest jakby informacja zwrotna, że to ma sens, że ludzie wiedzą o tym. Ale pewnie nie wszyscy. No.
1: Opera w Jarosławkach to jest taki najbardziej sztandarowy projekt, nie lubię tego słowa, inicjatywa stowarzyszenia, ale jest też wiele, wiele innych. No właśnie, wychodzicie z muzyką do ludzi. Macie, jak się zdaje, kilka takich inicjatyw, które kierowane są do osób niewidomych.
0: Tak, prowadzimy teraz nowy projekt, który jest kontynuacją innowacji, mikroinnowacji, nazywa się Dotyk Muzyki. To jest projekt, który ma, no ja sobie tak wymarzyłam. W ogóle to wczoraj napisałam im na grupie, że, bo tam jest dużo osób też oczywiście widzących, bo to jest taka grupa mieszana, tak? Są osoby niewidome i osoby widzące. Napisałam im na grupie wczoraj, że razem zrobimy następną operę. No i napisałam, żeby jak ktoś się nie zgadza, żeby mi odpisał, nie odpisał, więc klamka zapadła. Będziemy robić. Natomiast jakby głównym elementem tego dotyku muzyki to jest pokazanie ludziom, że taka praca, ja w ogóle mam zupełnie inne pojęcie o integracji. Dla mnie integracja to nie jest, że my usiądziemy razem, wypijemy kawę, porozmawiamy, chociaż rozmowa jest bardzo cenna oczywiście, i pójdziemy do domu, tylko musimy coś razem stworzyć, nie? I my tworzymy tą współpracę z naszą grupą. Mamy ogólnopolską grupę osób niewidomych, a teraz budujemy taką wielkopolską. Po prostu gramy renesans, który ja kocham akurat, więc oni muszą grać renesans. Ale mamy też taką przestrzeń, że można śpiewać tą muzykę świecką. Ona nie jest tak bardzo skomplikowana. Mamy wspaniałą kadrę, która do nas przyjeżdża. Gramy na instrumentach. Jedna z naszych koleżanek dostała się w tym roku na akademię, na lutnie, także mamy same sukcesy tam. To jest w ogóle coś tak budującego z dwóch stron, dlatego że osoby niewidome, z którymi ja pracuję już, no już parę lat, tam będzie ze 4 lata, sami mi zresztą zwracają uwagę, że dużo się nauczyłam, za co im bardzo dziękuję. Po prostu mają, myślę, że tak jak w wielu grupach osób zagrożonych trochę wykluczeniem, mają taką potrzebę bycia traktowanym normalnie. Nie, że nie przez ich niepełnosprawność, tylko normalnie. I my tak robimy, nie? My sobie wychodzimy na scenę, my się uczymy, my pracujemy razem i to zmienia i osoby z niepełnosprawnością wzroku, ale też zmienia nas muzyków, nie? To jest tak, że jak ja obserwuję, na przykład jak w grupie jesteśmy i zdarzają się osoby o bardzo wysokim ego, bo to jest normalne, bo wśród artystów bardzo dużo takich osób jest, jak oni się zmieniają, taka naturalna chęć pomocy i zaopiekowania się, która jest bardzo ludzka, bardzo zwyczajna, jakby odbudowana.

0: odbudowuje się czasami. Nie ma w pośpiechu dzisiaj, szczególnie w pośpiechu, my zapominamy o takich ludzkich odruchach, a ona się jakby odradza i to jest, jak ja to obserwuję, to jest bardzo, bardzo piękne.
1: A gdyby tak w dwóch zdaniach miała pani opisać znaczenie wspólnego śpiewania, grania, niezależnie od tego, czy mówimy o osobach z małych miasteczek, wsi, czy z dużych miast, czy mówimy o osobach niewidomych, czy widzących. O co tu chodzi?
0: Znaczenie wspólnoty, tak?
1: No, jakie wspólnego, wspólnoty? Wspólnego śpiewania, no, grania. No ta muzyka jest tutaj.
0: No tak,
1: nie
0: no, wspólne śpiewanie i granie, tak. Tak. Wspólne śpiewanie i granie, no to jest tworzenie takiej wspólnoty. Nie tylko, że my tą wspólnotę nie tworzymy przez, tylko przez obecność, tylko przez kontakt ze sztuką, a sztuka jest cudowną energią. Ja w ogóle uważam, że muzyka to jest energia, która ratuje życie wielu ludziom. Ja myślę, że wielu słuchaczy też tak uważa, bez względu na to, czy słuchają opery, czy słuchają innej muzyki, to jest po prostu jakaś magia, nie? I to jest tak ogromna siła, że my potrafimy pokonać często samych siebie, tworząc coś razem i używając do tego przepięknej metafory, jaką jest muzyka.
1: Pani wspomniała już o przyszłorocznej operze. Wiadomo, co to będzie, wiadomo kiedy.
0: No, to już nie będę zdradzać, bo to będzie 10. raz. To już w mojej grupie napisałam z kochanej z Audio Ergo Sum, że będziemy tutaj wymyślać. Ja oczywiście mam takie marzenie, żeby ta opera nie była... Bo wszyscy mnie pytają, dlaczego to jest tylko jeden raz?
1: Też chciałem o to zapytać.
0: No jeden raz. Dlaczego jeden raz? Dlatego, że ja potrzebuję sztabu ludzi, żeby mi przynajmniej pomogli napisać na przykład 20 wniosków, tak? Bo ja napiszę do ministerstwa, ja napiszę wszędzie tutaj, no ale jakby się udało zrobić tak z roku na rok... tą samą operę, ta akurat, którą zrobiliśmy, ten wodewil Moniuszki, jakby idealnie nadaje się, żeby dosyć łatwo przenieść w inne miejsce, bo tam była mała obsada, a bardzo sprawni artyści, wszystko dobrze zrobione, dość prosto jest. No ale tak na przykład jak Krakowiaków i Górali, no to my tego, żeby to przenieść, to my po prostu potrzebujemy sztab ludzi, żeby zorganizował więcej pieniędzy. No taka jest prawda, no to jest, jakoś to się o te finanse opiera.
1: To i, jeśli ktoś nas słucha i może pomóc, to warto się
0: odezwać. Tak, ja zapraszam. Oczywiście. Ale jeśli ktoś ma na przykład pomysł, jak nam pomóc w ogóle organizacyjnie, żeby to zrobić na przykład w innym województwie, bo gdyby się tak udało w przyszłości, że w każdym województwie na przykład jest taka opera raz w roku, no to już wiadomo, że będzie sztab ludzi nad tym pracował, ale my sobie nie damy rady bez takiego otwarcia z drugiej strony, nie? Bo to czasami, jak ja pamiętam ten proces, żeby przekonać ludzi, żeby zrobić na wsi operę, on był bardzo mozolny, no teraz będzie łatwiej, bo możemy pokazać wideo, prawie 10 oper mamy nagranych na wideo, reportaży, wszystkim możemy się chwalić, ale no jakby ktoś Państwa miał pomóc, albo nam w jakikolwiek sposób, to ja bardzo zapraszam.
1: Niech to rośnie, niech to pączkuje. Ewa Smoleńska, Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi. Dziękuję pani pięknie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Rozmowa w Trójce.
3: Dziękujemy. Na zegarach 28 po 8. Za chwilę skrót serwisu i prognoza pogody.
2: Zapraszamy do reklamy.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. programie również wyjątkowy, artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka.

0: 18. era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik.
6: Wypadek autokaru z uczniami w Holandii. Są ranni, poinformowała policja. Według wstępnych danych był to autokar z Niemiec. Wiózł ponad 50 osób, w tym dużą grupę nastoletnich uczniów. Wjechał w tył minivana, a następnie wypadł z drogi i przewrócił się na bok. Do wypadku doszło na autostradzie A28 w mieście Wezep, około 100 km od Amsterdamu. Ruch na autostradzie w rejonie wypadku jest zablokowany w obu kierunkach. Dziś poprawki matur. Dziś pisemne, jutro ustne zdaje prawie 50 tysięcy osób, poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. W tym roku matury w maju i czerwcu nie zdało 87 200 maturzystów. Wśród nich są zarówno tegoroczni absolwenci, jak i maturzyści z wcześniejszych roczników. Prawo do poprawki miało 57 800 osób. Jeśli chodzi o poprawkę pisemną, to najwięcej zdaje ją z matematyki, prawie 36 tysięcy osób, a ustną z polskiego, 930 maturzystów. Wyniki 11 września. Na ścianie hali najstarszego liceum w Suwałkach odsłonięto mural poświęcony Andrzejowi Wajdzie. Był to jeden z punktów zorganizowanego w tym mieście festiwalu filmowego Wajda na nowo.
7: Brawo! Cudowny, w cudownym miejscu, bulwary suwalskie. Będę tu przychodziła patrzeć, oglądać i zachwycać się muralem. Ten jest cudowny.
8: Przybyłam tutaj, żeby być na tym festiwalu z Wałbrzycha. Głównie, żeby spotkać fantastycznych aktorów, ale wiadomo, powód patrzy na nas.
9: Bardzo, bardzo mi się podoba i to jest na mojej byłej szkole. Piękny to jest.
6: Autorem muralu jest wybitny plakacista i grafik Andrzej Pongowski, dyrektor artystyczny festiwalu. Kolejny serwis w trójce o 9:00.
5: Bez szału, jeśli chodzi o temperaturę maksymalną na dziś, będzie 18 stopni w Białymstoku, w Warszawie i Łodzi, 20 w Gdańsku, Poznaniu, Kielcach i Lublinie, 22 w Szczecinie, Krakowie i Rzeszowie. A gdzie się spodziewać deszczu? Państwo zapytają. Spodziewać się przede wszystkim na północy i północnym wschodzie kraju. Halo, halo, 2 2 7 3.
10: Skoro trójka uczy, to trójka powie, dlaczego rano czas szybciej leci. No, ja po prostu tego nigdy nie wiem, a mam swoje lata.
5: Bardzo dobre pytanie. Sprawdzimy, czemu nie, i wrócimy do tego tematu na pewno, ale nie dziś, bo dziś przed nami mniejsza gra. Pytania gotowe do naszego quizu. Staszek także w gotowości przy telefonie. To jeszcze na państwa czekamy. 2 2 7 3.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: To Madame in Poland i Robert Gawliński i Lambda w Trójce. 23 minuty jeszcze do godziny 9. A witamy się z panią Joanną z miejscowości Ławki pod Warszawą. Dzień dobry, pani Joanno.
1: Dzień dobry.
0: Pani Joanna powiedziała pod Warszawą, ale jak spoglądam na mapę, to już kawał drogi do tej Warszawy, to tak nie jest to rzut beretem. To niedaleko Góry Kalwarii Ławki tak, bliżej, można znaleźć. Tak. Czy jest szkoła w Ławkach?
1: Nie ma.
0: Myślałem, że może w Ławce, w Ławkach można by zasiąść w szkole, ale nie ma, dobrze. To pani Joanna w mniejszej grze zmierzy się z panem Zbyszkiem. Dzień dobry, panie Zbyszku.
2: Dzień dobry, o. Pani Joanno, z kampanią życzę wszystkiego najlepszego. Będę postępował bardzo honorowo, nawet odpuszczę.
0: No nie ma co odpuszczać, panie Zbyszku. Proszę nie odpuszczać. Grajmy na równych zasadach.
1: Uczciwie, panie Zbyszku.
0: No właśnie, uczciwie. Ja pana Zbyszka zapytałem szybciutko jeszcze tuż przed wejściem na antenę, skąd pan Zbyszek dzwoni. I pan Zbyszek powiedział z USA. Z USA, w sensie zza oceanu. Pan dzwoni z USA?
2: Nie, z busa.
0: A z busa?
2: Z busa ciężarowego.
0: Z busa, rozumiem. Gdzie pan jest? W trasie pewnie gdzieś.
2: Tak. Mijam Puławy.
0: To kominy pan widzi.
2: Widzę kominy. Mhm. Tak.
0: No to już wiemy, gdzie pan jest, pod Puławami. Wszystko się zgadza. Dobrze, panie Zbyszku, to proszę tak uważać na drogę mimo wszystko, a za chwilę zagramy wcześniej Bruno Mars.

0: Gramy.
1: Mniejsza gra.
0: Na stanowisku numer jeden pani Joanna. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Pani Joanna, specjalistka branży IT. Na stanowisku numer dwa mobilnym pan Zbyszek z busa, kierowca, który przemierza Polskę wszerz, wzdłuż i po przekątnych, jak pan Zbyszek powiedział. Dzień dobry raz jeszcze.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: A zaczynamy mniejszą grę od pytania do pani Joanny. Pani Joanno, to prawda czy fałsz? Za chwilę przeczytam to zdanie, ale trzeba je ocenić. Pierwiastek Hel otrzymał swoją nazwę od greckiego boga słońca Heliosa. To prawda czy fałsz?
2: Zastanawiam się.
0: Tak, to prawda. Długo się pani zastanawiała, ale to prawda. Tak go nazwali, w zasadzie Helium go nazwali odkrywcy od właśnie greckiego boga słońca Heliosa. 1-0, no ale oczywiście to pierwsza seria pytań wciąż. Panie Zbyszku, teraz pan. Zaglądamy do kalendarium. 24 sierpnia dokładnie 1456 roku w Moguncji zakończono druk pierwszej książki wydrukowanej właśnie za pomocą ruchomych czcionek drukarskich. To była Biblia. Od nazwiska wynalazcy tych czcionek nazywana jak? Biblia...
3: Gutenberga.
0: Gutenberga, tak, to się zgadza. To pan Gutenberg wynalazł druk i zakończył średniowiecze tym samym. Mamy 1-1 i wracamy do pani Joanny. Pani Joanno, dzisiaj, to, bo to także kalendarium, dzisiaj dzień zdegradowania Plutona. Dokładnie 24 sierpnia, 20 lat temu, Międzynarodowa Unia Astronomiczna podjęła tę decyzję i zmieniła podręczniki do astronomii. Pluton został zdegradowany i przeniesiony do nowej kategorii. A jak ta kategoria się nazywa?
2: Nie wiem. Myślę.
0: Planety jakieś.
2: Karłowate.
0: Karłowate, tak jest. Planety karłowate, w tej kategorii jest Pluton. I mamy 2-1 i wracamy do pana Zbyszka. Panie Zbyszku, trzeba remisować, a pytanie jest krótkie. Przez które kraje przepływa Odra?
3: No, Odra przepływa przez Niemcy, Polskę, Czechy.
0: I to się zgadza. Czechy, Polska, Niemcy. W tych krajach można spędzić czas nad Odrą. 2-2 oznacza oczywiście dogrywkę. Dogrywka na zasadach kto pierwszy, ten lepszy. Ja czytam zdania podpowiedzi, które prowadzą do jednego hasła. To hasło jest konkretne, choć te zdania na początku mogą się wydawać bardzo ogólne. Czy pani Joanna gotowa?
2: Owszem.
0: Czy pan Zbyszek gotowy?
3: Tak, oczywiście.
0: Oczywiście, no to zaczynamy. Można ją zobaczyć w stodole.
3: Mysz.
0: No, mysz by można było, ale nie o to pytamy, bo można w stodole, no ale przede wszystkim można na scenie teatru.
3: Operę.
0: Tak, operę to sceniczny utwór muzyczny. Wybitnym jej twórcą był Stanisław Moniuszko. Opera daje zwycięstwo panu Zbyszkowi.
2: Gratulacje, panie Zbyszku.

0: Ja również bardzo pani dziękuję za twardą, może nie męską walkę taką, ale za cienką walkę.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Podziwiam serdecznie.
1: Dziękuję, pozdrawiam
0: miłego
1: serdecznie.
0: Dnia.
1: Wzajemnie.
2: Pozdrawiamy serdecznie, podziwiamy serdecznie panią Joannę. Dziękujemy pani Joanno, wszystkiego dobrego.
1: Miłego dnia.
2: A pan Zbyszek zwyciężył, więc panie Zbyszku, teraz antena należy do pana. Proszę wybierać piosenkę, proszę ją zapowiedzieć, proszę ją zadedykować.
0: Otóż dla mojej Agusi, dla pani Asi, dla wszystkich fajnych słuchaczy programu trzeciego, People Have the Power i Patti Smith.

Patti Smith od pana Zbyszka z Busa, zwycięzcy mniejszej gry. Dziękujemy i jeszcze raz gratulacje. A teraz zaproszenie. Zaproszenie do niezwykłego świata, w którym granica między rzeczywistością a światem duchów w zasadzie nie istnieje. To jest zaproszenie na film Spirited Away w krainie bogów Hayao Miyazakiego. Japońskie kino anime o dorastaniu, odwadze i odkrywaniu własnej siły. Do zobaczenia w Ogrodzie Trójki już w najbliższy piątek. I to będzie ostatni już seans kina w Ogrodzie Trójki. Piątek, 28 sierpnia, godzina 21. A w sprawie wejściówek proszę się odezwać do Staszka Perzyny. 22 i 7 trójek. 10 minut jeszcze, do 9.

0: 7 minut jeszcze do godziny 9. Przypominamy, że Paweł Turski dziś rozpoczął ostatni etap wyprawy Teraz Pieszo w miejscowości Gać koło Grudziądza, a dziś będzie między innymi przechodził przez miejscowość czy część wsi Sadlinki, która nazywa się Kółeczko i bardzo nas kusi, by jakieś zadanie dla Pawła z tym kółeczkiem właśnie wymyślić. No przyjrzymy się jeszcze mapie i coś wymyślimy z Michałem Nogasiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A Michał od 9 zaprosi Państwa na listy na M.
1: I mam pytanie do Ciebie o to, z jakiego najbardziej niesamowitego miejsca wysłałeś list, pocztówkę, wiadomość.
0: Ja nie wysyłałem w życiu zbyt wielu listów i pocztówek. Może być wiadomość też taka elektroniczna?
1: No, jak musi, to może.
0: No nie, bo tak z nadmorza wysyłałem, tak. Z nadmorza wysyłałem jakieś pocztówki, ale to było w czasach podstawówki. To nie były wyjątkowe miejsca. Nie, ja nigdy nie wysłałem wiadomości z wyjątkowego miejsca. O.
1: Dobrze, to ja...
0: To będzie mój statement.
1: Wspaniale. Dobrze i niedobrze. To ja być może Państwa i Ciebie zaskoczę. Otóż taką pocztówkę z miejsca dość wyjątkowego udało nam się znaleźć. Panowie Marek Zdzisiek i Zbyszek wysłali w 1986 roku do listy przebojów pozdrowienia z, tu cytat, pensjonatu Sztum. Mhm. No, sęk w tym, że w Sztumie znajduje się jedno z najsłynniejszych więzień w Polsce.
0: Tak, tak.
1: Powiedzieli, że z powodów oczywistych,

ale także z powodu przywiązania do radia nie opuszczają ani jednego notowania listy przebojów. Zresztą nie mogliby opuścić, bo nie mieliby się dokąd udać. Listy z więzienia, myślę, są jakimś rodzajem największego uznania, bo ktoś czuje się tak silnie związany, że właśnie taki sposób spędzania czasu

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest już 9 dziś, poniedziałek, 24 sierpnia. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
14: Prezes Zonda Krypto usłyszał zarzuty. Mowa jest o oszustwie ogromnych rozmiarów.

0: Jeśli Urzędu Stanu Cywilnego odmówią transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, złamią prawo, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. W ostatni tydzień wakacji ITD prowadzi wzmożone kontrole na drogach, zwłaszcza autobusów i ciężarówek. Szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów, donosi Onet. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Straty mogą jednak sięgać nawet 2 miliardów 400 milionów. Wcześniej Przemysław Kral zeznawał w prokuraturze w charakterze małego świadka koronnego, ustaliło TVP Info. O szczegółach Michał Makowski.
1: Śledczy mają wyjaśnić, czy pieniądze na sponsoring wydarzeń i organizacji politycznych przez Zonda Krypto pochodziły z przestępstwa. Jeśli tak było, prokuratura może wystąpić o ich zwrot, nawet gdy określone sumy zostały już wydane. Zonda Krypto sponsorowała polski SIPAK, czyli Kongres Konserwatystów w Rzeszowie. Kancelaria Krala przekazała 450 tysięcy złotych darowizny na konto Instytutu Polski Suwerennej, czyli Fundacji Zbigniewa Ziobry. Ponadto Wirtualna Polska ujawniła, że prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz otrzymał od Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. Prokuratura chce również ustalić, czy politycy mogli prowadzić proceder prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł za pomocą giełdy kryptowalut. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Jeśli urzędy stanu cywilnego odmówią transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego, złamią prawo, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Rozporządzenie Ministerstwa Cyfryzacji w tej sprawie obowiązuje od wczoraj. Niektórzy samorządowcy deklarowali, że nie będą się do niego stosowali, powołując się na konstytucję oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
2: Pamiętajmy o tym, że o transkrypcję można wystąpić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Jeżeli któryś z urzędów stanu cywilnego będzie robił problemy, to każdy ma prawo pójść do innego miasta i tam poprosić o transkrypcję, wystąpić o nią w ciągu 30 dni. Tę transkrypcję dostanie. Warszawa już od 14 maja transkrypcję wydaje na tych tymczasowych wzorach, więc są samorządy, które robią to bez żadnych problemów.
0: To łamanie konstytucji, które doprowadzi do prawnych konfliktów, mówi z kolei Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości.
3: To jest coś niebywałego. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. I nie jako polityk, tylko jako zwykły obywatel. No nie zgadzam się na łamanie konstytucji. A to jest jawne, otwarte, bezczelne łamanie konstytucji. Nie powinniśmy do tego dopuścić.
0: Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy za niezgodne z ustawą zasadniczą, z kolei rząd podważa legalność wyboru sędziów Trybunału. Ostatni tydzień wakacji to czas wzmożonego ruchu na drogach. Kierowców i samochody kontroluje oprócz policji także Inspekcja Transportu Drogowego, zwłaszcza stan techniczny ciężarówek i autobusów.
4: Inspektorzy ITD szczegółowo sprawdzają zapisy z tachografów i kart pracy kierowców, mówi starszy specjalista Kamil Gromek.
5: Dociekamy i próbujemy ten stan wyjaśnić szczegółowo, tak żeby być pewnym, że ten kierowca jest wypoczęty.
4: Do ewentualnych nadużyć najczęściej dochodzi w nocy, kiedy specjaliści z inspekcji nie pełnią stałych dyżurów. Związki zawodowe apelują do rządu o przyspieszenie prac nad projektem przekształcenia inspekcji w formację mundurową, co ma przełożyć się na zwiększenie liczby inspektorów i kontroli. Rzecznik ITD Wojciech Król wyjaśnia, że nocne działania są prowadzone.
6: Inspektorzy pracują również na punktach kontrolnych w nocy, tylko mówię, zdecydowanie mniejszej skali aniżeli w trakcie dnia.
4: Od początku wakacji specjaliści z ITD sprawdzili ponad 3,5 tysiąca pojazdów. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Na koniec wesele w Atomicach, czyli kultura wysoka pod strzechami i to dosłownie. Stowarzyszenie z muzyką do ludzi po raz 9 wystawiło operę w niszczającej stodole we wsi Jarosławki w Wielkopolsce. O tym, jak zachęcić mieszkańców Jarosławek do nocy w takiej operze, mówiła w Trójce prezeska Fundacji Ewa Smoleńska.
7: Trzeba ich zaprosić, żeby brali w nim udział, nie? Więc biorą udział jako statyści, teraz brali jako chór, cudownie zresztą byli przygotowani. No więc jak oni przyjdą, no to ich rodziny przychodzą. I ten sposób podawania kultury tak się rozpowszechnił u nas i stał się tak naturalny, że jak chyba raz nam się zdarzyło, żeby tej opery nie wystawić, to było wielkie rozczarowanie.
0: Do tej pory w stodole w Jarosławkach udało się wystawić Eneasza i Dydonę Persela, Halkę Stanisława Moniuszki oraz anonimową polską krotochwilę Heca, czyli polowanie na zająca.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest w większości bardzo dobra, miejscami dobra. Prawie 30% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 14 a 15 prognozowane są zielone godziny, kiedy warto wykorzystać nadmiar energii. W zlewniach Odry, Baryczy, Orli na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce możliwe wezbranie wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, podobnie na Łużycy w Wielkopolsce i województwie łódzkim. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Jest 5 po 9, czas na sport. Adam Malecki.
10: Hubert Hurkacz wygrał w Cancun. Polak

0: po odpadnięciu z turnieju w Cincinnati wybrał się do Meksyku i tam na pocieszenie ograł wszystkich w Challengerze ATP. Ograł także najwyżej rozstawionego Argentyńczyka Sebastiana Baeza 4-6, 6-0, 6-3. Hubi czekał na wygraną w turnieju od kwietnia 2024 roku. Teraz odpocznie i rozpocznie zmagania w wielkoszlemowym US Open. Podobnie jak Iga Świątek, która po trudnych ostatnich tygodniach zapowiedziała, że w Nowym Jorku nie wystąpi w turnieju par mieszanych. Norwek Rut musiał więc szukać partnerki i wybrał Rosjankę Diane Schneider. Świątek ostatnio grała w Cincinnati, odpadła w półfinale po porażce z Jessicą Pegulą, która w finale przegrała ze swoją rodaczką Coco Gauff 2-6-4-6, a US Open od niedzieli. Reprezentacja siatkarek zagra dzisiaj w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. Po wygranej z Węgrami czas na Łotwę. Jakiego spotkania spodziewa się przyjmująca reprezentacji Polski Paulina Damaskę?
1: Spodziewaj się niespodziewanego, jak mi to kiedyś jeden trener powiedział. Nie grałam z Łotwą, ale na pewno wiemy, że każda z drużyn, która tutaj przyjechała, jest w jakiś sposób niebezpieczna i to zależy od nas, jak my do tego podejdziemy i czy koncentrację po prostu utrzymamy i nie damy rywalkom się rozegrać. Ważne jest to, żeby zacząć od początku do końca.
0: Łotyszki wczoraj przegrały z Niemkami 1-3, a w innym meczu naszej grupy Słowenia 1-3 przegrała z Turcją. Początek meczu Polek o 15. To teraz o jednej z najważniejszych imprez sportowych, które będą miały miejsce w tym roku w Polsce. 5 września rozpoczną się Mistrzostwa Świata do lat 20 w piłce nożnej kobiet. Polka zagra w grupie z Argentyną, Meksykiem i Beninem. Jaki cel jest naszej kadry? Trener biało-czerwonych Marcin Kasprowicz mówił na antenie Trójki.
2: Wygrywanie meczów. Chcemy grać w tym turnieju jak najdłużej. Wydaje się, że w tej grupie, w której znaleźliśmy się, no to reprezentacja Argentyny jest najsilniejsza i ona prawdopodobnie będzie faworytem tej grupy. Natomiast nam nie pozostaje nic, jak zagrać kapitalny mecz, ekscytujący, żeby sobie sprawić radość naszym kibicom, naszej społeczności i ten mecz wygrać.
0: Argentyna Argentyną, ale absolutnymi faworytkami całego turnieju będą zawodniczki z Korei Północnej.
2: Na poziomie do lat 20 one wygrały Mistrzostwa Świata. Ostatni raz ta reprezentacja uległa rywalowi w 2018 roku i niewątpliwie tutaj też faworytkami będą. No w piłce młodzieżowej wygrywają wszystko, co jest możliwe, natomiast w piłce seniorskiej niekoniecznie.
0: Mecz otwarcia Polski z Argentyną 5 września o godzinie 15 w Katowicach. Na kolejny sport w Trójce kilka minut po 16.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Dziś będzie 18 stopni w Białymstoku, Warszawie i Łodzi, 20 w Gdańsku, Poznaniu, Kielcach i Lublinie, 22 w Szczecinie, Krakowie i Rzeszowie. A deszczu należy się spodziewać na północy i północnym wschodzie kraju przede wszystkim.
3: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Kalendarz Świąt Nietypowych mówi, że dzisiaj dzień Windowsa, więc życzymy Państwu, żeby się nie zawieszało. Karolina Gonet, Stanisław Perzyna, Krzysztof Sagan i Robert Grzandowski, my dziękujemy za wspólny poranek. Michale.
6: Tak.
4: To co? Paweł Turski ma wyzwanie jakie? Ja myślę, że mistrzostwa kółeczka w kółko i krzyżyk mógłby zorganizować.
6: Dobrze.
4: Paweł,
6: ale
4: na pewno nas słucha,
6: na papierze już... czy na przykład nie, na asfalcie?
4: No jakoś tak spektakularnie, skoro mistrzostwa, to nie może być byle karteczka papieru.
6: Kijem po piachu.
4: Na przykład. Paweł nas na pewno słucha, więc już wie, do czego musi się przygotować.
6: To w audycji popołudniowej.
4: No tak, to będzie można usłyszeć, mam nadzieję.
6: Mhm. To tyle?
4: Tak.
6: Adamie?
7: Tak.
6: Dziękujemy.
8: Listy na M.
6: I polecamy się do południa. Dzisiaj o nietypowych miejscach, z których wysyłaliśmy listy, pocztówki, ale też o tym, dlaczego dla wielu z nas radio jest przyjacielem. Nie możemy więc inaczej zacząć. Krzysztof Sagan, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski i Michał Nogaś. Featuring Adam Malecki i Robert Grzędowski. Polecamy się i czekamy na telefony. Numer to...
4: 2 2
7: i 7 3.

0: Jakie jest najbardziej nietypowe w przypadku pana, pani miejsce, z którego pan, pani wysłała list, pocztówkę, wiadomość?
1: Musiałabym chyba dłużej pomyśleć. Tak, to mi trudno powiedzieć, tak.

Aha, no to polecamy się do 12.22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa odpowiedzi w tej sprawie. Od razu powiem, że tak, nasza wakacyjna kolekcja kubków i koszulek pójdzie dzisiaj w ruch. Najciekawsze wypowiedzi nagrodzimy, rzecz jasna. Lato się kończy, a on z miłosną letnią piosenką wyjeżdża. James Blunt. Hey.

0: Dlaczego naszym przyjacielem może być, jest radio?
1: Radio jest naszym przyjacielem. Jak jest włączone, się go słucha, to człowiek się czuje taki lekki. Nie musi patrzeć w ekran. To się czuje tak, że w takiej wspólnocie, że się jest razem. I słucha się takiej miłej audycji, jak ta teraz. Zawsze można coś dopowiedzieć, dośpiewać do danej piosenki. Jest super. Bez radia sobie nie wyobrażam swojego życia.
2: Listy na M.
0: To ja już rozumiem, Ewuniu, dlaczego my tak chudniemy pięknie słuchając radia, bo od radia czujemy się lekko, jak to powiedział nasz słuchacz Ewa Lipowicz w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Bardzo
0: Ewa,
3: zabawne.
0: Dzisiaj
3: pominę.
0: Jako osoba, która odpowiada za całość tego programu, jest też tą, która wyłowiła z wielkiego pudła z listami wysyłanymi na M do Mawi i Niedźwiedzia.
3: Tak, ja już żyję z tymi listami, ja mam je wszędzie.
0: Okładasz się nimi przed snem.
3: Tak.
0: Trzy listy wysłane z miejsc nietypowych. Wszystko, co było twoim marzeniem i co jest i będzie w przyszłości.
3: Zawsze kochający Pepe.
0: Pepe.
3: Zakład
0: Pepe
3: karny.
0: Napisał z aresztu śledczego w Zabrzu.
3: Sądowa
0: 1.
3: Tak.
0: Śląsk. O, tutaj jest, bym powiedział, tak niewyraźnie napisane, kto to. Są też inne listy, jak to się mawiało, z więźnia.
3: Z więźnia, tak.
0: Zwłaszcza z
3: chłopaki
0: pensjonatu
3: ze Sztumu, mnie, tak.
0: Sztum, Marek Zdzisiek i Zbyszek. Do tego wrócimy. Ale Ewa pojawiła się tutaj w roli zachęcaczki, aby państwo do nas dzwonili z nietypowymi historiami.
3: Bo ja też wysyłałam z nietypowych miejsc oraz mój tatunio. I teraz szybko ci opowiem, jak to. Ja byłam na wycieczce licealnej śladami renesansu z panem profesorem i pan profesor umówił się z nami na konkretną godzinę zbiórki.
0: Było to w Polsce czy w Italii?
3: Było to w Krakowie. No i umówił się z nami w bramie floriańskiej, tam powiedzmy o 16:00. I my w tej bramie floriańskiej czekamy i tymczasem spóźnił się pan profesor. Musiał się spóźnić potężnie, czyli z jakieś 15 minut, bo ja zdążyłam kupić kartkę, znaczek i napisać. Panie profesorze, jesteśmy w bramie, czekamy kwadrans akademicki, a potem wracamy, no bo jednak punktualność obowiązuje. I wysłałam tę karteczkę, literalnie z bramy floriańskiej.
0: Do szkoły?
3: Tak. No i potem było śmiesznie, jak ona doszła w końcu, bo ja oczywiście zapomniałam, że wysłałam, ale to był fajny pan profesor, którego pozdrawiam zresztą, to jest nasz wspólny profesor z Karoliną
0: Gornec. Czyli ty od dziecka miałaś takie pomysły?
3: Tak. Aha. Ale ja to jeszcze nic. Mój tatunia z kolei wysłał nawet nie list, ale telegram, co już samo w sobie jest fantastyczne, z granicy czeskiej, polsko-czeskiej, ponieważ uważasz, zasnął w pociągu...

0: międzynarodowym. I o ile w pociągu po stronie polskiej nie stanowiło to kłopotu, bo...
1: Czyli twój tata zawsze miał
0: tak? Tak, mój tata zawsze miał takie pomysły. No ale celnicy go obudzili i się okazało, że nie miał pieniędzy na bilet, więc postanowił wysłać telegram do mojej mamuni treści: daj pieniądze na bilet. I ja bym dużo dała za to, żeby zobaczyć jej minę, jak się dowiedziała, gdzie poniewiera się jej mąż, no bo to były te czasy bez komórek. I to nie była, zdaje się, główna przyczyna, ale no, jednak potem się rozwiedli.
1: Rozumiem. To może aż tak drastycznych historii rodzinnych to nie będziemy dzisiaj słuchać. 22 i 7 trójek, tak?
0: Tak.
1: Tam w centrum dowodzenia Ewa i Michał czekają. Ja jeszcze opowiem o historii do radia wysłanej, jeżeli mogę, która mnie z kolei spotkała. Tak. Może też to państwa zachęci. Lata temu na antenie programu trzeciego emitowałem wywiad przewieziony z Londynu z Salmanem Rushdim. No i minęły dni, kilka dni minęło, może tydzień, przychodzi list z więzienia.
0: O.
1: I pan w tym liście prosi mnie o egzemplarz szatańskich wersetów wysłanych do radia.
0: No, no.
1: Do więzienia bym tam kto uczynił, bo mu się nudzi za kratami, bo chciałby przeczytać. I najlepsze było uzasadnienie.
0: No.
1: Przebywam w zakładzie karnym z powodu gospodarczego przestępstwa, w nawiasie, zresztą nieudanego.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek,

0: na mediaexpert.pl.
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: 9:32 już.
7: Informator ekonomiczny.
8: Sylwia Zadrożna, nie sama. Dzień dobry.
9: Nie sama, ze mną Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Panie prezesie, w pierwszym półroczu w Polsce zarejestrowano ponad 312 tysięcy nowych samochodów osobowych, czyli o 9% więcej niż rok wcześniej. Większość nadal firmy kupują, bo to 66%, ale myślę, że te dane są już dobre dla branży, bo jeszcze jakiś czas temu rozmawialiśmy, że niekoniecznie był taki ruch na rynku.
10: Nawet bardzo dobrze, bo mamy jeszcze świeższe dane, bo mamy na koniec lipca i na koniec lipca tych samochodów zostało sprzedanych nieco powyżej 368 tysięcy. Czyli jeżeli popatrzymy na te dane, to może nawet się okazać, że ten rok będzie rekordowy, bo najlepszym rokiem w naszej historii tej po 90 roku, to był 99 rok, kiedy zostało zarejestrowanych ponad 640 tysięcy samochodów osobowych, ale przypomnijmy, że w dużej części były to samochody, które dzisiaj w ogóle nie mogłyby być zarejestrowane ze względów homologacyjnych. Więc tak, idzie dobrze i rośnie nam te procenty, bo mamy już 9,7%. Więc dobre wyniki, jesteśmy zadowoleni. Polska w ogóle idzie znacznie lepiej niż Europa. No i
9: no
10: zobaczymy.
9: Właśnie, a ta motoryzacja jest ważna dla naszego PKB.
10: No bardzo ważna, dlatego że my mamy produkcję części, podzespołów, mamy produkcję pojazdów, mamy produkcję samochodów osobowych, samochodów dostawczych. Zresztą Polska jest takim hubem, jeżeli można powiedzieć, europejskim, jeżeli chodzi o produkcję samochodów dostawczych, ale również autobusy, o czym się dość mało mówi, bo to jest takie może mniej widowiskowe niż samochody osobowe, no i samochody ciężarowe. Jeden z producentów europejskich rozbudowuje zakład w Polsce, zakład pod Krakowem, no i wygląda na to, że to będzie jeden z największych zakładów produkujących pojazdy ciężarowe w Europie. Więc branża z jednej strony, jeżeli popatrzymy na Polskę, jest nieźle, natomiast jeżeli popatrzymy na poziom europejski, no to jest trudno, bo choćby ekspansja chińskich firm, zdecydowanie zwiększona konkurencja, wymagania środowiskowe, problemy z kosztem pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc

0: tak już różowo nie jest, no ale ja jestem optymistą.
1: Konsumenci podobno najczęściej decydują się na samochody produkowane w Europie i w Japonii, ale na rynku coraz wyraźniej zaznacza się ekspansja producentów z Chin. Już tutaj pan wspomniał o tej konkurencji. Podobno dynamika wzrostu jest tutaj imponująca. Jak pan to ocenia?
0: To prawda. Na koniec 2024 roku udział w rejestracjach w Polsce chińskich marek wyniósł niespełna 2%. Rok później, czyli koniec 2025, to było już prawie 8%, a koniec pierwszego półrocza tego roku to było 12,7%. Czyli dynamika jest naprawdę imponująca i pojawia się coraz więcej firm. No, zaczyna nam się ten rynek, tak mówiąc kolokwialnie, układać. Ta pierwsza dziesiątka marek zdecydowanie przoduje. To jest sprzedaż naprawdę duża, bo pierwsza z marek to jest prawie 10 tysięcy sztuk w pierwszym półroczu. No i spodziewamy się, że to będzie rosło. Ambicje chińskich firm są bardzo duże, dlatego że zapowiedzi są takie, że chcieliby Chińczycy objąć mniej więcej 15% udziału w rynku europejskim. Dzisiaj, no, jak powiedziałem, w Polsce już zbliżamy się do tych 15% i niektórzy eksperci twierdzą, że na koniec tego roku to będzie 15% rejestracji w Polsce, natomiast w Europie jest mniej, bo w Europie to jest mniej więcej 7-8% uśrednione, no ale to w dalszym ciągu jest dużo.
1: To prawda. Panie prezesie, czy to prawda, że chińskie samochody kupują osoby, które wcześniej jeździły samochodami też z Azji, czyli na przykład koreańskimi?
0: Pojawiły się takie opinie, aczkolwiek nie mamy na to póki co twardych dowodów. Natomiast na pewno jest tak, że ci klienci, którzy zamierzali kupić droższy samochód używany, no, przeznaczali powiedzmy 50, 60, 70 tysięcy złotych. W tej chwili decydują się na zakup nowego samochodu chińskiego. No, ceny są bardzo atrakcyjne, dlatego że no, już w okolicy 100 tysięcy złotych czy 120 możemy kupić naprawdę duży samochód, dobrze wyposażony. Zresztą to jest pewnego rodzaju wizytówka chińskich producentów. Oni oferują właściwie 2-3 wersje, z czego już ta najuboższa jest bardzo bogato wyposażona. Więc kupując chiński samochód mamy to wszystko na pokładzie. Ale prawdziwe, takie sprawdzam, pojawi się w momencie, kiedy po pierwsze te samochody będą już kilkuletnie, one już zaczynają się pojawiać, ale jeszcze ta skala jest bardzo mała. Natomiast pytanie, jaka będzie wartość rezydualna, czyli ta wartość po 3-4 latach, za którą będzie można ten samochód sprzedać. No i druga rzecz bardzo ważna to jakość, cena serwisu, dostępność i cena części zamiennych.
1: I na koniec mamy jeszcze najnowsze dane z licznika elektromobilności. Elektryków przybywa na naszych drogach. Po 7 miesiącach tego roku w Polsce zarejestrowanych było w sumie ponad 158 tysięcy osobowych i użytkowych samochodów. Jeśli chodzi o same osobowe, to ponad 145 tysięcy.
0: Tak, mówimy o parku, czyli nie mówimy o rejestracjach w danym roku, tylko mówimy o tym, ile samochodów jest w Polsce zarejestrowanych i to są samochody elektryczne. Warto powiedzieć, że hybrydy plug-in mają się bardzo dobrze, jest ich nawet więcej niż elektrycznych, mimo tego, że nie mają, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że nie mają żadnego i nie miały nigdy żadnego wspomagania, to jest ważne, ale trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o rejestrację nowych samochodów, to tutaj sytuacja już nie jest taka różowa, dlatego że w samym lipcu spadek w porównaniu z lipcem poprzedniego roku wyniósł ponad 40%, jeżeli chodzi o rejestrację samochodów. Ja przypomnę, że w zeszłym roku mieliśmy program dofinansowania, który skończył się i na razie ministerstwo nie przewiduje kolejnych programów, czy też jakiegokolwiek dofinansowania.
1: Tak, no, to wspomaganie, o którym
0: tak,
1: pan mówił.
0: Tak, a jeżeli popatrzymy na cały rok, ten, czyli do końca lipca, to mamy zaledwie 4% wzrost. Czyli jeżeli popatrzymy na inne kraje europejskie, to sytuacja jest kiepska, czy nawet bardzo kiepska. Choć trzeba przyznać, że na przykład rynek niemiecki, który idzie świetnie, idzie dlatego, że właśnie ma dopłaty. To

0: pokazuje, że to jest ciągle segment rynku, który jest uzależniony od z jednej strony zachęt, głównie finansowych, ale nie tylko, ale z drugiej strony od zniechęcania do jeżdżenia samochodami spalinowymi.
1: No może też drogie paliwa zachęcą tutaj, prawda? Niektórych przynajmniej.
0: Też ma to wpływ. Niektóre klientki i klienci mówią, że decydują się na samochód elektryczny, bo paliwo zdrożało.
1: Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.
2: Informator ekonomiczny.
3: A pytała Sylwia Zadrożna, 19 minut do 10:00.

Będę szczęśliwy, a degadana polsko-ukraiński zespół. Ja będę szczęśliwy, gdy wojna w Ukrainie skończy się jak najszybciej. I najlepiej dziś i zwycięstwem Ukrainy. Rzecz jasna, Ukraina świętuje dziś 35-lecie niepodległości. Wszystkiego najlepszego. A my czekamy na telefony od słuchaczek i słuchaczy w sprawie miejsc nietypowych, zaskakujących, skąd wysyła.

0: pali korespondencję.
1: Może nie najdziwniejsze, natomiast bardzo duża niespodzianka, bo kartka, pocztówka, którą zostawiłam w hotelu w New Delhi, doszła do adresatki, do mojej siostry, dokładnie 3-letnią rocznicę mojego powrotu z Indii. Kartka szła sobie 3 lata. Komentarz mojej siostry był taki, że jeśli mówi, że wysłała, to znaczy się, że wysłała.
0: Listy na M. Dziś mija ćwierć wieku, dokładnie 25 lat temu. Na samym szczycie listy przebojów trójki było to nagranie.

Robbie Williams 25 lat temu, dokładnie na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. A my dzisiaj w audycji Listy na M szukamy miejsc nietypowych. I ja bym teraz chciał przeczytać ten list wysłany 1 grudnia 1986 roku. Miła Mario, ośmielamy się do ciebie napisać słów kilka. Piszemy z miejsca, w którym nie możemy opuścić ani jednej twojej audycji, ale nawet gdyby była taka możliwość, też nie opuszczalibyśmy ich. To wszystko spowodowane jest wspaniałą muzyką i twoim prześlicznym głosem. Szkoda tylko, że tak rzadko cię słyszymy. Droga Mario, jeżeli istnieje możliwość usłyszenia przeznaczonej dla nas twojej ulubionej piosenki, będziemy tobie niezmiernie wdzięczni. Zrób to dla nas, twoich wielbicieli. Chłopcy z przymusowych czasów przebywający w pensjonacie Sztum. Pozdrowienia dla ciebie i Marka od Marka z Dziśka i Zbyszka. O, z pensjonatu Sztum.

0: Panowie byli osadzeni w tym czasie, słuchali tam listy, a ja dzisiaj wspólnie z państwem szukam miejsc nietypowych, gdy chodzi o wysyłanie korespondencji. I taki oto mamy telefon. Jeżeli on się załadował w naszym systemie, to posłuchajmy.
1: Lato, gorące lato, przebywałem na poligonie w Orzyszu i stojąc na warcie, nie miałem kartki, wyciąłem kartkę z kory brzozowej i napisałem tę kartkę do mojej dziewczyny, Luśki. Kartka doszła, kartkę wysłałem poczty poligonowej, ale ją napisałem stojąc na warcie, głęboko w lesie.
0: Ja jednak potrzebuję, żeby pan jeszcze raz do nas zadzwonił i wyjaśnił, jak się przygotowuje taką kartkę z kory brzozowej i jak ta kora się nie rozpada w procesie wypisywania. Niech się pan odezwie, bardzo proszę. A co do nowych piosenek, na które warto zwrócić uwagę, to Liwka wydała w piątek nowy singiel. Bardzo się cieszę, kibicujemy tej artystce. Na naszej antenie pojawiała się w duecie z Taco Hemingwayem, a teraz sama.

0: Toliwka, nowy singiel, a ja jeszcze jedną rzecz muszę wyjaśnić, że po Warszawie grasuje Michał Kowalski. Proszę uważać.
1: Stado gołębi. A czy wy wysyłaliście listy?
2: Myślę, że mój rekord będzie niepobity, ponieważ swego czasu dostaliśmy z żoną MMS-a pozdrowienia z Maroka. Po chwilowej konsternacji okazało się, że to był MMS, który wysłał nam syn 5,5 roku wcześniej. 5,5 roku szedł MMS z Maroka do Polski.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Ubezpieczenie samochodów w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert dalej masz.
0: Żegnamy reklamy.
13: Minęła 10:00 w poniedziałek. Ostatni tydzień wakacji przed nami. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Dyżur rozpoczyna Anna Kowalik-Brankati.
14: Zapraszam serdecznie. Po tragicznym wypadku w Krakowie będą zarzuty dla 26-latka, który wjechał w rodzinę i zabił dwie osoby. Ukraińcy uderzyli w rosyjskie zaplecze, zaatakowali 66 celów wojskowych, m.in. lotniska. Nie zdali w maju, dziś mają drugą szansę. Trwają matury poprawkowe. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym zamierza postawić prokuratura 26-latkowi, który w sobotę w Krakowie potrącił małżeństwo z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zmarli. 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala.
15: Przesłuchanie sprawcy wypadku rozpoczęło się w prokuraturze rejonowej Kraków-Podgórze. Zgodnie z prawem może on odmówić składania wyjaśnień.

0: Biegli orzekli, że przyczyną tragedii była nadmierna prędkość. W miejscu, w którym doszło do zdarzenia, obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Mężczyzna jechał za szybko, stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik. Uderzył w małżeństwo, które spacerowało z dzieckiem w wózku. Życia obojga nie udało się uratować, a chłopiec trafił do szpitala w ciężkim stanie. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: Szef Zonda Krypto zeznaje w katowickiej prokuraturze. Ma status małego świadka koronnego, podała TVP Info. Z kolei Onet donosi, że Przemysław Kral usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. To sprawa, którą trzeba dokładnie wyjaśnić. Tak o związkach polityków prawicy i szefa upadłej giełdy mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Dodaje, że to politycy prawicy przyczynili się do tego, że przepisy regulujące rynek kryptowalut nie weszły w życie.
2: My już wiemy oczywiście o tym, że fundacje Zbigniewa Ziobry czy Przemysława Wiplera otrzymywały środki od Przemysława Krala. Wiemy, że Zonda Krypto sponsorowało imprezę SIPAK, na której Karol Nawrocki w czasie kampanii brał udział. No i ja bym chciała wiedzieć, na ile te gesty ze strony Zonda Krypto znalazły potem wdzięczność w politykach, którzy odrzucali i w Sejmie, a potem pan prezydent swoim wetem wszelkie przepisy, które miały na celu uregulowanie tego rynku.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka odbija piłeczkę i mówi, że to rząd Donalda Tuska powinien obawiać się zeznań Krala. Zdaniem posła, służby podlegające rządzącym były bierne w sprawie Zonda Krypto.
3: Przestępcza działalność pana Krala, bo skoro otrzymał status małego świadka koronnego, to musiał się przyznać do popełnianych przestępstw. Była pod nosem Donalda Tuska. Wszyscy pamiętamy Amber Gold. I jakie
4: straty klientów oszacowano na 350 milionów złotych.
3: No i niestety rządzący w tym zakresie kompletnie nic nie zrobili. Prokuratura była bierna, służby były bierne.
1: Prezes Zonda Krypto zniknął w kwietniu, po tym jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Łączne straty klientów szacowane są na 350 milionów złotych. Ukraińcy uderzyli w 66 rosyjskich celów wojskowych. Informację przekazał mediom dowódca sił systemów bezzałogowych Ukrainy Robert Brody, pseudonim Madziar. Wskazał m.in. na samoloty bojowe agresora, lotniska i bazy wojskowe.
5: Agencja Union, powołując się na słowa Madziara, poinformowała, że ukraińskie drony zniszczyły rosyjski myśliwiec MiG-29, cztery kompleksy radiolokacyjne Niebo i Kasta oraz bazy sił specjalnych w miejscowości Stiełkowoje. Ukraińskie bezzałogowce uszkodziły także kilka punktów dowodzenia, podstacje energetyczne i dwa statki rosyjskiej floty cieni. Ukraina nasila ataki na zaplecze Rosji, ponieważ w ten sposób destabilizuje zaopatrzenie armii agresora i uszkadza łańcuch produkcji oraz dostaw pocisków rakietowych, którymi Rosjanie atakują Ukrainę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Wysłannik papieża, arcybiskup Paul Gallagher, pojechał do Moskwy. Spotka się z przedstawicielami władz na Kremlu, patriarchatem moskiewskim, a także wspólnotą katolicką. Jak informuje Vatican News, wizyta ma wymiar dyplomatyczny, kościelny i ekumeniczny. Stolica Apostolska podkreśla, że jest ona wyrazem gotowości do dalszego dialogu i działań na rzecz pokoju. Prawie 50 tysięcy maturzystów pisze od godziny poprawkowe egzaminy maturalne. To ci, którzy nie zdali w maju jednego obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego, matematyki, języka obcego bądź egzaminu ustnego. W Warszawie do matury poprawkowej w szkole w chmurze przystąpiło ponad 1000 osób. Większość poprawia matematykę.
6: Mam nadzieję, że zdam. Bardzo bym chciała, żeby to był mój drugi i ostatni raz, jak piszę matematykę. Nie brakło dużo, bo tylko 5%, ale nadal.
7: Przygotowywałam się znacznie bardziej. No, czuję się trochę pewniej, ale boję się, że zadania będą na tyle podchwytliwe, że niby będzie się wydawać, że zadanie jest proste, a nie wpadnie się na ten sposób, żeby tak rozwiązać.
8: Dobrze, na pewno zdane będą.
9: Matematyka czy jakiś inny przedmiot?
8: Nie, no matematyka. Mi to 4% na przykład zabrakło. Z tej racji przyjechałem specjalnie z Mazur.
10: Polski.
11: Odwołałem się i zabrakło. Nie dodali mi nawet punkta, wie pani. Słabo.
9: No ale teraz?
11: Proszę pani, teraz to ja po 100% idę. Naprawdę. Już się przygotowałem.
1: I tych 100% życzymy. W maju matury nie zdało 87 tysięcy osób. Prawo do poprawki ma 58 tysięcy. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Na południu i południe.
1: Na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz. W północnej i północnej wschodniej części kraju lokalne burze. Od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 22-23 na południu i zachodzie.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 6 minut po 10.
2: Listy na M.
1: Krzysztof Sagan, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski i Michał Nogaś. I jak nam duch nie łupnie.

0: budzić. Jest poniedziałek, chciałem przypomnieć tym, którzy jeszcze nie wstali. Dzisiaj w listach na M rozmawiamy o wyjątkowych miejscach, z których wysyłali państwo korespondencję. Wydaje mi się, że ten telefon może w sposób niemożliwy rozbudzić naszą wyobraźnię. Halo, halo?
1: To był kamieniołom Hemor i skrzynka pocztowa znajdowała się na 20 metrach pod wodą. Tam w samej recepcji Hemoru można kupić pocztówki, które są zafoliowane. Otrzymuje się do ręki wodoodporny flamaster. Pisze się adres, pozdrowienia. Raz w tygodniu listonosz Nurek odbiera te pocztówki i wysyła. I one naprawdę przychodzą do kraju, bo parę dni później znajomi mówili, że dostali. Także to jest nasze najbardziej egzotyczne miejsce, z którego udało nam się wysłać pocztówkę.
0: Ciekawe, czy ona przychodzi sucha. 22 i 7 trójek. Ale ja przypomnę, że czekam na powtórny głos od pana, który taki oto telefon nam sprezentował.
2: Lato, gorące lato. Przebywałem na poligonie w Orzyszu i stojąc na warcie nie miałem kartki. Wyciąłem kartkę z kory brzozowej i napisałem tą kartkę do mojej dziewczyny, Luśki. Kartka doszła, kartkę wysłałem poczty poligonowej, ale ją napisałem stojąc na warcie, głęboko w lesie.
0: No zuch, 22 i 7 trójek. Proszę się odezwać, bo chcę się dowiedzieć, jak się wycina i wypisuje kartkę z kory brzozowej. Tak dokładnie. Lato się kończy, ale półta tygodnia w listach na M wakacyjna. W tym tygodniu Jungle.

0: Raz, dwa, trzy, Czarna Ines sprzed lat, wakacyjny nie tylko przebój. Mam nadzieję, że było miło. Przypomnę, że miło być może, 22 i 7 trójek. Mamy koszulki i kubki. Najciekawsze wypowiedzi nagradzamy jak zawsze, a pytamy o najbardziej niesamowite, niespodziewane miejsca, z których wysyłali Państwo korespondencje.
1: Listy na M.
0: Kiedy mowa o takich miejscach, z których można wysłać wiadomość, to w XXI wieku właściwie nie ma ograniczeń. Zasięg komórkowy jest nawet na Księżycu, jak się postaramy. Voyager 1, będąc 171 jednostek astronomicznych od Ziemi, wciąż nadaje, a sieć umożliwia wysyłanie wiadomości z dowolnego miejsca na globie. Nieco trudniej dzieje się wtedy, gdy pojawia się pytanie o to, czy wysyłamy wiadomości na papierze. Ale nasz nieposkromiony reporter Michał Kowalski wszedł w tłum uliczny z takim oto pytaniem.
2: A czy ma Pani jakiś konkretny list, który wysłała Pani na przykład z jakiegoś nietypowego miejsca?
3: Nie mam takiego, przepraszam.
4: Pani pognała dalej. Później nie było lepiej.
5: Musiałabym chyba dłużej pomyśleć. Tak to mi trudno powiedzieć, tak.
4: Przyznam, pojawiła się frustracja.
6: Stado gołębi. A czy wy wysyłaliście listy? Wychodzi na to, że nie.
4: Nie te konkretne, ale nie jeden gołąb w historii ludzkości dostarczył ważną wiadomość. Rekordzista w 1931 roku pokonał trasę z Arras we Francji do Saigonu w Wietnamie, 11 600 km. Choć jeśli mowa o nietypowych miejscach, z których można nadawać list, do głowy przychodzą inne ptaki. Port Lockroy, brytyjska placówka badawcza na Półwyspie Arktycznym,

0: wysyła rocznie około 70 tysięcy listów i kartek. W bliskim sąsiedztwie z kolonią ponad 3 tysięcy pingwinów. Niewiele cieplej jest w indyjskiej wiosce Sikkim w Himalajach. Znajduje się tam położony na wysokości 4400 metrów urząd pocztowy, z którego listonosze codziennie znoszą listy przez górskie przełęcze. Choć jeśli mowa o zimnie, nic nie jest w stanie przebić przestrzeni kosmicznej. Jeśli któryś z młodocianych słuchaczy zostanie astronautą i poleci na ISS, od niedawna jest możliwość wysyłania papierowych kartek i listów. Wracając na Ziemię.
1: Najczęściej korespondowaliśmy z kuzynką z Londynu, później którą sprowadziłam do Polski.
0: To pani Bożena. Na początku opowiadała mi o swoich korespondencjach z kuzynką Jadzią z Londynu.
1: To była starsza osoba, która tu na Pawiaku pracowała. Z polecenia rządu z AK miała bardzo malutkie rączki i w tych rękawiczkach przynosiła meldunki.
0: Potem okazało się, że pisanie listów to rodzinna tradycja.
1: Córka jak wyjeżdżała na wakacje, to zawsze pisała listy. Teraz dostanie, będzie miała 20 września 50 lat, to dostanie listy.
0: I od słowa do słowa pani Bożena zaprosiła mnie na kawę, by te wszystkie listy pokazać.
1: Następny list.
0: A że tego samego dnia wracałem do domu.
2: Tak mi się miło zrobiło, jak wyciągnęłam tak dużo listów i od cioci, i od mojego taty, i od Maryni, mojej teściowej, przyjaciółek moich. No po prostu, o, to ja pisałam 94 rok z Merbusz do twojego taty.
3: A który z tych listów jest z najbardziej niecodziennego miejsca?
2: Niecodziennego. Chyba ten z Nowego Jorku. Tu na przykład 5 dolarów pochodzi. Kochana moja Anetko, piszę do ciebie ten list o 10 rano. Co na co dzień robiła, gdzie pracowała, o samo życie, no.
1: Wraca się do miłych wspomnień, miłych wrażeń, przeżyć.
0: Bo dzięki listom, niezależnie z jakiego miejsca wysłanym, można wrócić do miejsca w życiu, w którym się było, kiedy ten list się otrzymało.
4: Tak podsumował filozoficznie Michał Kowalski, 22 i 7 trójek. Mam teraz dla Państwa zadanie specjalne, choć oczywiście czekamy też na telefony w sprawie, uwaga, nietypowych miejsc, z których Państwo wysyłali wiadomości. Ale teraz mam zadanie specjalne, ponieważ kolega Żołądkowski, także Michał, który przy telefonie dziś czuwa, przyniósł mi właśnie do studia kosz pomidorów przepysznych z działeczki z pola. Moi 22 i 7 trójek. Najlepsza odpowiedź, najbardziej prawdziwa, to będzie kubek ode mnie i od Michała. 22 i 7 trójek. Dlaczego pomidory są najlepsze na świecie? Czekam na odpowiedź. 22 i 7 trójek. Dlaczego pomidory, cicho, są najlepsze na świecie?

0: Pewnie nie przebije tego pana, tego żołnierza z listem z Kory Brzozowej, ale też w Orzyszu, będąc dowódcą obstawy poligonu, wysłałem w tym Orzyszu, a w zasadzie z jakiejś wioski pod Orzyszem, kartkę kupioną w sklepie takim wiejskim. Zwróciłem do skrzynki, która była na tym sklepie, a pani sprzedająca powiedziała, że z tej skrzynki nikt nigdy jeszcze korespondencji nie odbierał i nie wrzucał. List doszedł po 2 latach.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Żegnamy reklamy.
13: Dochodzi 10:30.
14: Brakująca połowa dziejów.
13: 15 sierpnia w wieku zaledwie 44 lat zmarła nagle Daria Aliuszkina, ukraińska artystka, która z ludowej wycinanki uczyniła sztukę monumentalną. Przypomnę, że dziś 35. rocznica odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Daria z wykształcenia była rzeźbiarką, ale po urodzeniu dzieci ciężkie materiały zamieniła na papier właśnie. W brakującej połowie dziejów dziś opowieść o jej niezwykłych kilkumetrowych wycinankach i o tradycji, którą przeniosła z ukraińskich domów do galerii całego świata. Anna Kowalczyk.
15: Jej kilkumetrowe papierowe kompozycje przypominają koronkowe kurtyny. Wypełniają przestrzeń, rzucają cienie, zmieniają się wraz ze światłem.

0: Ukraińska wytynanka to sztuka tworzenia z papieru ornamentów i przedstawień za pomocą noża lub nożyczek. Do wiejskich izb weszła na dobre w XIX wieku, kiedy papier stał się tani i łatwo dostępny. Papierowymi wycinankami ozdabiano ściany, piece, belki stropowe, półki i okna. Były piękne i nietrwałe. Szczególnie silna tradycja wycinanki rozwinęła się na Podolu i właśnie tam dorastała Daria Alioszkina. Urodziła się w 1982 roku w Kijowie, ale dzieciństwo spędziła na Winniczyźnie, w rodzinie artystów. Oboje rodzice byli rzeźbiarzami, matka uczyła sztuki i razem z córką robiła papierowe wycinanki. Alioszkina początkowo nie zamierzała jednak zajmować się papierem. Ukończyła studia z rzeźby monumentalnej i dekoracyjnej we Lwowie i pracowała w kamieniu, drewnie, metalu i ceramice. Do wycinanki wróciła później. Znała ją od dzieciństwa, ale z czasem to właśnie ona stała się najważniejszym medium jej twórczości. Duże znaczenie odegrało tu jej macierzyństwo. Wychowując troje dzieci, coraz trudniej było jej pracować przy monumentalnych realizacjach rzeźbiarskich. Papier dawał swobodę. Mogła tworzyć w domu, wracać do pracy między codziennymi obowiązkami i rozwijać pomysły bez pracowni pełnej wielkich konstrukcji i ciężkich materiałów. To historia nie tylko tej jednej artystki. Przez stulecia twórczość kobiet często musiała zmieścić się właśnie w przestrzeni pozostawionej przez domowe obowiązki. Haft, koronczarstwo, tkanina czy papier dawały możliwość tworzenia nawet wtedy, gdy brakowało własnego czasu albo miejsca, a nade wszystko finansowej niezależności. Alioszkina zrobiła jednak z wycinankami coś niezwykłego. Wzięła tę technikę kojarzoną z domową dekoracją, ale nadała jej monumentalną skalę. Jej wycinanki osiągały kilka metrów wysokości i trafiały do muzeów i galerii w ponad 20 krajach świata. Były też prezentowane m.in. w Polsce, w Krakowie. W 2018 roku swoje salony biżuterii udekorował nimi słynny Cartier. Jednak jeszcze ciekawsze jest to, co stało się treścią wycinanek Alioszkin. Bo tradycyjna ukraińska wytynanka opowiadała o domu, rodzinie i naturze. Artystka zachowała ten język, drzewa życia, kwiaty, ptaki i symetrię, ale zaczęła mówić za jego pomocą także o historii, również tej trudnej. W 2019 roku w kijowskim Muzeum Hołodomoru pokazała cykl Kronka Pamięci poświęcony Wielkiemu Głodowi. Papierowa wycinanka stała się więc tu narzędziem opowiadania o jednej z największych tragedii w dziejach Ukrainy i Europy. Po rosyjskiej pełnoskalowej inwazji twórczość Alioszkiny zaczęto odczytywać również jako opowieść o ukraińskiej tożsamości i kulturze zagrożonej wojną. I jest w tym pewien paradoks. Artystka wykształciła się po to, by pracować w kamieniu, materiale kojarzonym z trwałością i pomnikowością. Tymczasem największe uznanie przyniosła jej sztuka tworzona z papieru. Dawne ukraińskie wycinanki miały żyć krótko. Zdejmowano je ze ścian i zastępowano nowymi. Daria Alioszkina wyniosła tę domową technikę do muzeów, galerii i przestrzeni publicznych, nadając jej niespotykaną skalę i współczesny język. Papier jest kruchy, by go zniszczyć wystarczy trochę wody, silniejszy wiatr, jeden nieostrożny ruch. Sama sztuka wycinania okazała się jednak niezwykle trwała. Przekazywana przez pokolenia z rąk kobiet w ręce innych kobiet, przetrwała dłużej niż niejeden pomnik wykuty w kamieniu. Alioszkina pokazała, że to co domowe, nietrwałe i przez lata uznawane za kobiece rękodzieło, może stać się sztuką ponadczasową, i bynajmniej nie trywialną.
1: Przekonywała Anna Kowalczyk. Przypomnę, wszystkie odcinki brakującej połowy dziejów do znalezienia na naszej stronie i w serwisach streamingowych. Trójka, polskieradio.pl. A to Madame in Poland, Lambda. Świetne nagranie sprzed lat i nowe.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Robert Kawliński, Madame, Made in Poland, Lambda, Madame in Poland. Nowe nagranie brzmi fantastycznie dziś, a jednocześnie jakbyśmy byli w latach 80. Może to było wtedy, halo?
1: Byłem w Paryżu, nie było telefonów komórkowych, były telefony na pieniążki. I ja wpadłem na pomysł, że codziennie do mojej bliskiej osoby wysyłałem kartkę Paryża, ale zamiast życzeń była jedna litera, więc proszę sobie policzyć, otrzymała wszystkie kartki, to wyszedł jej napis: kocham cię bardzo.
2: Listy na M.
0: 22 i 7 trójek w tej sprawie. Można dzwonić do Michała Żołądkowskiego na Myśliwiecką. A to jest Michał inny. Jerzy Michał dokładnie.

0: Killer, Papa was a Rolling Stone, to George Michael sprzed lat, sprzed ilu, to jeszcze lata były 90. Na chwilę zatrzymuję temat listów z miejsc nieoczywistych. Trochę jeszcze tej więziennej korespondencji mam ze sobą w studiu. Chciałbym kwestię najpyszniejszego warzywa łamanego na owoc rozwiązać. Halo?
1: Dlaczego pomidory są najlepsze? No bo są najlepsze, ale najlepsze są z ogórkiem, bo to codziennie właśnie jem na śniadanko pomidory z ogórkiem, musi być jajeczko na twardo.
0: Pomidory tylko solo, proszę pana, ewentualnie z solą. Przed nami wykład z pomidorologii stosowanej.
2: Po kolei, po pierwsze jest to niesamowita roślina, która łamie konwencję, bo z jednej strony nazywamy ją warzywem, a z drugiej strony owoc powstaje z kwiatu, czyli jest owoc. Po drugie, pomidor możemy jeść i na słodko, i na, że tak powiem, wytrawnie. Z jednej strony genialnie pasuje z cebulką, z mozzarellą, ale z drugiej strony kandyzowane pomidory, czy choćby dżem z pomidorów, to wcale nie mówię o tym, który jest dosyć popularny w naszym kraju z zielonych, ale chociażby z czerwonych, ostatnio jadłem hiszpański dżem czerwonych pomidorów, no to po prostu konfitura z truskawek przy tym chyba by nie dorównała smakowi. Poza tym chyba to jest jedna z nielicznych roślin, która się wpisuje w jakiś sposób w kulturę czy w obyczaje. Mamy walkę na pomidorów pod Walencją, a z drugiej strony mamy też jakże cudowną piosenkę Adio Pomidory. To dlatego pomidory są najlepsze. Uśmiechu, hej.
0: No hej, dziękuję, uśmiechamy się. Ja się uśmiecham patrząc na koszyk z pomidorami, który kolega Żołądkowski przyniósł do studia. Nie oddam, już trochę podjadłem. A poza tym to wiedziałem, że i tak właśnie to się skończy.
3: Pomidor jest najlepszy na świecie, ponieważ pomidor.

Pomidory, adio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tę

0: O maty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł. Ej!
1: W 1960 roku już Wiesław Michnikowski czuł, co należy do pomidorów w kabarecie starszych panów. Dziękuję za telefony w sprawie potasodawców. Na kolejne czekam. 227 trójek.

Na początku lat 80. w wakacje otrzymałam 3 różne kartki z różnych miejscowości. Na tych kartkach było zawsze napisane to samo. To było coś w ten deseń. Pozdrawia cię ktoś, ktoś, kto pamięta coś, pamiętający o tobie ktoś. Bez podpisu. Po czasie jakimś dowiedziałam się, że takie kartki wysyłał do mnie kolega, który mieszkał piętro wyżej. Było to bardzo sympatyczne. Dziękuję.

0: Takie rzeczy tylko on the radio, droga Donno Summer. Ta historia mnie naprawdę urzekła.
1: To jest historia mojego taty, który miał kiedyś wysłać list do domu, ale nie miał pieniędzy na znaczek i znaczek sobie postanowił narysować, a na znaczku dopisał, że opłatę uiści odbiorca listu i okazało się, że znaczek, czy list doszedł, a listonosz chyba nawet tego nie zauważył i udało się tak bezpłatnie taki list wysłać.
0: No istne złoto, tak bym powiedział. 22,7. Można też śpiewająco do nas telefonować, oczywiście. Listy na M, listy z nietypowych miejsc. Mrozu do 11.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Żegnamy reklamy.
12: Minęła 11, Michał Nogaś, dzień dobry, program trzeci, poniedziałek, 24 sierpnia i czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati.
13: Katastrofa Gripena na Węgrzech. Pilot zdołał się katapultować. Apel Wołodymyra Zełenskiego w Dniu Niepodległości Ukrainy. Dajcie wszystko, co pozwoli zatrzymać tę wojnę. PiS rzuca wezwanie rządowi. Proponuje próg podatkowy na poziomie 180 tysięcy złotych. Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Smutnej informacji. Nie żyje generał Mirosław Różański. Poinformowała o tym marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Mirosław Różański był senatorem 11 kadencji z ramienia Trzeciej Drogi, a później z klubu Nowa Polska Centrum. Odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce, napisała marszałek Kidawa-Błońska. Mirosław Różański zmagał się z ciężką chorobą. Węgierski myśliwiec Gripen rozbił się w pobliżu miasta Szolnok. Pilot zdołał katapultować się z samolotu, poinformował premier Peter Modjar. Przyczyna wypadku jest obecnie nieznana. Nie ma osób rannych ani ofiar śmiertelnych, przekazał. Dodał również, że nie ucierpiała żadna infrastruktura cywilna. Dajcie Ukrainie wszystko, co pozwoli zatrzymać tę wojnę. Zatrzymać ją szybciej, niż Putin zdoła rozpocząć następną, apeluje do koalicjantów Wołodymyr Zełenski. Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. Po raz piąty w warunkach pełnoskalowej rosyjskiej agresji. O szczegółach Paweł Buszko.
14: Ukraiński prezydent swoje kilkunastominutowe przemówienie

0: nie poświęcił obronie niepodległości na wojnie z Rosją. Setki tysięcy imion, losów, charakterów utrzymują front, utrzymują naszą niepodległość. Dziękuję wszystkim naszym żołnierzom, którzy przez te wszystkie lata, przez wszystkie dni i teraz, w tej chwili walczą, aby Ukraina żyła. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że rosyjskie ataki zarówno te powietrzne, jak i lądowe będą się wzmagać. Rosja nie chce pokoju, chce mobilizacji. Musimy wzmacniać wojsko, mieć wszystko, aby utrzymać obronę. Aby zapewnić wyposażenie i wzmocnienie ukraińskiej armii, dziś w Kijowie spotykają się przywódcy koalicji chętnych. Część z nich uczestniczy w spotkaniu online. A część, tak jak m.in. brytyjski premier Andy Burnham, przyjechała do ukraińskiej stolicy osobiście. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Na Ukrainie w związku z Dniem Niepodległości wchodzi dziś w życie ustawa o ukraińskim panteonie narodowym. Nowe przepisy umożliwiają uhonorowanie dowódców formacji zbrojnych, co wywołało w Polsce obawy o gloryfikację osób odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. Pamięć historyczna nie zawsze odpowiada prawdzie historycznej, mówi profesor Walenty Baluk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dodaje, że historia ONUPA oznacza co innego dla Polski i Ukrainy.
2: Kiedy Związek Radziecki, kiedy bolszewicy dokonali właśnie zlecenia zabójstwa Bandery, wywindowano jego popularność wśród ukraińskiego ruchu narodowego. Kiedy każdego patriotę na Ukrainie nazywano banderowcem, to właśnie zniwelowano tą różnicę pomiędzy Banderą jako właśnie zwolennikiem integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, a właśnie zwykłym patriotą.
1: Wczoraj Wołodymyr Zełenski, podpisując ustawę tworzącą Panteon Narodowy, powtórzył, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto się w nim znajdzie i kto jest dla nich bohaterem. PiS złoży projekt ustawy podwyższającej próg podatkowy do 180 tysięcy złotych, zapowiedział wiceszef partii Przemysław Czarnek. Według niego propozycja ma być prostszą i efektywniejszą alternatywą dla projektu rządowego.
3: Skomplikowanie systemu podatkowego nie leży w interesie żadnego Polaka. Skomplikowanie systemu podatkowego nie leży w interesie budżetu państwa polskiego. My proponujemy prostą rzecz, której domagają się Polacy, podniesienie progu podatkowego ze 120 do 180 tysięcy złotych i oszczędności dla polskich rodzin nawet 12 tysięcy złotych rocznie, a przy wspólnym rozliczaniu się małżonków nawet 24 tysiące złotych rocznie.
1: Przypomnę, że propozycja rządu zakłada, że oprócz podniesienia pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych, wprowadzona zostanie nowa stawka 24%, która będzie obowiązywała dla dochodów w przedziale 130-150 tysięcy złotych. Koniec sierpnia to gorący okres na rynku nieruchomości. Studenci zaczynają szukać mieszkań. Choć według statystyk ceny najmu prawie nie wzrosły, to ze względu na wyż demograficzny, zakwaterowania w ośrodkach akademickich poszukuje w tym roku wyjątkowo dużo osób. Sytuację na rynku prześledziła Aneta Łuczkowska.
4: W tym roku przede wszystkim kawalerki, to o nie najczęściej pytają studenci. Swoją grupę zwolenników mają też mieszkania dwupokojowe, mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.
5: Często są to studenci już, którzy są po pierwszym roku, znają dobrze topografię, dobrze znają siebie, w sensie, że się dobierają, tak żeby nie było problemów potem z płatnościami.
4: Cały czas na rynku przybywa dużych mieszkań, w których pokoje przystosowywane są dla studentów, a także prywatnych akademików. W tych należących do uczelni o miejsce nie jest łatwo. Tak jest choćby na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, mówi Emilia Kujawa, rzeczniczka uczelni.
6: Te 3000 miejsc w akademikach w 7 naszych domach studenckich co roku mamy w większości zapełnione. Rzadko zdarza się, żeby były rezerwy.
4: Akademik to wciąż najtańsza opcja. W Szczecinie łóżko w pokoju kilkuosobowym kosztuje od 600 zł miesięcznie. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
9: Aniu, mam dla ciebie pomidorka.
10: Bardzo lubię pomidorki.
9: To jest
10: dużo
9: z tak zwanego pola kolegi Michała Żołądkowskiego.
10: Wspaniale.
9: Tak, tak.
10: Czyli mogę jeść?
9: Tak, tak. A, lubię ten
10: moment. Taki soczysty.
9: Chciałam tylko zapytać, czy dzisiaj jest pogoda na pomidory?
10: A jaka jest pogoda na pomidory?
9: Każda!
8: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: pół minuty po 11.
1: Listy na M.
0: No cóż, nie bez powodu pojawiła się ta wypowiedź w prognozie pogody, albowiem halo.
2: Dzwonię z Podkarpacia, prowadzę małe gospodarstwo, właśnie pełne pomidorów. Tu wspaniale, bo są tak różnorodne. Mamy kolory zielone, na przykład wspaniała odmiana malachitowa szkatułka, albo czarny Cuban Black. I wtedy zaczyna się tańczyć, jak się zje takiego pomidora. A jak na przykład jemy takiego ananasa prosto z Francji, to po prostu przenosimy się na południe. Także pomidory to jest też różnorodność i to jest super.
0: Powiem tak, Aniu tam z tyłu za mną, za plecami, Krzysztofie oraz Ewo, bo mam was na linii mojego wzroku. Ja w ogóle nie jestem osobą namolną, prawda? Jestem do rany przyłóż, nie narzucam się, nie żądam. Raczej po prostu z sercem na dłoni się udaję do innych. Ale gdyby pan mnie jeszcze słyszał, to ja nie narzucając się, przypomnę, że nazywam się Michał Nogaś, pracuję przy Myśliwieckiej 357. Tutaj proszę tę paczkę z pomidorami wysłać.

0: kilka opowieści jednocześnie. Szukamy historii o korespondencji wysyłanej z miejsc nietypowych. Zachwycamy się pomidorami. Mamy też inne tematy. Listy z więzienia na przykład. Ale pan Jan z Orzysza, z poligonu się odnalazł i wyjaśnia.
1: Pies był biały, wyciąłem finko wojskowo do łyka, ładnie wyprostowałem, długopisem wypisałem życzenia, jak to na służbie na poligonie. Myślało się o swojej dziewczynie. No i tak sobie wymyśliłem, że wyślę jej życzenia. Ta pocztówka gdzieś jest, znajdziemy ją, zrobię zdjęcie, wyślę. Jak dostała to kartkę, to uwierzyła, że ją kocham chyba.
0: Chyba? No dobrze. Panie Janie, ja mam teraz dla pana kolejne zadanie, bo ja nie wiem, co to znaczy wyciąć do łyka. 22 i 7 trójek. Gdyby pan się mógł odezwać i powiedzieć, o co chodzi z tym wycinaniem do łyka, to bardzo proszę. O, widzę jakiś telefon, który chyba będzie atakiem personalnym.
2: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że jem śniadanie bez pomidora i wstrząsnęła mną po prostu rzecz, którą usłyszałam przed chwilą. Dyrektor Nogaś to zwykły pomidorowy naciągacz. Paczkę z pomidorami kazał sobie, no.
0: No i o co chodzi? Właśnie tak było. Wszystko się zgadza. Ja mówię, pani słyszy, smacznego. Radio nie kłamie. Tak powiedziałem, że na Myśliwiecką można przysyłać paczki z pomidorami. Co jest nie tak w tej opowieści? Fontaine's D.C., nowy singiel. Może pani ma na imię Marianna? Tak jak bohaterka tej piosenki?

0: Marianne Fontaine z This Scene. Nowy singiel, piosenka dnia u nas w czwartek. Trzymam kciuki za nową płytę, która nadciąga.
1: Listy na M.
0: Może ja państwu przypomnę, kim ja jestem, tylko nie wiem, czy to się... O, bardzo proszę.
2: Zwykły pomidorowy naciągacz.
0: Do 12:00 polecamy się bardzo serdecznie. Jeszcze w kwestii pomidorów?
3: Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na cudowne pomidory, które w smaku moim zdaniem są lepsze od malinówek, a mianowicie nazywają się Gargamel. Łatwo zapamiętać, serdecznie polecam.
0: Pracuję przy Myśliwieckiej 357, mogę skosztować także Gargamela, bardzo proszę. Czekam na przesyłki. A przesyłki na Myśliwiecką 357 przychodziły do listy przebojów w latach 80. i 90. Cytowałem już list z pensjonatu Sztum od Marka z Dziśka i Zbyszka. Panowie słuchali listy, bo i tak nie mieli dokąd się udać wieczorami w weekendy, ale w 87 roku, 13 stycznia, niejaki Jack wysłał do Mary list. No, to tak było. Wiem na pewno, iż list mój jest tylko jednym z wielu tysięcy, które codziennie otrzymujesz. Ale jednego jestem pewien, że mój list będzie jednym z bardziej oryginalnych, jakie dotąd otrzymałaś. Wyobraź sobie, Mario, że najbardziej wytrwałych słuchaczy masz w zakładzie karnym we Wrocławiu, zwanym potocznie klęczkami. I to w niebyle jakiej ilości, bo aż w około 3000 słuchaczy, pisał Jack. Ale Jack też apelował, pozdrawiając przy okazji wszystkie kobiety przebywające w zakładzie karnym we Wrocławiu. Kobiety, nie szata zdobi człowieka, lecz jego serce i dusza. Listy, pewnie wcześniej jeszcze dokładnie badane przez cenzurę więzienną, przychodziły na Myśliwiecką 357. Pytamy dziś do południa o miejsca nietypowe, niesamowite, wspaniałe, z których państwo korespondencję wysyłali.

Historia z listem, moim pierwszym wysłanym w życiu listem, jest następująca. Było to 55 lat temu, miałem lat 6. Wyjechałem na kolonie letnie sam, bez rodziców. I mama stwierdziła: synku, pakuję ci tutaj koperty z znaczkami, z adresem, z czystą kartką w środku. Jeżeli cokolwiek będziesz chciał napisać, a umiałem już cokolwiek napisać w wieku lat 6, no napisz, a jak nie, to wyślij mi chociaż pustą kartkę, że żyjesz. No i oczywiście co zrobiłem? Wysłałem pustą kartkę, że żyję.

0: nie uprawiam, ale jestem wielkim smakoszem, a jak ten pan zaczął opisywać te swoje, jakby to być odmiany, to po prostu ślinka ciekła. Także nie dziwię się panu Nogasiowi, że poprosił o paczkę.
1: No, swój człowiek.

To jest piosenka nowa, Nate No Face. Prezentuje z radością I Hope It's Okay. Mam nadzieję, że to w porządku. Jutro to będzie nasza

0: Autopromocja.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
1: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
5: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
1: Przed nami kolejne spotkania.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel

0: Śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria Grill & Chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Żegnamy reklamy.
5: Za 28 minut południe, skoro dzisiaj mówimy o nietypowych miejscach, z których można wysyłać korespondencję albo się wysyłało, to dlaczego by nie sprawdzić, o jakich nietypowych tematach niektórzy artyści stworzyli piosenki. A osobą, która najlepiej w tej dziedzinie i nie tylko prowadzi badania detektywistyczne, jest rzecz jasna Justyna Grabasz.
6: Kawałek muzyki.

0: Mars atakuje, żadnej litości nie czuje.
1: Atak Marsjan i to na dodatek nad Bałtykiem, a potem inwazja na całą Polskę. Dość nietypowy temat utworu, a to i tak wyłącznie przedsmak absurdów, jakie usłyszymy w utworze Mars napada, Kazika. Piosence, która początkowo miała nosić tytuł Kolejny zlew powszedni i jest po prostu strumieniem świadomości autora, chociaż połączonym interesującym fabularnym wątkiem. Jego inspiracją był plakat filmu Marsjanie atakują, który Kazik zobaczył na wakacjach w Chorwacji. W utworze pojawiają się John Malkovich, wojewoda Ziętek, toruńskie Radio Maryja, Stadion Legii, dużo wszystkiego. I taki właśnie jest album Melasa, z którego pochodzi utwór. Na tej płycie usłyszymy także piosenki o komandorze Tarkinie z Gwiezdnych Wojen, czy historię afrykańskiego piłkarza, który trafia do Legii Warszawa i zdobywa 10 goli w polskiej lidze.

pianina. No właśnie, o co w ogóle chodzi? Dlaczego głowy Lenina? W repertuarze elektrycznych gitar także mamy mnóstwo absurdalnych tematów utworów i to jeden z nich. Szuflady z bioder, trawa spod pachy, sflaczały zegar suszy się na oknie, jajko smażone zwisa nad pustynią, pianino cieknie, podłoga moknie. Dużo dzieje się w tym utworze, trochę jakbyśmy oglądali obrazy Salvadora Dalego. I właśnie tu należy szukać odpowiedzi na pytanie o inspirację. Konkretnie znajdziemy je w obrazie Częściowe halucynacje, 6 objawień Lenina na fortepianie. Tylko dlaczego Kuba Sienkiewicz napisał o tym utwór? Nie wiem, chociaż przypominam, że napisał także piosenkę o człowieku z liściem na głowie i o tym, że przewróciło się, więc niech leży.

0: Nie, to nie jest piosenka dla dzieci, chociaż taką funkcję chyba też całkiem dobrze spełnia. Napisali ją Franciszek Drażba i Adam Kiepuszewski, znani jako Franek Warzywa i Młody Budda. No i te warzywa to jest główny motyw ich epki Wykopki. Na epce poza największym pomidorem na świecie mamy także piosenkę o święcie ziemniaka czy o za dużej głowie, którą podmiot liryczny zakupił w sklepie i teraz nie wie, co z nią zrobić. Absurd goni absurd.
1: Proszę ciebie, wiem, że masz GG i klikasz nieźle zintegrowany z kompem, jakbyś był podpięty przez USB, wiesz, gdzie wcisnąć, żeby blysnąć na forum i przylaczyć swój głos do jakiego z choru.
0: A tak brzmi człowiek, który nie używa polskich znaków. Iłona postanowił napisać o tym utwór. Sfrustrowany tym, że brak polskich znaków w internecie zupełnie zmienia sens wypowiedzi. Bo faktycznie, mimo że to polski, niełatwo zrozumieć, o co właściwie chodzi. Sam raper w jednym z wywiadów przyznał, że musiał nauczyć się tekstu na pamięć, tak jakby uczył się czegoś w zupełnie obcym języku.
1: Mam do ciebie malutenka prośba, patrz człowiekiem laskawym, tak? I od czasu do czasu wcisnij prawy alt.

0: Dziękuję bardzo. Było o pomidorze. To nie było w żadnej mierze przeze mnie przygotowane. No chociaż umówmy się, wiadomo kim jestem.
1: Zwykły pomidorowy naciągacz.
0: A gdy chodzi o piosenki o dziwnych sprawach, to ta jest jedną z moich ulubionych. Ale żeby było jasne, to jest także opowieść o marzeniu. Może się spełni. Kamil Piwot. A piosenka nosi tytuł, no wspaniały, Mapa Chile.

0: 2010 rok, Wyspa Wielkanocna, jedyny punkt na kuli ziemskiej, gdzie było całkowite zaćmienie słońca. Jeden samolot na dobę, podróż około 40 godzin, stamtąd wysyłałam kartki, które doszły.
1: A na jakiej mapie znajduje się Wyspa Wielkanocna? Mógłbym zadać takie pytanie, na przykład w mniejszej grze. Odpowiadam. Na mapie Chile.
2: Listy na M.
1: Audycja w poniedziałek, 24 dzień sierpnia 2026 roku. Za tydzień szkoła, panie i panowie młodsi. A pan Jan się nie poddaje, za co dziękuję.
3: Ja jeszcze wyjaśnienie odnośnie tej pocztówki z Koli Brzozowej. Dojka. Młode Brzozi to do tego twardego miejsca, gdzie się oddziela ta wierzchnia warstwa kory od tej pozostałej, tej starszej. To jest młoda część kory. Około 3 mm ona ma i pokryta biało taką błonką, na której łatwo jest pisać, taka podobna do papierusu.
1: Panie Janie, ja mam takie pytanie. Wystarczy.

0: fajna audycja, słuchamy z żoną. Pan redaktor Nogaś zawsze nam się kojarzy z literaturą, z książkami, więc pozwoliłem sobie na taką małą dygresję, że pomidory, o których dzisiaj tyle się mówi, występują też w literaturze. No, na przykład książka 10 pomidorów, które zmieniły świat, czy też coś z literatury pięknej, na przykład Elizabeth Barth, Piknik w Prowansji, gdzie można przeczytać o wspaniałych przepisach na właśnie pomidory tamtego regionu.
1: Proszę pana, ja bym chciał jeszcze dodać paragraf 22 Hellera. Tam też jest o pomidorach w kwestii jędrności pewnych organów.

0: To Myslowic i Maria Peszek, wszystkich artystów w tym utworze point pojawiających się pozdrawiamy. Dzisiaj w audycji Listy na M pytaliśmy o miejsca nietypowe, z których wysyłali państwo, bądź wysyłają wciąż korespondencję.
1: W 75 roku kuzyn przesłał kartę z pozdrowieniami z Zakopanego. Nie wpisał kodu i nie wpisał pełnej nazwy miejscowości. Gdy karta do mnie dotarła, na karcie pocztowej były dwie pieczątki. Solec Kujawski, Solec Drój, a ja byłem w Solcu nad Wisłą. Po 3 tygodniach dotarła. Pozdrawiam.
0: Jak to mawia moja mama, solców u nas jak mrówków, więc zawsze można sobie jakiś solec wybrać. Patrzę na Krzysia Sagana, dla nas w radiu to ten Solec Kujawski. Najważniejszy, bo tam maszt, maszt, maszt. Halo?
2: Leży przede mną kartka pocztowa, którą wysłałem 15 lat temu, a na niej następujące nadruki. Correo del Fil del Mundo, Los Faros de la Patagonia Argentina, Isla Redonda, Ushuaia, Tierra del Fuego Argentina. Tę kartkę wysłałem do osoby mi bliskiej 15 lat temu. Z poczty, która była takim barakiem blaszanym nad jednym z fiordów ziemi

0: listy.
1: Ciekawe, ile szła. Moja kartka z Melbourne 2 miesiące w tym roku szła do córki, ale doszła, może kangur ją w swojej torbie przenosił. Krzysztof mnie upomina, że w Solcu 2 maszty, a nie 1. No i jeszcze jeden telefon, który w jakimś sensie będzie podsumowaniem być może.
2: Moja mama, jak miałem 7-8 lat, i to był rok 1979-80, wysłała mnie na kolonie do Białki Tatrzańskiej. Wypełniła mi całą kartkę, zostawiła puste miejsca w całym tekście. Miałem do wstawienia 3 czy 4 słowa. To było bardzo proste do wypełnienia i bardzo fajne, bo miałem więcej czasu na zabawę. Pozdrawiam.
1: To oczywiście jest opowieść o tym, jak się chłopców wychowuje. Mówi osoba wydająca dzisiejszą audycję, że im się ułatwia. Wyślij tylko kartkę na znak, że żyjesz, ale już niczego do mamusi czy do taty nie pisz. No może jednak warto. Listy na M... Dziś powoli kończymy. Jutro audycję poprowadzi Justyna Grabarz. I to będzie o czym, Ewa? Tak w skrócie, pani mi przypomni? O dziwnych rzeczach, które się wydarzały w szkole. Dziękuję bardzo, to mówiłem ja.
3: Zwykły pomidorowy naciągacz.
1: Listy na M. Już kilkunastu pomidorów z tego koszyka, który Michał Żołądkowski wniósł do studia, nie ma. Uspokajam, wszystkie znikną. Krzysztof Sagan, Ewa Lipowicz, Rzeczony Michał i Michał Nogaś, pomidorowy naciągacz. Dziękujemy. Po 12:00 muzyczna poczta UKF. Państwa marzenia, życzenia, żądze. Będzie, spełniał Tomasz Żonda. Dzięki, do usłyszenia, pa, pa.

0: jestem sama.
1: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
2: Bo wiem, czym jest FAS.
3: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: Korby oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
13: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 zł za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Żegnamy reklamy.
14: Słuchają Państwo, trójki, jest samo południe, można by zaśpiewać Jesień idzie. Rady na to nie ma, ale w serwisie pewnie rad dobrych będzie parę też pozytywnych.
15: I Anna bardzo ważna informacja. Zapraszam serdecznie. W wieku 63 lat zmarł generał Mirosław Różański, senator trzeciej drogi klubu Nowa Polska Centrum. W cieniu wojny Ukraina świętuje Dzień Niepodległości. Do Kijowa przyjechali przywódcy koalicji chętnych. Rząd zaostrzy przepisy po wycieku danych medycznych. Nowe regulacje jeszcze w tym tygodniu. W wieku 63 lat zmarł generał Mirosław Różański, senator trzeciej drogi, a ostatnio klubu Nowa Polska Centrum, odszedł w wieku 63 lat. Człowiek, który całe zawodowe życie poświęcił Polsce i jej bezpieczeństwu, napisał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Generał Roman Polko powiedział, że mimo różnic rozmowy z Mirosławem Różańskim zawsze były merytoryczne, a śmierć senatora będzie dla niego dużą stratą.
16: Dowódca z krwi i kości, z którym bardzo lubiłem rozmawiać, chociaż często mieliśmy inne zdanie na różnego rodzaju tematy, tylko że zawsze to była taka wojskowa, merytoryczna dyskusja. Uważam, że mógł wiele dla armii jeszcze i dla bezpieczeństwa zrobić. Za wcześnie pozwolono mu odejść z armii, nie wykorzystano jego doświadczenia i również wtedy, kiedy nawet trafił do świata polityki, bo chciał coś zrobić, to również w moim przekonaniu za bardzo był ograniczony.
15: Mirosław Różański zmagał się z ciężką chorobą. Przywódcy koalicji chętnych złożyli wieńce w Kijowie z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Wśród osób oddających hołd przy grobach ukraińskich żołnierzy znalazł się m.in. brytyjski premier Andy Burnham, prezydenci Litwy i Finlandii oraz szef Rady Europejskiej. Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie do narodu. Mówił, że Ukraina zdecydowanie pragnie pokoju, ale nie jest gotowa po prostu się poddać. We wszystkich swoich planach dotyczących Ukrainy Putin popełnił jeden poważny błąd. Wróg policzył nasze zasoby, nasze magazyny, nasz sprzęt, ale zapomniał o tym, co najważniejsze – o naszych ludziach. Największym osiągnięciem niepodległej Ukrainy są jej obywatele. Ludzie, którzy nie chcą tu Rosji i którzy walczą z całych sił o pokój i niepodległość.

0: Dziś przypada 35. rocznica proklamowania niepodległości Ukrainy od Związku Radzieckiego. Zmiany ustawowe, które mają na celu uszczelnienie ochrony danych osobowych w Polsce, jeszcze w tym tygodniu przedstawi resort cyfryzacji. W ten sposób rząd reaguje na ostatni wyciek danych medycznych w firmie MyDoktor. Zdaniem wiceministra cyfryzacji Dariusza Standerskiego, kiedy udostępniamy nasze dane prywatnej firmie, to ona powinna ponosić odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
1: Niezależnie od tego, jaką rolę pełni podmiot prywatny, który przetwarza dane, żeby ciążyła na nim odpowiedzialność za to bezpieczeństwo, ponieważ niestety zauważamy przypadki, w których prywatne firmy nie mają tych poziomów zabezpieczeń, które mogą z pewnością ochraniać nasze dane.
0: Wiceminister dodał, że policji udało się zabezpieczyć dane z ostatniego wycieku. Wkrótce wszyscy będą mogli sprawdzić, czy nie padli ofiarą ataku.
1: Nasze służby monitorują wszystkie miejsca w internecie i te dane nie krążą po sieci. To znaczy, że nie ma powszechnego wycieku w tym zakresie i mam nadzieję, że tak pozostanie do końca.
0: Sierpniowy atak na system medyczny MyDoktor objął prawie 19 milionów osób. Są zarzuty dla podejrzanego o podpalenie targowiska w Katowicach. Pożar przy ulicy Mickiewicza wybuchł w nocy z piątku na sobotę. Spłonęło 15 drewnianych boksów handlowych. Sprawcą jest 23-letni mieszkaniec Zabrza.
2: Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej Katowice Północ i usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru w zbiegu ze zniszczeniem mienia z obostrzeniem kary. Czynu dopuścił się działając w warunkach recydywy. Podejrzany przyznał się do zarzutu.
0: Powiedział Dominik Michalik z katowickiej policji. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Równowartość około 3 milionów złotych kosztowała węgierskiego podatnika ubiegłoroczna wizyta premiera Viktora Orbana i jego ekipy w Stanach Zjednoczonych. Politycy zabiegali wtedy o poparcie Trumpa w czasie kampanii wyborczej do parlamentu.
3: Największą część rachunku stanowiły noclegi i wyżywienie delegacji. Węgierska ekipa została zakwaterowana w 7 hotelach, a 14 osób mogło bezpłatnie korzystać z oficjalnego domu gościnnego prezydenta USA, Blair House. Wizyta Orbana u Donalda Trumpa odbyła się w listopadzie ubiegłego roku. Węgierski premier zabiegał wówczas m.in. o dalsze amerykańskie wsparcie gospodarcze dla Węgier oraz wyjątki dla amerykańskich sankcji dotyczących rosyjskich surowców energetycznych. Nieoficjalnie poleciał tam jednak, aby prosić go o wsparcie przed kampanią wyborczą do parlamentu. Ostatecznie do Budapesztu tydzień przed wyborami przyleciał tylko wiceprezydent J.D. Vance. Węgierskie media zwracają uwagę na skalę wydatków w sytuacji, gdy węgierski rząd deklarował konieczność oszczędności w wydatkach publicznych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest w większości bardzo dobra i dobra. Prawie 54% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 15 prognozowane są tak zwane zielone godziny. Warto więc wykorzystać nadmiar energii. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Nie wiem, czy będzie słońce w pogodzie, ja się wyprzedzę. Teraz mam słońce dla ciebie, Aniu.
0: Okej, z przyjemnością.
7: Słońce z Sahary.
0: Słońce z Sahary w postaci ciemnej czekolady. Spróbuję, a teraz jeszcze... Powiem.
7: No powiedz mi, słońce może będzie.
0: No dzisiaj bez szaleństw, będzie pochmurno, będą przejaśnienia, możliwy przelotny deszcz w północnej, północno-wschodniej części kraju, lokalne burze. Od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na południu i zachodzie. I teraz do kawy czekoladka. Dziękuję.
6: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Autopromocja.
9: 35 lat temu, 24 sierpnia, Ukraina ogłosiła niepodległość. To już piąte święto podczas rosyjskiej agresji na pełną skalę. Jak Ukraina zmieniła się od 91 roku, gdzie są szanse na porozumienie i współpracę z Polską? Jak rozwiązać spory Warszawy i Kijowa? O tym w magazynie Po prostu Wschód mówi mój gość, ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
8: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz

0: Senior i niech skurczcie nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
11: 9 minut po południu.
12: Muzyczna poczta UKF.
11: Już oficjalnie dzień dobry. Piotr Kamasierak, Krzysztof Sagan, Tomasz Żonda. Zapraszamy do muzycznej poczty, która w Trójce do godziny 14. Więc proszę pisać i dzwonić, bo czekamy na Państwa zamówienia w muzycznej poczcie UKF. Przez najbliższe dwie godziny mogą Państwo pisać i dzwonić pod numer 2273. Jak to dzwonić, a pisać UKF małpa polskieradio.pl. Rozpoczynamy od Glory Gaynor. I Will Survive.

Myślę, że po tym utworze telefony mocno się rozkręcą w Państwa dłoniach. Adresy mailowe również będą wpisywane szybciej. UKF@polskiradio.pl 227 trójek. To szwierzkiem Gloria Gaynor. A teraz prośba pana Pawła, który pisze tak. Chciałem prosić pana o podjęcie jeszcze jednej próby z radiowymi nagraniami Grażyny Łobaszewskiej. Egoistyczna samba z czajnikiem. To kompozycja Ryszarda Sygitowicza i chyba trójkowe nagranie z 1987 roku. Czy trójkowe, nie pamiętam. Na pewno Polskiego Radia. Przypomnę tylko, że tekst do tej piosenki napisała Małgorzata Majszewska.

Egoistyczna samba z czajnikiem to Grażyna Obaszewska w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpa.polskieradio.pl. Teraz zmienimy nastrój całkowicie. Pan Marcin, stały słuchacz, pisze tak. Proszę o piosenkę AC/DC It's a Long Way to the Top. Niech wybrzmi na antenie Trójki ten energetyczny utwór. Proszę bardzo.

0: It's a long way to the top. To grupa AC/DC w trójce w muzycznej poczcie UKF. Teraz przeniesiemy się do Francji.
1: Dzień dobry. Mam taką serdeczną prośbę. Kilka dni temu była rocznica śmierci rewelacyjnego piosenkarza francuskiego Jeana Dassena, który zmarł w 1980 roku 20 sierpnia. Może by tak jego piosenkę Etoile. Serdecznie pozdrawiam.

Etwa, Joe Sam w Trójce, w muzycznej poczcie UKF. Co będzie dalej? Tego nie wiem. Proszę pisać i dzwonić. Od Państwa to zależy. 227-3UKF, @polskieradio.pl. Do 14 w Trójce, muzyczna poczta UKF. A za chwilę prośba pana Mateusza. Kolejny pan Mateusz dzisiaj, który pisze tak. Chciałbym prosić o Lady Band Ktacy Sami. Życzymy udanego dnia i chciałem pozdrowić mamę, która właśnie wróciła z kursu.

0: Tacy sami, grupa Lady Punk w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpa polskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje. A za chwilę Agnieszka Obszańska zabierze nas w podróż daleką, a jednocześnie bliską. Bliską, bo niedługo tam po tego miasta, w którym będziemy za moment, pojedziemy koleją ponad 250 km na godzinę.
1: Terra Cultura.

Dzisiejsza historia powiedzie nas aż do Japonii. To, jak natura przenika każdy element życia Japończyków, także ten związany z życiem samurajów, sprawdzimy na wystawie Akitsushima – Wyspa Warzyk w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Jak świat natury łączył się z etosem samurajów, prześledzimy na przykładzie samurajskich zbroi. A zaczniemy od samego tytułu wystawy –

0: Akitsushima, Wyspa Ważek, ponieważ Akitsushima to dawna poetycka nazwa Japonii, a wzięła się stąd, iż cesarz wspiął się na wzgórze, zerknął na swoje wyspy, których kształt przypominał mu dwie splecione ważki.
1: Mówi Adam Jurgielewicz.
0: Stąd Akitsushima. Jest to łącznik z zbrojami, ponieważ każda ze zbroi posiada motyw ważki. Motyw ważki był bardzo istotnym elementem w symbolice japońskich samurajów, gdyż oznaczał determinację, dążenie do celu oraz zwycięstwo.
1: I to znakomita okazja, żeby przyjrzeć się wyjątkowej kolekcji japońskich zbroi samurajskich Wiktorii i Adama Jurgielewiczów. To wystawa, na której bardzo dużo dowiemy się o samych zbrojach, o ich zdobieniach, ale także o wiele szerszej historii i wielu kontekstach. A co jest najważniejsze w każdej zbroi samurajskiej?
0: Oczywiście najważniejszym elementem każdej zbroi jest hełm, czyli kabuto. To on wyróżnia wojownika, to on daje o sobie znać na polu walki, ponieważ znajduje się najwyżej na linii wzroku. Hełm stanowi często 2/3 wartości całej zbroi. Istnieje kilka klasyfikacji, na które możemy zbroję podzielić. Oczywiście, jeżeli chodzi o bogactwo, należały zbroje do samurajów bardziej ubogich, którzy otrzymywali swoje zbroje od panów, ale też są zbroje reprezentacyjne albo ceremonialne, bardzo bogato zdobione, kolorystyczne i przywdziewane na specjalne okazje. Zbroje też można podzielić ze względu na okres ich powstawania. Pierwsze zbroje, tak zwane oyoroi, czyli wielkie zbroje, były to zbroje konne i przystosowane do ochrony samurajów przed strzałami. Później pojawiły się zbroje typu gusoku, czyli zbroje

0: bardziej przystosowane do walki piesze.
1: A co już zobaczymy na miejscu?
0: Odkrywamy przed widzem praktycznie wszystkie eksponaty z naszej kolekcji. Oczywiście z powodów konserwatorskich nie zawsze można eksponować na świetle wszystkie zbroje. Należy je przechowywać w ciemności przez pewien okres, ale dla Mangi, specjalnie dla Państwa, odkrywamy w zasadzie całą kolekcję. Każda zbroja jest specjalna. Może opowiem o zbroi prezentowanej pod koniec zwiedzania wystawy. Jest to zbroja w kolorze złotym, który świadczy, iż należała najprawdopodobniej do wysokiej rangi samuraja lub generała. Kolor złoty nie mógł być przywdziewany przez zwykłych samurajów, dlatego jest to zbroja reprezentacyjna, może ceremonialna, bogato zdobiona i oczywiście zwieńczona na hełmie maedate, czyli ozdobą przednią hełmu w postaci ważki. Ważka była umieszczana głównie na hełmach, ale również możemy ją odnaleźć na elementach ubioru, ochrony ramion, kończyn, bądź też wyposażenia samurajów, takich jak kołczany, strzemiona i siodła końskie lub też oprawy mieczy japońskich.
1: Akitsushima, Wyspa Ważek. To wystawa, którą zobaczymy w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Japonia, samuraje, zbroje i ważka oraz o wiele więcej. Na to możemy liczyć, zaglądając na tę wystawę do 11 listopada.
2: Zapraszała Agnieszka Obszańska. Muszę sprawdzić, czy dzisiaj Agnieszka przyszła w kimono do radia, czy nie. 227-3WKF@polskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje. Ta kolejna na początek tej części to prośba pana Łukasza o obławę Jacka Kaczmarskiego. To będzie wersja specjalna, ta sprzed lat. Właściwie prawie z festiwalu w Opolu, czyli Jacek Kaczmarski i Piotr Gierak.

otwartą przestrzeń, pianę spyska tocząc. Lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń, a myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna, niezawodna, podnosi w górę broń.

0: Jacek Kaczmarski, Piotr Gierak i piosenka pod tytułem Obława. Obława, która wraca raz na jakiś czas w Muzycznej Poczcie UKF, ale to jeden ze sztandarowych utworów zaśpiewanych przez Jacka Kaczmarskiego. 227-3UKF @polskieradio.pl, to może czas na telefon.
1: Dzień dobry, tutaj Mariusz, stały słuchacz. Właśnie wracałem sobie z Kotliny Kłodzkiej z rodzinką i mój syn bardzo prosił, bo trochę nie wierzy w to, że to się da zrobić, o piosenkę Gorillaz Orange Country. Z pozdrowieniami dla Gosi i Gustawa. I dla słuchaczy, i dla całego zespołu. Pozdrawiam.

Gorilla z muzycznej poczcie UKF. 227 trójek UKF małpa polskieradio.pl. Kolejna propozycja od Państwa to prośba o piosenkę grupy Jam Puff. O ten utwór prosi Pan Piotr.

0: Puff i zespół Jam. 227 Trójek. Powiem szczerze, że kolejnego utworu, który zamówił nas słuchacz, nie spodziewałem się absolutnie w Muzycznej Poczcie UKF w tej wersji.
1: Dzień dobry. Chciałbym zamówić utwór Jerzego Połomskiego po angielsku Dom Wschodzącego Słońca. Bardzo, ale to bardzo ładnie śpiewa. Można się od niego nauczyć troszkę angielskiego. Utwór ten dedykuję żonie Marylce. Andrzej Jelenia Góra się kłania.

0: To tu zamilkłem, bo szczerze mówiąc nie spodziewałem się tego po Jerzym Połomskim. Nie wiedziałem nawet, że on nagrał tę wersję Domu Wschodzącego Słońca. Ale zrobił to absolutnie po mistrzowsku. Jestem ciekaw, jeszcze jakichś ciekawostek dowiemy się o Jerzym Połomskim. Nie tak dawno w Trójce był Krzysztof Miruć, architekt, który projektuje dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu specjalną wystawę poświęconą Jerzemu Połomskiemu. Będzie dużo pamiątek, bo on sam mieszka w domu po byłym Jerzym Połomskim, a pamiątki przygotowała również jego menedżerka oczywiście Jerzego Połomskiego. Kiedyś pracowniczka Polskiego Radia Muzyki i Aktualności Wioletta Lewandowska. To może teraz jeszcze jedna propozycja od państwa w muzycznej pościółce. Będzie instrumentalnie, będzie pięknie i wrócimy na chwilę do Francji.
1: Dzień dobry, witam Krzywa ze Śląska, zakręconą trójeczkę moją kochaną, bo tak sobie rozkminiam i tak sobie dumam i tak wydumałem, że bardzo, bardzo, bardzo wieki temu, wtedy jeszcze dinozaury chodziły po świecie, słyszałem cokolwiek od Żar, Żar, Michel Żar. I tak sobie wykminiałem, że może fajnie by było, jakbyście znaleźli

0: Autopromocja.
1: 35 lat temu, 24 sierpnia, Ukraina ogłosiła niepodległość. To już piąte święto podczas rosyjskiej agresji na pełną skalę. Jak Ukraina zmieniła się od 91 roku, gdzie są szanse na porozumienie i współpracę z Polską? Jak rozwiązać spory Warszawy i Kijowa? O tym w magazynie Po prostu Wschód mówi mój gość, ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń. Pamięć.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji.

0: Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szafera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szafera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
0: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Żegnamy reklamy.
10: Minęła pierwsza po południu, jest poniedziałek. Może będzie słoneczny nawet. Serwis Trójki, Anna Kowej-Brancati.
11: Do 8 lat więzienia grozi kierowcy, który wjechał w rodzinę na spacerze w Krakowie. Hubert B. usłyszał właśnie zarzuty. Odszedł generał, dowódca, senator. W wieku 63 lat zmarł Mirosław Różański. Holandia drugi rok z rzędu bojkotuje Eurowizję, powodem działania Izraela w Strefie Gazy. Zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego oraz nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał Hubert B. Mężczyzna w sobotę wieczorem w Krakowie, w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, nie opanował samochodu i wjechał w parę spacerującą z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Wypadek przeżyło tylko niemowlę. Z ciężkimi obrażeniami trafiło do szpitala. W trakcie przesłuchania podejrzany nie przyznał się do winy, mówi prokurator Mariusz Boroń.
12: Wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
11: Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz żegna generała Mirosława Różańskiego, dowódca misji w Afganistanie i w Iraku oraz były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, odszedł w wieku 63 lat. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Mirosław Różański do końca swoich dni współtworzył odporność sił zbrojnych.
13: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek, zaangażowany i bezkompromisowy, zaangażowany w sprawy Wojska Polskiego, każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, rozwoju różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką, polityką międzynarodową, jako szef Komisji Obrony Narodowej, stawiający przed nami bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę.
11: Mirosław Różański sformował pierwszy w pełni zawodowy batalion zmotoryzowany w Afganistanie. W 2007 roku uczestniczył w 8. zmianie polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem za zasługi dla obronności kraju oraz Gwiazdą Iraku i Krzyżem Honoru Bundeswehry w złocie. Od 2023 roku był senatorem trzeciej drogi, a ostatnio klubu Nowa Polska Centrum. Za tydzień uczniowie wrócą do szkolnych ławek, ale na nowych zasadach. Od 1 września wchodzi w życie zakaz

0: używania telefonów, zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Nowe przepisy mają m.in. przeciwdziałać uzależnieniom od technologii. Jednocześnie dzisiejsza szkoła musi nadążać za wyzwaniami XXI wieku, podkreśla Gabriela Olszowska, Małopolska, kurator oświaty.
1: Praca z komórką, praca z telefonem jest potrzebną także pracą, ale tylko wtedy, kiedy nauczyciel poleci. Metoda, którą zastosował, wymaga kontaktu. Wiele szkół już wprowadziło konkretne rozwiązania. Będziemy bazować na nich, pokazując tak zwane dobre praktyki.
0: Wśród zmian jest także nowa podstawa programowa z edukacji zdrowotnej, obejmująca m.in. naukę o profilaktyce i zdrowym stylu życia. Ponad 53 tysiące złotych przekazali kibice Lecha Poznań na wsparcie bezdomnych i potrzebujących. Pieniądze trafiły do sióstr Elżbietanek prowadzących jadłodajnie. Zaczęło się od gratulacji siostry Józefy Krupy dla Lecha Poznań za zdobycie tytułu Mistrza Polski. Potem był kolejny internetowy film, w którym siostra życzyła drużynie wygranej w meczu o Superpuchar i apel do kibiców o wsparcie działania jadłodajni.
2: Wyrażam wdzięczność i zaskoczenie. Pozytywne też, że dużo dobrego jest właśnie w kibicach, że to nie jest tylko kibicowanie, klaskanie na stadionie, ale tutaj wyszła taka inicjatywa. Czasami są to też kibice z Polski. Ktoś tam na przykład pisze, że chce się dołączyć do tej zbiórki.
0: A siostra Józefa Krupa od 44 lat kibicuje Lechowi. Zbiórkę cały czas można wesprzeć. Na portalu się pomaga. W przyszłym roku Holandia drugi raz z rzędu zbojkotuje konkurs piosenki Eurowizji. To protest przeciwko działaniom Izraela w Strefie Gazy. Holandia była jednym z kilku krajów obok Hiszpanii, Irlandii, Islandii i Słowenii, które zbojkotowały Eurowizję w tym roku w proteście przeciwko udziałowi reprezentanta Izraela. Konkurs wygrała Bułgaria, a Izrael zajął drugie miejsce. Organizatorzy Eurowizji zmienili w sierpniu zasady dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu, ogłaszając, że jeżeli wygra kraj zaangażowany w konflikt zbrojny, to nie będzie mógł organizować tego wydarzenia w kolejnym roku. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Tomek chciał słońca, ale za bardzo go dzisiaj nie będzie widać.
5: Ale mam tutaj na układce singla, który za chwileczkę piosenka dnia ma.
0: I tym słońcem się ciesz, bo dzisiaj pochmurno z przejaśnieniami, możliwy także przelotny deszcz. W północno-północnej wschodniej części kraju lokalne burze. Od 18 stopni na Lubelszczyźnie do 23 na południu i zachodzie.
4: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: A na okładce tego singla Słoneczko w okularach, dłoni z kciukiem do góry, taki właściwie like, a także języczek. Języczek nie wypięty, tak jak u Rolling Stonesów, ale wiadomo dlaczego. Piosenka nosi tytuł Tastes Like Summer, a śpiewa James Blunt.
7: Muzyczna Poczta UKF.

0: Tastes Like Summer to James Blunt, nasza piosenka dnia. Przypomniałem sobie smaki dzieciństwa, lata właściwie. I kiedy ja byłem dzieckiem, nie było takich wyborów jak w tej chwili. Na przykład w budce dla mnie były lody śmietankowe albo waniliowe. To znaczy były albo takie, ale nie różniły się niczym. Czasami były owocowe, czasami były, a tu już od święta, czekoladowe. I kiedy niedawno stałem z moim kolegą przed ladą z lodami w lodziarni, gdzie tych lodów było kilkadziesiąt rodzajów, to zamówiłem lody śmietankowe i truskawkowe. 227-3UKF@polskieradio.pl. Czekam na państwa kolejne propozycje w muzycznej poczcie UKF. Piotr Masierak, Krzysztof Sagan, Tomasz Żonda. Będziemy razem do godziny 14. Prośba pani Iwony, mamy Pawełka, dla najlepszego taty pod słońcem, Kult Czarne Słońca.
1: Coś tam było! Człowiek! Może dostał? Może!

nie ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest niedobra, gdy z tobą stoję, gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by zacząć to wszystko od nowa.

0: Czarne Słońca, grupa Kult w Trójce w muzycznej poczcie UKF 227 Trójek.
1: Dzień dobry, kłania się Sylwester. Mam dzisiaj prośbę o utwór o tytule Sierra, który wykonuje Boz Skaggs. To było kiedyś bardzo często grane w Trójce, myślę, że 20 kilka lat temu. Warto przypomnieć, bo to piękny utwór.

Sierra Boskax w Trójce w muzycznej poczcie UKF i w tym utworze było czuć delikatnie koniec wakacji. Ale wakacje jeszcze mamy przez ładnych parę dni, a potem lato jeszcze przecież jest we wrześniu. 227-3UKF@polskieradio.pl. Pani Oliwia pisze: jestem właśnie w podróży z moją mamą i bratem. Będą mi towarzyszyć na wizycie u lekarza oddalonego o 150 km. Trasę bardzo umiliłaby mi piosenka Live Your Love mojego ulubionego zespołu Parcels, na którego koncercie ostatnio byłam w Poznaniu. Pozdrawiam i życzę pięknego dnia. My również, pani Oliwio, i aby ta wizyta u lekarza była pełna dobrych nowych wieści.

0: Parsons w Trójce w muzycznej pościółce w 227 Trójek.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Z tej strony fan Bartasa Szymoniaka. Chciałem bardzo prosić, zagrajcie Powroty Bartasa. Piękny numer.

0: Nie będę ukrywał, że to również jedna z moich ulubionych piosenek Bartasza Szymaniaka, Powroty. 227-3KF@polskiradio.pl. Powrócimy do Państwa propozycji już za chwil parę.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Żegnamy reklamy.
0: Godzina 13.30.
13: Powtórka z rozrywki.

0: fajny film wczoraj widziałem.
1: Jędruś, przepraszam cię.
0: No, co jest?
1: Mam dla ciebie niespodziankę.
0: No.
1: Dzisiaj ja ci chciałem opowiedzieć film.
0: Byłeś w kinie?
1: Nie, to znaczy byłem, ale dawno tylko.
0: Fajny film?
1: Fajny nawet, tylko ni cholery nie skapowałem, o co chodzi.
0: A jaki tytuł?
1: Nie pamiętam, ale czekaj, opowiem ci, to się na pewno zorientujesz.
0: No, wal.
1: Tylko nie wiem, jak zacząć, bo momentów to tam specjalnie nie było.
0: A to ja nie byłem na tym.
1: Ale musiałeś być, to taki wiejski film.
0: No. Nie ma mocny?
1: Nie, stary film. Olbrychski jeszcze tam jest młody. Zresztą gra pana młodego. No, nie jest jeszcze taki byk jak w Kmicicu. Raczej chuchro, w okularach, kaszle. Mhm. Za to panna młoda. Ja cię przepraszam.
0: Patrzy pod dycha.
1: W porządku, kobitka. Młoda, polska, w krakowskim stroju. Korale, wstążki, na głowie czepiec. Jej wuj też czepiec. Taki zapadiaka. Kurę kosą zarżnął i rozbiera się do rosołu.
0: Gorąco było?
1: No chyba na żniwa szło, bo pełno kos w chałupie. Nawet panna młoda kosę miała, ale se rozpuściła jak szła spać. A Olbrychski nie mógł zasnąć, bo tu hałas, wie, śpiewają, tańczą, no, jak to wesele. Coraz to ktoś krzyknie raz do koła.
0: Ja nie wiem, co to za film. Ale opowiadaj.
1: No więc nie mógł zasnąć i wyszedł na dwór przewietrzyć się. Patrzy, a tu mu się jakby przewidziało, że snopek słomy się poruszył. Ale w tym momencie kobyłka przez obejście przebiegła. Taka ładna, biała. No więc poszedł ją zagnać do stajni i z powrotem do chałupy, bo już przemarł porządnie. A muszę ci powiedzieć, że też po krakowsku był przebrany, ale kalesonów nie nosił. Nawet sam mówił, pod spód więcej nic nie wdziewam, od razu się lepiej miewa.
0: Poeta?
1: Nie, poeta to był inny, stary. Aha. Taki starszy, wiesz, pan, szpakowaty, przystojniacha. Ten znowuż cały wieczór nic tylko się przyglądał z boku, jak się inni bawią.
0: Może chciał to potem opisać. Poeci to często tak wiersze z życia piszą.
1: Tam oni wszyscy wierszem gadali, no bo to, wiesz, gorzałki było od metra.

0: ciągnęli zdrowo, a najwięcej gospodarze.
1: Lubiał wypić, co?
0: Masz. Sam widziałem, jak półlitrowy puchar obalił i ani mrugnął.
1: Ja cię przepraszam.
0: Świadkowie ślubni też za kołnierz nie wylewali.
1: Drożba nie służba.
0: A najwięcej spił się Czepiec. Zaczął opowiadać, jak dał jednemu gościowi w dziób. Myślał, że tamten padnie, a on nic. Krwią się zalał i nie upadł. Taki był ścisk.
1: O ty, Karol.
0: Tylko poecie się to nie spodobało. Nie lubię, mówi, takich ruchawek. A Czepiec mu przygryzł. Pan się we wsi boją ruchu. Ale poeta nie chciał z nim gadać. Tym bardziej, że nowa sztuka zjawiła się na weselu.
1: No.
0: Niebrzydka nawet, powiem ci, ruda. Ale taka trochę... Nie wszystko po kolei, rozumiesz?
1: Wariatka?
0: Nawet nie, ale dziwna. Nagle mówi, trzeba na to wesele zaprosić drzewa, kwiaty, ptactwo. Nawet ten snopek słomy. I to zaraz, natychmiast. No to poeta mówi, pani to taki kozaczok. Raz, dwa, trzy. A na to ona, pan nie lubi poetycznościów.
1: Nie mów, tak powiedziała?
0: No.
1: Szajpustka.
0: Mówiłem ci, że nie wszystko po kolei.
1: A może jej chłopa trzeba było?
0: Na pewno. Poeta jej zresztą zaraz przygadał. Pani się kiedyś zakocha w chłopie. A ona, pan może we wróży. Mam do chłopów pociąg duży.
1: Pociąg? Mówię, że nie po kolei.
0: Oj, no bo myślisz, że z babą to dojdziesz. No. Zresztą ona zaraz zamilkła, bo słyszy, że za ścianą zanusi się na zjazd rodzinny. Iluminacja, światło, a to zajechał nowy gość. Siwy, starszy już, jak dziadek. I mówi gospodarzowi, że już czas, że trzeba się zbierać i rano, jak zapieje kogut, jechać do Krakowa. Powiedział to, dał gospodarzowi złoty róg i poszedł. Jeszcze na pożegnanie zagwizdał.
1: To ci dopiero. No i co dalej?
0: A to gospodarz wezwał Jaśka, jednego ze świadków ślubnych, i mówi, masz tu ten róg, siadaj na konia i zwołaj chłopaków. I Jasiek pojechał. A tu wesele trwa, woda się leje, kapelar żnie i raz dokoła, raz dokoła.
1: Raz dokoła.
0: Tak. Tymczasem Jasiek drogę pomylił we mgle. Jeździ tam i z powrotem, w tej wewte, patrzy nagle, nie ma rogu. Zgubił złoty róg.
1: To cham, no.
0: Tak. A tu już ranek. Wstaje gospodarz. Skacowany strasznie. Żona od razu daje mu micha gorącego żuru.
1: Najlepsza rzecz na kacę, no, żur.
0: Tak. Poeta też stał. Bonjour, mówi, jak się spało. Oj, dalej śmyczadu, mówi gospodarz. Końcówki nie pamiętam. Coś jakby ktoś obcy tu był, kazał gdzieś jechać. No nie, cholery nie wiem.
1: Musiał już wtedy programu nie odbierać.
0: No. No i wszyscy wstają, ale tacy otępiali, półsenni. Wstaje pan młody, wychodzi przed dom, patrzy, a tu jego kobyłka leży i kona.
1: Co się stało?
0: A nie wiadomo. No ale żeby jej skrócić cierpienia, bierze pan młody fuzję i trach.
1: O, żeś ty.
0: Dobija konia i za rydlem się rozgląda, żeby pochować biedactwo. Na dźwięk strzału wszyscy wychodzą przed dom. Ale jak ci mówiłem, tak jakby spali. Jakby w śnie hipotecznym. I w tym momencie kogut pieje i wraca Jasiek. Chce je dobudzić, szarpie, krzyczy, nic. A niemen, bracie, śpiewa. Miałeś, chamie, złoty róg. Rozumiesz? Wszyscy stoją jak słupy, a w środku snopek słomy gra na skrzypcach. A niemen śpiewa, miałeś, chamie, złoty róg.
1: No i co?
0: Już. Koniec. No. No i ty mi teraz powiedz, co to wszystko znaczy. No bo ja jak byłem głupi, taki jestem.
1: Miałeś, chamie, złoty róg.
0: Co?
1: Nie, tak myślę, tak... Tak, chyba wiem, o co tu chodzi.
0: No?
1: To jest chyba taka alergia, taka przenośnia na temat piłki nożnej.
0: Piłki nożnej?
1: Tak. Rozumiesz, uczestnicy wesela to kibice piłkarscy. Kibicują Wiśle Kraków. Stąd mają się udać do Krakowa na mecz o Puchar Polski. I sam mówiłeś, że gospodarz miał puchar.
0: Miał.
1: No właśnie, to jest typowy film z kluczem.
0: Z czym?
1: No, pod każdą postacią ukrywa się inna. Na przykład ten facet, co dał złoty róg, to sędzia.
0: Sędzia?
1: Piłkarski. No jak odchodził, to zagwizdał, tak?
0: No tak.
1: No więc sędzia. Teraz ten Jasiek. Jasiek to, bracie, napastnik Wisły, który nie wykorzystał wspaniałej okazji przy rzucie rożnym. Wyobraź sobie. Korner, prawda, róg. Jasiek dostaje idealne podanie na nogę i z 2 metrów nie trafia w bramkę. I stąd ironiczne, miałeś, chamie, złoty róg.
0: Rany boskie, z 2 metrów nie trafić.
1: A może mu zeszło?
0: A biały koń?
1: Biały koń, nieżywy, prawda? Wniosek. Trzeba postawić na czarnego konia, czyli na Wisłę. Wisła wygra.
0: Ale z kim?
1: Z ruchem Chorzów. No przecież mówi się wyraźnie. Pan się we wsi boją ruchu. No nic dziwnego, mistrz Polski.
0: Rzeczywiście, tak mówi.

0: Strzał do konia symbolizuje strzał z rzutu karnego, który ustala wynik meczu. Wisła wygrywa z ruchem 1-0. Raz do koła. Tak. Raz do koła, 1-0.
1: Ty masz łeb. No. Ja bym nigdy na to nie wpadł.
0: Ma się trochę wprawy w tych filmach.
1: A co znaczy snopek?
0: Co?
1: Snopek gra na skrzypcach.
0: A snopek? Na skrzypcach. Tuś mi zabił klina.
1: Snopek.
0: No to jestem głupi jak but.
1: A widzisz. A powiedziałeś but?
0: No.
1: To mi się przypomniała taka śmieszna scena. Pannę młodą buty cisnęły. Mówi to panu młodemu, a on jej na to odpowiada nie wiadomo dlaczego. A to zezuj, moja złota.
0: Jak to?
1: A sam już zeza takiego macie nie wie co, bo się nieźle natankował.
0: Nie mów.
1: No i jeszcze w tych cinglach to taki zez, że jakby płakał, to by mu się łzy chyba za uszu wylewały.
2: A do niej mówi zezuj.
1: A sam zezowaty.
2: Cinglach.

0: powtórce z rozrywki w kulisach srebrnego ekranu Andrzej Zaorski i Marian Kociniak, a tę perełkę z naszego archiwum trójkowego wydobył Dariusz Pieruk. My powracamy do muzycznej poczty UKF, która jest na antenie naszej jeszcze do godziny 14 i mogą Państwo pisać i dzwonić, zamawiając swoje ulubione utwory 227 trójek lub ukf@polskiradio.pl. Teraz średnia wieku nam się troszkę obniży.
1: Dzień dobry, mam na imię Ola i mam 11 lat i bym chciała zamówić piosenkę dla mojej mamy. Kasperczyk, Mamony, Milion.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Państwo, telefony o wysyłaniu kartek z różnych dziwnych miejsc i właściwie teraz mamy taką delikatną kontynuację.
1: Halo? Tyle się dzisiaj mówi o tych więzieniach i więzieniach, także dzwoniły tutaj z Kamińska. Można by puścić Budki Sufera piosenkę, znowu wrzucił i nie wyszło? Kamil, Krzysztof i Natan, tutaj tak właśnie słuchamy, codzienne trójki, tak. Akurat dzisiaj mamy tyle.

0: Sen na Dolinie i zespół Budka Suflera. A skąd jest kolejny słuchacz, to wszystko nam zdradzi za chwilę w swoim telefonie.
1: Dzień dobry, szanownej, ulubionej trójce. Bogdan Stychów, rodowity poznaniak i totalny zodiakalny skorpion. Miałbym prośbę, coś po francusku jeszcze. Interesowałaby mnie Je le taxi, paradis. Pozdrawiam wszystkich pięknych i mądrych ludzi z trójki.

Vanessa Paradis w Trójce w muzycznej Poczciółkę. No i okazało się, że ta muzyka francuska dzisiaj była dość mocno akcentowana na naszej antenie. Co wydarzy się jutro, to jestem ciekaw, ale to państwu już zagwarantuje Mariusz Owczarek, który będzie na tym stanowisku między 12 a 14. Telefon w tej chwili już wyłączamy, telefon 2027 trójek. Za moment w tonacji trójki dziś pojawi się państwa w radioodbiornikach, czy gdziekolwiek państwo słuchają, Agnieszka Szydłowska. Natomiast nasz adres mailowy czynny jest całą dobę, więc jeśli państwu w środku nocy wpadnie pomysł na jakiś ciekawy utwór, to proszę do nas napisać. 22 i 7 trójek, jak mówię, to już nie działa, ale działa adres ukf@polskiradio.pl. Na zakończenie jeszcze będzie prośba od naszego stałego słuchacza, z Pawła z Gdyni, piosenka, a właściwie utwór instrumentalny Santany, Europa. To była muzyczna poczta UKF. Piotr Kamasierak, Krzysztof Sagan, Tomasz Żonda, my dziękujemy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

0: oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytu.

0: Nie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
1: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Hubert B. z dwoma zarzutami za śmiertelne potrącenie małżeństwa w Krakowie. Prokuratura chce dla niego aresztu. Tysiące piorunów dla wojska. MON podpisał przełomowy kontrakt. W serwisie też nieuchwytny byk w kujawsko-pomorskim. Najłatwiej byłoby złapać go za rogi, ale...
9: Byk miał 300 kilo. Z gminy podali, że był bez rogów nasz, tamten z rogami.
8: Dwa zarzuty, w tym nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, usłyszał Hubert B., 26-latek. W sobotę w Krakowie potrącił małżeństwo z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zmarli. 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Śledczy wystąpili do sądu o areszt dla mężczyzny.
10: Prowadząc pojazd Volkswagen, nie zastosował się do wskazań znaku ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, w wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem, nieumyślnie spowodował wypadek drogowy, w którym dwie dorosłe osoby tego samego dnia zmarły, natomiast dziecko doznało wielonarządowych obrażeń stanowiących chorobę realnie zagrażającą jego życiu.
8: Powiedział Mariusz Boroń z prokuratury w Krakowie. Hubert B. nie przyznał się do winy. Jego zdaniem powodem wypadku była nierówna nawierzchnia drogi. To przełomowa umowa w historii polskiego przemysłu obronnego, mówi szef MON po podpisaniu dokumentu na dostawę dla wojska kolejnych kilku tysięcy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Pioruny to produkt eksportowy polskiego przemysłu. Wyprodukuje je zakład MESCO.
11: To jest najlepsza marka ze skarżyska kamiennej z Polski, jaką dzisiaj możemy dostarczać do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej i naszych sojuszników. To jest wielkie wydarzenie dla MESCO, dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale przede wszystkim dla Wojska Polskiego. Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt.
8: Ponad 80% zamówienia zostanie zrealizowane w ramach SAFE i trafi do Wojska Polskiego. Pozostała część wesprze inne państwa NATO. Sprawę upadłej giełdy Zonda Krypto oraz powiązań jej szefa z politykami prawicy trzeba wyjaśnić, mówią politycy koalicji rządzącej. TVP Info podała, że Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Według stacji ma on uzyskać status małego świadka koronnego. Z kolei według Onetu szef Zonda Krypto usłyszał zarzut udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak powiedział, że lektura medialnych doniesień odnośnie Przemysława Krala i Zonda Krypto napawa go, jak się wyraził, przerażeniem.
12: Jeżeli mamy historię niemalże z kryminału dotyczącą, nie wiem, zakupu zegarka za prawie 200 tysięcy złotych, to trzeba sobie zadać pytanie, skąd się wzięły te pieniądze, kto tak naprawdę te pieniądze wydał, czy to nie jest tak, że na ten zegarek zrzucili się nasi obywatele. Trzeba to wszystko do spodu po prostu wyjaśnić.
8: Przemysław Czarnek z PiS-u zarzucił z kolei obecnie rządzącym kilkumiesięczną bierność w sprawie nieprawidłowości z giełdą Zonda Krypto.
13: Do tego stopnia, że pan Kral sobie wyjechał spokojnie, a teraz, i to jest następna rzecz, jak coś chce ewentualnie ktoś załatwić, i uzyskać status małego świadka koronnego, to najlepiej wziąć kogo?

0: Cibuła i Giertycha. Przypadek? Nie sądzę.
1: Prezes Zonda Krypto zniknął w kwietniu. Łączne straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych. Grecja przynosi system Patriot na Kretę. To reakcja na groźby irańskiego ataku. Według Financial Times Irańczycy rozważają ataki na amerykańskie bazy także w Europie.
2: Według greckich mediów, które publikują zdjęcia dokumentujące transport baterii, greckie wojsko przeniosło jeden z systemów antyrakietowych Patriot z wyspy Karpatos we wschodniej Grecji na Kretę. Greckie Ministerstwo Obrony nie komentuje tych doniesień. Informatorzy bliscy irańskiemu reżimowi, na których powołuje się Financial Times, twierdzą, że Iran rozważa zaatakowanie amerykańskich baz w Europie Południowo-Wschodniej. Celem potencjalnych ataków odwetowych mogłaby być Bułgaria, która udostępnia bazę lotniczą Bezmer do tankowania amerykańskich samolotów, albo Cypr, gdzie w marcu dron zaatakował brytyjską bazę lotniczą. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Od ponad tygodnia na wolności jest byk, który uciekł z gospodarstwa w Niestuszewie w województwie kujawsko-pomorskim. W piątek komunikat o jego ucieczce pojawił się na stronie Urzędu Gminy Raciążek, mówi Grażyna Cygan, współwłaścicielka gospodarstwa.
3: Byk uciekł z kojca, rozwalił drzwiczki, no, zerwał pas z głowy. Ten sam dzień było zgłoszone na policję. No, byk miał 300 kilo. Z gminy podali, że całkiem innego koloru. Był bez rogów nasz, tamten z rogami. Później straż była, drony i sąsiedzi. Siedzi tu, pomagali, no i do tej pory żadnego rezultatu.
1: Z relacji sąsiadów wynika, że byk przemieszcza się głównie po zmroku. Minionej nocy pan Sławomir Kościuk widział go dwukrotnie, podjął próbę schwytania, ale nieudaną.
4: Rano się pokazał znowu przy budynkach, jak oprzątaliśmy. Otworzyłem mu drzwi i praktycznie no, chciał jakby wejść. Zaszłem go też od tyłu. Mówię, może jakoś tam go uda mi się zwabić i zagnać, ale no niestety wycofał się, już jest taki trochę odziczały i uciekł w kukurydzę przy moich budynkach. No i prawdopodobnie w tej chwili tam przebywa.
1: No niestety, do schwytania odziciałego byka, jak powiedział pan Sławomir, rozważane jest teraz zaangażowanie grupy ratownictwa specjalistycznego. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Poniedziałek pochmurny z przejaśnieniami, możliwe także przelotny deszcz, a w północnej i północno-wschodniej części kraju lokalne burze. Od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na południu i zachodzie.
6: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: 6 minut po godzinie 14.
9: W tonacji trójki.
8: Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Realizuje audycję Krzysztof Sagan. To jest tonacja trójki poniedziałkowa. Rozpoczynamy nasze spotkania z muzyką, chociaż nie sądzę, żeby jakikolwiek utwór był równie intrygujący jak informacja o tym, że byk przemieszcza się tylko nocą, o czym słyszeliśmy przed chwilą w serwisie, ale spróbujmy. Może przynajmniej wybierzemy drogę ukojenia.

W naszym trójkowym wydaniu Tonacja Trójki. W wakacje właśnie trwa 2 godziny. I te 2 godziny oczywiście wszyscy autorzy wykorzystują w dowolny sposób. Ja robię to tak od tych kilku tygodni, że pierwsza godzina jest bardziej muzyczna i biegnie tak dosyć nieskrępowanie w stronę letnich brzmień, chociaż dedykuję też to wszystko tym, którzy tak jak ja z latem z temperaturami 15-16 stopni natychmiast wchodzą do krainy Kataru i innych rzeczy. Mam nadzieję, że przynajmniej na antenie tego aż tak bardzo nie będzie słychać, ale to nie jest mój normalny głos, tylko głos osoby lekko zaziębionej. Dedykacja oczywiście też dla wszystkich, którzy tak jak ten byk żyją po swojemu, wybierają wolność i rzucają się w wielką przygodę. Natomiast po godzinie 15 już jeden konkretny przewodni temat i dzisiaj to właściwie będzie konkurs, tak mi wyszło, ale o tym oczywiście więcej po godzinie 15. Ten Jamie XX siedzi mi w głowie od zeszłego tygodnia. Całą tonację przed tygodniem podzieliłam oczywiście na 2 części, ale ona była taka mocno zainspirowana z jednej strony festiwalami, nie tylko OFEM, bo zdecydowanie mniej, bardziej duńskim festiwalem Syd for Solen, na którym to festiwalu widziałam DXX w takiej genialnej proporcji, jaką wykorzystywali podczas letniej trasy, czyli rzeczywiście występowali w swoim oryginalnym składzie, 3 osoby, ale cały koncert był tak ułożony, że piosenki z płyt DXX to było sedno, ale bardzo ważną częścią tych występów było także to, czym zajmują się poszczególni członkowie Jamie, Olivier i Romy poza DXX, chociaż często robią to też razem, czy też w różnych przyjacielskich układach. I ten Jamie XX został mi w głowie jako najbardziej aktywny z nich wszystkich, więc jeszcze dzisiaj za nim taką niteczką pójdziemy, czyli dużo muzyki elektronicznej do godziny 15, ale też wypraw w rozmaite kierunki dźwiękowe. No, bioderka powinny się ruszać w każdym razie. All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.

Czy to nie jest naprawdę świetnie napisany tekst, zabawnie, ale przy tym dotkliwie. Joshua Idehen na naszej antenie, wcześniej Jamie w różnych wariacjach. Jeżeli chodzi o Joshua, to tylko takie słówko przypomnienia, że Polacy lub też uczestnicy festiwalu w Polsce, w Katowicach, o festiwalu mogli go zobaczyć na żywo. Człowieka, dla którego słowo jest równie ważne jak to, co się może zadziać pomiędzy ludźmi, słowem a muzyką. Ale też mamy w swoich zbiorach, zasobach trójkowych świetną rzecz, czyli koncert Joshua Idehena z jednego z europejskich festiwali i można ten koncert cały czas w dowolnym momencie odnaleźć na naszej stronie trójka.polskieradio.pl, zakładka koncerty w Trójce i tam zgodnie z opisami, idąc po dacie, po prostu otwiera się jeden wielki koncertowy raj. Gdyby ktoś miał jakieś plany, trudne rzeczy do realizowania, na przykład w domu, jakieś remonty wakacyjne. Czy ktoś to zbadał już w ogóle, dlaczego Polacy remontują wakacje? To można jednocześnie być na koncercie. Sprawdziłam na własnej skórze i wiem, że to działa. Przyspiesza albo odejmuje trosk.

0: Dwie panie doprowadziły nas do krótkiej przerwy. Lord Jokelu lub Oklu, jak niektórzy przedstawiają artystkę. Krótka przerwa, po niej spotkamy się z językiem i wskakujemy ponownie do muzyki.
1: Autopromocja.
2: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
3: Pomogę!
2: Ponad 300 kilometrów przygód z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
4: Goniliście mnie trabantem.
5: Trabantem, szukaliśmy pana.
6: Umarłem.
5: Zdecydowanie.
2: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do trójki oraz w audycjach weekendowych do następnego poniedziałku włącznie, a także w mediach społecznościowych trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
7: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
1: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost, utrzymaj kontrolę.
19: Zdrowit.
20: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino, najbliżej Ciebie.
21: Ale jesteś zadowolony.
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
21: Aha.
22: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow.
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
23: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Żegnamy reklamy.
0: Witamy słowa.
2: Przysłowie.
24: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Małgorzata, która cieszy się jeszcze wakacjami, pyta mnie o nazwę gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz. O czyje krzyki chodzi w nazwie tej części miasta, pisze słuchaczka. Najprawdopodobniej o niczyje. Źródła podają, że określenie Wrzeszcz pochodzi od dawnej nazwy Wrzosiec lub Wrzost, która oznaczała wrzos. Nazwa gdańskiej dzielnicy, a wcześniej oczywiście osobnej wsi, ma związek z wrzosowiskami, które porastały tamtejsze tereny, a nie wydawaniem głośnych krzyków. Z tymi ostatnimi związana jest nazwa wrocławskiej dzielnicy, krzyki właśnie. Pierwotne niemieckie określenie Kreitern oznaczało kłótników i być może miało związek z zachowaniem mieszkańców osady, która później została włączona do Wrocławia. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Gdańska. Poza dzielnicą Wrzeszcz mamy tam jeszcze obszar o innej ciekawej nazwie – Oliwa. Określenie to wzięło

0: Zaczęło się od podgdańskiego klasztoru cystersów. Zakonnicy przyjęli za swój symbol właśnie drzewko oliwne, a związana jest z tym legenda, jakoby książę Sobiesław, fundator klasztoru, wyśnił werset psalmu Quasi oliva fructifera in domo domini, czyli po polsku niczym owocujące drzewko oliwne w domu Pana. To oczywiście legenda, która miała przydać niezwykłości temu miejscu, ale badacze są zgodni. Nazwa gdańskiej dzielnicy związana jest z klasztorem cystersów. A jeśli mają Państwo, podobnie jak pani Małgorzata, pytania dotyczące języka, to proszę do mnie pisać pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: Dodam jeszcze, że na stronie trójkowej trójka.polskieradio.pl można znaleźć wszystkie dotychczas zaprezentowane na antenie odcinki przysłowia Mateusza Adamczyka. No i może wtedy też pytania przyjdą same do głowy. Swoją drogą, w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, gdyby Mateusz odpowiedział na to pytanie, podając imię i nazwisko osób, które krzyczały, i jeszcze okoliczności, w których to się zdarzyło, i było to tak znaczące wydarzenie, że cała dzielnica, czy też wcześniej miasto obok Gdańska zyskało taką nazwę. No, to byłoby też bardzo interesujące. Wracamy do muzyki, która się łączy ze sobą poprzez to, że artyści współpracują, że dźwięki brzmią w taki sposób, jakby podawały sobie ręce. Słowem, do muzyki, która w moim przekonaniu jest świetna na lato. Niezależnie od tego, co widzę za oknem. I need that blue white bitch on Depop, chillin' teapot, two left feet, them Reebok. Shawty did freelance, now she a free thot. Shoulda never let the bitch alone with my seat mods. Now the bitch skip pit, poppin' in my Reeboks. Talk about a detox, pussy like a beatbox. Talk grown.

Fred Again tutaj jako rozgrywający, jako osoba łącząca kolejne nagrania. Tak sobie myślałam ostatnio o tym, czy jeżeli ktoś wychodzi od bycia DJ-em, producentem, niezależnie od tego, jak zdobywa doświadczenia muzyczne, na ilu instrumentach ostatecznie potrafi zagrać, to czy jest mu łatwiej nawiązywać takie relacje artystyczne, w których zaprasza ludzi do współpracy? Bo kiedy siedzi producent, producentka, przepraszam cię mikrofonie za to, że cię uderzyłam, w studiu swoim domowym, może po prostu w sypialni przed komputerem, to przecież może robić dokładnie, co chce. Oczywiście opublikowanie takiego materiału potem wymaga uzyskania zgód od wszystkich osób, które się wysamplowało i zaprosiło do współpracy, niezależnie

tego, czy te osoby o tym wiedzą, czy nie. Ale jeżeli się pokonuje już takie w wyobraźni, robi się duże kroki i można tak naprawdę wyprodukować sobie utwór marzeń z artystami marzeń, to czy to się przekłada na taką późniejszą łatwość nawiązywania już relacji w świecie prawdziwym i zapraszanie ludzi poprzez chociażby to doświadczenie, że można sobie ich od razu umieścić w kontekście i łatwiej ich przekonać. Nie wiem, czy będę miała kiedykolwiek okazję, żeby Fred Again na to pytanie odpowiadał. Wiem, że jego nagrania, niezależnie czy z tych regularnych płyt, czy z różnych współprac, mixtape'ów, dowodzą, że chyba idzie mu całkiem nieźle.

Pensaba que contigo iba a envejecer.

Te dwa utwory, które wybrzmiały na antenie, łączy to, że ich tytułów nie ośmielę się wypowiedzieć. Bo akurat nie mam teraz takiego dobrego momentu na kompromitowanie się z braku umiejętności związanych z językiem hiszpańskim. Oczywiście

się łączy to, że bez wszystkich tych korzeni reggaetonowych, ale też sięgających muzyki tradycyjnej, nie miałyby tej swojej energii. Fred Again wspomniany już przeze mnie jako łącznik z Latin Mafią, czyli to był Meksyk i meksykańscy artyści. No i Bad Bunny tutaj myślę, że nie trzeba wiele przypominać. Może odwołując się jednak tylko do tych, którzy byli na koncercie w tym roku, a może byli wręcz na tym koncercie warszawskim i jeszcze czują w kościach, w skórze, wszędzie. Ten koncert Bad Bunny'ego podzielony jest zawsze na takie dwie części, czy też dwie przestrzenie. Jedna to jest scena, na której ludzie mają klasyczne garnitury i wszystko się zgadza, orkiestra, dęciaki, instrumenty na żywo. I ta słynna La Casita, tak często komentowana, czyli taki portorykański dom, gdzie jest po prostu impreza, DJ. No więc utwór, którego posłuchaliśmy, to jest ten przynależący do świata garnituru, zespołu, muzyki granej na żywo. Jeżeli to oczywiście ma jakieś znaczenie, bo dla odbioru i energii odbioru i tańca zdecydowanie nie miało. To jeszcze podbije ten klimat i pojawią się Buraka Sound Systema, a potem utwór od artystki, której teraz nie przedstawię, ale ona jest już zapowiedzią tego, co będzie działo się po godzinie 15. A to taka godzina, którą ułożyłam trochę inaczej niż zwykle, bo wiem dokładnie, co zagram i dlaczego te, a nie inne utwory. Ale łączy je pewien detal, którego nie wyjawię i będzie on przedmiotem konkursu. Chyba tego jeszcze nie robiłam w tonacji trójki, więc będzie to konkurs po godzinie 15. Na razie zamykamy pierwszą godzinę naszego spotkania.

0: Autopromocja.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
1: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
5: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
6: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
1: Przed nami kolejne spotkania.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
13: Korby oszczędzania wydają.

0: taniej, by mieć z życia więcej.
1: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych.

0: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczął się transfer danych po gigantycznym wycieku z gabinetów medycznych. Wkrótce będzie można sprawdzić, czyje informacje ujawniono. Jesteśmy tolerancyjni, ale szanujemy też tradycje. Tak władze Zakopanego odpowiadają na pojawienie się nowych formularzy do transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Na Ukrainie w życie wchodzą przepisy o panteonie narodowym. Nie wiadomo, kto się w nim znajdzie. Każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane są wśród danych 19 milionów Polaków, które niedawno wyciekły. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że policja rozpoczęła przesyłanie dużej, kilkuterabajtowej bazy na rządową platformę bezpiecznedane.gov.pl. To potrwa do kilkudziesięciu godzin, zapowiedział wiceminister, który ma nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu będzie można sprawdzić te informacje. Dariusz Standerski zachęcał także do zastrzeżenia numeru PESEL.
5: W ostatnim tygodniu 2 miliony ludzi zastrzegło swoje numery. To jest reakcja na teraz. W tym tygodniu rząd zaprezentuje zmiany uszczelniające system, bo musimy pamiętać, że wyciek nastąpił w relacji pomiędzy dwoma prywatnymi firmami.
4: Wiceminister zapewniał, że dane, które wyciekły, nie krążą po sieci. W tym miesiącu doszło do gigantycznego cyberataku na firmę MyDR, dostawcę oprogramowania dla gabinetów medycznych. Wyciekły dane blisko 19 milionów osób, obejmujące informacje o receptach, lekach oraz dokumentacji medycznej z 12 tysięcy placówek. Nowe formularze umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych obowiązują od dzisiaj w urzędach stanu cywilnego w całym kraju. Nowe regulacje resortu cyfryzacji spotkały się jednak ze sprzeciwem części samorządów. Władze Zakopanego zapowiadają, że nie będą automatycznie rejestrować takich związków na lipcowe ze względu na lipcowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
6: Nie oceniamy nikogo z uwagi na pochodzenie, kolor skóry czy orientację seksualną. Oczywiście bardzo ważnym jest dla nas promowanie tradycyjnego modelu rodziny, bo to jest nasz fundament i nasza tradycja. Też bardzo szanujemy przepisy i według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów transkrypcji.
4: Tłumaczył burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że rozporządzenie obowiązuje we wszystkich gminach w Polsce. Urzędnicy nie mają prawa odmówić przyjęcia kompletnego wniosku o transkrypcję. Jeszcze dzisiaj do utylizacji trafi 1,5 miliona padłych ryb z jeziora Koskowickiego w Dolnośląskiem. W weekend członkowie Legnickiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego usunęli z nabrzeża około 300 kg padłych ryb. Od rana kilkudziesięciu wędkarzy czyściło część akwenu, w którym doszło do tak zwanej przyduchy.
7: Drobnica, która wpadła nam, w tej chwili znajduje się przy brzegu koło trzcin i to chcemy wszystko pozbierać, żeby nam to nie gniło i ptasu nie zjadało tego.
8: To nie jest pierwszy raz, tutaj szósty raz, a w sumie w każdym obrębie wody dzieją się to rzeczy.
9: Z uwagi na suszę hydrologiczną, systematycznie ten poziom wody i tlenu opada na tym zbiorniku.
7: Póki te projekty, które niby są tam robione, nie zostaną wdrożone, to będzie coraz gorzej.
4: Samorządowcy i instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną od kilku lat prowadzą analizy, ale po tym jak hydrolodzy uznali, że wysuszanie zbiornika jest naturalnym i nieuniknionym procesem, żaden z projektów wymagających wielomilionowych nakładów nie doczekał się realizacji. Mimo to wędkarze walczą o jak najdłuższe utrzymanie fauny i flory w jeziorze. Na Ukrainie oficjalnie zaczyna powstawać panteon narodowy. Dzisiaj wchodzą bowiem w życie uchwalone wcześniej przepisy. Zakładają one utworzenie kompleksu, do którego przeniesione mają być szczątki ukraińskich działaczy niepodległościowych. Z polskiego punktu widzenia inicjatywa może rodzić kontrowersje, bo daje możliwość uhonorowania ukraińskich nacjonalistów. O szczegółach Paweł Buszko.

0: Odpowiednie przepisy przegłosował ukraiński parlament i podpisał prezydent Zełenski. W tekście ustawy nie ma spisu imiennego postaci, które mają być uczczone, ale ramy są dość szerokie, od przywódców ukraińskiej państwowości czasów Rusi Kijowskiej po dowódców oddziałów wojskowych, m.in. sojuszniczej wobec Polski Armii Petlury, aż po oddziały UPA. I to właśnie zapis o ukraińskiej powstańczej armii wywołuje w Polsce zaniepokojenie. Tym bardziej, że w ostatnich miesiącach w ramach tworzenia Panteonu przeniesiono do Kijowa szczątki przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów Andrija Melnyka i Jewgena Konowalca. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Klimat. Jakość powietrza w większości kraju bardzo dobra lub dobra. Prawie 58% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Najwięcej chmur na północy i w centrum, w pozostałych regionach przeważnie pogodnie. W tej chwili najchłodniej w Łodzi 14 stopni, najcieplej w Krakowie 22. Jutro podobnie, choć trochę więcej słońca.
3: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Autopromocja. Los się do niej uśmiechnął. Pewnie pierwszy raz w życiu. Będzie miała wszystko, co tylko sobie wymarzy.
5: Jowita Budnik czyta nową książkę w Trójce.
4: Agnieszka Dałksza? Niedaleko pada granat od jabłoni.
6: Dobrze, żeś przyszedł.
5: Tomasz Wachnowski. Muzyka. Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik. Zapraszam.
7: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
13: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
12: Litorsal Senior?
13: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
14: Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka?
18: Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
22: 8 minut po godzinie 15.
2: Donacji Trójki.
22: Raz jeszcze dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Krzysztof Sagan zakończył dyżur, Elżbieta Malinowska realizuje od tego momentu nasze dzisiejsze spotkanie. To już druga godzina w pierwszej. Zapowiadałam, że To będzie chyba pierwszy

taki konkurs, tak bym mogła to powiedzieć, w tonacji. Na razie może jeszcze nie będę podawała szczegółów, bo to brzmi w sumie teraz pomyślałam bardziej niż to, co się może wydarzyć, ale przed godziną 15 Lily Allen pojawiła się i bardzo dobrze zgrała w utworze London z wszystkimi, którzy prezentowali lekko latino dźwięki. To niech i ona zacznie naszą drugą godzinę.

Jak głosi wielki przebój, czy też bardzo trafnie ujęte zdanie, the first cut is the deepest, dlatego bardzo dobrze pamiętam pierwszy koncert w swoim życiu, kiedy mogłam zobaczyć Lily Allen właśnie na żywo. I to było tuż po wydaniu jej debiutanckiej płyty All Right Seals, której posłuchaliśmy dzisiaj już dwóch nagrań, czyli London i teraz chyba największego jej przeboju w tamtym okresie, utworu zatytułowanego Smile. I jak w każdej opowieści o tym, że w każdej opowieści o takiej karierze rozpędzającej się w sposób w pewnym sensie tradycyjny, mimo już udziału serwisu MySpace, na którym najpierw Lily Allen zdobywała popularność, no ten pierwszy na wielkim brytyjskim festiwalu był w jakimś takim namiociku jednej z najmniejszych scen. Oczywiście publiczność ożywiła się słysząc Smile, ale z no, takim jeszcze brakiem zainteresowania przyjmowała resztę materiału. To jest bardzo charakterystyczne dla płyt, które nie mają jeszcze czasu, żeby dobrze osiąść w głowach odbiorców. I to wspomnienie bardzo jakoś tak w swojej głowie cenię z tego względu, że no nieczęsto możemy towarzyszyć artystom w takim pełnym

rozbiegu ich kariery, a akurat z Lily Allen, jakkolwiek jest to dziwne w kontekście moich muzycznych zainteresowań, połączyłam się właśnie u samych jej początków, no i w związku z tym ta relacja, jak to z znajomymi, których poznajemy na różnych etapach edukacji, po prostu trwa i lubię od czasu do czasu sprawdzać, co u ciebie, Lili, słychać. Powiedziałam szumne słowo konkurs, tak naprawdę przygotowałam kilka bardzo fajnych utworów z bardzo fajnych płyt. I poza tym, że artyści są bardzo różni i muzyka też będzie różna, to jest jeden wspólny mianownik, więc czekam na to, żeby ten mianownik został wykryty. I dla pierwszej osoby, która ten wspólny, no nie wiem jak to nazwać inaczej, synonim do słowa mianownik w moim zakatarzonym mózgu teraz się nie pojawia, wykryje, myślę, że przygotuje jakąś nagrodę, więc gdyby ktoś czuł, że wie, to proszę pisać agnieszka.szydłowska@polskiradio.pl, a niezależnie od tego po prostu słuchajmy muzyki, zwłaszcza kiedy możemy otworzyć płytę takiego zespołu jak TV on the Radio.

Gdybym mogła podać porównanie, to o ile te pierwsze występy z czasem troszeczkę się rozwijały Lily Allen, ale pierwsze polegały na tym, że właściwie potrzebny był jej podkład i śpiewała swoje utwory, to zespół TV on the Radio od samego początku był zestawem bardzo utalentowanych instrumentalistów i wokalistów. Oczywiście Dave'a Sitka przy tej okazji trzeba wspomnieć, co jasne. No ale także Kypa Malone, który pojawi się za chwilę, i oczywiście Tunde Adebimpe. Wielokrotnie już się potknęłam na przedstawianiu tego artysty, ale nie zmienia to tej relacji pomiędzy jego głosem, sposobem śpiewania, a także muzyką TV on the Radio. Return to the Cookie Mountain to jest płyta, na której nagranie Wolf Like Me się znalazło. No, taka płyta, która wielokrotnie wracała, czy to w programie alternatywnym, czy w innych programach na antenie Trójki, bo trudno się było od niej oderwać, ale wracając do początku, hipnotyczne były koncerty zespołu TV on the Radio w tamtych czasach, więc no, to wszystko się nakładało. I kiedy czyta się, nie słuchając muzyki, takie opisy jak psychodelia, eksperyment, post-rock, dla mnie to brzmi, jakby ktoś mówił bla, bla, bla, ale kiedy jestem na koncercie i odczuwam, słyszę wszystkie te właśnie elementy, no to wtedy już mogę rzeczywiście stwierdzić, że o ile są to nazwy nieistotne, kiedy się ich słucha, to rzeczywiście z takiego eksperymentowania i z takiego przekraczania granic, ale przede wszystkim talentów muzyków, rodzą się takie zdarzenia jak TV on the Radio. To jeszcze jeden utwór. Tak naprawdę cofamy się, bo Wolf Like Me to był pierwszy singiel, który promował ten album, ale sama płyta otwierała się od nagrania I Was a Lover.

Jaka to jest wspaniała piosenka. No mogłabym się nią obłożyć, po prostu na niej jak na chmurce lewitować. Suwian Stevens pojawił się na antenie Trójki w może nie najczęściej wykorzystywanym przez nas utworze. I w sumie nie wiadomo, dlaczego Dear Mr. Supercomputer nie tak często się pojawia. Z całą pewnością jest jedną z ozdób albumu zatytułowanego The Avalanche Sufjana Stevensa. Wszyscy jego fani doskonale wiedzą, że wydał płytę Illinois po tej płycie, a to było w ogóle Illinois było realizacją takiego projektu wielkiego, pominijmy to, czy zrealizowanego, nagrania płyty o każdym amerykańskim stanie. W każdym razie zostało z Illinois niezwykle dużo utworów nieupublikowanych. No, szkoda było, żeby piosenki wysychały, żeby marniały gdzieś w jakichś szufladach, więc płyta The Avalanche pojawiła się. Czasami Sufjan Stevens w wywiadach się śmiał, że miał też motywacje komercyjne, skoro Illinois odniosło taki wielki sukces. No, ale dla jego fanów już wtedy, a po latach z pewnością to wielka gratka, przemierzenie przez te utwory, wśród których właśnie takie perły jak Dear Mr. Supercomputer i perły zupełnie innego rodzaju, koloru, czy też może z innego morza, wersje utworów. W tym przypadku posłuchamy Chicago w wersji demo, czy też w wersji akustycznej. Jak to nazwiemy, nie jest istotne w tym momencie, różnej od tej zaproponowanej oryginalnie na płycie.

Chicago w wersji akustycznej z płyty The Avalanche. Wydany ten utwór w wersji takiej rozbudowanej, znacznie dłuższej w związku z tym, 6-minutowej na płycie Illinois przez Sufjana Stevensa był. Jadą już po mnie. Chyba nie gram dobrej muzyki. Czy słychać tą karetkę lub inny alarmujący? Ela mówi, że so-so. I to jest to właśnie niebezpieczeństwo, że człowiek odnosi się do czegoś, co tutaj bardzo dobrze słychać w studiu, a potem się okazuje, że na antenie tego nie słychać i pewne teksty brzmią dosyć dziwnie bez kontekstu. Więc bardzo silnie słyszałam sygnał tutaj jakiegoś samochodu posługującego się taką głośną syreną. Ale dobrze, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że chciałam teraz wyjąć z mroków niepamięci pewien zespół. Wracamy do Europy, dokładnie do Wielkiej Brytanii i zostawiając Stany za sobą, wchodzimy do świata. Bardzo dobrze pamiętam okładkę tej płyty, bo jesteśmy w czasach, w których na pewno w programach graliśmy z płyt i ta przypominała taką wydzierkę z gazet albo tak niestarannie zadrukowaną jakąś taką stronę, gdzie z jednej strony artykuł prasowy walczył uwagę z czymś, co jest plakatem. Tak to pamiętam.

Ciekawa różnorodność. Z jednej strony rozbudowane pomysły, jakie realizował i realizuje do tej pory Sufjan Stevens, ale mając też oczywiście tą swoją taką działkę prostoty, przede wszystkim wychodząc od pięknych kompozycji. No i takie zespoły, które też sobie nie starały się utrudniać, chociaż zdecydowanie The Future Heads przy płycie News and Tributes, z której posłuchaliśmy nagrania Skip to the End, utrudnili sobie, bo ta płyta kosztowała ich utratę kontraktu płytowego. Kolejną musieli wydać już własnym sumptem, a właściwie założyć wytwórnię, ale to nie o tym jest ta opowieść. Tylko właśnie o takich też nadal niezmiennych, tak myślę, zasadach, że wybijasz się, zwłaszcza przy debiutanckiej płycie albo jeszcze przy pomocy internetu. Ktoś na ciebie stawia, ale cały czas pilnuje i nie daje szansy na słabsze momenty. Natomiast to nagranie bardzo, bardzo, bardzo lubię i myślę, że wiele osób teraz przypomniało sobie, że kiedyś gdzieś właśnie takiego utworu słuchało. Zostajemy w Wielkiej Brytanii i teraz dołączymy jeszcze takie eksperymenty, które bardzo są popularne w muzyce od zawsze, czyli grania nie tylko na instrumentach, które są już wymyślone, czasami uświęcone wręcz, tylko wymyślanie sobie wszystkiego, na czym dałoby się właściwie zagrać, niezależnie od tego, czy zostało to już wyprodukowane, czy trzeba sobie to samemu zrobić.

ale to jest ekstra nagranie. Save Me, Joanne z Police Woman ze swojej debiutanckiej płyty Real Life. A wcześniej duet SAP, pisany PSAPP, brytyjski, który no, poza tym, że nagrywał bardzo fajne płyty, to też fajnie się bawił nagrywając, także podczas koncertów, między innymi grając na zabawkach, robiąc swoje różne fikimiki. Znamy takie zespoły, ale za każdym razem, jeżeli jest to robione fajnie, to jest to przygoda na nowo. No i cóż, pozostaje mi zajrzeć do mojej poczty. Pierwszy mail, który przyszedł z odpowiedzią na pytanie od Bartka, strzelam jako pierwszy, mianownikiem jest nowy film o Spider-Manie. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale nie w mojej intencji, bo jeszcze nie widziałam tego filmu. Cała moja rodzina widziała i wszyscy są bardzo zachwyceni. Maja, to będzie późniejsza odpowiedź. Obstawiam, że wspólnym mianownikiem granych dzisiaj utworów są wielogłosowe partie wokalne i harmonie. Bardzo ładnie to jest napisane i chciałabym, żeby był taki wspólny mianownik i niech będzie też taki, jeżeli to słychać, ale mój pomysł był znacznie prostszy. Wskakuje wyżej Dawid, konkurs. Wydaje mi się, że wspólny mianownik to lato 2006, bo wtedy te kawałki miały swoją premierę. No mniej więcej przed latem albo latem 2006 roku. Taka jestem nieskomplikowana. Dokładnie. 20 lat temu takie wspaniałe płyty wychodziły w różnych zakątkach kraju. Jeszcze dwa nagrania mi zostały w finale. Więc bardzo dziękuję. Za chwilę się do ciebie odezwę, Dawid. Nazywam się Agnieszka Szydłowska. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, a w finale z płyt wydanych w roku 2006. Drugi album wtedy ukazał się Charlotte Gainsbourg. I pierwsza solowa płyta to Majorka. No to był dobry rok, dobre lato. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
2: Pomogę.
1: Ponad 300 kilometrów przygód z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
3: Goniliście mnie.
4: Trabantem szukaliśmy pana.
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach Zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych do następnego poniedziałku włącznie, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria, grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu

0: Fishman.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni.

0: 3% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest 16, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 sierpnia. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
3: Jest tymczasowy areszt dla 26-latka, który w Krakowie potrącił samochodem parę z dzieckiem. Pojawiły się nowe wzory wniosków do transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych. Za chwilę sprawdzimy, jakie zainteresowanie tą procedurą jest w Poznaniu. Pilotaż elektronicznych szkolnych dzienników coraz bliżej. Pojawią się w drugiej połowie września, jeśli prezydent podpisze przepisy. Na razie 3 miesiące spędzi w areszcie 26-latek, który w sobotę w Krakowie śmiertelnie potrącił spacerujące małżeństwo. 8-miesięczny syn pary w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Do wypadku doszło w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierowca, jak ustalili biegli, jechał ponad dwukrotnie szybciej. Stracił panowanie nad samochodem i potrącił dwoje ludzi. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
4: Obawa matactwa, nie przyznał się i może wpływać na zeznania świadków lub inaczej utrudniać postępowanie.
5: A zagrożenie karą?
4: Zagrożenie surową karą może skłonić go do podjęcia działań zmierzających na przykład do ucieczki.
3: Tak o powodach wniosku o areszt mówił Mariusz Boroń z prokuratury. Sprawcy wypadku grozi do 8 lat więzienia. Więcej o tej sprawie już za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. W Poznaniu złożono kilka wniosków o transkrypcję aktu małżeństwa osób tej samej płci. Urzędnicy deklarują, że każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie i są przekonani, że próśb będzie więcej.
6: Mateusz Kaczmarek Brzozowski wziął ślub ze swoim partnerem za granicą. Dziś po wejściu w życie rozporządzenia ministra cyfryzacji złożył w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa.
7: Kolejny krok w walce o nasze prawa. Wiemy o tym, że nie wszystkie urzędy na razie się wypowiedziały, jak będą interpretować to, że my mamy akt małżeństwa z polskim orzełkiem.
6: Czym formalnie jest transkrypcja, wyjaśnia Krzysztof Konarski z Poznańskiego Urzędu Stanu Cywilnego.
8: No, transkrypcja to jest tak naprawdę w cudzysłowie przepisanie zagranicznego dokumentu do polskiego rejestru.
6: Zdaniem prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka w tej sprawie nie ma wątpliwości prawnych.
9: Ale też musimy brać pod uwagę, że to nie każdy wniosek będzie taki sam. Musimy każdy wniosek rozpatrzyć. Mamy kolejne, bo one muszą być też poprawnie złożone.
6: Na transkrypcję jednopłciowych związków sformalizowanych za granicą pozwalają nowe wzory aktów małżeństwa. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Trwają przygotowania do pilotażu e-dziennika. Elektroniczny system ma usprawnić kontakt między szkołą a rodzicami i dziećmi. Na początek skorzysta z tego 18 szkół. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział, że pilotaż ma się rozpocząć od 22 września, o ile prezydent podpisze ustawę.
10: Pierwsze wersje pilotażowe dziennika dotyczą informacji o uczniach, wystawianych ocenach, zwolnieniach i będziemy testować te rozwiązania, natomiast zależy nam na spójnym i bezpiecznym rozwiązaniu, ponieważ dzisiaj te dane, które krążą ponownie, są pomiędzy prywatnymi firmami, a wymagają poziomu zabezpieczeń charakterystycznego dla podmiotów publicznych.
3: Prezydent ma czas na decyzję do końca sierpnia. W Holandii kilkanaście osób zostało rannych w zderzeniu samochodu dostawczego z autokarem przewożącym niemieckich uczniów. Do zdarzenia doszło na autostradzie A28 niedaleko miejscowości Wezep. Przyczyny wypadku nie są znane. Autostrada będzie zamknięta w obu kierunkach do wieczora.
11: Autokar, którym podróżowało ponad 50 osób, uderzył w tył samochodu dostawczego, po czym gwałtownie skręcił, przewrócił się na bok i zatrzymał po drugiej stronie drogi. Samochód dostawczy przełamał się na pół. Służby wyciągały pasażerów autokaru przez dach. Policja podała, że 16 osób zostało rannych, w tym kierowca samochodu dostawczego. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Szkody są poważne, dlatego utrudnienia na drodze potrwają do wieczora. Policja bada przyczyny wypadku. Według niemieckich mediów autokarem podróżowali uczniowie dwóch klas maturalnych ze szkoły w miejscowości Schönberg na północy Niemiec. 54 uczniów i 4 nauczycieli jechało na wycieczkę szkolną do Paryża. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
3: Chińska agencja kosmiczna przełożyła start bezzałogowej misji księżycowej, której celem jest poszukiwanie wody na południowym biegunie Księżyca. Start z kosmodromu w południowych Chinach planowany był w najbliższych dniach. Okazało się jednak, że ze względów bezpieczeństwa misję trzeba przełożyć. Wysłanie misji to kluczowy element planu Pekinu zakładającego wysłanie załogi na Księżyc przed 2030 rokiem. Chiny inwestują miliardy w podbój kosmosu i konkurują

0: z amerykańskim programem Artemis. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Prawie 5 po 16, Sport w Trójce i Norbert Michalak.
3: Polskie siatkarki rozgrywają swój drugi mecz na Mistrzostwach Europy. W Stambule biało-czerwone grają z Łotyszkami. Pierwszego seta wygrały do 19. W naszym zespole nie gra libero i kapitan kadry Aleksandra Szczygłowska z powodu zdrowotnych. W pierwszym spotkaniu podopieczne trenera Stefano Lavarniego pokonały Węgierki 3-0. Rywalkami Polek w grupie A będą jeszcze Słowenki, Niemki oraz Turczynki. Iga Świątek znów jest na 8 miejscu w rankingu WTA tenisistek. W ostatnim turnieju w Cincinnati Polka zakończyła swój udział na półfinale. Przez to nie zdołała obronić tytułu i odjęto jej punkt. Liderką pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka przed Jeleną Rybakiną z Kazachstanu oraz Amerykanką Jessiką Pegulą. Awans o kilka pozycji w górę zapewniły sobie Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Z kolei spadek o 16 pozycji zanotowała Magda Linet, która jest 78. W półfinałach Speedway Ekstraligi Sparta Wrocław zmierzy się z Unią Leszno, a Press Toruń zagra z Motorem Lublin. Zwycięzcy tych meczów powalczą o złoto, a przegrani o brąz. W fazie play-down rywalizować będą GKM Grudziądz z Włókniarzem Częstochowa oraz Stal Gorzów ze Stalmetem Falubazem Zielona Góra. Zespoły z pierwszego i piątego miejsca po rundzie zasadniczej same wybierały swoich rywali. To jeszcze jedna żużlowa informacja. Znamy już skład reprezentacji Polski, która w sobotę na PGE Narodowym będzie walczyć z Wielką Brytanią, Danią i Australią w finale drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Polskę reprezentować będą Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna. Drużynowy Puchar Świata, który zastąpił drużynowe Mistrzostwa Świata, jest rozgrywany od 2001 roku. Najwięcej tytułów, 9, zdobyli Polacy.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Dzisiaj na południu i zachodzie najcieplej, tam do 23 stopni, reszcie kraju musi wystarczyć 18-20. Pochmurno, szczególnie na północy i w centrum, w tych miejscach przelotny też deszcz, a na Warmii i Mazurach, Podlasiu i części Lubelszczyzny możliwe też burze. To będzie chłodna noc, od 6 na wschodzie przez 8 w centrum, po 11 stopni na zachodzie i 14 nad morzem. Tam uwaga na gęste mgły do samego rana.
4: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
2: 8 minut po 16:00 pora przedstawić popołudniowy skład ZD3. Michał Jędrkowiak audycję wydaje, Elżbieta Malinowska realizuje program, a każdy telefon od Państwa odbierze Jacek Frenzel.
5: Zapraszamy do Trójki.
2: Czy sobotniej tragedii w Krakowie można było uniknąć? 26-latek jadąc Volkswagenem przez Podgórze uderzył w rodzinę idącą chodnikiem. Zginęli rodzice, a ich niemowlę walczy w szpitalu o życie. Okazuje się, że miejscy radni od lat zabiegali o to, by m.in. na tej ulicy Solnej stworzyć strefę uspokajania ruchu.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16.11, 227 trójek to jest numer do nas, nic się nie zmieniło, tylko przypomnę, czekamy na Państwa telefony w sprawie każdej. No trudno mówić na początku audycji o czymś innym niż o tym, co wydarzyło się w sobotę w Krakowie. 26-latek, jak słyszeliśmy, pędząc autem, wypadł z drogi, wpadł na chodnik i zabił młode małżeństwo, usłyszał zarzuty i został dziś aresztowany na 3 miesiące, tymczasowo. Osierocone 8-miesięczne dziecko jest w szpitalu. Radni od lat chcieliby w miejscu, w którym doszło do tej tragedii, utworzyć strefę uspokajania ruchu. To takie specjalne wysepki, które zmuszają kierowców do zwolnienia. Miasto się na to nie zgodziło, mimo że mieszkańcy bili na alarm i mówili o nielegalnych wyścigach i driftach w okolicy. Kuba Witkowski.
1: Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia, ten jednak nie przyznał się do winy. Jak się tłumaczył prokuratorowi?
2: Była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem.
1: Relacjonuje prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: Chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszy.
1: Sprawca twierdzi, że jechał przepisowo. W tym miejscu obowiązuje strefa tempo 30. Ze wstępnych ustaleń biegłego wynika jednak coś innego.
2: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
1: Tuż po wypadku zawrzało. W sieci odezwali się zwykli mieszkańcy Krakowa. Okazuje się bowiem, że miasto od lat bagatelizuje problem, na co zwraca też uwagę krakowski radny Rafał Zawiślak.
3: Dokładnie w sierpniu 2024 roku składałem interpelację do prezydenta, aby poprawić bezpieczeństwo pieszych na Zabłociu.
1: Jednym z aktywniejszych mieszkańców w tej kwestii był też Konrad Kordas, który napisał o tym na Facebooku.
4: Zgłaszałem wariatów, odwiedzałem komendantów 5. Komisariatu Policji w Krakowie. Spotykałem się z dzielnicowym, chodziłem na zebrania Rady Dzielnicy, zgłaszając ten palący problem.
1: Niestety bez większego odzewu.
3: Symptomem tej władzy krakowskiej było do tej pory to, że działali od tragedii do tragedii po prostu. Mieszkańcy pokazują, tu jest problem. Proszę się tym zająć, tak? A urząd po prostu bagatelizuje i nie realizuje swoich takich podstawowych funkcji.
1: Jak Urząd Miasta Krakowa odpiera te zarzuty? Piotr Szymański, szef Wydziału Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury, twierdzi, że na Solnej nie było podstaw do przebudowy ulicy. Co więcej, prawo zabrania w tym miejscu montażu progów spowalniających.
5: Myśmy zostali zobowiązani przez prezydenta miasta Krakowa, żeby do jutra zweryfikować, jakie rozwiązanie dałoby się zgodnie z prawem wprowadzić tam. No i będziemy weryfikować z policją, czy to był jakiś jednokrotny wyskok, no ponieważ wynika z naszych analiz i z tych analiz wypadków, że tam nigdy żadnej kolizji, powiedzmy, takich spraw nie było.
1: Aż do teraz, ale Kraków w swojej opieszałości i głuchocie nie jest tu wyjątkiem.
6: Dokładnie tak samo przecież było na ulicy Sokra.

0: Kratesa w Warszawie. To był jeden z tych najgłośniejszych wypadków.
1: Łukasz Zboralski z serwisu BRD24.
0: Miasto zdecydowało się na zmiany na tej ulicy. Dzisiaj ona jest zwężona i tak powinny wyglądać ulice w miastach, które nie pozwalają fizycznie po prostu na rozpędzanie się samochodami czy wyprzedzanie przed przejściami dla pieszych.
1: Niestety musiał tam zginąć ojciec rodziny. Wcześniejsze apele też nic nie dały.
2: Tematem zajął się Kuba Witkowski. Powtórzmy, sprawca wypadku usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Został też zatrzymany.

0: To James Blunt i jego Tastes Like Summer, czyli piosenka dnia w Trójce, na ostatniej prostej lata. Każdy polski urząd stanu cywilnego może już przepisać zagraniczny akt małżeństwa pary jednopłciowej. To tak zwana transkrypcja. Zmieniły się tak naprawdę wzory dokumentów, więc nie trzeba już kombinować z rubrykami kobieta i mężczyzna. I to jest efekt rozporządzenia ministra cyfryzacji, które po 3 miesiącach właśnie zaczęło obowiązywać.
1: 38. Gratulacje podjętej próby.
2: Wciąż, jak to się mówi, czekam, aż może pojawią się rubryczki odpowiednie, bo wciąż dyskusja o rubryczki trwa.
3: Dyskusja trwała, kiedy w maju wybrałam się do Urzędu Miasta, gdzie panie Michalina i Remigia składały wniosek o transkrypcję aktu ich małżeństwa zawartego w Danii.
4: Ja się wpisuję w danych mężczyzn.

0: To skreślaj,
1: myślę, że się zaczęłam stresować, jak to skreśliłaś.
2: Pani Michalina i Remigia dokumenty otrzymały pod koniec czerwca. Dziś, kiedy już pojawiły się odpowiednie rubryki i nie ma potrzeby skreślania, wniosek o transkrypcję złożył Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
3: W momencie, w którym podpisane zostało rozporządzenie, podjęliśmy decyzję o wzięciu ślubu właśnie dlatego, że wywołują skutki prawne. Te nasze prawa jako małżeństwo, chociażby o informacji o stanie zdrowia, powinny być respektowane, że możemy właśnie ubezpieczyć partnera, męża na wypadek jakiejś sytuacji.
2: Nowe przepisy obowiązują, ale polityczna awantura wokół nich trwa. Z jednej strony minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że urzędy mają obowiązek je stosować, z drugiej część samorządów zapowiada odmowę. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepisy pozwalające na transkrypcję, a prezydent w ubiegłym miesiącu zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej.
4: To, co obserwujemy w sferze politycznej, to jest przede wszystkim głęboki brak zrozumienia.
2: Przemysław Walas, kampania przeciw homofobii.
4: Niestety to jest tak, że tak długo, jak nie będziemy mieli w Polsce ustawę o równości małżeńskiej, tak długo niestety społeczność, pary i poszczególne osoby są uzależnione od interpretacji politycznej i prawnej poszczególnych środowisk.
2: Niektórzy nie zdążyli jeszcze nawet wyjść z domu z dokumentami, a już usłyszeli, że w ich mieście transkrypcji nie będzie. W Zakopanem burmistrz zapowiedział, że urząd nie będzie przepisywał zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, powołując się m.in. na konstytucyjną definicję małżeństwa.
4: Za tą transkrypcją na ten moment nie idą twardo wpisane do ustawy uprawnienia i obowiązki. Raczej ta transkrypcja otwiera drogę do dalszej walki, czasami przed sądami, o to, by małżeństwa osób tej samej płci były traktowane na równi z małżeństwami osób różnej płci.
3: Myślę, że to dopiero początek, bo osoby teraz patrzą, obserwują. Wiemy, że w wielu miastach były pozawieszane sprawy właśnie czekające na dzisiejszy dzień, więc zaraz będziemy mieć ponad 200 par, a może do końca roku i 1000.
5: Karolina Gonet tym właśnie tematem się zajęła. A u nas za kilka chwil skrót serwisu Trójki, później ekonomia, a mniej więcej o 16:35 połączenie z naszym radiowym piechurem. Paweł Turski po raz trzeci wyruszył w trasę i teraz zmierza na Hel.

0: Autopromocja.
1: Los się do niej uśmiechnął. Pewnie pierwszy raz w życiu. Będzie miała wszystko, co tylko sobie wymarzy.
2: Jowita Budnik czyta nową książkę w Trójce.
1: Agnieszka Dałksza. Niedaleko pada granat od jabłoni.
3: Dobrze, żeś przyszedł.
2: Tomasz Wachnowski. Muzyka. Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik. Zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Przemysław Kral, małym świadkiem koronnym. Czy szef Zonda Krypto pogrąży prawicę? Dzień niepodległości Ukrainy. Więcej nas łączy niż dzieli. Nowoczesna armia. Nasze pioruny z morą Rosjan.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
4: Żegnamy reklamy.
13: Za chwilę będzie 16.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
14: Policja szuka sprawców śmiertelnego pobicia w Krakowie. W nocy z czwartku na piątek na osiedlu Willowym w Nowej Hucie zginął 36-latek, kibic klubu Hutnik. Policjanci wytypowali mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą. Teraz proszą o pomoc w jego identyfikacji.
15: Komenda Miejska Policji w Krakowie zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób, które rozpoznają mężczyznę widocznego na fotografiach umieszczonych na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, a także w naszych mediach społecznościowych.

0: Zapewniamy pełną anonimowość. Zgłoszenia można także kierować bezpośrednio do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie pod numerem telefonu 47 83 52 908 lub do każdej jednostki policji w kraju.
1: Mówił Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej. W tej sprawie zatrzymano do tej pory 9 osób. Zostały one przesłuchane w charakterze świadków i ostatecznie zwolnione. Śledczy nie znaleźli wystarczających dowodów, aby postawić im zarzuty. Z ustaleń służb wynika, że pobicie mogło mieć związek z porachunkami pseudokibiców. 10 żołnierzy powróciło na Ukrainę przez Białoruś w ramach specjalnej wymiany, poinformował prezydent Ukrainy. Są to żołnierze Sił Zbrojnych i Gwardii Narodowej Ukrainy, którzy bronili kraju na kierunku donieckim. Wszystkich uznano za zaginionych. Rosja i Ukraina przeprowadziły wymianę jeńców, przekazując sobie po 10 osób. Nie żyje pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz. Miał 50 lat. Był czterokrotnym finalistą Nagrody Literackiej Nike oraz laureatem Paszportu Polityki w 2011 roku za powieść, ballady i romanse. To był serwis Trójki.
2: A teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 57 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 61 groszy, ogłosił minister energii. Oznacza to, że we wtorek ceny maksymalne paliw będą wyższe niż dziś. Kupujemy więcej. Jak podał GUS, sprzedaż detaliczna była w lipcu o 3,9% wyższa niż przed rokiem. Zauważalnie rosły wydatki na leki i kosmetyki, mówi ekonomista PKO Banku Polskiego Michał Reczek.
4: Znacznie więcej wydaliśmy także na meble, RTV i AGD, a także na samochody. Dane GUS potwierdzają dobrą sytuację konsumentów i wpisują się w trwający już ponad rok trend silnego wzrostu sprzedaży detalicznej.
3: W lipcu spadek sprzedaży odnotowało kilka grup towarów, na przykład odzież i obuwie. 6 krajów, w tym Polska, ma pomysł, jak obniżyć wysokie ceny energii. Ministrowie finansów Polski, Austrii, Niemiec, Portugalii, Włoch oraz minister gospodarki z Hiszpanii zaapelowali do irlandzkiej prezydencji o opodatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów naftowych. Przedsiębiorcy apelują, aby nie wprowadzać ulg podatkowych dla klasy średniej ich kosztem. Jednym ze źródeł finansowania zmian w PIT ma być podwyższenie podatku dla największych firm. Prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Górski ostrzega, że podwyżka CIT może osłabić inwestycje firm. Zaznacza też, że przedsiębiorcy zostali zaskoczeni zapowiedzią zmian.
5: Przede wszystkim my jako przedsiębiorcy to oczekujemy stabilności. I to, co nas trochę niepokoi, to jest to, że te zmiany tak trafiają do nas bez wcześniejszych, dłuższych konsultacji. No i co gorsza, niestety zapowiada się, że mają wejść w życie już od 1 stycznia. Czyli ponownie to, o co walczymy od dłuższego czasu jako Konfederacja Lewiatan, czyli 6-miesięczne, co najmniej 6-miesięczne vacatio legis, w tym wypadku też nie miałoby miejsca.
3: W ubiegłym tygodniu premier i minister finansów poinformowali o planach podwyższenia pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych i wprowadzenia nowej 24-procentowej stawki PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Jednocześnie największe firmy miałyby zapłacić wyższy podatek CIT. Prezes UOKiK-u prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie praktyk największych bukmacherów. Sprawdza, czy firmy te nie stosują rozwiązań, które nakłaniają konsumentów do częstszej gry albo nie utrudniają im odcięcia się od hazardu.
6: Na rynku, na którym stawką są nie tylko pieniądze, ale również bezpieczeństwo finansowe konsumentów i zagrożenie psychologicznym uzależnieniem, odpowiedzialność przedsiębiorców nie kończy się na przestrzeganiu przepisów. Obejmuje ona również sposób działania serwisów internetowych i aplikacji oraz komunikację z użytkownikami. Ryzyko związane z zakładami wzajemnymi nie może być wzmacniane przez rozwiązania stosowane przez przedsiębiorców ani niejasne postanowienia regulaminów.
3: Wyjaśniał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, a zastosowanie niedozwolonych postanowień przedsiębiorcom może grozić kara do 10% obrotu. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 68 groszy, a euro 4,30.
2: Chmury na północy i w centrum, choć teraz w Warszawie więcej tych promieni słońca. W tych miejscach może jednak padać lokalnie, przelotnie, a bardziej na wschód nawet prognozowane są burze. Południe ma teraz najlepszą pogodę, bo 22 stopnie i więcej słońca niż pozostała część kraju. W nocy chłodek. Na wschodzie 6 stopni, w centrum 8, na zachodzie 11, może 12. Paweł Turk.

Kwiatkowski i jego Highway to Hell. I to dosłownie już za parę minut na antenie Trójki. Bardzo Państwa interesuje ta jego wyprawa, naszego redakcyjnego kolegi. No i dobrze, zapytamy, jaka pogoda na północy Polski. A teraz gramy. Tina Turner.

0: From Gać to Hel, taki jest plan. Gać pod Grudziądzem, Hel na Półwyspie Helskim.
1: Teraz pieszo.
0: Bo takie właśnie piesze wyzwanie tym razem rzucił sobie Paweł Tulski. Jak mu ta realizacja idzie, słowo klucz, będziemy teraz sprawdzać. Paweł jest z nami. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
0: Gdzie ty teraz jesteś, kolego?
2: Jestem w Kółeczku. Bardzo ładna to jest część pewnej wsi. Właśnie jakiej wsi, bo wraz ze mną już uczestnicy mistrzostw, myślę, że świata w grze Kółko i Krzyżyk, czyli Mikołaj. Cześć.
3: Dzień dobry.
2: Oraz Fabian.

0: No, dzień dobry.
1: Jaka to jest wieś? Bo to nie jest wieś Kółeczko.
2: Wieś Sadlinki.
1: I jak tutaj jest? Bo jesteśmy na placu zabaw. Tutaj będzie rozgrywana właśnie najważniejsza gra w kółko i krzyżyk w tym roku. Na pewno w te wakacje, na pewno przynajmniej w tej minucie.
0: No, to jest najlepsza pogoda. Wszystko tu jest mega dobrze.
1: W ogóle dzisiaj taka dobra dość pogoda, gdy szedłem. Zaczynałem we wsi gać. Później szedłem przez Grudziądz i od razu jak tylko wyszedłem ze wsi gać, to zaczęli na mnie trąbić kierowcy, pozdrawiając mnie. Także pan się zatrzymał, ale to była taka bardzo szeroka droga, więc nie mógł się zatrzymać na długo, więc tylko krzyknął: powodzenia, niech pan idzie. A później już przy chodniku, przy ulicy Halera spotkałem naszą słuchaczkę, która była bardzo, bardzo szczęśliwa, bo w sumie to spotkanie planowała.
3: Pan miał iść Halera, to mówię, pewnie pana spotkam. No i proszę, jak fajnie, super.
1: Dzień dobry, jak ma pani na imię?
3: Mam na imię Aleksandra.
1: Jak jest w Grudziądzu?
3: Świetnie, to jest moje miasto rodzinne i jestem po prostu mega szczęśliwa, że mogę tutaj mieszkać. Wszędzie jest blisko, do Gdańska blisko, do Warszawy blisko. Można robić wypady samochodem, natomiast do mieszkania Grudziądz jest dla mnie świetnym miastem. Nie utyka się w korkach na przykład. Polecam panu całe centrum Grudziądza, ulicę Spichrzową, nasz ratusz, o Górę Zamkową tam też. Mam nadzieję, że pan tam trafi.
1: Na niej z odległości zobaczę.
3: Że to jest zaplanowane. Baszta Klimek. Cudowne miejsca mamy.
1: Proszę państwa, nad nami teraz lata dron. To jest tak prestiżowa impreza. Mistrzostwa świata, Polski, wszechświata w grze w kółko i krzyżyk, bo jesteśmy w części wsi, która nazywa się Kółeczko. Zanim to pani rzuciła mi, słuchaczka, wyzwanie. Ja nie planowałem wchodzić na Górę Zamkową, na wieżę Klimek, ale jak już pani powiedziała, że chyba to jest w planie, no to musiało być w planie, więc poszedłem tam na szczyt w Grudziądzu, nadłożyłem trochę drogi, widziałem rynek Starego Miasta, bardzo ładny, wyremontowany, bardzo intrygują mnie tory tramwajowe w Grudziądzu, bo widziałem tak jakby poczwórne, potrójne. Później się okazało, że jest taki odcinek jakby jednotorowy, ale że te tramwaje są wąskie, to rozstaw jest normalny. Na pewno słuchacze, którzy są z Grudziądza, kiedyś mi to wytłumaczą. Zachęcam na przykład do kontaktu ze mną, z chęcią dowiem się, jak to jest możliwe, że cztery tory tramwajowe obok siebie tworzą dwie możliwości przejazdu. No ale tak jak obiecałem, jak już pani mi rzuciła takie wyzwanie, to się udałem na tę Górę Zamkową. Bardzo ładny jest z niej widok, ale to nie ja będę o nim opowiadał, lecz mama z córką, która spotkałem właśnie na szczycie wieży Klimek. Jak się panią podoba?
4: Fajnie, ładnie, ładne widoki.
2: Fajnie.
4: Dużo kwiatów.
1: Czyli warto się wdrapywać.
4: Tak, ładnie, właśnie blisko mieszkamy, ale tak jakoś nie odwiedzaliśmy za często.
1: A co widać?
4: Wisła, ładne widoki, ale to takie wysepki normalnie, trochę wyschłe.
1: Udało się zejść, a później to już było bardzo ciekawie, bo ja myślałem, że jak opuściłem Mazury, to już żadnych pojezdzież nie będzie, tylko tutaj w okolicach Grudziądza lało podobno przez ostatnie kilka dni. Panowie tutaj, uczestnicy, padało czy nie padało?
0: No padało, padało.
1: No, nie kłamie w takim razie i ja później musiałem takie kałuże omijać, ja już to nazwałem pojezdzierzem grudziąckim, no i tak to brzmiało, jak państwu tutaj przedstawię, przez przypadek miałem włączony sprzęt, więc trochę kuchni chodzenia pieszo po Polsce.
5: Wszędzie pokrzywy, no.
1: A!
5: No nie. A to jest jazda dzisiaj. Nie mam innej opcji, trzeba się ten przepchnąć.
1: I przechodzimy, proszę państwa, do Mistrzostw Świata. Ja rysuję teraz planszę. No, jeszcze raz muszę naprawić, bo tu ledwo cokolwiek widać. Walczymy, panowie wiecie, o co walczymy, prawda? Fabian, Mikołaj, wiecie, o co walczymy? O koszulki trójkowe, prawda?
0: Tak.
1: No, to wszystko.
0: Najlepsze koszulki na świecie.
1: O, i to mi się podoba, dobrze. Musimy też zdecydować, kto będzie miał krzyżyk i kto kółko i kto będzie zaczynał. Ja rzucę koszulką. To co, Mikołaj, może z tej strony od, to będzie, ty będziesz decydował, który zaczynasz? A tutaj Fabian, jeżeli będzie druga strona. Rzucam wysoko. Mikołaj zaczyna. I jaką chcesz mieć w takim razie możliwość tutaj rozpoczęcia? Patyk jest twój, kółko, krzyżyk i gdzie stawiasz?
2: Stawiam po środku krzyżyk.
1: Krzyżyk po środku i teraz czas na Fabiana. Jaka będzie odpowiedź?
0: Środek, lewo. Kółko.
1: No, tutaj jest dalej wyrównane są szanse. Mikołaj, musisz się zastanowić. Poważna rozgrywka trwa o najpiękniejszą koszulkę, jak się dowiedzieliśmy.
2: X po lewej u góry.
1: No to teraz Fabian ma tylko jedną możliwość, musi blokować. Ja nie podpowiadam, ale to jest chyba...

0: oczywiste.
1: Prawo, dolne kółko.
0: Dolne kółko i co zrobi Mikołaj? Coraz mniej pól wolnych tutaj na placu zabaw w kółeczku, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w grze w kółko i krzyżyk. X obok tego kółka, który padł przed chwilą, czyli mamy X na samej górze, tak?
1: Tak. Środek, góra, kółko.
0: Ja się boję, że za chwilę tutaj będzie remis. No to idzie.
2: Mikołaj?
3: Prawo, góra, X.
0: Dobrze i...
1: Lewa, dół, kółko.
0: No to tak, chyba mamy remis, prawda, panowie?
4: Prawda, prawda.
1: No.
0: Tutaj dziadek się śmieje, bo teraz sytuacja jest jasna, słyszymy oklaski, wielkie brawa, panowie. Czyli mamy dwóch mistrzów świata, więc będą dwie koszulki trójkowe. Panowie, jaki kolor koszulek?
1: Czarny.
0: I to są rzeczywiście najładniejsze koszulki?
1: No oczywiście.
3: Tak. Oczywiście.
0: Dobrze. Ja wam życzę w takim razie udanego ostatniego tygodnia wakacji. Jakie macie plany tutaj? Co się robi w kółeczku? Będziecie grać dalej w kółko i krzyżyk?
1: Jeździ się rowerami, gra się w piłkę. Ogółem fajnie, szmega.
0: Też się dobrze bawisz, Mikołaj?
3: Tak, dobrze, bardzo fajnie się bawi tu.
0: Dobrze, to czas na wręczenie tutaj nagród i ja bardzo w takim razie państwu dziękuję za relację z najważniejszej imprezy sportowej Mistrzostwa Świata w grze w kółko i krzyżyk. Tutaj nagrody dla was. Za chwilę sprawdzimy, czy rozmiary są dobre. A ja teraz tylko państwu powiem, że będę szedł do Kwidzyna. Ważna informacja, jeżeli ktoś by z państwa chciał mnie spotkać. Przez Białki, Rozpędziny i później ulicą Halera oraz Batalionów Chłopskich na zamek w Kwidzynie.
5: Paweł jest w kółeczku jak na razie. To teraz, Pawle, jakieś kółeczko na rondzie z tym wózeczkiem. Bardzo ci dziękujemy za relację. Szerokiej drogi.
6: Teraz pieszo.

Artur Rojek i Mira Fiori. W Kazachstanie odbyły się pierwsze wybory do nowego jednoizbowego parlamentu w niedzielę. To bezpośredni efekt zmian w kazachskiej konstytucji. O miejsca w Kurultaju walczyło 7 partii politycznych. Do wyborów nie dopuszczono żadnych polityków.

0: posłów opozycyjnych. Kazachstan ma nową konstytucję, ale obowiązują w niej stare zasady. Co to oznacza? Sprawdziła Monika Suszek.
1: Centrum świata.
2: Kazachstan domyka proces przebudowy swojego systemu politycznego. Wybory do jednoizbowego kurultaju mają być symbolem tak zwanego nowego Kazachstanu, wizji prezydenta Kasyma Żomarta Tokajewa. Mieszkańcy pokładają w zmianach ogromne nadzieje.
3: Mam 73 lata, czekałem na poprawę przez cały ten czas, ale jak dotąd nic się nie udało. Mimo to mam nadzieję, że w tym roku w końcu będzie lepiej.
2: Oczekujemy, że Kazachstan będzie się rozwijał i że wszystko pójdzie dobrze. Najważniejsze, żeby nie było wojny i żeby ceny żywności spadły, bo wszystko drożeje. Chociaż w ostatnich latach kraj notuje szybki wzrost gospodarczy, to podwyżki podatków i inflacja negatywnie wpływają na poziom życia obywateli. Największym testem pozostaje jednak dyplomacja. Tokajew mistrzowsko prowadzi politykę wielowektorową. Utrzymuje chłodne, lecz poprawne relacje z Moskwą i jednocześnie zabiega o zachodnie inwestycje i zacieśnia więzi z Chinami. Daje obywatelom poczucie zmian, jednak twardy rdzeń autorytarnej władzy pozostaje nienaruszony. Kazachstan wyszedł z cienia Nazarbajewa, by wejść w erę Tokajewa. A naszym gościem jest Daria Zielińska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Kazachstan po raz pierwszy w swojej historii wybrał jednoizbowy parlament. Władze przedstawiały te zmiany jako przełomowe zmiany, które następują w Kazachstanie. Na ile są to diametralne zmiany, a na ile może to są zmiany kosmetyczne?
4: Powiedziałabym, że trochę więcej niż kosmetyczne, a trochę mniej niż diametralne. To znaczy, no to nie jest tylko kosmetyka, że zrezygnowano z dwuizbowego parlamentu. Argument, którego władze używały, to jest, że ta zmiana przyspieszy legislację. Pod tym względem jest to zmiana dość duża, bo to jest zmiana kształtu systemu politycznego w kraju, tak naprawdę pierwsza od czasu jego niepodległości. Natomiast czy jest to zmiana diametralna, jeżeli sobie spojrzymy na wyniki wyborów? Nie. To nie jest coś, co zmieni sytuację polityczną w kraju. Parlament jest pro-tokajewowski i wydaje się, że kurs, na którym kraj jest, pozostanie niezmieniony.
2: Zwłaszcza jeżeli popatrzymy, kto tam startował. 7 partii, w tym wszystkie, które jednak opowiadały się za kursem Tokajewa, 0 partii opozycyjnych.
4: Kampania wyborcza była niemalże nieistniejąca, natomiast to, co było, czyli jakieś debaty w telewizji, etc., odnosiło się wrażenie, że te partie się po prostu prześcigają w tym, która z nich wychwali Kazyma Żomarta Tokajewa bardziej.
2: Ale to znaczy, że nie ma realnej opozycji w Kazachstanie?
4: Nie. To znaczy nie ma legalnych opozycyjnych partii, zainteresowanie działalnością opozycyjną jest niskie ze względu na to, że wszyscy wiedzą, jakie to ma konsekwencje. Są oczywiście niezależni dziennikarze, to są bardzo ważni ludzie, natomiast oni wszyscy liczą się z konsekwencjami i jest ich po prostu mało, ze względu na to, że to jest w tym kraju coraz bardziej niebezpieczne.
2: Na ile spuścizna Nazarbajewa jest obecna, jeżeli chodzi o Kazachstan?
4: Coraz mniej. Zdecydowanie coraz mniej. Znaczy w Kazachstanie mamy ciekawą rzecz, bo rzeczywiście jest na przykład, jest muzeum pierwszego prezydenta, są różne miejsca upamiętniającego, ale one się zawsze nazywają pierwszego prezydenta, tytuł, a nie Nursultana Nazarbajewa, nie kult jednostki, tylko kult postaci w jakiś sposób. Jeżeli chodzi o realny wpływ, no na przykład dosłownie na dzień przed wyborami parlamentarnymi z konstytucji Tokajew zdecydował się usunąć zapisy o wpływie Nursultana Nazarbajewa na politykę krajową, więc rzeczywiście już temu wpływy niemalże całkowicie odcięto. On jest traktowany jako taka ważna postać historyczna, ale już ta jego spuścizna polityczna nie jest traktowana poważnie, jego środowisko wokół niego, sam Nazarbajew nie mają wpływu na życie polityczne w kraju.
2: Od Nazarbajewa przejdźmy do Tokajewa i trochę do jego polityki zagranicznej. On jest bardzo sprawnym politykiem zagranicznym. Układa sobie poprawne relacje właściwie ze wszystkimi. Rosja, Chiny, Zachód również. Jaki jest jego plan?
4: Okno dla niego się otworzyło w 2022 roku, ponieważ wcześniej mieliśmy dużą zależność od Rosji, ale od lutego 2022 roku oczy Rosji są skierowane w troszeczkę innym kierunku, jak wiemy. W związku z czym Kazachstan wykorzystał okazję. I teraz ma relacje nie tylko z Rosją, ale też ma właśnie bardzo dobre relacje z Chinami, ma bardzo dobre relacje z Zachodem. Coraz większą rolę odgrywają Stany Zjednoczone. Mamy podpisane porozumienia w kwestii bardzo modnych obecnie surowców krytycznych. Więc rzeczywiście Tokajew prowadzi taką grę, w której przyjaźni się ze wszystkimi. Jednocześnie widzimy w ostatnim czasie sporo takich odważnych gestów ze strony Tokajewa pod adresem Rosji. Mieliśmy kilka tygodni temu tę wypowiedź, w której w twarz Putinowi Tokajew wezwał do zakończenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. To jest coś, co jeszcze parę lat temu moim zdaniem byłoby niewyobrażalne, bo to jest otwarty sprzeciw. Kazachstan w tym momencie bardzo się prezentuje jako, owszem, partner dla Rosji, ale równoprawny partner, który może też się sprzeciwić, może się nie zgodzić, nie jest całkowicie zależny.
2: Często Tokajew mówi, że on chce zbudować nowy Kazachstan. Na ile wkraczamy, no właśnie, w erę Tokajewa?
4: Myślę, że już wkroczyliśmy w erę Tokajewa. Myślę, że już w 2022 roku wkroczyliśmy w erę Tokajewa.

0: Ewa. Natomiast rzeczywiście jest ten jego pomysł, nowy Kazachstan, Kazachstan rozwijający się, Kazachstan zaawansowany technologicznie, to jest coś, co jest teraz cały czas rozwijane. On się teraz bardzo skupia na sztucznej inteligencji na przykład. Powołano Ministerstwo Sztucznej Inteligencji, Kazachstan ma własne AI, więc rzeczywiście ten rozwój w takich innych kierunkach niż dotychczas. No, dotychczas to była gospodarka oparta na surowcach naturalnych, oni już wiedzą, że to nie jest coś, co wytrzyma. Wizerunkowo to jest taki krok właśnie, demokratyzujemy się. Nie dość, że się modernizujemy, to jeszcze się demokratyzujemy.
1: Bardzo dziękuję za dziś. Daria Zielińska z Ośrodka Studiów Wschodnich była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Centrum Świata.

0: Autopromocja.
1: 35 lat temu, 24 sierpnia, Ukraina ogłosiła niepodległość. To już piąte święto podczas rosyjskiej agresji na pełną skalę. Jak Ukraina zmieniła się od 91 roku, gdzie są szanse na porozumienie i współpracę z Polską? Jak rozwiązać spory Warszawy i Kijowa? O tym w magazynie Po prostu Wschód mówi mój gość, ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 50.

5% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam.

0: programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 24 sierpnia. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
1: Poprawił się stan 8-miesięcznego dziecka poszkodowanego w wypadku w Krakowie. Sprawca wypadku dzisiaj trafił do tymczasowego aresztu. W urzędach są nowe wzory wniosków do transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych. Dzisiaj pojawiły się po raz pierwszy. Wsparcie mocniejsze niż kiedykolwiek obiecuje prezydentowi Zełenskiemu brytyjski premier. Mówił o tym w Kijowie w Dniu Niepodległości Ukrainy. Poprawia się stan zdrowia 8-miesięcznego dziecka po wypadku w Krakowie. W tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w minioną sobotę, zginęli rodzice dziecka. Młody kierowca ponad dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w młode małżeństwo z dzieckiem w wózku. Niemowlę trafiło w stanie ciężkim do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
2: Na ten moment po dwóch dobach możemy powiedzieć, że stan dziecka się poprawił. W tym momencie określany jest jako stan dobry, aczkolwiek wielu specjalistów w ciągu dalszym sprawuje nad nim pełną opiekę.
1: Mówiła Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka szpitala. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego i nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Został aresztowany na 3 miesiące i grozi mu do 8 lat więzienia. Od dzisiaj w urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują nowe wzory dokumentów, w których zamiast obligatoryjnych rubryk dla kobiety i mężczyzny mogą pojawić się dwie kobiety lub dwóch mężczyzn. Zmienione formularze umożliwiają transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Pierwsze wpisy do polskich ksiąg zrealizowano rano, jednak władze Zakopanego zapowiadają sprzeciw i możliwą odmowę rejestracji.
3: Zaktualizowany system teleinformatyczny działa bez zakłóceń. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że urzędnicy odmawiający wpisów narażają się na konsekwencje.
4: Urzędy, urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zagranicy w Polsce, to łamanie prawa.
3: Mimo to część samorządowców zapowiada możliwe odmowy wydawania dokumentów. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz powołuje się na konieczność ochrony tradycji i polskie orzecznictwo.
5: Bardzo ważnym jest dla nas promowanie tradycyjnego modelu rodziny, ale też bardzo szanujemy przepisy i według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów.
3: W przypadku odmowy wydania aktu ze strony kierownika urzędu wnioskodawcom przysługuje droga odwoławcza przed sądami administracyjnymi. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Ukraina stała się obrońcą całej Europy, mówił w Kijowie brytyjski premier Andy Burnham. Przemawiając podczas obchodów Dnia Niepodległości, zapewniał o dalszym wsparciu dla kraju broniącego się przed rosyjską agresją. Wiem, że potrzebujecie większego wsparcia, aby chronić swoją przestrzeń powietrzną i ludność cywilną. Wiem, jak ciężkie były ostatnie zimy i jak ważne jest, abyście w tym roku byli gotowi, gdy nadejdą dłuższe noce. Dlatego jeszcze dzisiaj wraz z prezydentem Macronem i kanclerzem Mercem przejmę stery koalicji chętnych. Jestem zdecydowany, abyśmy wspólnie zapewnili panu, panie prezydencie, wsparcie, którego potrzebujecie, mocniejsze niż kiedykolwiek. Ukraina obchodzi 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości kraju. Ta była Republika Związku Radzieckiego, stała się niepodległym państwem 24 sierpnia 1991 roku. Ani ulewy, ani lokalne podtopienia nie zakończyły suszy w Anglii. Zakaz używania węży ogrodowych obejmujący ponad 10 milionów mieszkańców Londynu i okolicy może obowiązywać aż do końca roku. Ostatnie opady nie wystarczyły, aby odbudować poziom wody w rzekach i zbiornikach.
6: Deszcz pada, ale zakaz zostaje. Thames Water, największy dostawca wody w Wielkiej Brytanii, ostrzega, że ograniczenia mogą potrwać jeszcze kilka miesięcy. Mieszkańcy nie mogą używać węży do podlewania ogrodów, mycia samochodów ani napełniania basenów. Dla wielu to spore utrudnienie. Zakazy używania węży ogrodowych to u nas właściwie norma. Zdążyliśmy się do nich przyzwyczaić, choć noszenie wody w wiadrach bywa uciążliwe. Zastanawiam się, jak to możliwe, że brakuje nam wody. W końcu jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Dopiero co mieliśmy tydzień ulew i podtopień, więc trudno mi to zrozumieć, ale trzeba zachować rozsądek. Mówili brytyjskim mediom mieszkańcy hrabstwa Kent. Kto mimo zakazu sięgnie po wąż, może zapłacić nawet 1000 funtów. W przeliczeniu to prawie 5000 złotych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: 17.04, Sport w Trójce i Norbert Michalak.
8: Polskie siatkarki walczą o drugie zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Polki w Stambule grają z Łotyszkami. Pierwszego seta wygrały do 19, drugiego przegrały do 23, a trzeciego zwyciężyły do 22. Przypomnijmy, że w naszym

0: Zespole nie gra libero i kapitan kadry Aleksandra Szczygłowska z powodu zdrowotnych. W pierwszym spotkaniu podopieczne trenera Stefano Lavariniego pokonały Węgierki 3-0. Polki zagrają jeszcze ze Słowenkami, Niemkami oraz Turczynkami. Znany jest już skład reprezentacji Polski na drużynowy Puchar Świata na żużlu. W sobotę Polskę reprezentować będą Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna. O rywalach i oczekiwaniach w trzeciej stronie medalu mówił trener reprezentacji Polski Stanisław Chomski.
1: Jesteśmy u siebie, to jest Stadion Narodowy, nasza chluba. Wypadałoby, żeby Mazurek tam zabrzmiał, aczkolwiek rywale są znakomici. Australijczycy, teraz ostatnio Duńczycy, a swoje 5 groszy dorzucą na pewno Anglicy, którzy no jeszcze nie wiadomo, czy będą wsparci danym bilejem, czy nie. Ale to będzie, uważam, bardzo ciekawy finał, bo to nie będzie potyczka dwóch drużyn, tylko 3, a nawet 4 drużyn.
0: A ten bardzo ciekawy finał drużynowego Pucharu Świata na żużlu w sobotę o 19 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na koniec piłka nożna i transferowe doniesienia. Na razie to przewidywania, ale całkiem możliwe jest, że jak poinformował włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, bramkarz mistrzów Polski ma trafić na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu do Udinese Calcio. Będzie miał do dyspozycji kolejnego z Polaków. Od roku barwę tego zespołu reprezentuje pomocnik Jakub Piotrowski.
2: W Białymstoku 15 stopni, w Nowym Sączu 22, najchłodniej i najcieplej teraz w kraju, właśnie w tych miejscach. Noc wręcz zimna, szczególnie na wschodzie, tam zaledwie plus 6, a w centralnej Polsce 8, na zachodzie może 12, nad morzem okolice 14.
0: No właśnie, jedna informacja jeszcze, bo przegapiłem jedną rzecz w serwisie. Chodzi o bramkarza Bartosza Mrozka, który być może trafi do Udinese Calcio.
2: I to wszystko zostało nagrane. Wszyscy słyszeli.
0: Gdyby ktoś pytał.
2: No tak, oczywiście. To ja dodam, że jutro będzie trochę lepsza pogoda, bo mniej chmur, więcej słońca, przeważnie od 18 na północnym wschodzie do 24 na północnym zachodzie.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Jest 17.07, dostajemy od Państwa telefony, Państwa komentarze po tragicznym wypadku w Krakowie. Kierowcy, który, jak słyszeliśmy, śmiertelnie potrącił idące chodnikiem małżeństwo i ciężko ranił niemowlę, które było w wózku, grozi 8 lat więzienia.
4: Ja uważam, że kiedy kierowca przekroczył tą prędkość dwukrotnie, zabijając na miejscu i to na chodniku matkę i ojca dziecka 8-miesięcznego, ja proponuję i to musi być zagwarantowane, że dostanie wyrok nie niższy niż 25 lat pozbawienia wolności bez prawa do wcześniejszego opuszczenia więzienia. To jest warunek konieczny, żeby uchronić w przyszłości inne osoby.
2: 227 trójek do Państwa dyspozycji.
5: Zapraszamy do Trójki.
2: Temat będzie wracał, a za chwilę też o sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. No wszystko ma polityczne tło, jak się okazuje. Później o wandalizmie w mieście. Do naszego studia wpadnie człowiek, który stworzył grupę upiększania miasta. Zachęca innych do zdrapywania naklejek czy zmywania nielegalnego graffiti.

0: 17.12 na zegarach i kolejne tematy w radiowej trójce. Szef Zonda Krypto Przemysław Kral ma składać wyjaśnienia przed prokuraturą. Nieoficjalnie mówi się, że otrzymał status małego świadka koronnego, co oznacza, że zdecydował się współpracować ze śledczymi i zeznawać w zamian za zmniejszenie kary. I o tym Jacek Frenzel.
1: Wszystkie nieprawidłowości związane z działalnością Zonda Krypto i rynkiem kryptowalut w Polsce trzeba wyjaśnić, szczególnie na styku z polityką i politykami.
2: Mały świadek, duży problem dla prawicy,
1: podkreśla Jakub Stefaniak z PSL.
2: Jeśli te wszystkie rewelacje, które dzisiaj donoszą portale, się potwierdzą, to może to być afera na miarę dekady i może być to naprawdę poważne przetasowanie na scenie politycznej. I to nie chodzi tylko o PiS, tylko o inne środowiska, także prawicowe i patoprawicowe, które są w tę aferę kryptowalut zamieszane.
1: A chodzi o informacje, jakie środowiska polityków chroniły rynek kryptowalut przed nadzorem i kontrolą i kto mógł na niekontrolowanym obrocie kryptowalutami zyskać.
3: Przestępcza działalność pana Krala, bo skoro otrzymał status małego świadka koronnego, to musiał się przyznać do popełnionych przestępstw. Była pod nosem Donalda Tuska.
1: Przerzuca odpowiedzialność na koalicję rządzącą Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Niestety rządzący w tym zakresie kompletnie nic nie zrobili. Prokuratura była bierna, służby były bierne.
1: Podobnie twierdzi kandydat PiS na przyszłego premiera Przemysław Czarnek, który poddaje w wątpliwość działania polskich służb.
4: Dlaczego służby, mając przez wiele miesięcy wiedzę na temat przestępczej działalności potencjalnej pana Krala i oszustwa na gigantyczną skalę wielu tysięcy Polaków, nie zrobiły w tej sprawie nic? Służby rządu pana Tuska, Siemoniaka.
1: Dziś największe emocje budzi zegarek za 40 tysięcy euro, który dostał od szefa Zonda Krypto prezes PKO Radosław Piesiewicz. Otrzymał go za obietnicę wstawiennictwa u byłego premiera i prezesa UOKiK-u w sprawie zaniechania kontroli. Mecenas Michał Wawrykiewicz uważa, że to tylko jeden z punktów większej afery.
5: Mamy do czynienia z bardzo szerokim projektem polityczno-biznesowym dotyczącym polskiej prawicy, bo przecież Zonda Krypto finansowała nie tylko PKOL, ale także wielką konferencję prawicową SIPAK. Finansowała telewizję Republika, a jak

0: donoszą media, za pośrednictwem Republiki, także w sposób obchodzący przepisy, następowało finansowanie kampanii Karola Nawrockiego.
1: Mecenas Wawrykiewicz podkreśla, że pieniądze z Zonda Krypto szerokim strumieniem płynęły do różnych osób i podmiotów z prawicy.
0: Mamy przelewy do Fundacji Ziobry, do Fundacji Tiplera.
1: Konfederacja nie obawia się zeznań Przemysława Krala, nawet w obliczu finansowania Fundacji Sławomira Mencena.
2: Wszystko było zgodnie z prawem. Zonda Krypto sponsorowała wiele środowisk politycznych.
1: Podkreśla Krystian Pacholik z Konfederacji i dodaje, że te informacje, które może przekazać szef upadłej Zonda Krypto, mogą być naprawdę sensacyjne.
2: Jak to bywało w przeszłości, skruszeni świadkowie koronni sypali swoich współpracowników, więc sytuacja jest rozwojowa i zobaczymy, na kogo będzie sypał Kral.
3: To jest kolejna wymyślona afera, która ma uderzyć, jak rozumiem, w prawą stronę sceny politycznej. Ja tego nie zrobię. No już była afera z panem Mrazem, który jest też małym świadkiem koronnym. Jak to ścisnąć, to z tego nic nie wyszło i teraz rozumiem, że taką drugą się kroi.
1: Uważa Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości i dodaje, że weta prezydenta do ustawy o kontroli kryptowalut były oznakiem troski o bezpieczeństwo finansowe Polaków.
3: Wygląda na to, że pan prezydent zadziałał wbrew interesom Zonda Krypto.
4: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa.
1: Mówił w TVP Info mecenas Tymoteusz Paprocki, wyjaśniając, kto może zostać świadkiem koronnym.
4: Jest to skruszony przestępca, który współpracując z prokuraturą ujawnia takie informacje, których prokuratura w inny sposób nie byłaby w stanie uzyskać. Pomaga wyjaśnić wszystkie okoliczności, jak również ustalić inne osoby, które również mogą w takiej sprawie uzyskać zarzuty.
5: Sprawą Zondy zajmuje się katowicka prokuratura okręgowa. A my za chwilę poruszymy temat naprawiania wizerunku miasta, czyszczenia słupów, elewacji zabytkowych budynków czy zdrapywania naklejek. Są tacy ludzie, którzy sami z siebie to robią. Jedną z nich jest Mateusz, który już zaraz się pojawi w Studiu Trójki.

0: 17.19. Dzwonią telefony w sprawie nadchodzącej rozmowy w Trójce. Halo, halo?
1: Usłyszałem przed chwilą, że ma być wywiad z osobą, która ma zachęcać do zmywania graffiti i usuwania naklejek. Podejrzewam, że takie zachowanie zakończy się dla tych osób, które przyłączą się dla niego więzieniem albo jakimiś konsekwencjami finansowymi, bo to jest podobnie jak naprawa dróg na własną rękę.
0: No właśnie.

0: Będziemy o to pytać, a są tacy, którzy widząc papierek na chodniku na przykład podnoszą go i wrzucają do śmietnika. To jest tak bezinteresownie. Znam takich osobiście, ale są też tacy, jak już było zresztą w tym telefonie, którzy biorą swoje przybory, skrobaczki, szmatki, specjalistyczne płyny i naprawiają tkankę miejską, mówiąc tak wprost. Ze mną jest człowiek guma, tak to można powiedzieć, ale w tym przypadku guma to, GUM to jest skrót od grupy upiększania miasta. Jej założyciel Mateusz. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: To krótki wstęp, ale wyjaśnijmy, o co chodzi, dlaczego tutaj jesteś. Wyświetlił mi się kilka tygodni temu taki film na Facebooku, nagrywany pewnie jakąś kamerką sportową, jak zdrapujesz naklejki z Rynny gdzieś we Wrocławiu, albo zmywasz nielegalne graffiti. A to twoje działanie, nawiązując do tego telefonu, jest legalne?
1: To oczywiście no, zależy, są różne przypadki. Staram się oczywiście uzyskiwać zgody. Niektóre interwencje wymagają na przykład zamalowania, tak, nielegalnego graffiti, czyli tutaj trzeba dobrać odpowiednią farbę i takie interwencje próbuję konsultować ze spółdzielniami, uzyskiwać takie zgody, ponieważ bez takich zgód, no to można powiedzieć, że to jest również wandalizm, tak, to jest ingerencja w budynek bez zgody właścicieli. Ale jeśli chodzi o takie małe rzeczy, takie w przestrzeni publicznej, jak zbieranie papierków, zbieranie śmieci, puszek czy małpek, możemy to robić na co dzień i nie potrzebujemy do tego żadnych zgód, tak, to jest po prostu dbanie o nasz wspólny dom.
0: No jeszcze czego, żeby naprawiać w ten sposób przestrzeń, jeszcze prosić o jakieś pozwolenia. To wszystko, rozumiem, jest tak pro bono, to jest społeczna inicjatywa, czy
1: tak,
0: nie?
1: Tak, dokładnie. No, zaczęło to się właśnie jako inicjatywa pro bono, dołączają do tego nowe osoby. Próbuję tworzyć grupki w każdym mieście, żeby osoby mogły się właśnie razem jakoś organizować i wspólnie się podejmować takich akcji. Więc każdy ma też na to inny pomysł, bo chcą w tym uczestniczyć osoby prywatne, również domy kultury. Czasami jacyś aktywiści, czy nawet radni miejscy. Każdy ma na to jakiś swój sposób. Niektórzy chcą otworzyć stowarzyszenia, inni chcą, żeby to pozostało bardzo nieformalne. Ja po prostu swoją wiedzą i doświadczeniem no, doradzam im, jak to robić, żeby to robić dobrze, żeby to robić legalnie, żeby niczego nie zniszczyć.
0: Czyli jesteś takim liderem prospołecznego ruchu upiększania miasta. A jak to wszystko wyglądało na początku? Wyszedłeś, zobaczyłeś, że jest jakaś, nie wiem, naklejka w złym miejscu albo graffiti i mówisz, dobra, zmywamy to.
1: Na początku po prostu bardzo mnie bolało, gdy nowo wyremontowane kamienice we Wrocławiu, z którego pochodzę, były po kilku dniach, czasami tygodniach już dewastowane. Czyli pojawiały się na tym nielegalne jakieś reklamy, plakaty, czasami właśnie jakieś tagi czy graffiti. I bardzo mnie to bolało, bo jednak taka każda wyremontowana kamienica była dla mnie czymś szczególnym. I z tego powodu postanowiłem, że zacznę się odzywać tak prywatnie, po cichu do zarządców i proponować im, że mogę po prostu przyjść z puszką farby i coś takiego odmalować. Niestety nie było żadnego odzewu, nikt nie był tym zainteresowany. Więc pomyślałem, że zacznę to nagłaśniać i szukać osób, które będą chciały ze mną to robić. I może jak stworzymy jakiś większy front, więcej osób się przyłączy, to ci zarząd czy spółdzielnie będą chętniej podejmować takiej współpracy.
0: A dużo jest takich osób, które do tych grup dołączają? Tam nie wiem, w Lublinie na przykład, w Warszawie czy gdziekolwiek indziej?
1: No w każdym mieście trochę inaczej to działa, tak? Najwięcej osób jest we Wrocławiu, w Warszawie. Mam wrażenie, że tutaj to jakoś eksplodowało i bardzo dużo, do wielu osób dotarły te treści, które tworzę w internecie. Ale stopniowo do coraz większej ilości miast, mniejszych miasteczek też to dociera i osoby z tamtych miast też chcą się angażować. Nawet proszą, czy mogą na przykład stworzyć taki filmik, podesłać mi go, po prostu opublikuję, żeby osoby w mniejszych miasteczkach też wiedziały, że takie działania są, że mogą się do tych działań przyłączać i nie trzeba być w wielkiej metropolii, żeby zebrać grupę osób, działaczy, które chcą upiększać miasto.
0: Na tych filmikach często widać właśnie zdrapywaną naklejkę albo zamalowane jakieś graffiti, ale co jest najbardziej, znaczy miałeś taką misję, która była najtrudniejsza albo najbardziej pracochłonna?
1: No myślę, że najtrudniejsze jest to usuwanie graffiti, bo tutaj jednak trzeba zrobić bardzo dobry research. No też trzeba umieć rozróżniać trochę bohomazy od street artu. No pierwsze co, to jednak no, najważniejsza jest ta zgoda, tak? Więc pytam się zawsze spółdzielni, czy była taka zgoda, czy oni chcą, żeby to wyremontować. Jeśli chcą się podjąć tego oczyszczania, no to wtedy już trzeba się zagłębić jakby w te materiały, chemię, techniki i odpowiednio się do tego przygotować.
0: Mateusz, z grupy upiększania miasta, wielkie powodzenia w takim razie.
1: Dziękuję.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Leroy

0: i przesadzać. Wrzosy miks odmian już za 4,97 za sztukę. A do tego nawóz do trawnika 25 kg Florowit już za 167 zł. Wszystko do ogrodu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Żegnamy reklamy.
7: Poniedziałek, 24 sierpnia, 17.30. Za kilka chwil, mimo wakacji, sporo tematów do poruszenia w studiu Roch Kowalski i goście.
8: Puls Trójki.
9: Dzień dobry Państwu, to poniedziałkowe

0: popołudnie. W naszym studiu są Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Woźniak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze.
2: Kłaniam się nisko.
0: Moc tematów rzeczywiście, to prawda, Michale. Przed chwilą sobie panowie tutaj dyskutowali o klubach piłkarskich, o rozgrywkach. Nawet proponowałem, żeby zamienić się miejscami z Michałem, ale jednak panowie się uparli, żeby o polityce rozmawiać. To będziemy rozmawiać o polityce. Zacznijmy od Przemysława Krala, który podjął współpracę z prokuraturą. Ponoć ma otrzymać status małego świadka koronnego. I pytanie, czy rzeczywiście tak jak mówią politycy koalicji rządzącej, będzie sypać na polityków prawicy pan poseł Jarosław Krajewski? Boicie się w PiSie?
2: Nie, na pewno się nie boimy. Znaczy, myślę, że to nie jest kwestia strachu. To jest, myślę, że kwestia przede wszystkim braku tego szybkiego działania ze strony instytucji państwa. Pamiętajmy o tym, że pan Kral jest za granicą. Jak to było możliwe, że w czasie, kiedy premierem polskiego rządu jest Donald Tusk, doprowadzono do tego, że działania służb specjalnych, działania prokuratury były na tyle spóźnione, że mamy szereg informacji, że nie zostały zabezpieczone odpowiednio środki, które mogłyby być wypłacone osobom poszkodowanym w tej aferze. I dlatego ta ekscytacja polityków koalicji 13 grudnia tym, że prokuratura miała podjąć rozmowy na temat tak zwanego małego świadka koronnego, no, nadal są ogromnym problemem wizerunkowym dla obecnego rządu Donalda Tuska.
0: Zapewnia
2: bo
0: pan?
2: To pokazuje, że te instytucje państwa po prostu nie zadziałały prawidłowo.
0: Zapewnia pan, że nie było pewnego rodzaju kontaktów biznesowo-politycznych pomiędzy politykami PiSu a Zonda Krypto?
2: Ale pan pytał mnie, to ja panu od razu mówię...
0: Nie,
2: nie, ale to ja panu powiem, bo mogę jak najbardziej w swoim imieniu powiedzieć. Okay. Ja się nie obawiam w ogóle tego tematu. Muszę powiedzieć, że bardziej martwię się, jeżeli instytucje państwa nie działają prawidłowo, a przypomnę, że przez kilka lat również zajmowałem się wyjaśnieniem afery Amber Gold i niestety te powiązania, jeżeli chodzi o osoby pokrzywdzone, o tym, jak działały instytucje państwa wtedy, jak działają teraz, no przynoszą jednak podobne konstatacje co do po prostu oceny.
0: Tak mówi Jarosław Krajewski z Prawa i Sprawiedliwości, a senator Piotr Woźniak z Koalicji Obywatelskiej jak na to wszystko patrzy?
1: Patrzę ze spokojem na to i bez jakiegoś hura optymizmu czy entuzjazmu. Patrzę na to, bo prawda musi ujrzeć światło dzienne. I to jeśli faktycznie pan Kral poszedł na współpracę z prokuraturą, to jest dobra informacja, bo być może polskie społeczeństwo, które z jakichś powodów ufa tej czy innej partii politycznej, dowie się, jak działa kuchnia w polityce. Bo te informacje, które dzisiaj podaje Wirtualna Polska, czy też inne media, pokazują, że nie do końca można się zgodzić z wypowiedzią pana posła. Z całą sympatią, bo oczywiście, broń Boże, nie możemy tutaj generalizować. Wszyscy politycy nie mogą być wrzucani do jednego worka. Ale jeśli pojawiają się jakiekolwiek podejrzenia wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości, także samorządowców polityków Prawa i Sprawiedliwości, to to trzeba wyjaśnić. Więc po to w polskim prawodawstwie pojawia się instytucja taka jak świadek koronny, czy też mały świadek koronny, żeby walczyć z korupcją, żeby walczyć z nadużyciami władzy, żeby obnażać to, co jest fałszem w polityce i zakłamaniem. I wierzę głęboko w to, że jeżeli jest taka współpraca, bo tego do końca nie wiemy, przekonamy się zapewne po komunikatach prokuratury w tej sprawie, że to, co dotyczy pokrzywdzonych także, bo przecież miejmy świadomość, o czym zresztą wspomniał pan poseł, że mnóstwo polskich obywateli, którzy uwierzyli w tą kryptogiełdę, straciło swoje oszczędności. Mnóstwo sportowców, którzy mieli mieć finansowanie z tej giełdy kryptowalut, zostało również pokrzywdzonych. Ta sprawa musi ujrzeć światło dzienne niezależnie od tego, kogo dotyczy. Mam wrażenie, że służby będą w tym zakresie mocno działać.
0: Zdanie doprecyzowania z mojej strony. Pan senator wspominał o artykule Wirtualnej Polski we współpracy z TVN24. Te media ujawniły dzisiaj, że Radosław Piesiewicz, szef PKOL-u, miał otrzymać od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. Sam pan Piesiewicz twierdzi, że ten zegarek spłacił w ratach, w gotówce, chociaż okoliczności przekazania tego tego zegarka chyba budzą wątpliwości. Pan poseł Jarosław Krajewski.
2: Znaczy, nie mówimy tutaj o polityku Prawa i Sprawiedliwości.
0: Pan
2: to jest jakby pierwsza sprawa.
0: Ja tylko doprecyzowuję. Chociaż
2: tutaj zgodzę się z panem
0: Sasinem,
2: senatorem, co do tego, że oczywiście sprawa musi być wyjaśniona, niezależnie od tego, kogo dotyczy, czy dotyczy polityków, dziennikarzy, artystów.

0: sportowców, ta sprawa musi być wyjaśniona, bo wszyscy są równi wobec prawa i ja bym po prostu zakładał, że niech prokuratura przede wszystkim rozpocznie skuteczne działania po to, żeby zabezpieczyć środki, które będą mogły zadośćuczynić osobom, które uwierzyły w to, że jest to dobra droga do inwestycji.
1: Senator Piotr Woźniak.
2: Jedno zdanie jeszcze doprecyzowujące. Ja pamiętam bardzo duże emocje premiera Donalda Tuska, który zawnioskował utajnienie posiedzenia Sejmu. Ja jestem senatorem, w związku z tym nie mogłem uczestniczyć w tym posiedzeniu Sejmu dotyczącym właśnie kwestii afery z kryptowalutami. I myślę, że coś jest na rzeczy, to znaczy im szybciej ta informacja zwrotna będzie ze strony prokuratury, tym lepiej, dlatego że te informacje, które gdzieś w mediach są przekazywane, one mogą zmienić absolutnie najbliższe miesiące w polskiej polityce. Tak to czuję.
1: Jestem pełen uznania dla panów kultury dyskusji. Państwo, którzy oglądają nas YouTube, na YouTubie, może to widzą, że rzeczywiście panowie grzecznie zgłaszają się do głosu, nie przerywają sobie, więc oddaję głos. Pan poseł Jarosław Krajewski jeszcze chciał zdanie w tym temacie.
0: Tak, dlatego że tutaj niezbędna jest szybkość działań prokuratury i ta skuteczność, której do tej pory zabrakło. Ja przypomnę tylko naszym słuchaczom, że przecież to dziennikarze byli oburzeni, że wtedy, kiedy prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie firmy Zonda Krypto, prokurator miał pojechać na wakacje. I taka była kolej rzeczy. To są rzeczy naprawdę bulwersujące. Znaczy, albo jest wola ścigania przestępców, albo jest wola, żeby ścigać swoich oponentów politycznych. To jest droga donikąd i dlatego zdecydowanie wolałbym, żeby polskie państwo zapewniało równość szans, ale również było równe wobec wszystkich obywateli, a nie takie próba szukania, że może czymś uderzy się w opozycję. Myślę, że ta władza ma na tyle dużo problemów z brakiem zrealizowanych obietnic wyborczych, że po prostu uciekanie po prawie 3 latach w mówienie o jakichś rozliczeniach, no brzmi absurdalnie. Już, nawet dla wyborców Koalicji Obywatelskiej.
1: Ten temat, dobrze, to pan senator jedno zdanie. Ostatnie poproszę zdanie. I wypiątujemy
2: ten wątek.
1: Sprawa,
2: o której mówi pan poseł, to nie jest kwestia 3 ostatnich lat. To wszystko działo się raptem kilka miesięcy temu i problemy z wypłatami i upadkiem tej giełdy to raptem kilka miesięcy wstecz. W związku z tym nie generalizujmy kilku wątków, panie pośle. Ta sprawa dotyczy wyjaśnienia kilkunastu tysięcy osób, którzy stracili swoje pieniądze i to musi państwo, które jest silne, musi zadziałać i ono będzie działać.
1: I panowie, tutaj już zamykamy dyskusję na ten temat. Przejdziemy do tego, co jest bliższe każdemu podatnikowi, każdemu obywatelowi, czyli do systemu podatkowego w Polsce. Premier Donald Tusk i minister Andrzej Domański proponują pewną zmianę w tym systemie podatkowym. Dołożenie pośredniego progu pomiędzy 12 a 34% przy jednoczesnym zwiększeniu obciążeń dla przedsiębiorców, którzy są na CIT-cie, a także przede wszystkim na ryczałcie. Dziękuję za pomoc, panie pośle. I teraz pytanie, panie senatorze. Bo prezydent mówi, właściwie otoczenie prezydenta sugeruje, że nie pozwoli na podwyżkę podatków dla przedsiębiorców, jednocześnie zgadzając się z kierunkiem ulżenia klasie średniej. Minister Domański mówi, to będzie pakiet ustaw, to znaczy nie da się rozłączyć jednego od drugiego. Czy taka forma procedowania jest odpowiednia? Czy ona nie jest z góry właśnie skazana na prezydenckie weto?
2: Znaczy, to zależy od tego, jaką filozofię będzie przyjmował pan prezydent, bo jeżeli są zapowiedzi z jednej strony, że będzie zgadzał się, aby ulżyć klasie średniej, ale z drugiej strony miejmy świadomość, że zapowiedzi pana ministra Domańskiego i premiera Donalda Tuska są jasne. Ci, którzy zarabiają najwięcej pieniędzy, mówię tutaj o spółkach gromadzących gigantyczne pieniądze w postaci zysków, w naszym przekonaniu powinni być nieco wyżej opodatkowani. Ci, którzy zarabiają i tworzą klasę średnią i tworzą bazę podatkową, dają możliwości wprowadzenia tego drugiego progu, nie trzeciego w przypadku 32%, tylko progu pomiędzy 130 a 150 tysiącami dochodu rocznie, 24% podatek, to jest jednocześnie nie wskoczenie do 32%. I to jest absolutnie dobra droga. To znaczy, ja jestem przekonania, bo sam przez kilkadziesiąt lat byłem przedsiębiorcą, że każdy przedsiębiorca powinien płacić w sposób uczciwy podatki. I podatki uczciwe to podatki realne. Ja pamiętam doskonale, jakie larum było w trakcie, kiedy rząd Leszka Millera wprowadzał 19% podatek liniowy i wszyscy twierdzili, że obniżka tego podatku, który będzie dla przedsiębiorców bardzo korzystny, zmniejszy przychody budżetowe. To samo stało się

0: z CIT-em, który spadł z 27 do 19. Konkludując, powiem tak. Trend dobry, absolutnie. Mam nadzieję, że na etapie procedowania w samym tego pakietu, o którym wspomniał pan minister Domański, Kancelaria Prezydenta przyjrzy się temu finalnemu projektowi i nie zaneguje tego, co chce większość koalicyjna, dlatego że mamy dzisiaj ustrój oto taki. W 2023 roku Polacy wybrali grupę rządzących, którzy biorą odpowiedzialność do 2027 roku, a prezydent, jeśli zgadza się przynajmniej z częścią tych tez, to powinien nie negować całości.
1: Już oddaję panu, pośle, panu głos, tylko myślę, że też rozmawiamy o czymś głębszym jednocześnie, to znaczy o pewnego rodzaju filozofii podatkowej, bo to, o czym pan wspomniał, panie senatorze, czyli właśnie to, żeby wszyscy płacili proporcjonalnie podatki, czy też uczciwie, odnosi się też do tych przedsiębiorców na ryczałcie, tak? No i z jednej strony mamy przedsiębiorców na ryczałcie, którzy osiągają przychód w wysokości, nie wiem, powiedzmy nawet miliona złotych, tak? Czy miliona euro i oni płacą taką samą stawkę podatkową, jak ci, którzy zarabiają tych milionów 12 czy 13. To tutaj też jest pewnego rodzaju niesprawiedliwość. Panie pośle, co powinien zrobić prezydent w tej sytuacji?
2: To ja może zacznę od tej sprawy konstruktywnej. Uważam, że na miejscu polityków Koalicji Obywatelskiej przed zgłoszeniem do parlamentu projektów ustaw porozmawiałbym bezpośrednio z głową państwa, z panem prezydentem Karolem Nawrockim. Próba postawienia pana prezydenta przed faktem dokonanym wtedy, kiedy jest już gotowa ustawa, która jest skierowana do prezydenta, jest zbyt późno, żeby cokolwiek poprawić. Myślę, że ten dialog między rządem a prezydentem powinien być prowadzony i to jest pierwszy element. Ale druga sprawa, myślę, że fundamentalna, bo to jest kwestia wiarygodności w polityce. Jeżeli premier Donald Tusk obiecywał w 2023 roku kwotę wolną od podatku 60 tysięcy złotych dla wszystkich. Dlaczego mówię dla wszystkich? Bo to oznacza, że około 20 milionów podatników skorzystałoby na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. A ta propozycja, która została przedstawiona przez premiera Donalda Tuska i ministra Domańskiego, dotyczy 3,5 miliona. No to szanowni państwo, to nie jest powszechne rozwiązanie, tylko to jest rozwiązanie tylko dla wybranych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś z naszych słuchaczy pracuje i zarabia minimalne wynagrodzenie, które jest w Polsce dopuszczalne, czyli 4806 zł brutto, a takich osób w Polsce jest obecnie ponad 3,5 miliona, to te kosmetyczne zmiany podatkowe w ogóle nie będą dotyczyły tej grupy zawodowej. Ale dodatkowo my mówimy o kosmetycznych zmianach, dlatego że jeżeli one dotyczą pracownika, który na przykład uzyska dochód w wysokości 180 tysięcy złotych, to oznacza, że on będzie miał 300 zł miesięcznie więcej. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, czyli podwyższenie progu podatkowego do 180 tysięcy złotych, które zdecydowanie bardziej dla tych osób, które zarobią 180 tysięcy złotych, zarobiłyby 12 tysięcy złotych więcej i to zostałoby
1: jak załatać
2: i teraz się, dobrze, właśnie,
1: panie pośle,
2: nie,
1: dobra,
2: bo pan zapytał o źródła,
1: to jednym słowem.
2: Tak, mamy
1: trzy
2: źródła finansowania odnośnie tej naszej propozycji, która została dzisiaj przedstawiona jako ustawa. Po pierwsze, podatek od nadmiarowych zysków banków. Po drugie, kwestia uszczelnienia podatku VAT, a po trzecie, kwestia zmniejszenia kosztów obsługi długu poprzez pracę nad programem.
1: Ja tylko dopowiem i oddaję głos panu senatorowi, że różnica w koszcie dla budżetu państwa przy kwocie wolnej od podatku, o której pan wspomniał, obietnicy Koalicji Obywatelskiej, to jest około 45 do 55 miliardów złotych rocznie. Tak. A w przypadku tej propozycji rządowej, po uwzględnieniu obciążeń dla przedsiębiorców, mniej więcej bilans dla budżetu państwa to jest około 1,5 miliarda złotych. To jest wielokrotnie mniej. Senator Piotr Woźniak, Koalicja Obywatelska, po pół minuty dla panów jeszcze.
0: Jedna rzecz. W przypadku zysków nadmiarowych od koncernów paliwowych, pan wspomniał, że może być to z jednym ze źródeł.
2: Mówię o bankach.
0: Dobrze, mówimy o bankach, ale mówimy też o dużych koncernach. Mówił pan o współpracy z panem prezydentem. Podam prosty przykład braku. Niestety z ubolewaniem, nie wyzłośliwiając się, mówię o tym. Pan prezydent był łaskaw zawetować ustawę, która dawała możliwości dłuższego funkcjonowania pakietu osłonowego a propos cen paliw. Niestety to weto nastąpiło. W związku z tym mówię bez cienia złośliwości. Pan prezydent musi wreszcie zrozumieć, że ustrój państwa jest właśnie tak skonstruowany, że rządy dają poszczególne pomysły na to, a jeżeli pan prezydent ma swój pomysł na system podatkowy, to niech da
1: to
0: swój
1: puenta
0: projekt.
1: Piotra Woźniaka, puenta Jarosława Krajewskiego.

0: Tutaj, szanowni państwo, jest to kwestia konstytucji. Rząd ma mechanizmy, ale brakuje dobrej woli współpracy z panem prezydentem, a wtedy zdecydowanie dużo więcej rzeczy można byłoby załatwić dla obywateli, niż po prostu tylko taka pusta gra polityczna, która po prostu nie przybliża nas do rozwiązywania problemów, tych realnych problemów.
1: Mówił Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. W studiu był z nami także Piotr Woźniak, Koalicja Obywatelska. Dziękuję, senatorze, panowie. Dziękuję za dobrą dyskusję. Dziękuję. Państwu także za obecność. No i przekazujemy do kogoś, kto był z nami serduchem tu cały czas, głos do Michała Gardiasa.
2: Tak jest. Zapraszamy do Trójki Trwa i za chwilę kontynuujemy nasz program.
3: Puls Trójki.
2: A państwo dzwonią w sprawie społecznych miejskich inicjatyw, o których wcześniej mówiliśmy z naszym gościem w studiu.
4: Jest mowa o tych graffiti i o tych nalepkach, które wolontariusze sami zdrapują. Ja mam odwrotny pomysł. Ja chyba kupię białą farbę i na ulicach, tam gdzie nie ma przejścia dla pieszych, będę robić pasy dla pieszych, malować białą farbą. To by się przydało, bo czasami brakuje takich znaków i kamery.
2: Tak na własną rękę to bym nie proponował, no bo kto załatwi znaki stosowne informujące, że przejście dla pieszych. No, swoją drogą przypomniała mi się scena otwierająca film Nie lubię poniedziałku. No, tylko tam panom średnio wychodziło to malowanie znaków. Znaczy, tych znaków poziomych oczywiście.

0: Nasz telefon dzwoni, 2273, Jacek Frenzel odbiera. Państwo dzielą się swoimi opiniami w ważnych sprawach.
1: W zasadzie każda miejscowość ma takie swoje, można by to nazwać, miejsca, które zamieniają się szczególnie w weekendy w jakieś loty stylingowanych, usportowionych samochodów. Ja dzwonię z Małopolski, tutaj pod Krakowem, Myślenice, mamy tak zwane Zarabie, centrum rekreacyjne, które w okresie weekendowym zamienia się w takie, ja to nazywam Beverly. I sam byłem świadkiem, gdy to na oczach radiowozu jadącego wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, nagłe przyspieszanie przysłowiowe i faktyczne strzelanie z rury wydechowej. Radiowóz nie zareagował. To jest taka smutna refleksja.
0: To refleksja pana Grzegorza. Bardzo dziękujemy. Jest 17.51. Już niebawem serwis Trójki i sport w Trójce o 18.00.

Kończą nam się powoli wakacje, kończą się też seanse filmowe w Ogrodzie Trójki, ale teraz proponujemy w ten piątek oczywiście oscarową animację Spirited Away w Krainie Bogów. To będzie takie zwieńczenie naszej akcji. Tym razem przenosimy się, uwaga, do niezwykłego świata, w którym granica między rzeczywistością a krainą duchów niemal nie istnieje. 10-letnia

Chihiro wraz z rodzicami trafia do tajemniczego, opuszczonego miasteczka. Co dzieje się później? No to trzeba to sprawdzić. Seans w ten piątek o 21:00. Kto ma ochotę posłuchać, obejrzeć, przyjść do nas tutaj na Myśliwiecką 357? Proszę dzwonić 227 trójek. Jacek Frenzel czeka na Państwa zgłoszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Przemysław Kral, małym świadkiem koronnym. Czy szef Zonda Krypto pogrąży prawicę? Dzień niepodległości Ukrainy. Więcej nas łączy niż dzieli. Nowoczesna armia. Nasze pioruny zmorą Rosjan.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
10: Minęła 18, tu Radiowa Trójka, jest poniedziałek.

0: 24 sierpnia. Serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski.
1: Ukraińcy w Warszawie świętują niepodległość swojego kraju. Za chwilę koncert polsko-ukraiński, ale dochodziło już do interwencji policji. Polska armia kupuje pioruny. Ministerstwo Obrony podpisało umowę na kilka tysięcy sztuk tych przenośnych wyrzutni rakiet. Od dzisiaj grożą 3 lata.

0: na Placu Zamkowym w Warszawie.
1: Na razie jest dość spokojnie, choć widziałam już pierwsze interwencje policji oraz ich zespołów antykonfliktowych i każda dotyczyła niewielkich grupek osób, które sprzeciwiały się koncertowi i celebrowaniu w Polsce Ukraińskiego Dnia Niepodległości. Doszło do słownych potyczek.
2: By było święto niepodległości polskie i by ktoś tak panu przeszkadzał, to też by to nie było bardzo niekulturalne.
3: Ale Polacy nie świętują za granicą niepodległości polskiej.
2: Świętujemy za granicą
4: na całym świecie, a poza tym tam jest wojna.
5: Świętuj się na Ukrainie.
4: Świętuj
5: się na Ukrainie.
1: Na Placu Zamkowym zebrało się wielu Polaków i Ukraińców, którzy mają ze sobą różne transparenty i flagi. Jedni są tutaj po to, by okazać solidarność, drudzy, by podziękować naszemu krajowi.
6: Jestem tu, żeby wspierać i żeby podziękować Polsce w tym, że jesteśmy tutaj w bezpieczeństwie, że już ponad wiele lat jesteśmy jak, no nie powiem, że jak w domu.
7: Muszę pokazać i muszę, że jestem. Niech ludzie wiedzą, że jest, większość Polaków jest przecież za Ukrainą i za stosunkami dobrymi z nimi.
1: Dzień Niepodległości Ukrainy został ustanowiony równo 35 lat temu.
0: To była Dagmara Kędziora. Już za kilka minut zapraszamy do Trójki. Gościć będzie Natalia Bryszko-Zapór, dyrektorka Polskiego Radia dla Zagranicy. Tematem rozmowy będzie m.in. bezpieczeństwo podczas ukraińskiego świętowania w Polsce. Pioruny dla polskiej armii. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę kilku tysięcy sztuk tych przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Zamówienie obejmuje również symulatory oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne. Zakup jest finansowany ze środków programu SAFE.
8: Pioruny są częścią budowanej od kilku lat zintegrowanej wielowarstwowej obrony powietrznej. Pociski te wykorzystuje się do zwalczania śmigłowców, samolotów, dronów oraz rakiet z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu. Podpisanie umowy na ich zakup dla polskiej armii to wydarzenie przełomowe, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej.
8: Zakup zostanie sfinansowany z unijnego programu SAFE. To jedno z wielu zamówień, ale też jedno z ważniejszych, mówiła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
10: Nie ma chyba krajów w Unii Europejskiej, gdzie podczas rozmów o mechanizmie SAFE nie pytano by mnie o możliwości zakupu właśnie piorunów. Piorun jest naszym hitem eksportowym.
8: Podpisana umowa dotyczy zakupów nie tylko dla polskiej armii, ale również sojuszników z NATO, Norwegii, Litwy i Łotwy. Około 80% zamówienia trafi właśnie do polskich żołnierzy. Agata Król, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że rakiety znajdują się również na wyposażeniu innych armii Stanów Zjednoczonych, Ukrainy czy Mołdawii. Około 30 minut trwały utrudnienia w ruchu na lotnisku Kraków Airport w Balicach i w porcie w Pyrzowicach na Śląsku. Wstrzymano tam możliwość lądowania. Powodem był problem w nawiązaniu łączności z niewielkim samolotem pasażerskim lecącym z Węgier w stronę Suwałk, informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Ze względów bezpieczeństwa maszyna została eskortowana. Część samolotów zmuszona była zmienić trasę, inne krążyły nad Balicami i Pyrzowicami, bo porty wstrzymały możliwość lądowania. Ruch wrócił już do normy. Patostreaming stał się przestępstwem. W życie weszły przepisy, które nakładają kary na osoby tworzące patologie w internecie. Za takie treści grozi teraz kara do 3 lat więzienia, a jeżeli na filmie pojawi się dziecko, kara wzrasta do 5 lat. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreślił, że bardzo się cieszy z wejścia w życie nowych przepisów.
11: Dzięki nowym przepisom prawa karnego sąd będzie mógł w każdej sprawie ocenić, czy dane zdarzenie kwalifikuje się jako patostreaming, czy nie. Mam nadzieję, że sądy będą szeroko interpretowały te przepisy, ale to już wszystko leży w rękach sądu. Politycy tym razem zdobyli to, co do nich należy, czyli uregulowali te złe czyny, które są w internecie.
0: Patostreaming można zgłosić na kilka sposobów, w tym m.in. poprzez aplikację mObywatel, korzystając z funkcji Bezpiecznie w sieci.
12: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. W Szarowie w województwie małopolskim powietrze jest umiarkowanej jakości. Około 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: 18.05, Sport w Trójce i Norbert Michalak.
15: Polskie siatkarki z małymi kłopotami wygrały swój drugi mecz na Mistrzostwach Europy. Polki w Stambule pokonały Łotyszki 3-1. To drugie zwycięstwo w turnieju drużyny Stefano Lavariniego, która w kolejnym spotkaniu zagra we wtorek ze Słowenią. Mówi była reprezentantka Polski, dwukrotna mistrzyni Europy, a teraz ekspertka w Polsacie Sport, Joanna Podoba-Malicka.
12: to wcale nie jest grupa łatwa. Mamy Słowenki, które rosną, które już sprawiły niespodziankę, wygrywając z Niemkami. Mamy Niemki, które

0: są drużyną, a zawsze były drużyną turniejową i one im dłużej turniej trwał, tym one lepiej grały. Więc tutaj naprawdę trzeba zachować bardzo dużą ostrożność i dużą koncentrację, podchodząc do każdego meczu po kolei oddzielnie.
1: W drugim spotkaniu polskiej grupy za chwilę Turcja zagra z Węgrami. Hubert Hurkacz ma powody do zadowolenia. Polski tenisista wygrał Challengera ATP w Cancun w Meksyku. W finale Polak pokonał najwyżej rozstawionego Argentyńczyka Sebastiana Baeza 4-6, 6-0, 6-3. To pierwszy triumf Hurkacza od kwietnia 2024 roku.
2: Bardzo się cieszę, że zwycięskiego turnieju w Cancun, gdzie zagrałem parę dobrych spotkań i myślę, że mój poziom z meczu na mecz też się podnosił, także tym bardziej to cieszy przed US Open. Myślę, że też były to świetne przygotowania, gdzie warunki były dość trudne, bardzo, bardzo gorąco i wilgotno i myślę, że to też mi pomoże. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim kibicom za niesamowite wsparcie i za doping.
1: Tym samym Hubert Hurkacz celująco zdał egzamin przed wielkoszlemowym US Open, który rozpocznie się w najbliższą niedzielę. Na koniec również tenis. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku Markéta Wondrusova złożyła apelację od 4-letniego zawieszenia nałożonego przez Międzynarodową Agencję Integralności Tenisa za odmowę poddania się kontroli antydopingowej. Tenisistka tłumaczyła swoją decyzję brakiem zachowania procedur przez kontrolera, stresem oraz obawami o bezpieczeństwo. Jednak te argumenty zostały odrzucone. Dyskwalifikacja zawodniczki ma obowiązywać do 21 czerwca 2030 roku.
3: W północno-wschodniej Polsce jeszcze wieczorem burze, w centrum lokalne opady deszczu. Teraz w Tarnowie jest najcieplej, bo 22 stopnie, ale w nocy na południu i w centralnej Polsce tylko połowa tego, 11 stopni. Na wschodzie jeszcze chłodniej, bo tylko 6.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Wśród nadchodzących tematów migranci, którzy martwią się o legalność swojego pobytu w Polsce, jak mówią, czekają nawet 2 lata, by otrzymać dokumenty, by dalej tutaj żyć i pracować. Pikietowali, bo formalności powinny zajmować teoretycznie 2 miesiące, rzeczywistość zgoła inna. Są kolejne państwa opinie po tragicznym wypadku w Krakowie.
5: Uważam, że kara więzienia to jest za mało dla tego kierowcy, który dopuścił się zabicia 2 ludzi, którzy mieli malutkie dziecko. Dołożyłabym jeszcze do tego ciężką pracę i utrzymanie tego dziecka do dorosłości i leczenie go.
3: To pani Danuta, bardzo za ten komentarz dziękujemy. 227 trójek, proszę dzwonić, a za chwilę wróci temat bezpieczeństwa w trakcie obchodów Święta Niepodległości Ukrainy obchodzonego w Warszawie.

0: 18.12 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia. Ukraina obchodzi swoją niepodległość 24 sierpnia 1991 roku. Tamtejsza Rada Najwyższa przyjęła specjalny akt, który to potwierdził. Potem było w grudniu referendum, które też to potwierdziło społecznie. To było 35 lat temu. A ze mną w studiu jest dyrektorka Polskiego Radia dla Zagranicy, Natalia Bryszko-Zapór. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i właśnie o tym projekcie może chwilę porozmawiamy. O Polskim Radiu dla Zagranicy, ale też o radiu, Polskim Radiu Ukraina.
1: No jak ja zamiast tego, żeby być na placu w tej chwili, to jestem u państwa, ale myślę, że ta nasza aktywność, to co my robimy, jest też bardzo ważne. Polskie Radio dla Zagranicy to jest nasze Polskie Radio w różnych językach, ale Polskie Radio dla Ukrainy, które jest częścią Polskiego Radia dla Zagranicy, jest projektem specjalnym. To jest całodobowe radio, jesteśmy na DAB-ie, jesteśmy w internecie, jesteśmy w YouTubie, no i tam, gdzie możemy być, jesteśmy w Ukrainie w retransmisji, w niektórych, w Kijowie, Charkowie, trochę w zachodniej Ukrainie, w mniejszych rozgłośniach. Także jesteśmy, staramy się mimo wszystkich trudności budować ten most.
0: A jaki jest odbiór tej stacji? Pani wie? Mówiliśmy tu chyba...
1: A wie pan, to zależy od tego, na co spojrzeć, tak? Bo jeśli patrzymy na SMM, na media społecznościowe, to oczywiście mamy ten sam problem, co i wszyscy inni, znaczy zalewają nas boty. My z tym w odróżnieniu od wielu innych mediów walczymy, mamy swoje sposoby, bo my nie chcemy być transmisją, pasem transmisyjnym dla fałszywego, obcego przekazu. A jeśli chodzi o naszych odbiorców radiowych, naszych odbiorców wideo, mieliśmy założenie na początku, gdy powstało Polskie Radio dla Ukrainy, to była oczywiście spontaniczna polska reakcja w 22 roku po początku wojny. Ono było adresowane do uchodźców. Ale ponieważ w obawie, mnie nie było tam wtedy, ale zapewne przed tym, że nie będzie docierać informacja z samej Ukrainy. Ale ponieważ tak się nie stało, Ukraina ma różnorodne media, wiele mediów, wielu blogerów. Informacja z Ukrainy normalnie przez internet dociera, więc nie ma potrzeby tej informacji jakby powielać. Natomiast do uchodźców ukraińskich adresujemy oczywiście wszystko to, co ich dotyczy tu w Polsce. Natomiast do Ukraińców w Ukrainie no, mamy dość różnorodną ofertę i mamy współpracę dość ciekawą. Z telewizją Kijów mamy raz w tygodniu takie telemosty i omawiamy te najtrudniejsze tematy. I czasami bywa ciężko. Ja też bywam gościem w naszym studiu i różnych miewam rozmówców po drugiej stronie. Ale staramy się albo prostować przekaz, albo jednak działać na rzecz tego

0: pojednania, na rzecz tego porozumienia. Teraz mamy nowy teleradio Most, chyba tak to należy nazwać, z ukraińskim publicznym nadawcą, Suspilne. I dzisiaj z okazji Dnia Niepodległości wyszedł właśnie drugi odcinek, bo pierwszy był pilotażowy, więc teraz już ruszamy i to będzie raz w miesiącu, nie raz w tygodniu. Także mamy różnorodną ofertę i oczywiście w zależności od tego, do kogo ona trafia, to ten odbiorca jest taki, a nie inny.
1: Ukraina w tym najnowszym kształcie trwa od 35 lat, jest niepodległa od 91 roku. No dzisiaj też Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, świętują chociażby w Warszawie. No, trudno jest świętować w kraju, który jest w stanie wojny. Ale na Placu Zamkowym, jak pani powiedziała, w Warszawie tutaj takie uroczystości. No mamy też już informacje, zresztą o tym było też w serwisie Trójki 18, że były pierwsze interwencje policji. Tutaj przed wejściem antenowym pani przyznała, że trochę pozmieniało się w społeczeństwie postrzeganie Ukraińców.
0: Ja nie wiem do jakiego stopnia, bo mnie nie wydaje się, że sondaże to jest całkowicie miarodajne źródło, zwłaszcza, że ludzie często reagują, odpowiadają jakoś emocjonalnie, wszystko zależy od tego, jak jest zadane pytanie. Oczywiście ogromną krecią, tak to nazwę, robotę zrobiła Rosja, bo Rosja prowadzi tę wojnę hybrydową bardzo konsekwentnie. Ja myślę, że my troszkę nie nadążamy za tym. Nie tylko Polska, ale w ogóle demokracje. Bo demokracje nie mają takich mechanizmów, jakie mają dyktatury. W związku z tym ilość fałszywej informacji, dezinformacji, wrogiego przekazu, która dociera do Polski, jest przeogromna. Znamy dane, to są miliardy właściwie włożone przez Rosjan w taką walkę z... No z Europą chyba w zasadzie, należałoby tak powiedzieć. I trochę temu ulegliśmy. W jakim stopniu? Myślę, że pokaże przyszłość. Mam nadzieję, że to ten nieprzyjemny klimat, który został stworzony wokół ukraińskich uchodźców w Polsce, że on jest chwilowy. Ja jestem pod tym względem optymistką, może nie nadmierną, ale jednak jestem optymistką. Myślę, że tu no, zmagamy się z dosyć potężną siłą, ale damy sobie radę.
1: Gdybyśmy w dwóch, trzech zdaniach potrafili, no nie wiem, czy potrafimy tak podsumować, jak zmieniła się Ukraina w ciągu tych 35 lat?
0: Nie da się w trzech zdaniach. Tak, no wojna przede wszystkim. Wojna oczywiście bardzo zmienia. Zmienia ludzi, zmieniła ten kraj. Ja Ukrainę znam bardzo dobrze, bo ja tam pracowałam jako dyplomata swojego czasu. A zbierałam materiały do reportażu, do książki jednej, drugiej, więc no, myślę, że na tyle, na ile można poznać drugi kraj, to znam go na tyle dobrze. I ja pamiętam na przykład tą taką, powiedziałabym, naiwną wiarę Ukraińców w Europę, w Zachód, jeszcze przed początkiem wojny. I absolutną niewiarę w to, że Rosja może ich zaatakować. Te dwie rzeczy się zmieniły bardzo. Nie mogę powiedzieć, że Ukraina całkowicie zwątpiła w Zachód, ale oczywiście oczekiwała większego wsparcia, większego zaangażowania. Europa jest jak zwykle pragmatyczna. Czy to jest źle, czy to jest dobrze, no to właściwie jest odrębna dyskusja, no ale generalnie Ukraińcy przekonali się na własnym przykładzie o tym, że Zachód nie jest tą, nie wiem, mekką kultury i wszelkich najlepszych wartości, które głosi.
1: To takie kontrowersyjne tezy, powiem szczerze, pani tutaj.
0: Ja mogłabym je uzasadnić i myślę, że one nie są aż tak kontrowersyjne, bo Zachód pomaga Ukrainie, ale proszę zwrócić na przykład na sytuację ze Stanami Zjednoczonymi. Od czasów prezydenta Trumpa, prezydentury, stanowisko Stanów Zjednoczonych zmienia się co miesiąc, co parę miesięcy. Oczywiście i ja śledzę ukraińskie media i widzę, jak raz po raz następuje takie właśnie rozczarowanie, a potem utwierdza się Ukraina w przekonaniu, że no jest inaczej niż myślała.

0: W naszej europejskiej części Zachodu też oczywiście bywa różnie, także zresztą to akurat chyba nic dziwnego, wojna w końcu jest. Ale jeśli chodzi o Rosję, tam też było takie przekonanie, że może władze, może jakieś środowiska polityczne, ale generalnie taki Rosjanin, zwykły zjadacz chleba, on oczywiście absolutnie nie życzył Ukrainie ani wojny, ani nie tego, co się dzieje. No okazało się, że nie. Także Ukraińcy, myślę, że w tej strasznie trudnej sytuacji, w jakiej oni się znaleźli, ja mu ogromnie współczuję, uczą się politycznej pragmatyki. No. I w zależności od tego, jak to się wszystko skończy, możemy mieć silnego sąsiada obok siebie. A czy przyjaznego, to już też można byłoby rozmawiać o tym długo.
1: I o tym wszystkim dyrektorka Polskiego Radia dla Zagranicy, Natalia Bryszko-Zapór. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

Radiowa Trójka gra dalej, a my też rozdajemy wejściówki na ostatni seans w Ogrodzie Trójki. Właśnie to oscarowa animacja, tym razem Spirited Away w Krainie Bogów. Piątek, 21. Pogoda raczej dopisze, adres Myśliwiecka 357, wejściówki u Jacka Frenzla, 227 Trójek. Zachęcam do dzwonienia.

0: Autopromocja.
1: Los się do niej uśmiechnął. Pewnie pierwszy raz w życiu. Będzie miała wszystko, co tylko sobie wymarzy.
2: Jowita Budnik czyta nową książkę w Trójce.
1: Agnieszka Dałksza. Niedaleko pada granat od jabłoni.
3: Dobrze, żeś przyszedł.
2: Tomasz Wachnowski. Muzyka. Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik. Zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestre Symphonique de Montréal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
4: Żegnamy reklamy.
13: Jest 18:30. Skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski.
14: Godzinę ciszy na Smolnej zapowiedzieli na jutro na 18:00 krakowscy aktywiści. Chcą w ten sposób oddać hołd ofiarom śmiertelnego wypadku, do którego doszło w sobotę w Krakowie. 26-letni kierowca samochodu miał wtedy stracić panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik i potrącił rodzinę z dzieckiem. Małżeństwo zmarło w wyniku poniesionych obrażeń. Ich 8-miesięczny syn przebywa w szpitalu. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i został tymczasowo aresztowany. Prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników Ukrainy do dostarczenia pakietu środków obrony powietrznej przed nadchodzącą zimą w związku z oczekiwanym wznowieniem przez Rosję ataków na infrastrukturę energetyczną kraju. Podczas spotkania koalicji chętnych w Kijowie Zełenski zwrócił się również do partnerów Ukrainy.

0: o pomoc w pokryciu deficytu w wysokości 27 miliardów euro potrzebnego na wydatki sektora obronnego w 2026 roku. W tym kontekście ukraiński prezydent przypomniał sojusznikom o rosyjskich aktywach zamrożonych w Europie. Zmarł pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz, laureat paszportu polityki w 2011 roku za powieście Balladyny i romanse. Uważany za jednego z najlepszych pisarzy młodego pokolenia, debiutował w 2006 roku powieścią Niehalo, za którą został nominowany do paszportów polityki. Wydał też tłumaczone na wiele języków powieści Cud, Gesty, Ości i Sońka. Tak mówił w 2011 roku, odbierając paszport polityki za powieście Balladyny i romanse. 4 lata wcześniej był nominowany do nagrody.
1: Znaczy, jeśli chodzi o poziom stresu, to wzrósł mi w ciągu tych 4 lat. Bo jestem coraz starszy, coraz głupszy i coraz bardziej się stresuję każdym takim, powiedzmy, publicznym wystąpieniem, czy tego rodzaju jakby ceremonią w takiej oprawie. Teraz chcę nawieźć do siebie, do... Tak, cisza, cisza, spokój. Mam nadzieję, że śnieg już nie spadnie, żebym nie musiał odśnieżać. Taki jest mój plan na najbliższe dni.
0: Ignacy Karpowicz miał 50 lat. To był serwis Trójki.
2: Sporo słońca przebija się teraz przez okna do studia Trójki, tutaj w Warszawie przy Myśliwieckiej, na termometrach w stolicy okolice 18 stopni. W lubelskiej Włodawie teraz jest najchłodniej, tak sprawdzamy, tylko 15. W Tarnowie najcieplej, Małopolska oczywiście, ponad 21. Na północy i zachodzie okolice 19. A to jest radiowa Trójka, 18.32. Gramy dalej.

0: Różne państwa głosy tu się pojawiały w sprawie tragedii w Krakowie. Przypomnę, kierowca w sobotę jechał autem, wypadł z drogi i zabił małżeństwo, które prowadziło wózek. Dziecko jest w szpitalu. Taki komentarz od pana Jacka.
1: On jest w sprawie tego wypadku. Nie to, żebym chłopaka tutaj chciał jakoś wybielić, natomiast myślę, że to rzeczywiście był nieszczęśliwy wypadek i no pewnie tragedia wielka, dwie osoby nie żyją. Natomiast no tutaj no też zastanowiłbym się, czy jakichś łagodzących środków nie zastosować wobec tego chłopaka. Młody chłopak, 26 lat.
0: Każdy państwa telefon chętnie odbierzemy. Nasz numer nieustannie 22 i 7 trójek. Tu program trzeci i kolejny temat. Rogowiec to jest niewielka wieś w województwie łódzkim. Jej mieszkańcy od kilku lat czekają na wywóz odpadów z nielegalnego składowiska. Narzekają na uciążliwe sąsiedztwo i nieprzyjemne zapachy. Obawiają się o własne życie i zdrowie. Po wielu latach coś w sprawie drgnęło, ale koniec ich gehenny wydaje się być daleki. Powód? Zbyt duże koszty.
2: Tu czuć jest na podwórku bardzo. Boli głowa. Smród i po prostu człowiek ucieka do domu, bo nie chce tego wąchać.
3: Jadę bliżej składowiska. Najbliższy dom znajduje się w niewielkiej od niego odległości. Kiedy wychodzę z auta, czuję żerący zapach, drapie w gardle. Trudno ocenić, co to. Na pewno chemia.
4: Nie ma czym oddychać, zatyka.
5: No bardzo, najwięcej tak prosię. Rano i wieczorem, ale i nieraz i w dzień. Pranie czy co to, czy pościel. Trzeba najpierw wiatr zbadać, z której strony jest.
3: Na terenie sąsiadującym z elektrownią Bełchatów znajduje się około 50 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów. Po zmianie przepisów do ich uprzątnięcia został wskazany samorząd województwa łódzkiego. Taka była decyzja sądu. Koszt usunięcia i utylizacji odpadów to minimum 300 milionów złotych.
6: Jeżeli nie będziemy mieć wsparcia z poziomu krajowego, to będzie to bardzo trudne, abyśmy byli w stanie to realnie zrealizować.
3: Marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska tłumaczyła w Radiu Łódź, że nie wyklucza złożenia pozwu przeciwko wojewodzie przedstawicielowi terenowemu rządu.
6: Oczywiście my w ramach naszego budżetu będziemy szukać takich środków, ale pamiętajmy, że mamy 1000 innych równie ważnych zadań, które realizujemy na rzecz naszych mieszkańców.
3: Na początku zlikwidowanych zostanie około 4 ton odpadów, ale to kropla w morzu potrzeb.
7: Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska zaproponowało współfinansowanie usunięcia tych odpadów.
3: Mówi wiceministra klimatu i ochrony środowiska Anita Sowińska i dodaje, że warunkiem było skorzystanie z nowych przepisów.
7: Przyjęliśmy zmiany w ustawie, które dają możliwość finansowania usuwania tych odpadów z artykułu 26a. Ten artykuł mówi o tym, że jeżeli dane składowisko zagraża życiu, zdrowiu ludzi, a także zagraża środowisku, no to wtedy my nie patrzymy na to, kto jest właścicielem.
3: Anita Sowińska dodaje, że samorząd województwa łódzkiego skorzystał z innej procedury.
7: Trzeba też tu podkreślić, że my nie byliśmy w stanie zagwarantować całości sfinansowania.
3: Do zamknięcia przeze mnie tego materiału nie otrzymałam odpowiedzi na zadane Urzędowi Marszałkowskiemu pytania. Nie wyznaczono mi też osoby, z którą mogłabym porozmawiać. Sprawę nielegalnego składowiska w Rogowcu bada prokuratura regionalna w Katowicach.
8: Zobaczymy, co będzie, co nie, jak to będzie, co nie. Tu się mieli budować, mieli mi pani zobaczyć, nie budują się. Sami ludzie się wypowiadają, co nie.
0: Tym tematem zajęła się Monika Gosławska. Na początku 2024 roku została przeprowadzona inwentaryzacja składowisk z niebezpiecznymi odpadami i stwierdzono ich 311. Część już zlikwidowano, teraz trwa kolejna inwentaryzacja.

0: karta pobytu. To jest dokument, który potwierdza tożsamość osób z zagranicy i de facto gwarantuje prawo do legalnego mieszkania w naszym kraju i do pracy. Cudzoziemcy czekają na nią nawet 2 lata, ale na to pozwalają obowiązujące przepisy. Białorusini, Ukraińcy, ale też inni migranci z Azji i Afryki pikietowali dziś przed Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, domagając się skrócenia absurdalnie długiego według nich czasu rozpatrywania tych wniosków.
1: Cały czas wisisz na tej linii i słuchasz tej muzyki. Nikt nie odbiera.
2: Nie dodzwonią się do urzędu.
1: I po prostu cały czas je słuchasz.
2: Odpowiedź na mail przychodzi po miesiącach czekania.
3: 4 miesiące już czekam, żeby ktoś otworzył ten e-mail.
2: Latami czekają na decyzję urzędników, którzy według przepisów mają na jej podjęcie 60 dni.
4: Powinno być 60 dni, niech będzie 90 dni, niech będzie 120 dni. No przepraszam, ja 700 dni czekam. 700.
5: Nazywam się Władimir Miedwiediew.
2: Organizator dzisiejszej pikiety pod Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pan Wołodymir, od roku jest obywatelem Polski. Również od roku jego żona czeka na kartę pobytu.
5: Ona mogła wyjechać, ale wyjechać wtedy nie zmogła.
6: Czyli od roku musi siedzieć w Polsce.
5: Nie może odwiedzić rodziny. Tak.
2: Według niego za opóźnienia odpowiada przepis, który 2 lata temu pojawił się w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Artykuł 100d.

0: usuwa odpowiedzialność u rządów, jeśli sprawa idzie więcej za 60 dni.
1: Przepis pojawił się doraźnie z powodu nagłego napływu ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy. Jednak obowiązuje już od 2 lat.
2: Za 2 lata u mnie zmarł dziadek, u mnie zmarła babcia.
3: Nie mogła pani pojechać?
2: Nie mogła pojechać na cmentarz.
1: Brak karty pobytu to problem z założeniem konta w banku.
4: Ostatnim czasem zablokowały mnie wszystkie konta.
1: Problem z zapisaniem dzieci do szkoły.
5: I szkoły już pyta, nową kartę, ale kart nadal nie ma.
1: A jeśli taka osoba wyjedzie, będzie musiała na nowo składać wniosek o wizę.
2: Pół roku łapać termin na wizę, potem pół roku czekać na tę wizę. No, rodzina tutaj też idzie ze mnie, bo ja pracuję, utrzymywam tych dzieci.
1: W takim prawnym potrzasku znajduje się również Sean Walker. Stały korespondent The Guardian na Europę Środkowo-Wschodnią.
6: Jestem dziennikarzem akredytowanym przy ministrze spraw zagranicznych. Mam polską żonę, płacę tu wszystkie podatki. Dlaczego muszę tak długo czekać? Powiedziałem kobiecie w ambasadzie w Londynie, że to chore, że muszę ciągle odnawiać wizę. A ona odpowiedziała, że przecież nie muszę, bo mogę po prostu nie wyjeżdżać z Polski. No tak, tyle, że czekam już 14 miesięcy, a w swojej pracy obsługuję wiele krajów.
1: Korespondent zauważa jednak, że nie każdy, tak jak on, może sobie pozwolić na wiele miesięcy czekania na decyzję.
2: Rodziny niepewne sobie, ja niepewne sobie, nie wiem jak żyć. Już my jakby w jakimś powietrze. Nie ma pewności przyszłości w ogóle.
7: Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Jak odpowiada nam Mazowiecki Urząd Wojewódzki, główną przyczyną wydłużania się procedur jest niemal dwukrotny wzrost liczby wniosków, bo 5 lat temu było ich 93,5 tysiąca, a w ubiegłym roku już 185 tysięcy. Urząd zapewnia, że zatrudnia dodatkowych urzędników i wdrożył nawet elektroniczny system składania tych wniosków, ale jak widać problem nadal jest. Nad kolejnymi rozwiązaniami urzędnicy się zastanawiają, tak przynajmniej deklarują.

0: 18.50, znów telefon, kolejny głos naszego słuchacza, tym razem pan Piotr.
1: To nie jest pierwszy wypadek, gdy młody człowiek popełnia taką straszną rzecz. 2 miesiące temu młody kierowca przewrócił betoniarkę na kobietę jadącą chodnikiem. I może warto się zastanowić, skąd się to bierze. Ci młodzi ludzie w tej chwili w ogóle nie mają wyobraźni. Oni nie czytają. My czytaliśmy książki, musieliśmy sobie coś wyobrażać. Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co się może zadziać. U tych młodych ludzi chyba tego brakuje i to mnie przeraża.
0: Taki komentarz po tragicznym wypadku.

Czas powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Było bardzo miło, choć no, tych poważnych tematów była mnogość, ale mówimy jak jest. Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak, Jacek Frenzel, Michał Gardias. Dziękujemy, dobrego wieczoru. Do zachodu słońca jeszcze jakieś 50 minut. Korzystajmy, póki możemy, bo dni coraz krótsze.

0: Autopromocja.
1: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
2: Pomogę.
1: Ponad 300 kilometrów przygód z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
3: Goniliście mnie.
4: Trabantem szukaliśmy pana.
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych do następnego poniedziałku włącznie. A także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr 2,3%, 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Enea Ironman 70.3 Poznań. Wyzwanie dla najodważniejszych. 30 sierpnia spotkajmy się na Enea Stadionie, by dopingować ludzi z żelaza. W programie także bieg na 5 km oraz Phoenix Iron Kids Poznań. Szczegóły i zapisy na ironmanpoznan.com.pl. Poleca Radiowa Trójka.
14: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
15: No.
14: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Opozycja spokojna, efekty przesłuchań. Rządzący mówią, że trzeba wyjaśnić wszystko. Na początek komentarze po nowych doniesieniach z afery Zonda Krypto. Jest 3-miesięczny areszt dla Huberta B. Mężczyzna został zatrzymany w związku ze śmiertelnym potrąceniem pary w Krakowie. Polsko-ukraiński koncert z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy trwa w Warszawie. Doszło do drobnych incydentów. Politycy rządzącej koalicji czekają na wyjaśnienie sprawy. Opozycja jest spokojna o ostateczne ustalenia. Według doniesień TVP Info prezes Zonda Krypto Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienie.

0: wyjaśnienia i ma otrzymać status małego świadka koronnego. Z kolei według Onetu usłyszał on zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Dyskutowali na ten temat goście Pulsu Trójki. Poseł PiS Jarosław Krajewski przekonywał, że jest spokojny o efekty przesłuchania.
1: Na pewno się nie boimy, znaczy myślę, że to nie jest kwestia strachu, to jest myślę, że kwestia przede wszystkim braku

0: Mamy szereg informacji, że nie zostały zabezpieczone odpowiednio środki, które mogłyby być wypłacone osobom poszkodowanym w tej aferze.
1: O konieczności wyjaśnienia wszystkich wątków afery mówił też senator KO Piotr Woźniak.
2: Prawda musi ujrzeć światło dzienne i to jeśli faktycznie pan Kral poszedł na współpracę z prokuraturą, to jest dobra informacja, bo być może polskie społeczeństwo, które z jakichś powodów ufa tej czy innej partii politycznej, dowie się, jak działa kuchnia w polityce.
1: W aferze Zonda Krypto poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy klientów, którzy inwestowali w kryptowaluty. W kwietniu okazało się, że spółka jest niewypłacalna. Z raportów ABW wynika, że szef giełdy przelewał ogromne sumy na fundacje bliskie liderom prawicy. Zonda Krypto była też sponsorem konferencji CPAC w kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzi Hubert B., sprawca śmiertelnego wypadku w Krakowie. 26-latek usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego, w wyniku czego nieumyślnie spowodował wypadek. W sobotę kierowca staranował swoim samochodem młode małżeństwo, które zmarło tego samego dnia w szpitalu. Ich 8-miesięczny syn jest już w stanie dobrym. Hubert B. nie przyznał się do winy. Aleksandra Sobczak.
3: Biegli ustalili wstępnie, że 26-latek jechał z prędkością około 70 km na godzinę, a na ulicy Solnej obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Jednak zdaniem podejrzanego przyczyną wypadku była nierówna nawierzchnia drogi.
4: Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
3: Mówi prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Podejrzany trafił do aresztu tymczasowego.
5: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa ze strony podejrzanego, a także możliwość wymierzenia mu surowej kary.
3: Wyjaśnia Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Głos zabrała także obrończyni Huberta B., adwokat Karolina Miara-Olearczyk.
6: Podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował. Jest krucha.
3: Hubertowi B. grozi maksymalnie 8 lat więzienia. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
1: W Warszawie trwa polsko-ukraiński koncert z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Wydarzenie zgromadziło setki osób, zarówno Polaków, jak i Ukraińców. Doszło też do policyjnych interwencji. Każda dotyczyła niewielkich grupek osób, które sprzeciwiały się celebracji w Polsce ukraińskiego Dnia Niepodległości.
7: Gdyby było święto niepodległości polskie i by ktoś tak panu przeszkadzał, to też by to nie było bardzo niekulturalne.
8: Ale Polacy nie świętują za granicą niepodległości polskiej.
7: Świętujemy za granicą.
9: Na całym świecie, a poza tym tam jest wojna.
10: Świętuj się na Ukrainie.
9: Wojna na Ukrainie.
10: Świętuj się na Ukrainie.
7: Dużo będzie wojny na Ukrainie niestety.
1: Ukraińcy i Polacy, którzy są na Placu Zamkowym, wzięli ze sobą różne transparenty i flagi. Dzień Niepodległości Ukrainy ustanowiono 35 lat temu. Na tydzień przed początkiem roku szkolnego dyrektorzy szkół z Poznania zwracają uwagę na demografię. Jak mówią, spadek liczby uczniów widoczny jest także w centrach dużych miast. Pogłębiającym się problemem jest też brak specjalistów.
11: Sporym wyzwaniem jest znalezienie nauczycieli przedmiotów ścisłych, mówi Ewa Frąckowiak.
12: To stwarza również duże kłopoty organizacyjne, bo można by powiedzieć, małą szkołą się fajnie kieruje. Zdecydowanie nie. Wystarczy, że jedna czy dwóch osób nie ma w trakcie roku i jest to gigantyczny problem.
11: Nauczyciele często łączą pracę w kilku szkołach, co wiąże się z kolejnymi kłopotami, dodaje dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Poznaniu.
12: Połączyć etaty, dopasować plan, to jest duże wyzwanie.
11: Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych wolnych jest ponad 11 700 etatów. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wieczór przeważnie pogodny, więcej chmur tylko na północy. Tam też spodziewane są gęste mgły. Na termometrach w nocy od 6 stopni na wschodzie do 14 nad morzem.
14: Zapraszamy do reklamy.
15: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
16: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
15: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
17: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
15: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
17: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
18: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: Chodźcie i posłuchajcie.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Lino. Najbliżej Ciebie.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Aksamit.

Jeszcze kilka tygodni z Amerykaną w tej audycji i normalnie to będzie Vio Aksamit. Ale nie, jeszcze tam nie jesteśmy. Dziś wydanie audycji wybitnie aksamitne i aksamitowe, cokolwiek to znaczy. Dla stałych słuchaczy to jest podpowiedź, że dziś wielkie ukojenie. Dla wszystkich nowych słuchających tej audycji mam nadzieję, że jesteście zaintrygowani. Elżbieta Malinowska, Ania Lalka, Anna Gacek. Dzień dobry. Powoli dobry wieczór. Zapraszamy do 21:00.

Tak, jak wspomniałam, wielka Amerykana trwa tego lata w aksamicie, a właściwie zaczęło się jeszcze wiosną. Jakoś mój gust muzyczny nie chce opuścić Ameryki i tam rzeczywiście spędzimy dzisiaj dużą część audycji, która poza ideą lekkiej melancholii oraz sporej dawki nastroju i uspokojenia, dzisiaj większej myśli przewodniej nie ma. Psuło mi to krew i niszczyło nerwy przez cały ten poniedziałek, a później pomyślałam, że może po prostu trzeba poddać się takiej emocji, trochę zamknąć oczy, potem je nieco przymrużyć, troszkę na chybił trafił, powybierać sobie kilka ulubionych płyt.

No to w temacie płyt ulubionych to jest z pewnością jedna z nich, Howl, trzeci album Black Rebel Motorcycle Club, płyta z 2005 roku. Już powoli zaczynam myśleć z prehistorii, bo to ponad 20 lat temu, w co naprawdę trudno mi uwierzyć, ponieważ pamiętam doskonale, kiedy odpakowywałam folię z tego albumu, myśląc, ciekawe jaki los spotka zespół i album, ale głównie zespół, który miał to szczęście i przekleństwo fantastycznie zadebiutować, a potem musiał się już tylko odbijać od sukcesu swojego debiutu. No i to echo w przypadku płyty numer 2 było głuche, a w przypadku płyty numer 3, właśnie tej Howl, takie mieszane. To znaczy było jasne, że powrotu do przeszłości, czyli bycia w czołówce i topie nurtu znanego jako nowa rockowa rewolucja, no więc powrotu do tego już nie ma. A to nowe, zainspirowane takim właśnie głęboko amerykańskim, korzennym brzmieniem, w 2005 roku, kiedy tańczyło się na parkietach do przebojów The Killers i gdzieś tam majaczyło już zjawisko, jakim byli Arctic Monkeys, no to trochę nie miało to szans. Więc jest to jedna z tych płyt, które uchodzą za albumy znane wtajemniczonym. Słuchacze moich audycji mogą czuć się częścią tego elitarnego grona, ale jeśli ktoś po raz pierwszy zapoznaje się z tą muzyką, to raz jeszcze.

A to z kolei jest jedna z tych płyt, których z pewnością przedstawiać nie trzeba. Jeden z najlepiej sprzedających się rockowych albumów XXI wieku. Być może ostatni wspaniale sprzedający się album rockowy XXI wieku. To, co za chwilę w Aksamicie, to w pewnym sensie jeszcze niepewność i niewiadoma. Wkrótce, za kilka tygodni, Orville Peck wydaje swój nowy album, którego jestem szalenie ciekawa i od kilku tygodni w Aksamicie szykujemy się na tę premierę.

Summertime. No dziś z pewnością w Aksamicie trochę muzyka końca lata. Przez te wszystkie lata, kiedy miałam zaszczyt i przyjemność prowadzić tę audycję, zawsze przychodziło takie sierpniowe wydanie Aksamitu. Pierwsze po świeżo zakończonym off-festiwalu. To był zawsze ten poniedziałek, kiedy o 21 po wyjściu z radia już było po prostu ciemno. I to był zawsze ten poniedziałek, który przypominał, co się kończy i co nadchodzi. I gdzieś rzeczywiście od kilku

wydań towarzyszy ta nostalgia wyborom moim muzycznym, ale z tego, co widzę z naszej korespondencji, towarzyszy i wam, drodzy słuchacze. Do korespondencji jak zawsze zachęcam, aksamit@polskieradio.pl, to jest mój adres mailowy. Jestem także na moich imiennych kontach na Facebooku i na Instagramie. A jeśli chodzi o lato, to późne lato i takie te malownicze, ciepłe promienie słońca, to moje oczy od razu widzą ten teledysk, a moje uszy od razu proszą o tę piosenkę.

To jeszcze tylko dopowiem, kto nie widział teledysku do tej piosenki Weight of Love, The Black Keys, po tym wydaniu aksamitu obowiązkowe oglądanie. Jeśli chodzi o pozycje obowiązkowe płytowe tego sezonu fonograficznego, to jest z całą pewnością album numer jeden.

Już, tak to się kończy. Phoebe Bridgers ze swojego najnowszego albumu płyty Lost Weekend, znanej także jako najbardziej ukochany przez recenzentów album tego roku. W ubiegłym tygodniu, kiedy słuchaliśmy tej płyty z wyjątkową starannością, nawet składając artystce urodzinowe życzenia, Phoebe właśnie lądowała na ostrym dyżurze, bo kosmos uznał, że za dużo szczęścia jednak mieć nie może i w tygodniu premiery swojej najlepszej płyty, w swoim urodzinowym dniu, wylądowała w szpitalu i to tam dzielnie pozowała do zdjęć, między innymi z taką figurką numeru jeden, jaką otrzymuje każdy od brytyjskiej listy przebojów i oficjeli reprezentujących te organizacje, tym, którzy mają płytę numer jeden, a taką właśnie Phoebe ma i takie wyróżnienie otrzymała trochę na osłodę swoich fizycznych cierpień. Rzeczywiście kosmos pokazał jej, że gdzieś musi być pokora w tym wszystkim, bo to i odwołane koncerty, i mnóstwo zamieszania. Nie będę tu dodawać banalnego, że zdrowie jest najważniejsze, ale zdaje się, że zaraz po zdrowiu jest jakość muzyki z jej nowej płyty. A teraz w aksamicie płyta nawet nowsza.

The deepest part of the darkest shadow. To idealne umiejscowienie. To tam sięga i stamtąd wychodzi muzyka Afghan Weeks od lat. Zapowiadając tę muzykę, stworzyłam jakiegoś potworka językowego, mówiąc, że to świeżo wydany nowy album Afghan Weeks. Ale na moją obronę mam, że na jedną z ich płyt czekaliśmy długie 16 lat, więc w przypadku tej dyskografii i tego zespołu rzeczywiście ta radość, że jest nowa muzyka, może brzmieć nieco inaczej. Dwa razy muzyka z Soft Control, najnowszej płyty zespołu Grega Duliego. A do 20 jeszcze klasyka, powiedziałabym już jesienna.

0: Autopromocja.
1: Los się do niej uśmiechnął. Pewnie pierwszy raz w życiu będzie miała wszystko, co tylko sobie wymarzy.
2: Jowita Budnik czyta nową książkę w Trójce.
1: Agnieszka Dałksza? Niedaleko pada granat od jabłoni.
3: Dobrze, żeś przyszedł.
2: Tomasz Wachnowski, muzyka. Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik, zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
4: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby zatrzymane w związku ze śmiertelnym pobiciem w krakowskiej Nowej Hucie. Koalicja chętnych w Kijowie zapewnia o pomocy i dodatkowej broni dla Ukrainy. Nie żyje pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz.
10: Trochę taki jak jego książki, czyli pełen empatii. Na pewno bardzo czule patrzył na świat.
9: Małopolscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze śmiertelnym pobiciem w Krakowie. Policjanci ustalają, czy brali w nim udział i jaka była ich rola. W nocy z czwartku na piątek w Nowej Hucie grupa mężczyzn śmiertelnie pobiła 36-latka. Według informacji medialnych ofiara była kibicem Hutnika, a w śledztwie wyjaśniany jest wątek kibicowski. Po zabójstwie policja zatrzymała 9 osób. Po przesłuchaniu wszyscy zostali wypuszczeni na wolność. Funkcjonariusze apelują o informacje do wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tragicznego zdarzenia. Dodatkowa broń i pomoc finansowa dla Ukrainy to główne tematy spotkania tzw. koalicji chętnych w Kijowie. Ukraińcy usłyszeli zapewnienia o pomocy w produkcji rakiet

0: dalekiego zasięgu. Więcej informacji ma Paweł Buszko.
1: Na wspólnej konferencji prasowej z niektórymi przedstawicielami krajów wchodzących do koalicji prezydent Zełenski przypomniał, że Europa przygotowuje nową transzę kredytów w wysokości 6 miliardów euro. Jak dodał, podczas rozmów omawiano także możliwości dostarczania i kupna pocisków do systemów Patriot zdolnych do strącania rakiet balistycznych. Wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Obrona przeciwlotnicza to priorytet. Część przywódców uczestniczyła w spotkaniu online. Bezpośrednio w Kijowie obecny był m.in. brytyjski premier Andy Burnham. Potwierdził, że Wielka Brytania

0: i aby Ukraina mogła samodzielnie rozwijać te zdolności. Z radością potwierdzam dziś, że zatwierdziłem tę prośbę. Polskę na spotkaniu reprezentował szef MSZ Radosław Sikorski. Łączył się z Kijowem online. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Specjalna kolejowa komisja wyjaśni niebezpieczny incydent na stacji Kielce Herbskie. Pociąg relacji Busko-Zdrój Częstochowa wjechał na tor zajęty przez inny skład mimo działającej sygnalizacji. Rzecznik Poloregio Karol Jakubowski mówi, że na razie nie wiadomo, dlaczego doświadczony maszynista minął semafor wskazujący sygnał stój.
2: Skład został zatrzymany przez dyżurnego ruchu i nikomu nic się nie stało. Pociąg Polregio prowadził doświadczony maszynista, posiadający ważne badania i odpowiednie dopuszczenia do wykonywania tej pracy.
1: Przez incydent ruch na stacji Kielce Herbskie był wstrzymany przez około godzinę. Pozostawił po sobie takie powieści jak Nie halo, Sońka czy Balladyny i romanse. Nie żyje Ignacy Karpowicz, miał 50 lat. Jak mówi literaturoznawczyni, profesor Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, był niezwykłym pisarzem, który czule patrzy na świat.
3: Był ciepły, miał niezwykłe poczucie humoru. Potrafiliśmy się zaśmiewać do łez, nawet kiedy zaczynaliśmy rozmowę od jakichś spraw trudnych. Był trochę taki jak jego książki, czyli pełen empatii. Na pewno bardzo czule patrzył na świat i jako pisarz, i jako człowiek. I te tworzone przez niego portrety ludzkie, wspaniałe portrety kobiet, to one nie brały się znikąd, tylko właśnie z tej uważności, z jaką funkcjonował również w swoim życiu.
1: Ignacy Karpowicz był pięciokrotnym finalistą Nagrody Literackiej Nike i laureatem Paszportu Polityki. Wieczorem wieża Eiffla zostanie podświetlona w barwach flagi Ukrainy. W ten sposób władze Paryża uczczą przypadającą dziś 35. rocznicę niepodległości Ukrainy. Życzenia władzom w Kijowie złożył także Pałac Elizejski, relacjonuje Stefan Folzer.
4: W tym roku obchody Dnia Niepodległości Ukrainy organizowane przez paryski ratusz mają wyjątkowo uroczysty charakter. Oprócz podświetlenia wieży Eiffla w żółto-niebieskich barwach zaplanowano również koncert ukraińskiego chóru oraz przemówienia ukraińskich i francuskich polityków na placu Trocadéro. Znaczenie dzisiejszego święta podkreślił w mediach społecznościowych prezydent Francji. W Dniu Niepodległości Ukrainy Francja oddaje hołd narodowi, który broni swojej wolności, suwerenności i przyszłości. Wolnego narodu nie da się ujarzmić, napisał Emmanuel Macron. Francuski prezydent uczestniczył dziś również w wideokonferencji przywódców koalicji chętnych. Podczas narady miał zapowiedzieć dostawy pocisków przechwytujących, aby wesprzeć ukraińską obronę powietrzną. Hołd Ukrainie oddali również inni politycy, m.in. przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Yael Błąpiwy oraz kandydaci na prezydenta Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Obchody Dnia Niepodległości Ukrainy odbywają się także wieczorem na Placu Zamkowym w Warszawie. 35 lat temu, w 1991 roku, Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła Akt Niepodległości Ukrainy. Ogłaszał on obywatelom i światu, że odtąd istnieje niepodległe, demokratyczne państwo ukraińskie. Pierwszym krajem, które je uznało, była Polska. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wieczór przeważnie pogodny, więcej chmur tylko na północy. Na termometrach w nocy od 6 stopni na wschodzie do 14 nad morzem. Jutro trochę więcej słońca i od 18 do 24 stopni.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje Jednego Dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
8: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.
6: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Aksamit.

Kalifornijskie gwiazdy na początek drugiej godziny aksamitu. Tak zerkam, że na warszawskie gwiazdy to jeszcze trochę za wcześnie, ale pomysł, że do 21:00 muzyka tło ciemniejącego nieba bardzo mi się podoba.

Mam taką teorię, że wielkie płyty jakoś dziwnie zawsze zaczynają się od trzech znakomitych pierwszych utworów. I nie potrafię sama przed sobą tej teorii zburzyć argumentem fonograficznym, który rozkręca się albo rozkwita w dalszej części albumu. Te płyty, które coś znaczą, najczęściej robią to od pierwszej sekundy, od pierwszego dźwięku. I tak z całą pewnością jest w przypadku debiutanckiej płyty Sheryl Crow. Ten początek, czyli Run Baby Run, później jest Living Las Vegas, a później właśnie ta piosenka Strong Enough. No to trzeba się pokłonić i to nisko przed jakością tych kompozycji i wtedy w 93 roku pewnie też sobie pomyśleć, no, ktoś nowy nadchodzi na amerykańską muzyczną scenę. Reszta, jak to mówią, jest historią. Ta muzyka nigdy nie była w Polsce wybitnie popularna ani nadzwyczajnie szanowana, więc te moje przemyty piosenek Sheryl co jakiś czas do aksamitu są właśnie po to, by przypomnieć, jak fantastyczne pisze i śpiewa piosenki. No teraz jeszcze z naszej ulubionej dekady.

zoną miasta, chcę tylko śpiewać szczęśliwe piosenki i chcę tylko się śmiać, nie czas na łzy. To Dusty Springfield, wcześniej Hope Sandoval i o ile głos Hope jest prawdopodobnie aksamitnym głosem numer jeden, o tyle piosenki Dusty to wiedza dla wtajemniczonych, ponieważ co jakiś czas w moich audycjach pojawia się miejsce dla tej niezaprzeczalnej diwy. Jeśli mówimy już o utworach i płytach trochę oczekiwanych, ale i nieco zaskakujących, to myślę, że teraz uśmiechnie się wielu słuchaczy aksamitu.

Muzyka końca lata? Bardzo proszę. Summer's Gone i Placebo z płyty, która pojawia się nieczęsto w Aksamicie. Without You I'm Nothing, ich drugi album. Parę dni temu wątek towarzyski skierował rozmowę w stronę koncertu Placebo w warszawskiej Stodole w 2001 roku. To jest jeden z tych koncertów, na których każdy, kto był, pamięta to do dziś i pamięta jak najlepiej. To był także koncert w mojej urodziny i koncert dla mnie niesamowicie osobiście ważny, ponieważ tego dnia podjęłam życiową decyzję o tym, że spróbuję szczęścia w Warszawie, będę tu zdawać na studia i kto wie, jak się to wszystko potoczy. Bo tamta noc, tamten wieczór w Stodole był absolutnie magiczny. Byliśmy wciąż jeszcze wszyscy tak głodni muzyki z zachodu, tak głodni tego, że to, co najlepsze i najgorętsze na świecie jest tu i teraz w polskich salach koncertowych. Wpuszczono tam pewnie z dwa razy tyle ludzi, ile pozwalałyby jakiekolwiek przepisy, zasady bezpieczeństwa i rozsądku. Atmosfera była więcej niż magiczna, elektryzująca. Szukajcie tutaj wszystkich największych słów świata, one wszystkie pasują. No i te piosenki, ta muzyka.

Jak to było w jednej z recenzji? Płyta nagrana przez oszołomów, dla oszołomów. Mogę z tym żyć. Dla kogo ta godzina aksamitu nieco zbyt retro, coś bardzo nowego. Street with a little thin cigarette, great smile and a cum stain on her dress. DJs from Wednesday to Monday.

w tekście tej piosenki i nawet w tytule. Pojawia się to straszne w kontekście późnego sierpnia słowo na ś. Ale nie wywołujmy jeszcze śniegu z lasu, a wcześniej Troye Sivan, She's the Best. Kolejne zadanie domowe, jeśli jeszcze nie odrobione, zobaczcie również teledysk. Do tej piosenki czeka Was aktorska niespodzianka. A do 21 w Aksamicie już właściwie tylko przemawiają piosenki.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Napisałam esej, reportaż, prozę, nie wiadomo do końca, jaki to jest gatunek. Jedno pewne, że opowiadam o faktycznych wydarzeniach, o konkretnych postaciach, które żyły przed wojną, w jej trakcie i w trudnym czasie po jej zakończeniu.

0: rzecz dzieje się w Samborze, w Lwowie, w Przemyślu, w Warszawie, w Sztokholmie. Bohaterki uciekają przed sobą, dążą do siebie, szukają się, są pogubione. To zaczęło się podczas wojny i trwa do dziś. Więc jest to opowieść o niepewności, o poszukiwaniu sensu życia w innych ludziach, o poszukiwaniu też siebie w takim trudnym czasie, kiedy tożsamość była czymś, co za wszelką cenę próbowano ukryć, ażeby przetrwać.
1: To już powakacyjna lektura w Trójce.
2: Agnieszka Dałksza, Niedaleko pada granat od jabłoni.
1: Czyta
2: Jowita Budnik.
1: Tomasz Wachnowski, muzyka.
2: Fragment pierwszy. Na początku był owoc, nie słowo. I była dzika ochota, by go sobie przywłaszczyć. A później były głód i strach, poszukiwanie ich sensu. Owoc, przyczynę nieporozumienia, nazwano jabłkiem dopiero w łacińskim przekładzie Starego Testamentu. Mogły to być granat, cytron lub figa, ale nie jabłko. Jabłonie nie rosły w okolicach raju, o ile raj był w biblijnej lokalizacji. O ile był. Z pewnością nie w okolicy Sambora, choć tu z kolei były jabłka. Nie dla wszystkich. Papierówki, antonówki, renety, kosztele, sztetyny. Dawało się je zerwać z przydrożnych jabłoni lub kupić na targu. Jeśli tylko można było sobie na nie pozwolić, bo przecież nie stanowiły artykułu pierwszej potrzeby. Dostęp do owoców bywał wyznacznikiem statusu społecznego. Jednym z wielu. Różnice narodowe, etniczne, religijne i klasowe dzieliły lokalną wspólnotę wzdłuż i wszerz. Także rodziny i powinowatych. Na przykład fiszmanów i fiszmanów. Wcale ze sobą niespokrewnionych lub o tym nie pamiętających, przynajmniej do trzeciego pokolenia. Choć argument wspólnej krwi nie wchodził w rachubę, rodzice patrzyli bez entuzjazmu, gdy ich dzieci, Chaja i Mojżesz, brały ślub. Ona była z fiszmanów uboższych, on z zamożniejszych, ale ich związek dawał szansę na w miarę dostatnie życie. Określenie w miarę przykrywało skalę tego mezaliansu. Gdy teściowie Chai zdobywali kolejne sklepy i wydawali intratnie pozostałe dzieci, jej rodzice umierali po cichu z wieloletniego trudu. Mojżesz był kupcem drzewnym. Chaja rodziła. Zajmowała się domem i siedmiorgiem dzieci. Józefem, Taubą, czyli Telcią, Markusem, czyli Mańkiem, Dorą, Hindą, czyli Hindzią, Dziunią i Liną, zwaną Lunią. On umarł na zapalenie płuc niedługo po narodzinach tej najmłodszej. Szybko mu poszło. W 2 dni był gotowy. Ona została bez środków i wsparcia rodziny męża. Fiszmanowie gardzili nią za gorsze pochodzenie i brak operatywności. Gdy poprosiła o pomoc, odmówili. Zamknęli jej drzwi przed nosem. Wyprzedała meble i rzeczy osobiste, później sprzedała dom. Dzieci nie miały co jeść, zdawało się, że przestały rosnąć. W rzeczywistości rosły dośrodkowo, zaczęły walczyć o przeżycie. Lina wzięła sprawy w swoje ręce, zanim poszła do szkoły. Musiało to być około 1922 roku. Urodziła się w 1916. Nie wiadomo, jak było z resztą rodzeństwa. Podobno każde musiało radzić sobie samo. Najstarszy, Józef, wyjechał do Ameryki, żeby zmienić los rodziny. Niedługo potem zginął pod kołami samochodu. W Samborze ulice należały jeszcze do pieszych. Ale ta opowieść nie dotyczy starszego rodzeństwa. Nie dlatego, że byli mniej zaradni. Z całej rodziny tylko Lina przeżyła wojnę. Włożyła wiele wysiłku, by nadać sens głodowi i strachowi, uzasadnić istnienie. I tak stworzyła swoją Ewę. Po co opowiadać o wojnie w świecie, w którym więcej jest wojen niż opowieści? Po co na nowo?

0: nowo przywoływać widma wciąż ruchliwe, walczące codziennie na frontach współczesności. Nie jest to opowieść o wojnie, choć z niej się zrodziła. Właściwie z nich, bo matek jest tu więcej. Nie było jednej, nie było nawet dwóch wojen. Było ich wiele w tej wielkiej wojnie. Nie jest to historia Liny ani Ewy. Nie należy do Ireny, Haliny ani Marka. Nie jest jednak niczyja. Wojny nie tylko dzielą, ale i spotykają ludzi. Niekiedy nie sposób dociec, odkąd ich losy są wspólne, choć z czasem staje się jasne, że jedni nie istnieliby bez drugich. Opowiadam o konkretnych życiach, o ich przebłyskach, ale wciąż bez pewności, kim są dla siebie te postacie i kim będą, gdy skończymy mówić. Wygląda na to, że jest to opowieść o więziach z wyboru i o tym, że wybór bywa koniecznością.
1: Jowita Budnik czyta nową książkę w Trójce.
0: Agnieszka Dałksza, Niedaleko pada granat od jabłoni. Fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Polecam.
1: Tomasz Wachnowski, muzyka. Barbara Marcinik, zapraszam.

0: Autopromocja.
1: 35 lat temu, 24 sierpnia, Ukraina ogłosiła niepodległość. To już piąte święto podczas rosyjskiej agresji na pełną skalę. Jak Ukraina zmieniła się od 91 roku, gdzie są szanse na porozumienie i współpracę z Polską? Jak rozwiązać spory Warszawy i Kijowa? O tym w magazynie Po prostu Wschód mówi mój gość, ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Dzień Niepodległości Ukrainy w Warszawie, były przemówienia i koncerty. Plan przyszłorocznych połowów na Bałtyku pozytywny dla polskich rybaków. Propozycję przedstawiła Bruksela. Przez incydent z małym cywilnym samolotem zamknięte były dwa polskie lotniska. Ukraińcy bronią dziś Europę przed hordami ze wschodu, tak mówił podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy minister sprawiedliwości. Przemawiając na Placu Zamkowym w Warszawie, Waldemar Żurek dziękował Ukraińcom za ich walkę z Rosją.
5: Chciałbym bardzo podziękować chłopakom i dziewczynom, którzy siedzą dzisiaj w okopach, za ich bohaterstwo, za ich ofiarę. Oni dzisiaj bronią nie tylko ziemi ukraińskiej, bronią Europy przed hordami ze wschodu i są tak dzielni, że jesteśmy z nich dumni. Naprawdę. Dziękujemy wam.
4: Ambasador Wesel Bodnar dziękował Polakom za wsparcie w walce z rosyjską agresją.
6: To, że dzisiaj przedstawiacie, że jesteście z Ukrainą, to pokazuje prawdziwą empatię społeczeństwa polskiego, władz polskich, całej Polski, która dzisiaj także demonstruje solidarność. To główne słowo, które pomogło rozwalić komunizm, które pomoże nam także zwyciężyć w tej strasznej wojnie. Bo bez wsparcia, bez solidarności będzie o wiele trudniej i dłużej.
4: Dokładnie 35 lat temu, w 1991 roku, Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła akt niepodległości Ukrainy, który powoływał nowe demokratyczne państwo. Pierwszym krajem, które je uznało, była Polska. Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie połowów śledzi i szprotów na Morzu Bałtyckim w przyszłym roku. To dobra wiadomość dla

0: polskich rybaków, ale jest też gorsza. Ograniczenie przyłowów dorszy. Przyłowy są przypadkowe przy okazji połowów innych ryb, bo samych dorszy rybacy nie mogą łowić od 7 lat. Z Brukseli Beata Płomecka.
1: Połowy śledzi w centralnej części Bałtyku mają być zwiększone o prawie połowę, a szprotów o 44%. Komisja Europejska uznała, że po kilku trudnych latach

0: Konieczne jest ich odtworzenie i stąd kolejne cięcia kwot połowowych. Podobnie było w ubiegłym roku, ale wtedy Polsce udało się zmontować koalicję niezadowolonych państw i wyrzucić propozycje komisji do kosza. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Utrata łączności z małym samolotem pasażerskim nad Słowacją lecącym z Węgier do Suwałk to przyczyna utrudnień na lotniskach w Krakowie i Katowicach. Sytuacja wróciła już do normy, ale wcześniej loty z obu portów zostały wstrzymane.
2: W związku z tym z Czech wystartowała para dyżurna myśliwców Gripen, aby na podstawie umowy cross-border doprowadzić do lądowania samolotu na lotnisku w Krakowie. Wszystko działo się w koordynacji z Polskim Wojskowym Centrum Operacji Powietrznych. W efekcie przez około 30 minut od godziny 14.50 do godziny 15.20 niezbędne było wstrzymanie zaplanowanych startów z lotnisk w Krakowie i Katowicach.
1: Mówi rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj. Samoloty, które miały zaplanowane lądowania na obu lotniskach, krążyły w ich okolicy na bezpiecznej wysokości. Włochy wspominają ofiary trzęsienia ziemi, które 10 lat temu zniszczyło miejscowości Amatrice, Cumoli i Arcuata del Tronto. A w kataklizmie zginęło 299 osób, a 365 zostało rannych. Z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
3: W Amatrice o 3.36, dokładnie w godzinę pierwszego wstrząsu, odbyła się procesja i zabiły dzwony. To noc bólu, utraconych domów, zniszczonych miejscowości i przerwanych ludzkich życiorysów, mówiła na antenie telewizji RAI jedna z mieszkanek. Prezydent Włoch Sergio Mattarella w specjalnym przesłaniu zaapelował o jak najszybsze zakończenie odbudowy zniszczonych miejscowości. Podkreślił, że przywrócenie normalnego życia mieszkańcom jest wspólną odpowiedzialnością państwa i instytucji. Tymczasem w Amatrice prawie 80% inwestycji związanych z odbudową po trzęsieniu ziemi wciąż nie doczekało się rozpoczęcia prac. W Arcuata del Tronto to prawie 60%, a w Cumoli ponad 74%. Oznacza to, że 10 lat po tragedii odbudowa w wielu miejscach wciąż praktycznie stoi w miejscu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak.
6: Dobry wieczór. Miał być lekki spacerek, a skończyło się na solidnym trekkingu. Nasze siatkarki nie bez trudu 3-1 wygrały z Łotyszkami w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy. Przyczyn tak dużych problemów na parkiecie na gorąco szukała nasza przyjmująca Martyna Czerniańska.
7: Na pewno zresztą szwankowało po naszej stronie, ale myślę, że zaskoczyły zagrywką. Spodziewałyśmy się, że będą grały dobrze w obronie, że będą dwie wymiany. Sam trener też przed tym ostrzegał, ale o zagrywce, no mogę powiedzieć, że nie spodziewałyśmy się tego. Wiedziałam, że tam 11 asów zrobiły przeciwniczki, także no trzeba przyznać, że zagrały naprawdę dobrze w tym elemencie, ale no najważniejsze, że ten mecz jednak wygrany i można powiedzieć uff.
6: To my też dokładamy swoje uff, a za sztab i nasze zawodniczki trzymamy kciuki, aby szybko udało się wyciągnąć właściwe wnioski, bo już jutro o 18 kolejny mecz, tym razem ze Słowenią. Dodam jeszcze, że w drugim dzisiejszym spotkaniu polskiej grupy Turcja 3-0 wygrała z Węgrami. Smak turniejowego zwycięstwa po raz pierwszy od 2024 roku poczuł Hubert Hurkacz. Co prawda mowa tylko o Challengerze w Cancun, ale wygrana to wygrana, a przy okazji cenne przetarcie przed nadchodzącym US Open, co po finale z Sebastianem Baezem zakończonym wynikiem 4-6, 6-0 i 6-3 podkreślał nasz najlepszy tenisista.
8: Bardzo się cieszę, że zwycięskiego turnieju w Cancun, gdzie zagrałem parę dobrych spotkań i myślę, że mój poziom z meczu na mecz też się podnosił, także tym bardziej to cieszy przed US Open. Myślę, że też były to świetne przygotowania, gdzie warunki były dość trudne, bardzo, bardzo gorąco i wilgotno i myślę, że to też mi pomoże.
6: Dzięki tej wygranej Hurkacz wrócił do czołowej 50 światowego rankingu. W opublikowanym dzisiaj zestawieniu jest 46. 72 miejsce zajmuje Kamil Majchrzak, a na czele niezmiennie pozostaje Jannik Sinner. U pań szczyt nadal okupuje Aryna Sabalenka. Iga Świątek jest 8, Maja Chwalińska 21, Magdalena Fręch 37, a na 78 miejsce spadła Magdalinet. 199 jest Linda Klimowiczowa, która awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji US Open, ogrywając w dwóch setach wyżej notowaną Włoszkę Lisę Pigato. Niespokojna pogoda dała się we znaki kolarzom na trzecim etapie hiszpańskiej Vuelty. Z powodu fatalnych warunków atmosferycznych na 15 km przed metą podjęto decyzję o anulowaniu dzisiejszego ścigania. Tym samym nie doszło do jakichkolwiek roszad w klasyfikacji generalnej. Liderem pozostał niezmordowany Tadej Pogaczar.
1: A w nocy więcej chmur, tylko na północy. Tam też spodziewana gęsta mgła. Będzie od 6 stopni na wschodzie do 4.

0: 14 nad morzem. Jutro trochę więcej słońca i od 18 do 24 stopni.
1: Autopromocja.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
2: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
6: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
2: Przed nami kolejne spotkania.
5: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
2: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
1: Autopromocja.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: I 8 minut po godzinie 21.
5: Klub Trójki. Audiodokument.
9: A u nas dzisiaj wojna na tablicę i wojna na pamięć. Zapraszam na przeciekawy reportaż o zacieraniu śladów, ale przede wszystkim na opowieść o kobiecie, która zginęła w 1919 roku, a z którą wszyscy i 100 lat temu, i 100 lat później mają kłopot. Anna Dudzińska, Michał Matus i realizująca audycję Elżbieta Malinowska. Mówimy ciepły dobry wieczór i gwarantujemy, że chłodniej to nie będzie, bo gorącą dyskusję przynosi nam Monika Malec z Polskiego Radia Lublin, która postanowiła rozprawić się z historią zamalowywanych napisów i skuwanych tablic. Podmiot sporu to Róża Luksemburg. Dla jednych kobieta, która upominała się o prawa robotników i kobiet, wyrazista przedstawicielka lewicy z przełomu XIX i XX wieku, dla innych komunistka i rewolucjonistka, która zdradziła ideę walki o polską niepodległość. A co jest ważne dla nas w tej historii? Róża Luksemburg urodziła się w Zamościu, przy ulicy Kościuszki. Zanim rozpoczęła się wojna o Różę, ta, o której dzisiaj opowiadamy, już manipulowano przy jej życiorysie. W latach 60. nikt nie chciał się zgodzić, by symbol rewolucji urodził się w niewielkiej, zniszczonej kamienicy. I tak pierwsza tablica upamiętniająca Różę Luksemburg trafiła na reprezentacyjny zamojski rynek na ulicy Staszica 37. To chyba najbardziej wymowny dowód na to, jak można przekrzykiwać się narrację i zacierać prawdziwą historię. Zamość zmaga się z pamięcią o swojej obywatelce i nic nie wskazuje na to, by ta historia mogła się zakończyć. Tropem sporów, napisów na ścianach podąża Monika Malec. Przyniosła państwu przeciekawy reportaż Wojna o Róże. W realizacji dźwiękowej Jarosława Gołofita. Posłuchajmy.
10: Lewica Zamojska co roku upamiętnia Różę Luksemburg taką tablicą na sztalugach, prawda? Okazało się, że tu w tym miejscu, gdzie była ta stara, poprzednia tablica, tam był napis Róże pamiętamy. Już po zdjęciu tamtej tablicy się pojawił, ktoś napisał. Dzisiaj ktoś ten napis zamalował tą farbą. Przedstawiciele lewicy wzięli kredę i wyżej ponad tym napisali znowu Róże pamiętamy. I tak to wygląda.
11: Joanna Nowicka, korespondentka Radia Lublin z Zamościa, obserwuje narastający konflikt zwolenników i przeciwników upamiętnienia Róży Luksemburg. Wszystko zaczęło się od pomysłu, o którym tak mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Zamościu Jacek Beus.
12: Wiele osób zgłaszało do nas i mailowo, i w rozmowie, że rzeczywiście jest potrzeba przypomnienia Róży Luksemburg, zwłaszcza, że bardzo wielu turystów przyjeżdżających do Zamościa pytało o tę osobę. W związku z tym my chcemy zawiesić tablicę w ten sposób nie gloryfikującą, tylko przypominającą, że Róża Luksemburg urodziła się w Zamościu, że była działaczką ruchu robotniczego.
13: Plany miasta i fundacji ostro skrytykował dzisiaj m.in. poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Zieliński.
14: Tutaj za nami w 2018 roku została zdjęta tablica upamiętniająca Różę Luksemburg w ramach ustawy dekomunizacyjnej i w ramach tej całej akcji zdjęto także tablicę Róży Luksemburg. A dlaczego? Ponieważ to była komunistka, to była osoba, która sprzeciwiała się niepodległości Polski, odzyskaniu przez Polskę niepodległości, która mówiła, że jak Polska jest podzielona pomiędzy trzech zaborców, to te ziemie już się tak z tymi zaborcami podszywały, że nie trzeba, żeby je łączyć.

0: W dniu urodzin Róży, 5 marca, pan Zbigniew obserwuje z okien swojego sklepu z antykami tłum ludzi składających kwiaty przy ulicy Staszica 37, w miejscu, gdzie przed laty znajdowała się poświęcona Róży Luksemburg tablica.
1: Z mojej obserwacji, od paru dni, codziennie coś się tu dzieje. Wie pani, to jest niepotrzebna nagonka na nią. Jednak to jest kobieta, która coś wniosła do historii, nawet i polskiej. Ostatnio wczoraj byli panowie z IPN-u. To wyrażali się wręcz perfidnie na jej temat. Ona na to nie zasłużyła na pewno. Kobieta wykształcona. No ona walczyła o prawa kobiet. O polskość walczyła. No bo wtedy Polski nie było, bo Polska była pod zaborami. No dopiero ostatnie chyba jej lata życia to Polska niepodległość uzyskała.
2: 1919.
1: Bo na 19 umarła, tak. No umarła, no została zamordowana na terenie Niemiec. No. No i tam teraz najbardziej ją czczą w Niemczech.
2: Jak pan wspomniał o niej, to zabił zegar.
1: Czyli dał sygnał, że przyszła do nas porozmawiać z nami. Róża. Z tym, że z mojej wiedzy ona tutaj się nie urodziła. Ona tutaj mieszkała u wuja, a urodziła się dwie ulice troszeczkę dalej.
0: Weronika Kostyrko w książce Róża Luksemburg, domem moim jest cały świat, dotarła do opisu, jak wyglądało mieszkanie, w którym urodziła się i mieszkała Róża przez 3 lata, zanim rodzina wyprowadziła się do Warszawy.
3: Wyobraźmy więc sobie zamojski salon Luksemburgów, oświetlony 2 oknami wychodzącymi na ulicę Ogrodową. Stał w nim garnitur jesionowych mebli, wyściełanych wełnianym adamaszkiem w kwiaty. W rogu w pokoju fortepian. Na ścianach wisiało kilka landszaftów i lustro w pozłacanych ramach. To była kupiecka rodzina. Dziadek był bardzo zamożny. Dziadek się dorobił jako kupiec dużych pieniędzy, a potem właściwie wszystko stracił na jednym wielkim zamówieniu w 1863 roku, kiedy powstanie styczniowe uniemożliwiło mu dostarczenie towaru zamówionego. I potem dziadek uciekł do Berlina i właściwie zostawił synów z długami, które do końca życia ich prześladowały. Ojciec Róży całe życie miał kłopoty finansowe, był zależny też od swoich braci, swoich synów i swoich dzieci. Ale bracia ojca poradzili sobie bardzo dobrze, dorobili się jako przedsiębiorcy. Trafiłam na artykuł pani Lorenz, historyczki z Zamościa, który opowiadał o tym, jak to się stało, że właśnie ta tablica znalazła się pod tym adresem. Chodzi o to, że w latach 60. w PRL powstała taka inicjatywa, żeby upamiętnić miejsce urodzin Róży Luksemburg. Miejscowe władze chciały, żeby ta tablica znalazła się na domu, gdzie rzeczywiście Róża Luksemburg się urodziła. Ale widocznie w Warszawie uznano, że ta kamienica na Kościuszki jest mało reprezentacyjna, bo to jest faktycznie dzisiaj już bardzo zniszczona, skromna, taka oficyna właściwie przy kamienicy. I pani Lorenz znalazła taki list, gdzie ci warszawscy historycy autorytatywnie stwierdzają, że Róża Luksemburg urodziła się w domu przy ulicy Staszica 37. No i te władze zamojskie się podporządkowały temu. Kamienica na Staszica jest bardzo reprezentacyjna, jest tuż przy rynku. No i w ten sposób jakby no, zmanipulowano tą historię po to, żeby było to bardziej reprezentacyjne miejsce. Historia z Zamościem i z tą tablicą jest jednym z przykładów tego, jak też nad tym życiorysem się pastwiła polityka i polityka historyczna też. To znaczy, że różne władze w różnych okresach miały jakieś interesy w tym, żeby tą pamięć albo eksponować, albo zacierać, albo wypierać. O tą pamięć ciągle toczy się walka.
0: Spór o tablicę poświęconą Róży Luksemburg na bieżąco relacjonują media.
4: Na ponownym upamiętnieniu działaczki suchej nitki nie zostawia też przewodniczący Rady Miasta w Zamościu Piotr Błażewicz.
5: Zacytuję, kogo my dzisiaj chcemy upamiętnić. Niepodległa Polska to utopia burżuazji, która chce się odizolować od światowej walki klasowej. Niech nikt nie płacze nad trupem. Polska jako naród nie ma prawa do istnienia poza wielkim międzynarodowym socjalizmem. I dzisiaj my chcemy przywrócić pamięć osoby, która tak wypowiadała się o Polsce. To jest policzek wymierzony we wszystkich tych, którzy oddali życie, zdrowie w walce z komunizmem.

0: całej tej dyskusji, która rozgorzała, nie tylko w Zamościu, wokół postaci Róży Luksemburg, jest tak dużo zwyczajnej niewiedzy, że ludzie nie wiedzą podstawowych rzeczy o Róży Luksemburg. Na przykład nie wiedzą tego, że ona nigdy nie miała nic wspólnego z żadną władzą komunistyczną, że była obrończynią demokracji, była też obrończynią polskości. W ogóle pierwszy proces polityczny, jaki jej wytoczono, to był rok 1901. Wytoczono jej proces w Niemczech za obronę polskich dzieci przed germanizacją, bo to był ten czas protestów we wrześniu, strajku szkolnych i polityki germanizacyjnej, bardzo brutalnej. I ona napisała do niemieckiej prasy bardzo taki mocny artykuł na ten temat przeciwko tej germanizacji. Została skazana na grzywnę. Ale potem dalej występowała w tej samej sprawie tak samo stanowczo. Może to są rzeczy dość subtelne, rozróżnienie między bronieniem polskości a bronieniem polskiej niepodległości, ale to nie wymaga tak bardzo wielkiego wysiłku, żeby to zrozumieć. Ona uważała, że robotnicy nie powinni walczyć o niepodległość Polski, o państwo polskie. Uważała, że w społeczeństwie przyszłości nie będzie żadnych państw narodowych. Nikt nikomu nie będzie podległy, a z kolei odrębności narodowe będą chronione autonomią, bardzo daleko idącą. No, Piłsudski uważał, że koniecznie trzeba zbudować polskie państwo i w końcu oczywiście ta jego koncepcja wygrała. Natomiast ona już wtedy była przez zwolenników Piłsudskiego, przez PPS atakowana właśnie w ten sposób, też ośmieszana jako kobieta i jako Żydówka. To widać w prasie, w publikacjach, kiedy jej przeciwnicy polityczni o niej pisali, na przykład Żydóweczka, panieneczka, histeryczna, swarliwa. To są takie słowa, których się używa, żeby kobiety ośmieszać, takie stereotypy. Ona była też oczywiście jakimś kompletnym wyjątkiem w swojej epoce. Wtedy nie było kobiet w polityce. Ponieważ przy tym była elokwentna, świetnie mówiła, no to ci mężczyźni przy niej często nie mieli szans. To znaczy potrafiła zwyciężyć niemal każdej dyskusji.
1: Emilia Sułek wraz z Agnieszką Kamińską, dziennikarki OKO.press, zainteresowały się zarówno nową, jak i historią starej tablicy wiszącej dawniej na ścianie kamienicy przy ulicy Staszica 37.
2: Wszyscy mówili oczywiście, że były wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał wyrok na tablicę Róży Luksemburg. Chciałyśmy znaleźć ten dowód na to, żeby to był Przemysław Czarnek i tego dowodu nie znalazłyśmy. Znalazłyśmy za to coś innego. Bardzo ciekawą korespondencję między mieszkańcem miasta Zamość, pewnym panem, którego nazwisko oczywiście my nie możemy podać publicznie, który zaczął pisać listy i do ratusza, i do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, delegatura Zamość, i do wojewody, i do IPN-u, żeby te tablice zdjąć. I IPN wtedy wydał pierwszą konkretną opinię na ten temat, mówiącą, tak, tablica Róży Luksemburg musi zniknąć. IPN tego pana wtedy poinformował, proszę poczekać, bo ustawa będzie nowelizowana. Za miesiąc wejdzie nowelizacja wtedy. 13 marca 2018 roku tablicy już nie ma. Ówczesny dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej przyznał, że dostał telefon z ratusza, który kazał tablicę zdjąć. Panują pewne rozbieżności co do tego, czy została zdjęta w dzień, czy pod osłonę nocy. No i trafiła do Muzeum Zamojskiego. Ona tam w zasadzie jest w depozycie. A w zasadzie to nawet nie wiem, czy w depozycie. Ona nie jest częścią zbiorów, nie jest wpisana na stan muzeum. No i tak jak nam powiedziano, no muzeum tak w ogóle to służy do przechowywania różnych rzeczy też, z którymi nie wiadomo, co zrobić. No i ta tablica tam sobie gdzieś po prostu leży. Zobaczyć jej nie było można. Pani dyrektor nie była bardzo zainteresowana komunikacją z nami. Przysłała nam tylko zdjęcie.
1: Stara tablica pozostaje w muzeum, a o planowanym zawieszeniu nowej rzecznik Urzędu Miasta w Zamościu mówi tak.
3: Trudno mi mówić o skandalu w momencie, kiedy my po prostu przypominamy postać, która nie obejmuje ustawy dekomunizacyjna, która zmarła w 1919 roku, w związku z tym jeszcze nie łapie się na żadne systemy totalitarne, o których mowa w ustawie. Jest zamościanką i trudno to podważyć. Jest zamościanką znaną na całym świecie.
4: Kto zapłaci za tablicę?
3: Fundacja Róży Luksemburg jest sponsorem tablicy. Napis jest dwujęzyczny i głosi, że w 1871 roku w Zamościu urodziła się Róża Luksemburg, wybitna działaczka międzynarodowego ruchu robotniczego.
0: Jak miała 3 lata, a może trochę więcej niż 3, 4, 5 lat, to miała chorobę stawów,

0: biodrowych, jakąś dysplazję prawdopodobnie. I ta dysplazja była źle leczona, to znaczy ona została unieruchomiona na rok. Leżała w łóżku w takim gipsie chyba, czy w szynie. I ona potem mocno kulała do końca życia. No, ona była bardzo bystra już jako dziecko i bardzo szybko nauczyła się czytać, nauczyła się pisać, nauczyła się rysować i też bardzo dużo czasu spędzała z nią matka, która bardzo lubiła literaturę. Matka czytała niemiecką i polską literaturę. I matka jej czytała. I myślę, że ta Róży, też miłość do książek, to się gdzieś tam zaczyna. Mickiewicz to był jej ukochany pisarz obok Goethego. Szekspira czytała po angielsku, czytała po francusku, czytała po rosyjsku. Ona też tłumaczyła z rosyjskiego literaturę. To był w ogóle niezwykły umysł, ta Róża Luksemburg. To mnie też fascynowało w niej. Rodzeństwo ojca się złożyło na jej studia w Curychu. W ogóle bardzo wiele kobiet, zwłaszcza Żydówek z Cesarstwa Rosyjskiego, wyjeżdżało do Curychu na studia, bo tam można było studiować, kiedy gdzie indziej jeszcze nie. I też życie wcale nie było tam takie drogie. Skończyła studia z najwyższą odznaką w Szwajcarii, zrobiła doktorat z ekonomii, a też na tym nie poprzestała. Ona w ogóle całe życie się czegoś uczyła. Miała niesłychanie szerokie horyzonty i zainteresowania.
1: W sprawie tablicy Róży Luksemburg do Zamościa przyjechał przedstawiciel prawej strony politycznej, europoseł Patryk Jaki.
2: Można byłoby tablicy Lenina wkleić.
3: To jest duża nadinterpretacja. Myślę, że nikt nie ma zamiaru wieszenia tablic Lenina w Zamościu, ani w żadnym innym miejscu.
2: A jaka różnica jest pomiędzy Leninem a Różą Luksemburg teoretycznie?
3: Polityczne, tak jak podkreślałem, naszym zamiarem nie jest w żadnym momencie wyzywanie dyskusji politycznej, a tylko przypomnienie faktu, że Róża Luksemburg urodziła się w Zamościu.
2: To rozumiem, ale na takiej samej zasadzie, czyli zgodziłby się pan, gdyby tutaj urodził się Lenin, to tak samo można by było umieścić tablicę.
3: No, ja w tym momencie mogę powiedzieć w swoim tylko własnym zdaniu, że nie postrzegam na tym samym poziomie Lenina i Róży Luksemburg.
2: Komuniści, nawet najbardziej popularni, do których odwoływał się Bierut i cała tu ekipa, która była w Polsce, mordowała Polaków bezwzględnie, to ja uważam, że przywracanie tablic takim ludziom jest hańbą. Mogę tak uważać, czy nie?
4: Mamy prawo mieć różne zdania.
0: Ona też w tym obozie socjalistów rosyjskich miała różne relacje. Na przykład z Leninem miała taki zasadniczy spór, który ciągnął się przez wiele lat, jeszcze długo przed rewolucją w Rosji. On sformułował taką swoją teorię, jak należy w Rosji przeprowadzić rewolucję i to była taka teoria, która odrzucała demokrację właściwie a priori. I wtedy już Róża Luksemburg odpowiedziała własnym pismem, które podkreślało, że nie ma socjalizmu bez demokracji. I Lenin, chociaż oni byli właśnie w tym sporze przez długie lata, publicznym sporze, ten spór się rozgrywał w ich publikacjach, to on ją szanował bardzo. To znaczy, jak ona została zamordowana, to on najpierw wyliczył wszystkie jej błędy, ale na końcu powiedział, że mimo to była orłem. I dodał jeszcze, że należy drukować i czytać wszystkie jej pisma, także te domyśle krytyczne wobec polityki bolszewickiej. A później następcy Lenina już od tej postawy odeszli i zwłaszcza Stalin. Stalin po prostu ją jakby wpisał na czarną listę. To znaczy Stalin mówił już wprost o błędach luksemburgizmu i wyznając poglądy Róży Luksemburg można było być prześladowanym w czasach stalinowskich, co też spotkało wielu ludzi. Za ten spór o to, czy można wprowadzać socjalizm bez demokracji. Potem też w PRL też było tak, że ona była popularna jako taki symbol, taka ikona. Kobieta, rewolucjonistka, zamordowana brutalnie przez Niemców, nadawała się na taką ikonę. Ale jej pisma albo nie były publikowane, albo wybiórczo były publikowane.
1: Na kilka dni przed planowanym odsłonięciem nowej tablicy w Zamościu podniosła się temperatura dyskusji wokół postaci Róży Luksemburg.
5: 5 marca w sali konsulatu będzie konferencja mówiąca o Róży Luksemburg, o jej jakby charakterze, funkcjonowanie. Tam będzie też wystawa mówiąca o rodzinie Róży Luksemburg. Ja chciałbym przypomnieć, że ona siedziała w więzieniu za obronę języka polskiego. Nie jest postacią jednowymiarową i trudno ją zakwalifikować w system komunistyczny.
6: Szanowni Państwo, mamy do czynienia z łamaniem prawa. Łamanie prawa dotyczy przede wszystkim złamania ustawy, która zakazuje propagowanie komunizmu. Co więcej, zwróciłem się do IPN-u, oddział lubelski, o informacje dotyczące dotyczącą zawieszenia tej tablicy. Okazuje się, że organizatorzy nie zwrócili się o opinię w sprawie tej tablicy, do czego są zobowiązani, czym naruszyli ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Dlatego ja dzisiaj skieruję pismo o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do

0: Małopolskiej Policji przez organizatorów tych uroczystości.
1: Jest gorąco od bardzo długiego czasu, chociaż dzisiaj rano nic nie zapowiadało takich bardzo dużych emocji. Konferencja się rozpoczęła w czasie, wszystko wyglądało dosyć spokojnie. No dopiero teraz widać, jakie bardzo duże emocje. Pan Robert Bąkiewicz się pojawił niespodziewanie. Wiem, że akurat nie byłam świadkiem, ale wdarł się w taką utarczkę słowną tutaj z uczestnikami konferencji dzisiejszej. No i teraz mamy to, co mamy.
2: Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Roty Niepodległości, przedstawiciel skrajnej prawicy.
3: Myślę, że mamy zdecydowanie więcej mniej kontrowersyjnych postaci z własnej historii. Myślę, że trudno Róże Luksemburg jednak zapisywać do polskiej historii, no bo ona jednak działała w pewnej międzynarodówce. Ją nie interesowało państwo polskie, raczej zniszczenie państwa polskiego. I myślę, że ta uroczystość wpisywała się jednak w tego typu narrację, w narrację antypolską.
4: Czyli jestem przeciwko zawieszeniu tej tablicy.
3: Ale oczywiście, oczywiście jestem przeciwko temu. Nie wiem, czy pani widziała, tam byli komuniści. Ci ludzie mi powiedzieli tak, że my się nie wstydzimy, jesteśmy komunistami. Tutaj była propagowana ustrój totalitarny przed chwilą i tak to wygląda. Mogę pani pokazać zdjęcie na przykład jednego pana, chyba mam tutaj, bardzo chętnie pani pokażę. My dokładnie znamy historię i uważamy, że to jest hańba dla Zamościa, a ludzie, którzy brali udział w tym wydarzeniu, przynajmniej w dużej części, to byli komuniści. Czyli mamy w ratuszu w wolnej Polsce rzekomo, mamy afirmację ustroju totalitarnego. Pan prezydent powinien za to podpowiadać karnie. Ja nie jestem prawnikiem, nie wiem, czy co do tego istnieją paragrafy, ale uważam, że wolna Polska powinna takie paragrafy mieć.
2: Człowiekiem, którego na zdjęciu wskazywał Robert Bąkiewicz, jest Roman Kurkiewicz, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd, wykładowca Uniwersytetu Civitas w Warszawie, przedstawiciel radykalnej lewicy.
5: Bardzo cenię Różę Luksemburg za całokształt jej działalności. Uważam, że jest nie bez powodu najbardziej rozpoznawalną osobą z Polski na całym świecie. Ten spór tak zwany o to, czy ona jest antypolska i była przeciw niepodległości, jest oczywiście fałszywie postawiony, dlatego że teza Róży była taka, że kluczową kwestią dla świata jest kapitalizm, imperializm i wyzysk klasy robotniczej. I ona powiedziała, jak będziecie mieć państwa swoje, to to nie zniknie, a to jest kluczowe, żeby zmienić świat na lepszy. No i ona temu poświęciła całe swoje życie i oddała życie za to. Żadna z osób, które brały udział w jej zamordowaniu, nigdy nie poniosła żadnej odpowiedzialności. To byli ludzie, którzy potem budowali silne zaplecze ruchu hitlerowskiego, NSDAP. Ale był i z jednym z nich, chyba z dowódcą tego oddziału, który zamordował Różę, przypomnijmy, zdekapitowano, tak, odcięto jej głowę, wrzucono jej zwłoki do jednego z kanałów berlińskich. W latach 60. jeszcze udzielał publicznego wywiadu, chyba telewizyjnego nawet, który powiedział, że gdyby miał to zrobić jeszcze raz, to by to zrobił. I ci ludzie nigdy nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. Natomiast na Róży wiesza się kompletnie fantazmatyczne zarzuty i określenia. Więc to jest po prostu taki przykład takiej XIX-XX-wiecznej czarownicy.
6: To jest jedna z podstawowych jej cech, że ona była przeciwniczką militaryzmu i pacyfistką. I po prostu szczerze nie znosiła tych mundurów i tych oficerów. Jest w tym coś gorzkiego, że ona zginęła z rąk żołnierzy, którzy po I wojnie światowej nie chcieli wrócić do cywila, tylko utworzyli takie paramilitarne bojówki, formacje nazywane Freikorps. I właśnie bardzo takie specyficznie, politycznie nastawione nacjonalistycznie, antyżydowsko też. Też nienawidzili kobiet. Mieli taką szczególną konstrukcję psychiczną po przegranej wojnie. Bo ona właściwie uosabiała to wszystko, czego oni nienawidzili najbardziej. To był moment, kiedy w Niemczech już rządziła socjaldemokracja, SPD. To był taki krótki okres rewolucji po przegranej wojnie. Ci socjaldemokraci, którzy byli właśnie towarzyszami partyjnymi Róży Luksemburg, bo ona większość życia działała w niemieckiej socjaldemokracji, właśnie w tej partii, w SPD. Oni jak tylko tę władzę dostali, to oni chcieli już natychmiast rewolucję zatrzymać jakby, tak? To znaczy zachować dawne struktury państwa, A ona uważała, że bez zmiany stosunków własności nie ma żadnej prawdziwej zmiany, że socjalizm na tym polega, że robotnicy są właścicielami tych środków produkcji.

0: te nowe władze socjaldemokratyczne na taką publiczną nagonkę robili na Róże Luksemburg i Karola Liebknechta, który był wtedy jej takim najbliższym towarzyszem. Ulotki, publikacje, wezwania właściwie niemal wprost do tego, żeby tę Różę i Liebknechta zamordować. I to się stało. Strzelono jej w głowę i wrzucono jej ciało do kanału. Tak samo z Karolem Liebknechtem postąpiono. Czyli to było takie morderstwo polityczne po prostu.
1: Mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Zamościu Jacek Beus.
2: My też bazujemy na opinii wojewody śląskiego z 2021 roku. W Gliwicach dwie ulice nie zostały zmienione. Jedna to właśnie ulica Róży Luksemburg, gdyż Róża nie spełniała według wojewody znamion ustawy dekomunizacyjnej.
3: W Gliwicach rzeczywiście jest ulica Róży Luksemburg i tam też były robione zakusy na to, żeby nazwę zmienić. Ale w 2021 roku ówczesny wojewoda śląski, a dziś poseł PiS, pan Jarosław Wieczorek, wydał decyzję, która mówiła jasno, nazwa tej ulicy nie kłóci się z ustawą dekomunizacyjną. Jest też w Poznaniu tablica poświęcona pamięci Róży Luksemburg. Na budynku, w którym Róża zatrzymała się w Poznaniu w 1903 roku, tam ta tablica też miała różne momenty, zniknęła, potem się pojawiła. Nam powiedział rzecznik prasowy IPN, pan Rafał Kościański, że IPN ma oko na te dwie lokalizacje. Trochę to jest dla mnie taki paradoks, dlatego że Róża Luksemburg jako ta rewolucjonistka, komunistka czy socjalistka, czy jak zwał, tak zwał, w żaden sposób nie straciła aktualności. To, czym się zajmowała Róża Luksemburg 100 lat temu, więcej niż 100 lat temu, no, nasze czasy się zmieniły, ale jednak Róża Luksemburg miałaby masę rzeczy do ogarnięcia i do zrobienia w dzisiejszej naszej rzeczywistości politycznej i gospodarczej, choć tak sobie to wyobrażam.
1: Tymczasem prezydent miasta Zamościa wycofał się z zamiaru powieszenia nowej tablicy.
4: Też chciałbym te prawne aspekty mieć wszystkie spełnione, żeby mi też ktoś nie zarzucił łamania prawa. Na razie tablicy nie będziemy pokazywać.
5: Prezydent Zamościa powiedział, że jednak taka decyzja zapadła ze względu na stanowisko IPN-u głównie. Nawet dziennikarze nie do końca wiedzą, co tu się dzieje. Ta sytuacja jest przedziwna.
0: Kiedy właśnie odnaleziono ciało, które chyba uznano za ciało Róży Luksemburg, to odbył się bardzo uroczysty pogrzeb tam z wielotysięcznymi manifestacjami i wielkim pochodem przez Berlin. Począwszy od losów jej grobu, który był niszczony, przywracany. Historii z jej ciałem, które zaginęło, zostało odnalezione. Potem ostatnio znowu się znalazło jakieś ciało, które podejrzewano, że to może być prawdziwe ciało Róży Luksemburg. Nie udowodniono tego. Ale właśnie historia z Zamościem i z tą tablicą jest jednym z przykładów tego, jak nad tym życiorysem się pastwiła polityka. 15 stycznia zwykle idzie taki wielki pochód przez Berlin do grobu i ten pochód już organizowano przed II wojną światową, zanim naziści tego zakazali, uniemożliwili. I potem w czasach NRD ten pochód też szedł i wtedy to była taka państwowa uroczystość z władzami partyjnymi, no taka jak pochód pierwszomajowy trochę. Ale do tego pochodu też, zwłaszcza pod koniec istnienia NRD, przyłączali się opozycjoniści NRD-owscy. I kiedyś, za którymś razem w latach 80. grupa takich opozycjonistów została zaaresztowana, bo mieli taki baner, transparent, z cytatem z Róży Luksemburg. I ten cytat brzmiał: wolność tylko dla członków jednej partii nie jest wolnością, wolność jest zawsze wolnością dla myślących inaczej. Oni na tym transparencie to pewnie mieli chyba tylko ten ostatni fragment, wolność jest zawsze wolnością dla myślących inaczej. Ona jakby uosabia takie marzenie, które do dzisiaj jest żywe, o tym, że można te postulaty wolności, równości i braterstwa zrealizować bez terroru, przemocy i bez zniewolenia. No i póki takie marzenie będzie żywe, to będzie też żywa pamięć o Róży Luksemburg.
1: To był reportaż Moniki Malec, Wojna o Róże. Realizacja dźwiękowa i piękne, albo też fałszywie brzmiące międzynarodówki. Wygrał nam tutaj Jarosław Gołofit, realizator. A autorka oczywiście jest z nami i tak się zastanawiam, Moniko, co ciebie bardziej uwodziło w tej historii? Chciałaś nam opowiedzieć o tym, kim była Róża Luksemburg,

0: bo to jej postać tak cię zafascynowała, czy w gruncie rzeczy jednak chodziło o bardziej tą walkę prawd historycznych i to, co z historią robimy?
1: Dobry wieczór. Ja myślę, że jedno i drugie. Zaczęło się wszystko od zamieszania wokół tablicy. O tym zaczęły pisać się różne portale. Powiem tak, ja pochodzę z Zamościa i jako licealistka często przechodziłam pod cieniami renesansowych kamieniczek, gdzie dawniej wisiała tablica upamiętniająca Rózę Luksemburg.
0: Zresztą nie w tym miejscu, w którym się urodziła, prawda? To
1: tak
0: już
1: jest.
0: Wiemy, co
1: tak,
0: jest rzeczywiście tak jest. Jakimś chichotem historii.
1: Tak jest. No wiele lat minęło. Ja zupełnie zapomniałam, że Róża Luksemburg urodziła się w Zamościu. To całe zamieszanie sprawiło, że ja się zainteresowałam jej życiorysem. Wyszła świetna książka Weroniki Kostyrko, która przepięknie opowiada historię.
0: Zresztą tak. Również w twoim reportażu, prawda?
1: Tak, opowiada również w moim reportażu. I ja byłam strasznie ciekawa, no, o co tak naprawdę chodzi. Ja powiem tak, to by było nie fair, gdyby wygumkować z Zamościa to, że ta Róża Luksemburg się tam urodziła. Ja uważam, że ta tablica powinna być. A ważna jest prawda historyczna i ważna jest też edukacja. Poza tym ja myślę, że Róży Luksemburg, tak poznając ją przez ten reportaż, przez pracę nad tym reportażem, ja myślę, że Róży Luksemburg chyba podobałaby się Unii Europejskiej.
0: No tak, to ona mówiła o czymś, że nie będzie państw narodowych, tylko myślę, że to jest trochę może nadużycie, ale jakiś przynajmniej taki wygibas intelektualny tutaj wprowadziłaś rzeczywiście. Ja tak sobie myślę.
1: Ciekawa jestem, co by.
0: Zaraz będziemy pytać pana profesora o to, co on myśli i o takiej perspektywie, bo tutaj w studiu radiowym oczywiście już czeka nasz ekspert, ale tak sobie myślę, że w ogóle opowiadanie historii przez takie spory o pomniki, to jest coś, co jest ciekawe, prawda? Dlatego, że no to nie jest jedyna bohaterka, którą się na tablicę wsadza, a potem z niej zdejmuje. No przecież tak jest z wieloma nawet historycznymi, takimi dla niektórych, nie wiem, niekwestionowanymi postaciami, nie wiem, Kolumb. Dla niektórych jest bohaterem, dla innych nie.
1: No właśnie, i dobrze by było, żeby ludzie poznali historię i się zdecydowali, czy to dla nich bohater, czy też nie.
0: Ale żeby mieć tę historię, to no właśnie, muszą się od czegoś odbić, w tym wypadku od tablicy. Ten los pewnie tablicy obserwujesz już z daleka. Jaki jest ten los? Bo ona miała być wystawiona na sztalugach w Urzędzie Miasta, prawda? Z tego co wiem, nawet do tego nie doszło.
1: Nawet do tego nie doszło. Dziennikarze byli w szoku, że nikt tej tablicy nie zobaczył. Powiem tak, ja byłam w Zamościu przedwczoraj i tam, gdzie miała zawisnąć tablica, jest teraz prowadzony remont. No i jestem ciekawa, co po tym remoncie zrobi miasto i jakie zapadną decyzje, czy tablica przygotowana przez uzdolnionego artystę, rzeźbiarza, pana Sęczawę, ujrzy światło dzienne, czy nie?
0: Niezwykle ciekawa historia. Monika Malec, autorka reportażu Wojna o Róże, była naszą gościnią. Serdecznie dziękujemy.
1: Pięknie dziękuję. Dobranoc.
2: Klub Trójki. Audiodokument.
3: A w studiu, jak obiecałam, ekspert profesor Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Uniwersytet SWPS. Panie profesorze, czy pan się na ten wygibas pisze, podejmuje rękawice? Róża Luksemburg pokochałaby Unię Europejską? Pobawimy się tym.
4: Dobry wieczór. Ja powiem szczerze, nie wiem. I jestem zawsze bardzo ostrożny w sferze do tak zwanej historii kontrfaktycznej, czy takiej historii hipotetycznej, no czyli takie...
3: Co by
4: czyli
3: było,
4: jestem
3: gdyby?
4: Ostrożny właśnie w bardzo takich... Znaczy oczywiście lubię czasami słuchać opowieści, czy oglądać filmy, które pokazują, jakby się te, prawda, losy historyczne rozmaitych postaci, czy wydarzeń potoczyły, gdyby było inaczej. Ale trzeba powiedzieć, że jak jesteśmy tutaj w tu i teraz, to jestem bardzo ostrożny. Choć generalnie no, można powiedzieć, że Róża Luksemburg w

0: swoim myśleniu była bardzo taka otwarta na rozmaite formy międzynarodowej współpracy ludzi z jednej strony, a z drugiej strony uważała państwo za no, takie narzędzie, zgodnie zresztą z teorią marksowską, za takie narzędzie, którym klasy dominujące, klasy panujące wprowadzają ład, ale równocześnie stosują przymus i utrwalają rozmaite stosunki zależności, podporządkowania, ucisku i tak dalej. W dodatku jeszcze nie zapomnijmy, że Róża Luksemburg widziała na własne oczy tą tak zwaną Wielką Wojnę, którą dzisiaj my nazywamy pierwszą wojną światową, a ludzie w początku naszych, w pierwszych dekadach naszego minionego stulecia XX mówili o Wielkiej Wojnie, prawda? No jeszcze nie wyobrażali sobie tego, co się zdarzy tam ileś lat później, roku. Prawda? I uważała Róża Luksemburg, że te interesy państw jako organizacji, one prowadzą do konfliktów i że to państwa jako instytucje i konflikty między państwami no, doprowadziły do takiej wielkiej międzynarodowej tragedii, do wielkiego kataklizmu, jakim była pierwsza wojna światowa. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga rzecz to jest taka, że tutaj przedstawiciele prawicy, których słyszeliśmy w tym reportażu, oni używają sformułowania, że Róża Luksemburg była antypolska. Otóż to nie jest tak, że Róża Luksemburg w jakiś szczególny sposób była przeciwko polskości, polskiej kulturze, Polakom. No, co więcej, wspomniane było i wiemy, że mówiła po polsku, pisała, komunikowała się w tym języku.
1: Mimo tego, że w Polsce spędziła tylko 17 lat, mimo tak naprawdę, tego, że, całą że nie całe życie prawda, spędziła w Polsce, ale w każdym razie, w Niemczech.
0: No, był to język, którym absolutnie władała i miała bardzo wyraźnie broniła tych dzieci przez Prusy uciskane, germanizowane i tak dalej.
1: Pisała listy w tej sprawie, prawda?
0: Pisała tak, listy. Gdyby ją zapytać, czy byłaby za niepodległością Finlandii, krajów bałtyckich,
1: to by odpowiedziała tak samo pewnie, prawda?
0: Jugosławii, prawda? Wymieniam tutaj te państwa, które zaistniały na mapie politycznej Europy po pierwszej wojnie światowej, po wielkiej wojnie, to by powiedziała, to nie ma sensu.
1: No tak, bo jej chodziło po prostu o coś innego. Ale
0: jej chodziło o coś innego. Tak.
1: Kiedy pan profesor to w ten sposób bardzo precyzyjnie tłumaczy już to, co, o czym myślała Róża Luksemburg i odnosi to do tego, tych sformułowań prawicy polskiej, to jakby wyraźnie widać, że no, oni traktują Różę Luksemburg ahistorycznie, po prostu wyjmują ją z czasów, w których żyła i do których należała. No i stąd pewnie moje pytanie, bo pan przecież się zajmuje tą pamięcią zbiorową, prawda? Jak to jest? Czy my tak naprawdę jesteśmy w tej chwili w stanie wyjąć tą pamięć spod takich sporów, które się toczą?
0: Nie.
1: Nie, pan profesor.
0: Nie,
1: pokazuje.
0: Uważam, że nie. Uważam, że znaczy tak, trzeba zacząć od tego, że ja oczywiście badam od dawna zjawiska związane z tą obecnością przeszłości w teraźniejszości. Ale równocześnie no, jestem realistą i powiem tak, że o tym, jakie miejsce państwo zajmuje w skali międzynarodowej, jak się państwo rozwija, to w olbrzymim stopniu zależą czynniki, które no, nie mają z jakiegoś tam związku z historią. Jesteśmy w okresie, kiedy żyjemy w takim wielkim ciągu zmian wprowadzanych przez zmieniającą się szybko technologię. I to jest, myślę, taki czynnik, który w olbrzymim stopniu warunkuje nasz

0: dzień codzienny i ten realizm sytuacji społecznej, gospodarczej, politycznej.
1: Ale czy pana zdaniem ta technologia, nie wiem, jakoś jeszcze wspiera tą prawdę?
0: Ale są oczywiście. Są takie sfery, w których no, związek przeszłości, teraźniejszości jest bardzo istotny. I w Polsce no, mamy do czynienia jednak z bardzo wyraźnym napięciem czy konfliktem. I istnieje wiele tematów, które są tematami niesłychanie kontrowersyjnymi.
1: No tak, dzisiaj mamy Dzień Niepodległości Ukrainy i chociażby sięgniemy powołań, tak? To jest coś, co
0: oczywiście
1: dzieli nas w sposób no, kardynalny, a jest jeszcze bardzo mocno wykorzystywany.
0: Oczywiście
1: chwili.
0: Tak. I takich tematów jest więcej, prawda? No, no nie tak dawno byliśmy na Pomorzu, w Gdańsku, świadkami niesłychanie ostrego sporu o wystawę Nasi Chłopcy. Czyli wystawę dotyczącą Polaków z Pomorza, którzy zostali wcieleni do niemieckich sił zbrojnych
1: zresztą
0: w czasie
1: nie
0: II
1: tylko
0: wojny
1: z Pomorza,
0: światowej.
1: Bo ze Śląska też. Tak?
0: Ale wystawa dotyczyła przede wszystkim Pomorza. Przede wszystkim Pomorza. Była wcześniej wystawa dotycząca, czy bardziej akcentująca Śląsk, ale generalnie rzecz biorąc, oczywiście, jeśli mówimy sobie o tej służbie wojskowej w Wehrmachcie, to mamy tutaj i pewne tereny Wielkopolski, Pomorze i Śląsk, czyli te tereny, które zostały niektóre nie zostały włączone do tak zwanej generalnej guberni, tylko zostały włączone do Rzeszy Niemieckiej.
1: To jest jeden z tych tematów, totalnie nas dzieli.
0: Który nas bardzo, bardzo podzielił. No i przy tego typu tematach bardzo wyraźnie widzimy, że ta prawa strona sceny politycznej ma bardzo jasno określone wyobrażenie na temat polskości, Polaków, no tego, co dobre, tego, co złe. No i to jest taki bardzo, bardzo czarno-biały, bardzo wyraźnie określona wizja, która łączy polskość z katolicyzmem i która wyklucza wszystko to, co się z tym obrazem nie jakoś tam
1: nie zgadza,
0: nie jest, jak to się dzisiaj mówi, kompatybilna, prawda? Mówię trochę to żartem. I teraz Róża Luksemburg z tego punktu widzenia, no to ma bardzo dużo no, takich punktów, które no, muszą się prawicowym politykom nie podobać. Po pierwsze była kobietą, a wiemy, że z punktu widzenia prawicy, zwłaszcza tej radykalnej, no to miejsce kobiety nie jest gdzieś tam w jakimś Curichu, w jakichś, prawda, światowych dyskusjach i w polityce, tylko jest w domu, prawda? Była Żydówką. Oczywiście politycy prawicy mówią, że w Polsce antysemityzmu nie ma, ale no oczywiście problematyka dotycząca obecności Żydów w historii Polski, problematyka dotycząca...
1: Tylko, panie profesorze, te dwie kwestie, które akurat pan porusza, to moim zdaniem dzisiaj taki szanujący się człowiek prawicy by nie powiedział tak. Tak?
0: Ja
1: to
0: wiem,
1: znaczy,
0: ja
1: może
0: wiem.
1: By myślał,
0: nie
1: ale
0: tego
1: tak by
0: głośno.
1: Nie powiedział.
0: Nie powiedziałby
1: Oni
0: tego
1: by
0: głośno.
1: Mówili, że to była że to była komunistka.
0: No, trzecia rzecz to jest komunistka.
1: To, czy...
0: I teraz jest tak, że wielu polityków prawicy, wielu ludzi, którzy czują się jakby w obowiązku propagowania no, tej wiedzy o przeszłości, którą uważają za słuszną, no, stara się w sposób bardzo rozszerzający traktować to, co jest komunizmem w cudzysłowie. Mieszkam przy ulicy Bruna w Warszawie i przez wiele lat była to ulica Juliana Bruna, który był krytykiem literackim, eseistą, dziennikarzem, no ale był związany z Komunistyczną Partią Polski. Przyszły z IPN-u i od wojewody wyraźne zalecenia. W związku z tym ulica w tej chwili jest ulicą Giordana Bruna, czyli włoskiego myśliciela.
1: Case trafił do studiowania.
0: Jeśli się dowiedzą w IPN-ie, że Giordano Bruno został spalony i był bardzo źle widziany przez władze kościelne, no to nie wiadomo, co zrobią. Więc myślę, że tam już sąsiedzi szukają jeszcze jakiegoś innego
1: Bruna. Bo myślę, że w IPN-ie są
0: Bruna.
1: I historycy, którzy
0: ja wiem,
1: tak
0: ale
1: mówią.

0: którzy tak, o tym decydują, to są jednak osoby o wyraźnie prawicowej i prawicowych poglądach. Do tego można dodać, że jak wydano tę ustawę, która była wspomniana w reportażu, ustawę potocznie nazwaną dekomunizacyjną, no to było bardzo wiele rozmaitych sporów lokalnych. I wielu radnych, wielu lokalnych, nie zawsze przesadnie wykształconych w zakresie historii ludzi, no, walcząc z komunizmem, chciało rozmaitych zmian. Bardzo to było bolesne w wypadku no, takich ludzi jak na przykład Stefan Okrzeja, którego ulicę chronił Krzyż Niepodległości nadany mu pośmiertnie przez prezydenta Mościckiego. Ale prawda, wszyscy ludzie, którzy byli jakoś tam lewicowi, związani z socjalizmem, no, bywali często tym przedmiotem takich dyskusji, może mniej sławnych, jak ta wojna o róże, używając tytułu reportażu. Ale tak. Takich lokalnych sporów było bardzo dużo.
1: Panie profesorze, chciałabym zapytać, czy jest w ogóle jakaś szansa i czy pan w swojej pracy obserwuje umiejętność wyciszania tych sporów, bo tak naprawdę, wie pan, ja tutaj podałam przykład Kolumba, ale to są spory, które naprawdę toczą się na całym świecie, tak?
0: Na całym świecie się toczą.
1: Pomniki są zrzucane, stawiane na nowo, tak jak i te tablice.
0: W Stanach Zjednoczonych te spory odżyły ostatnio i to jest bardzo charakterystyczne, bo prawica amerykańska również nie lubi tego, co u nas się nazywa komunizmem. Tylko w Stanach to się mówi, prawda, wskazuje się na rozmaite poglądy, które odwołują się do na przykład udziału niewolników w budowaniu Stanów Zjednoczonych. Albo rozmaitych radykalnych ruchów o charakterze lewicowym. Więc tego typu spory, one się toczą na całym świecie. Myślę, że tutaj jest bardzo wyrazisty, w sposób taki bardzo wyrazisty w tych sporach uczestniczą przedstawiciele prawicy, którzy bardzo mocno akcentują problematykę związku tożsamości z przeszłością.
1: Tylko panie profesorze, ja mam w sobie taką jakąś naiwną wiarę, że na przykład ktoś taki jak historyk, prawda, to kiedy bierze kartki papieru, patrzy na te daty, widzi kiedy Róża Luksemburg na przykład się urodziła, kiedy pisała to, co pisała, jaki to był moment w historii, to jednak potrafią zrozumieć, że o takich postaciach nie możemy ich wyrywać z kontekstu i nie możemy mówić ahistorycznie. No więc wracam do tego pytania. Nie, czy to się da jakoś wyciszać?
0: Ja bym powiedział tak. Mamy z jednej strony bardzo wyrazistą w tym obszarze prawicę. No i mamy cały szereg osób, organizacji, ruchów, które przede wszystkim akcentują taką nieuchronną polifoniczność dyskusji o przeszłości. I uważają, że czymś normalnym nie jest sytuacja taka, w której my wyczyścimy coś, co nam się nie podoba, tylko normalna sytuacja jest taka...
1: Bo trzeba też przyznać, że to i jedni, i drudzy robią, prawda?
0: Co jedni, i drudzy robią, ale że normalną, naturalną sytuacją jest sytuacja dyskusji i dialogu. I oczywiście takie osoby są, ale i one są jak gdyby w różnych sporach, ale często one są bardzo brutalnie atakowane. I to, jakby tu powiedzieć, inne osoby są atakowane przy okazji dyskusji dotyczącej Wołynia, przy okazji dotyczącej na przykład służby wojskowej w Wehrmachcie na Śląsku czy na Pomorzu. Czy też są osoby, które są bardzo ostro atakowane, gdy mowa o dyskusji dotyczącej Holokaustu. Ale takie osoby oczywiście są. No i jest dużo osób, które uważają, że historia nieuchronnie ma swoje plusy, ma swoje minusy. Mamy postaci, z których możemy być dumni i postaci, które przyniosły wstyd z dzisiejszego punktu widzenia, wstyd Polsce, Polakom. No i oczywiście takie osoby są, ale myślę, że w tej chwili dużo bardziej słyszalne i dużo lepiej jakby osadzone instytucjonalnie są jednak te ugrupowania, które byśmy ulokowali po prawej stronie spektrum politycznego. Do tego można jeszcze...

0: dodać i to, że mówienie o czymś nie oznacza, że my od razu propagujemy. Prawda? Informowanie, że się ktoś urodził, jest, to nie jest propagowanie komunizmu.
1: No właśnie, bo to jest takie,
0: prawda,
1: trochę pytanie o to, czy można jednocześnie potępiać komunizm i zachować pamięć o Róży Luksemburg jako ważnej postaci tak naprawdę europejskiej.
0: Nawet jak weźmiemy Zamojszczyznę, to mamy tutaj więcej takich dyskusji. Prawda? No, jest małe bardzo miasto niedaleko Zamościa Józefów i tam był duży spór, ponieważ zginął pod Józefowem radziecki partyzant, który wspólnie walczył z Niemcami w lasach Zamojszczyzny. No i PN chciał, żeby jego ulicę, żeby zmienić nazwę jego ulicy. Prawda? Miszka Tatar był nazywany, ten partyzant, jego nazwisko budzi spory. Więc takich sporów jest dużo. Jest dużo ludzi, którzy uważają, że no należy widzieć tę wielonurtowość, polifoniczność historii. Ale z drugiej strony spór w Polsce jest bardzo silny i takich sporów toczy się dużo. Nie wszystkie są bardzo głośne i sławne.
1: No ale my będziemy, ja obiecuję, czasem wracać do tych sporów i pokazywać, że jednak ta historia ma różne odcienie. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: Piotr Tadeusz Kwiatkowski, autorka reportażu Monika Malec, ale też Michał Matus, Elżbieta Malinowska, Anna Dudzińska. Mówimy państwu piękne dobrej nocy.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
4: Słyszysz?
3: Mhm. Co to?
4: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
3: O proszę. Takie małe, a takie ważne.
4: Tak, ale... Nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
3: O nie! Musimy to zatrzymać!
4: No właśnie! Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Sublewski, zapraszam na serwis Trójki. Krakowska policja zatrzymała dwóch mężczyzn w związku ze śmiertelnym pobiciem w Nowej Hucie. Chiny i Jordania razem krytykują Izrael, domagają się też otwarcia cieśniny Ormus. Polacy więcej kupowali w lipcu niż w pierwszy wakacyjny miesiąc przed rokiem. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze śmiertelnym pobiciem w krakowskiej Nowej Hucie. W nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym zginął 36-latek. Zatrzymani to dwaj mężczyźni. Ich tożsamość ustalono w trakcie śledztwa. Policja wyjaśnia, czy brali czynny udział w bójce.
6: Wszczęte zostało postępowanie, które nadzoruje prokuratura rejonowa Kraków-Nowa Huta. Czynności prowadzone są w kierunku przestępstw z artykułu 158 i 159 kodeksu karnego.
5: Jak dodaje Rafał Wawrzuta z krakowskiej policji, chodzi o udział w bójce, w której zagrożone było życie lub zdrowie innej osoby. Sprawa dziś została przejęta przez policję wojewódzką. Jutro w Krakowie odbędzie się pogrzeb 36-letniego mężczyzny, kibica Hutnika Kraków. Tysiące ludzi na Placu Zamkowym w Warszawie świętują 35 lat niepodległej Ukrainy. Są przedstawiciele polskich władz, dyplomaci oraz tłumy mieszkańców i tych, co uciekli przed wojną. Jak podkreślają, Polaków i Ukraińców łączy wspólny cel i pragnienie wolności. Dlatego tak ważne jest, aby razem świętować Dzień Niepodległości Ukrainy.
7: Liczna obecność jest krzepiąca. Czuję, że naszą powinnością jest obecność tutaj w tym dniu. Dzielą nas politycy, łączy nas wspólny cel, łączy nas zamiłowanie do wolności.
8: Tak, jest to ważne, ponieważ jesteśmy sąsiadami. Obecnie też w Warszawie mieszka wiele Ukrainek, wiele Ukraińców i to są to nasi przyjaciele, znajomi, więc chcemy z nimi świętować. KIU Warszawa, wspólna sprawa, jesteśmy tutaj razem do perymowy.
9: Dziękujemy bardzo, dziękujemy Polakom, dziękujemy Warszawie za to wsparcie dla Ukrainy i dla Ukraińców. To jest bardzo ważne dla nas. Czuje się atmosfera wolności, atmosfera swobody, wsparcia dla Ukraińców i myślę, że to jest bardzo ważne dla Polaków też.
10: Jestem bardzo wzruszona i dziękuję bardzo.
11: Sława Ukrainy! Niech żyje Polska! Niech żyje wolna i silna Europa!
5: Dokładnie 35 lat temu, w 1991 roku, Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła akt niepodległości Ukrainy, który powoływał nowe demokratyczne państwo. Pierwszym krajem, które je uznało...

była Polska. Chiny i Jordania wspólnie apelują o otwarcie cieśniny Ormus. Podczas oficjalnej wizyty jordańskiego króla w Pekinie obydwa kraje skrytykowały też Izrael, który

0: Na zachodnim brzegu i we wschodniej Jerozolimie, podała państwowa agencja Xinhua. Podczas wizyty podpisano porozumienia o zacieśnieniu współpracy handlowej, infrastrukturalnej i w górnictwie. Jordania w ostatnich miesiącach wielokrotnie znajdowała się w ogniu krzyżowym wojny USA z Iranem. Pomimo oficjalnej neutralności Ammanu, bazy wojskowe w Królestwie, w których stacjonują siły amerykańskie, są często atakowane przez siły irańskie. W zeszłym tygodniu w Pekinie przebywał wiceszef irańskiej dyplomacji Kazem Gharibabadi. Chińskie MZ w komunikacie po spotkaniu podało, że wspiera rozmowy pokojowe na Bliskim Wschodzie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Uszkodzona w powodzi 2 lata temu tama w Stroniu Śląskim zostanie rozebrana. Na jej miejscu powstanie nowa żelbetonowa zapora. Wzmocni jej ochronę przeciwpowodziową dolnośląskiego miasta.
2: Każde opady, które do nas docierają, jakieś niże, dalej jesteśmy w niepokoju. Ten zbiornik powinien być jak najszybciej odbudowany, ale oczywiście jesteśmy przed kolejnym etapem przedstawienia przez Wody Polskie i Ministerstwo wariantów budowy nowych zbiorników.
1: Mówi burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec. Inwestycja obejmie nie tylko samą zaporę, ale też pracę w korycie potoku Morawka.
3: Dla mnie jest ważna inwestycja, no bo wiadomo, co było. Do dzisiaj jest stres, no bo ja mieszkam w blokach akurat zielonych. Także potrzebna jest ta tama i dobrze, że to idzie ku lepszemu.
4: No wszyscy czekają, nie? Że może coś będzie lepiej.
5: Dobrze, no, może i za późno, ale dobrze, że
4: zrobią,
5: w ogóle
4: dobrze, że będzie zrobią. No.
1: Mówią mieszkańcy Stronia Śląskiego, prace nad całym systemem mają się zakończyć w 2030 roku. Kupujemy więcej niż przed rokiem. W lipcu według GUS-u sprzedaż detaliczna była o prawie 4% wyższa rok do roku. Zauważalnie rosły wydatki na leki i kosmetyki, mówi ekonomista z PKO Banku Polskiego Michał Breczek.
6: W pierwszej połowie wakacji znacznie więcej wydaliśmy także na meble, RTV i AGD, a także na samochody. Dane GUS potwierdzają dobrą sytuację konsumentów i wpisują się w trwający już ponad rok trend silnego wzrostu sprzedaży detalicznej.
1: Porównując z lipcem zeszłego roku, spadła z kolei sprzedaż odzieży czy butów. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy więcej chmur tylko na północy, tam też spodziewana gęsta mgła, będzie od 6 stopni na wschodzie do 14 nad morzem. Jutro trochę więcej słońca i od 18 do 24 stopni.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
10: Tak.
9: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
10: Mhm.
9: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
10: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
11: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
9: Już rozumiem.
10: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Kickstones, The Boys. Pierwszy singiel z pierwszego albumu manchesterskiej grupy Westside Cowboy. Zespół powstał parę lat temu, a zaczynał od grania coverów utworów z repertuaru skiflowego angielskiego piosenkarza Lonnie'ego Donegana, popularnego głównie w latach 50., też częściowo w latach 60. Obecnie członkowie grupy określają swoją twórczość mianem Britannicana, przyznając się do inspiracji muzyką takich artystów jak Bob Dylan, The Velvet Underground czy Wilco. Brzmieniowo bliżej im właśnie do amerykańskiego folku i rocka garażowego niż do klasycznych zespołów manchesterskich, takich jak New Order, The Smiths czy The Stone Roses. Tytuł debiutanckiej płyty Westside Cowboy, It Goes On, bezpośrednio nawiązuje do utworu Lou Reeda, What Goes On, z czasów The Velvet Underground. To główna inspiracja Westside Cowboy, choć nie jedyna, bo w ich piosenkach słychać także echa twórczości The Strokes z jednej strony, a Wilco z drugiej strony.

Słuchaliśmy fragmentów płyty zespołu Westside Cowboy It Goes On, kandydatki do miana debiutu roku. Tytuły utworów You Could Have Died on the Dance Floor i Worried Age. Teraz artystka o wiele bardziej doświadczona, mistrzyni gotyckiego rocka, popu i folku, Chelsea Wolfe.

To były utwory z 9. albumu Chelsea Wolf, The Dark, tytuły Seath i Swallower. Chelsea, jak zwykle, jest autorką prawie wszystkich tekstów, a z kompozycjami i produkcją nagrań pomagali jej Jennifer De Silvio i Ben Chisholm, z którym Chelsea współpracuje już od ładnych kilku lat. Teraz zajrzymy na nowy album zespołu The Afghan Whigs, Self Control. Z oryginalnego składu został tylko Greg Dulli. Tylko i aż, bo to wokalista, multiinstrumentalista, autor tekstów i kompozycji. No i jeszcze powracający po przerwie basista John Curley. Mimo to, to najlepsza płyta The Afghan Whigs, co najmniej od czasów reaktywacji z roku 2011. Nadal jest mrocznie, nastrojowo i bogato pod względem brzmieniowym. Gdzieniegdzie pojawiają się dźwięki sekcji dętej, gdzie indziej z kolei słychać syntezatory.

Diva Teen i My Lover. To była grupa The Afghan Whigs. Za chwilę posłuchamy fragmentów płyty, która na pewno znajdzie się bardzo wysoko we wszelkich istotnych podsumowaniach roku 2026. Mowa o trzecim albumie, solowym albumie Amerykanki Phoebe Bridgers, Lost Weekend. Już poprzednimi płytami artystka zawiesiła poprzeczkę wysoko, a mimo to mamy do czynienia z jej najdojrzalszym, najspójniejszym i najbogatszym brzmieniowo dziełem.

Liberty Tree i Bobby. Śpiewała mistrzyni współczesnego indie folku Phoebe Bridgers. Mimo że nagraniom z albumu Lost Weekend daleko do komercji, płyta osiągnęła pierwsze miejsce na listach bestsellerów albumowych w kilku krajach, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii. W Stanach pozycja druga, więc niewiele gorzej, a w pierwszym tygodniu od premiery sprzedano tam blisko 80 tysięcy egzemplarzy albumu. Pora na najbardziej doświadczonych artystów w dzisiejszym zestawie, a mianowicie zespół istniejący od lat 40, Lamb Chop, z Nashville w Tennessee, czyli stolicy country. Wydany dopiero co 17 już album Kurta Wagnera i jego kolegów zaskakuje pozytywnie powrotem do dźwięków z początków kariery. Płyta Punching the Clowns utrzymana jest bowiem w klimatach folk i country. Tym razem muzycy zrezygnowali z elektroniki na rzecz brzmień akustycznych, gdzie główną rolę odgrywają właśnie gitara akustyczna i banjo, na którym gościnnie zagrał sam Justin Vernon, znany z zespołu Bon Iver. Na szczęście główny wokalista zespołu, czyli Kurt Wagner, zrezygnował z używania wokodera, którego brzmienie szpeciło skutecznie kilka wcześniejszych wydawnictw zespołu. Natomiast w niektórych, a właściwie w wielu piosenkach, muzycy skorzystali ze specjalnie powołanego na tę okazję chóru.

Słuchaliśmy nagrań z bardzo udanej płyty Punching the Clown zespołu Lamb Chop. Na zakończenie jedna z ciekawszych grup indie popowych czy też alternatywno-rockowych z naszego kraju. Niedawno ukazała się druga płyta tego warszawskiego zespołu, Błękitny Album. Mowa oczywiście o zespole Mlecze i nagraniami z tego właśnie wydawnictwa zakończymy dzisiejszą audycję. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
2: Pomogę.
1: Z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
3: Jak się idzie, panie Pawle?
4: Dobrze się idzie.
1: Codzienne niespodzianki i zagadki.
5: Jak się tutaj żyje?
6: Fajnie, fajnie jest generalnie.
7: Luksusowo, bo nic się nie robi.
1: Ponad 300 kilometrów przygód.
5: Akcja. Uciekam i panowie?
7: Goniliście mnie trabantem.
8: Trabantem szukaliśmy pana.
5: I umarłem.
8: Zdecydowanie.
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych do następnego poniedziałku włącznie, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
0: Autopromocja.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tymczasowy areszt dla kierowcy, który w Krakowie śmiertelnie potrącił parę z dzieckiem. To największa ekonomiczna ofensywa w historii, mówi o nowych, rozszerzonych sankcjach na Iran amerykański sekretarz skarbu. Jeszcze w tym tygodniu każdy będzie mógł sprawdzić, czy nie jest ofiarą ataku hakerów na firmę MyDoctor. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzi sprawca śmiertelnego wypadku w Krakowie. 26-latek usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego. W sobotę wieczorem wjechał na chodnik i potrącił młode małżeństwo z dzieckiem. W tym miejscu obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu. Stan zdrowia ich 8-miesięcznego syna poprawia się. Hubert B. nie przyznał się do winy. Podczas przesłuchania stwierdził, że jego zdaniem powodem wypadku była nierówna nawierzchnia drogi, mówi prokurator Mariusz Boroń.
10: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż samochód nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
9: Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia. Stany Zjednoczone ogłosiły zakrojoną na dużą skalę operację finansową wymierzoną w Iran. Sekretarz skarbu zapowiedział odcięcie Teheranu od wszystkich źródeł finansowania. Scott Bessent wezwał też inne kraje, by podporządkowały się żądaniu USA zerwania związków gospodarczych z Iranem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
11: Operacja nosi nazwę Economic Outcast, a jej celem jest uczynienie z Iranu gospodarczego pariasa. Rozpoczynamy gospodarczą ofensywę przeciwko finansowym powiązaniom Iranu na świecie, oświadczył Bessent, porównując działania Stanów Zjednoczonych do D-Day, czyli lądowania aliantów w Normandii podczas II wojny światowej. Sankcje uderzają w 5 obszarów, które Iran wykorzystuje za granicą. Kryptowaluty, technologie, złoto, lotnictwo i żeglugę. Departament Skarbu zidentyfikował 60 firm, osób i statków na całym świecie działających w tych obszarach. Każdy kraj otrzyma kalendarz, do kiedy musi zaprzestać konkretnych działań. Jeśli tego nie zrobi, naraża się na retorsję Departamentu Skarbu. Bessent twierdzi, że jego resort rozpracował wszystkie sieci przemytu ropy i obchodzenia sankcji. Głównym adresatem gruźb Stanów Zjednoczonych są Chiny, które kupowały dotąd około 90% irańskiej ropy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
9: O statusie małego świadka koronnego dla Przemysława Krala informuje TVP Info. Z kolei Onet donosi, że szef Zonda Krypto podczas dzisiejszego przesłuchania usłyszał zarzut udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. O przesłuchaniu rozmawiali goście Pulsu Trójki. Poseł PiSu Jarosław Krajewski przekonywał, że jest spokojny o jego efekty.
12: Na pewno się nie boimy, znaczy myślę, że to nie jest

kwestia strachu. To jest, myślę, że kwestia przede wszystkim braku tego szybkiego działania, działania służb specjalnych, działania prokuratury były na tyle spóźnione, że mamy szereg informacji, że nie zostały zabezpieczone odpowiednio środki, które mogłyby być wypłacone osobom poszkodowanym w tej aferze.

0: które z jakichś powodów ufa tej czy innej partii politycznej, dowie się, jak działa kuchnia w polityce.
1: W aferze Zonda Krypto poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy klientów, którzy inwestowali w kryptowaluty. Zmiany ustawowe, które mają uszczelnić ochronę danych osobowych, jeszcze w tym tygodniu przedstawi resort cyfryzacji. Tak rząd reaguje na ostatni wyciek danych medycznych 19 milionów Polaków z firmy MyDoctor. Według wiceministra cyfryzacji Dariusza Standerskiego, kiedy udostępniamy nasze dane prywatnej firmie, to ona powinna odpowiadać za ich bezpieczeństwo.
2: Niezależnie od tego, jaką rolę pełni podmiot prywatny, który przetwarza dane, żeby ciążyła na nim odpowiedzialność za to bezpieczeństwo, ponieważ niestety zauważamy przypadki, w których prywatne firmy nie mają tych poziomów zabezpieczeń, które mogą z pewnością ochraniać nasze dane.
1: Policja rozpoczęła przesyłanie danych, które wyciekły na rządową platformę bezpiecznedane.gov.pl. Potrwa to do kilkudziesięciu godzin. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu każdy będzie mógł sprawdzić, czy nie padł ofiarą ataku hakerów na system firmy MyDoctor. Pozostawił po sobie takie powieści jak Nie halo, Sońka czy Balladyny i romanse. Nie żyje Ignacy Karpowicz. Pisarz i tłumacz miał 50 lat. Współpraca z Ignacym zawsze była niesamowitą przygodą, podkreśla zastępca redaktora naczelnego wydawnictwa literackiego Waldemar Popek.
3: Brak jego jest bardzo dużym takim uszczerbkiem dla literatury. Bardzo nam przykro. Żył niesamowicie brawurowo, miał niesamowite poczucie humoru, był niezwykle błyskotliwy, miał niezwykle rozbudowaną autoironię, był zawsze zaczepny, miał mnóstwo pomysłów. W trakcie pracy nad tekstem potrafił zmieniać jeden wątek kilka razy, zawsze miał ciekawsze warianty, lubił odbijać myśli od innych osób.
1: Ignacy Karpowicz był pięciokrotnym finalistą Nagrody Literackiej Nike i laureatem Paszportu Polityki za powieść Balladyny i romanse. Część mieszkańców Litwy może nie mieć prądu nawet do soboty. To jeden ze skutków burzy, która przeszła w weekend. Nawałnica spowodowała problemy na kolei i kłopoty z łącznością. W kulminacyjnym momencie burzy prądu nie miało 270 tysięcy odbiorców, relacjonuje Kamil Zalewski.
4: Po południu bez zasilania pozostawało jeszcze około 109 tysięcy odbiorców. Niektórzy mieszkańcy zostali jednak poinformowani, że na prąd będą musieli poczekać kilka dni. W skrajnych przypadkach operator wskazuje, że elektryczność może do nich wrócić dopiero w sobotę. Weekendowa nawałnica waliła setki drzew oraz zakłóciła funkcjonowanie transportu na Litwie. Skutki burzy odnotowano na około 400 kilometrach linii kolejowych. Problemy dotknęły ponad 100 pociągów i około 8 tysięcy pasażerów. Silne wiatry i ulewne deszcze pozbawiły też zasilania część stacji telefonii komórkowej. Firmy telekomunikacyjne informują, że nadal nie działa około połowy z nich. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak.
6: Zagrać, zwyciężyć, zapomnieć. Taki był plan na dzisiejszy mecz naszych siatkarek z Łotwą w drugiej kolejce fazy grupowej Mistrzostw Europy. Udało się go zrealizować, choć nie bez trudu, bo na wygraną 3-1 trzeba było mocno popracować na parkiecie. O tym, jakie warunki postawiły dzisiaj przeciwniczki, mówi nasza środkowa Sofia Stefanik.
7: Na pewno ciężkie, bo Łotwa zagrała naprawdę niesamowity mecz, jeżeli chodzi o niektóre statystyki siatkarskie. Aczkolwiek 3-1 to jest nadal bardzo dobry wynik. Nadal jesteśmy na plusie. Nadal udało nam się wyjść z niektórych ciężkich sytuacji punktowych, także nadal podtrzymuję, że jest bardzo dumna z naszej drużyny.
6: Oby powody do dumy sobie oraz kibicom Polki dostarczyły również jutro, bo o 18:00 przed nimi kolejny mecz, tym razem ze Słowenią, która miała dzisiaj wolne. W innym spotkaniu polskiej grupy grały za to Turczynki i wygrały 3-0 z reprezentacją Węgier. Piłkę nożną na krajowym podwórku grali dzisiaj tylko w pierwszej lidze. Na zakończenie 5:00 kolejki Ruch Chorzów 1-0 wygrał na wyjeździe ze Stalą Rzeszów. Początek nowego tygodnia to czas aktualizacji tenisowych rankingów. Co prawda na samych ich szczytach ciągle bez zmian. U pań prowadzi Aryna Sabalenka, a u panów Jannik Sinner, ale nieco dalej już tak stabilnie nie jest. Dotyczy to również biało-czerwonych, bo na 8 miejsce z 5 zjechała Iga Świątek. Ścieżkę w górę obrały za to 21 Maja Chwalińska i 37 Magdalena Fręch. W pierwszej setce zmieściła się jeszcze 78 Magdalinet. 199 na świecie jest Linda Klimowiczowa, która o poprawę swojego rankingu walczy właśnie w kwalifikacjach do US Open. Tam pokonała pierwszą przeszkodę w osobie Lisy Pigato. Tak wygraną w dwóch setach opisuje jej menadżer Piotr Szczypka.
8: Trudny mecz pod względem mentalnym, bo w ostatnim czasie Linda dosyć dużo meczów przegrała, chyba przez co brak tej pewności siebie. Kluczem do zwycięstwa był serwis, bo bardzo dobrze serwowała. Linda cały czas ją atakowała, przełamała i pilnowała swojego serwisu, była aktywna też.

0: tych punktach decydujących.
1: Wracając jeszcze na chwilę do rankingów, u panów duży skok na 46. miejsce. Dzięki wygraniu Challengera w Cancun zaliczył Hubert Hurkacz. 72. jest Kamil Majchrzak, który kilkadziesiąt minut temu już w pierwszym meczu pożegnał się z turniejem w Winston-Salem. Z marzeniami o ściganiu musieli dzisiaj pożegnać się kolarze na trzecim etapie Vuelty. Powodem gwałtowna burza z gradem, która zmusiła organizatorów do anulowania ścigania na 15 km przed zaplanowaną metą. W generalce w związku z tym status quo liderem pozostał Tadej Pogaczar.
2: Jutro dużo słońca, tylko na Suwalszczyźnie i krańcach południowych więcej chmur i przelotny deszcz, możliwe też burze. Termometry pokażą 18 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: El? Muzyka elektroniczna, el-muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest?
5: To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem.
6: Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała elan vital, czyli ten pęd życia.
5: Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania.

Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Jak się dowiadujemy, od 4 lat basista i tekściarz zespołu Żółte Papiery z Praszki w pełni oddaje się instrumentalnej elektronice. Aktualny pseudonim Nut. W domowym studiu pod Pabianicami łączy rockowe DNA z syntezatorowymi pejzażami. Napisał: stawiam na różnorodność i dostarczenie słuchaczom jak najwięcej wrażeń. Proszę zauważyć, iż to ostatnie zdanie ma charakter artystycznego credo. Muzyk o pseudonimie Nut wydał 2 płytowe albumy: Breath and Fire oraz Orbita Emocji, dostępne na kompaktach i winylach, co już samo

w sobie jest sukcesem. A jeżeli chodzi o wielość wrażeń, to nasuną się one Państwu po lekturze utworów Nuta, którego mocną stroną warsztatu pozostają partie wirtualnej sekcji rytmicznej. Jako syntezatorzysta, pianista jest on na etapie doświadczeń i poszukiwań mniej lub bardziej odkrywczych i akceptowalnych. Po zaprezentowanym utworze Jeden dzień naraz, dwa nagrania z debiutanckiej płyty zatytułowane Droga bez końca oraz Tajemniczy sen powinny Państwa zaciekawić.

Z L Muzyką Nuta jesteśmy w środku debiutanckiej płyty Oddech i Ogień. Początek albumu, tytułowe nagranie, prezentuje się najbardziej efektownie. Skromnie, lecz także dumnie i podniośle. W tak zwanym preludiowaniu, tu i w utworze następnym, Chodź ze mną, słychać pianistyczne poszukiwania odpowiednich dźwięków. Zobowiązujący tytuł jest apelem do słuchaczy. Przed Państwem utwory Oddech i Ogień oraz Chodź ze mną.

I jeszcze jedna wybrana kompozycja zamykająca debiutancki krążek Nuta. Trochę kojarząca się z muzyką Andrzeja Korzyńskiego z filmu Akademia pana Kleksa, ale także z mocnym przekazem i pozytywną energią. Tytuł Outsider.

0: Wróćmy do zapisków Nuta z pierwszego zbioru. Czytam. Trzymasz w ręku album, który jest efektem mojej półrocznej pracy nad muzyką, brzmieniem, ale chyba przede wszystkim nad samym sobą i swoimi umiejętnościami. Chciałem dostarczyć wam dzieło nietuzinkowe, w którym każdy utwór wnosi coś nowego. Zauważmy, że błyskawicznie Nut nagrał i wydał album następny, Orbita Emocji. Czytam z drugiej okładki. Moja muzyka i ja jesteśmy gotowi, by pójść za ciosem. Orbita emocji to odzwierciedlenie moich stanów świadomości na przestrzeni ostatnich miesięcy. Warto z ciekawością dołączyć do tych kompozytorskich zapowiedzi kolejno intro i strefa syntezatorów.
1: Witaj w moim świecie, podróżniku. Wkraczasz do strefy wysokiego natężenia dźwięków syntezatorów. Czy jesteś gotowy wyruszyć ze mną w podróż w nieznane? Zapraszam Cię do eksploracji nowego rozdziału muzyki. To, czego za chwilę doświadczysz, to kawałek mojej duszy. Dlatego też otwórz serce i wsłuchaj się w moje dzieło. Nie wiem, dokąd Cię zaprowadzi muzyka, którą stworzyłem. Ale jeśli pozwolisz jej płynąć, pokażę Ci coś prawdziwego.

utwory intro i strefa syntezatorów. W nagraniu następnym, pierwszy promień świtu, barwne plumkanie to inna forma pianistycznego preludiowania. Warto docenić, że prawa ręka artysty coraz precyzyjniej uruchamia syntezatorowe dźwięki. I tu opinia samego kompozytora. Zmieniłem podejście i przestałem celować w rynek zagraniczny, skupiając się na słuchaczach z naszego kraju. Proszę posłuchać dwóch nagrań. Pierwszy promień świtu i w tonacji molowej nadszedł już czas z ewoluującą zmianą elektronicznych brzmieni.

trójkowy debiut Nut z Pabianic. Jeszcze przez chwilę ostatnia premiera z najnowszego albumu Orbita Emocji. Sam kompozytor ten album ocenia jako bardziej dopracowany i spójny. Trafnie napisał: muzyka żyje tylko wtedy, gdy ktoś chce jej słuchać. To opinia artysty, rzemieślnika. Tytuł utworu jest znamienny. To jeszcze nie koniec. Gra Nut.

studiu El Muzyki premiery utwory Nuta z Pabianic i za chwilę nagrania Roberta Schredera, urodzonego w Aachen. W latach 80. Robert Schroeder Trebor porównywany był ze swym idolem Klausem Schulze. Obecnie ma 71 lat i po dłuższej przerwie nieczęsto oferuje nowe kompozycje. W roku 2018 zachwycił albumem Spaceland. Obecnie intryguje płytą Relaxizer. Niech nie zwiedzie Państwa tytuł albumu. 9 najnowszych nagrań Schroedera raczej nie wprowadzi nikogo w rozrywkowy stan relaksującego ukojenia. Mamy tu do czynienia z daleko zaawansowanym dźwiękowym procesem skomplikowanych transformacji, których skutki kompozytor powierza indywidualnym odczuciom i wrażliwości odbiorców. Wybranych tytułów Foreign Voices oraz Weightless nie łączyłbym z kosmosem i hipotezami wokół głosów obcych cywilizacji bądź antygrawitacją. Już dziś do końca te oto nagrania, a za tydzień Relaxizer Roberta Schroedera bez ograniczeń. Zapraszam. Dziękuję Państwu.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest wtorek, 25 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po gigantycznym wycieku możliwe, że w tym tygodniu każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane trafiły do sieci. Rzymskie Koloseum podświetlone kolorami flagi Ukrainy w 35. rocznicę niepodległości naszych wschodnich sąsiadów. Najciekawsze oferty znikają błyskawicznie, studenci szukają kwater przed rokiem akademickim. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu każdy będzie mógł sprawdzić, czy nie padł ofiarą ataku hakerów na system firmy MyDoctor. Policja rozpoczęła przesyłanie danych, które wyciekły na rządową platformę bezpiecznedane.gov.pl. Potrwa to do kilkudziesięciu godzin, przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W połowie sierpnia wyciekły numery PESEL, telefony, adresy mailowe, a także informacje o stanie zdrowia, w tym treści notatek lekarskich z wizyt i szczegóły przepisanych recept 19 milionów pacjentów. Dariusz Standerski zachęca do zastrzeżenia PESEL-u.
1: W ostatnim tygodniu 2 miliony ludzi zastrzegło na swoje numery. To jest reakcja na teraz. W tym tygodniu rząd zaprezentuje zmiany uszczelniające system, bo musimy pamiętać, że wyciek nastąpił w relacji pomiędzy dwoma prywatnymi firmami.
0: A wiceminister cyfryzacji zapewnia, że dane, które wyciekły, nie krążą po sieci. Ukraińcy świętowali Dzień Niepodległości. Uroczystości i koncerty odbyły się w wielu polskich miastach. Podczas obchodów w Warszawie specjalne wyróżnienie Stand with Ukraine za wsparcie po rosyjskiej inwazji otrzymał Andrzej Seweryn. Aktor zadedykował je całemu ukraińskiemu narodowi, który, jak mówił, przypomina, jak wielka jest cena wolności, a także Polakom, którzy pomogli Ukraińcom.
2: Chciałbym też zadedykować to wyróżnienie polskiemu społeczeństwu, tym milionom ludzi, którzy kilka lat temu po rozpoczęciu wojny otworzyli serca, otworzyli domy i otworzyli kieszenie. Mówi się, że rosyjska wojna informacyjna została przez nas przegrana. Nie przez was, nie przez was, nie przeze mnie.
0: W Lublinie główne obchody odbyły się przed siedzibą konsulatu generalnego. Jak mówili zgromadzeni tam Ukraińcy, 24 sierpnia to dla nich szczególny dzień.
3: Ten dzień to jest jakby dzień, kiedy marzenie dużej ilości pokoleń zostało jakby zrealizowane.
4: Na pewno jest to dzień takiej nadziei w dzisiejszych okolicznościach, ale też dzień dumy, że 5 lat czy 14 lat przeciwstawiamy się ogromnemu mocarstwu, które myślało kiedyś, że może dyktować politykę na cały świat, a jednak im się nie udało. Więc czuję dumę, że przynależę do tego narodu i się cieszę, że nie poddajemy się. I mam nadzieję, że niebawem ten sprawiedliwy pokój nastąpi.
0: Wieczorem rzymskie Koloseum zostało podświetlone kolorami flagi Ukrainy. Światła w kolorze niebieskim i żółtym pojawiły się na murze antycznego amfiteatru po zmierzchu. Podobnie podświetlona została paryska wieża Eiffla. Pioruny dla polskiej armii. Ministerstwo Obrony podpisało umowę na dostawę kilku tysięcy sztuk tych przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Zamówienie w ramach programu SAFE obejmie też symulatory oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne.
5: Pioruny są częścią budowanej od kilku lat zintegrowanej wielowarstwowej obrony powietrznej. Pociski te wykorzystuje się do zwalczania śmigłowców, samolotów, dronów oraz rakiet z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu. Podpisanie umowy na ich zakup dla polskiej armii to wydarzenie przełomowe, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, które będą

0: używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej.
1: Zakup zostanie sfinansowany z unijnego programu SAFE. To jedno z wielu zamówień, ale też jedno z ważniejszych, mówiła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Nie ma chyba kraju w Unii Europejskiej, gdzie podczas rozmów o mechanizmie SAFE nie pytano by mnie o możliwości zakupu właśnie piorunów. Piorun jest naszym

0: Chce w nim mieszkać, przegląda ogłoszenia i oferty biur nieruchomości. Sierpień to ostatni moment, by znaleźć mieszkanie w dobrym standardzie i atrakcyjnej cenie. Potem będzie tylko drożej.
1: Pamiętajmy, że we wrześniu, kiedy większość rusza po wakacjach na poszukiwania, zaczynają nam oferty uciekać i coraz bardziej jesteśmy skłonni na branie tego, co jest w niższym standardzie, w wyższej cenie, co się po prostu nie opłaca. Dlatego jeżeli ktoś planuje wynająć mieszkanie, to najlepiej do tego strategicznie się przygotować, ponieważ robimy sobie lokum na cały rok.
0: Mówi ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król. Ceny najmu w ciągu roku niemal nie wzrosły, więcej jest natomiast osób szukających zakwaterowania. W październiku studia rozpocznie rekordowo liczny rocznik. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś dużo słońca, tylko na Suwalszczyźnie i krańcach południowych więcej chmur i przelotny deszcz. Możliwe też burze. Termometry pokażą 18 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Ludzie w ubraniach.
5: Dobry wieczór wszystkim. Jesteśmy audycją, jesteśmy podcastem, jesteśmy wideokastem na YouTubie Trójki. Szukajcie nas też na platformach audio. Ja się nazywam Karolina Sulej. Program wydaje Ania Lalka, a ten odcinek realizuje Natalia Narożna. Ten odcinek Ludzi w ubraniach będzie nam przybliżał i też dementował to, w jaki sposób dzisiaj funkcjonują trendy, czym w ogóle są, czy mamy jeszcze dostęp do tego, co się nazywa gustem, czy może trzeba już mówić o innym pojęciu, albo to pojęcie gustu zredefiniować. Chciałabym dzisiaj też przyjrzeć się temu, jak działa na takim poziomie makro, tak zwana branża mody, co na nią wpływa, jak łączy się z innymi obszarami kultury, bo nie istnieje w próżni, i zastanawiam się, jak te wszystkie fluktuacje wpływają na nasze takie, wydaje się nam, że niezależne decyzje. I aby te dyskusje przeprowadzić i pytania zadać, mam w studiu gościnię, specjalistkę, ekspertkę, która od wielu lat krytycznie się branży mody przygląda. Jest trend watcherką albo trend hunterką, Julia Stużycka. Jest też art dyrektorką Office for Development, który to właśnie takimi analizami, diagnozami tego, w jakiej modzie żyjemy, się zajmuje. Cześć, Julia.
6: Dzień dobry. Ja też się śmieję, że my mamy takie, to się celowo nazywa Biuro do Spraw Rozwoju, Office for Development. Śmieję się, że my mamy takie biuro, które prowadzi usługę rady i porady na każdy temat. Więc tematów widzę, że jest dużo dzisiaj, więc służę.
5: Zdecydowanie. Więc poradź mi, Julio, piszę do ciebie taki list audialny, żebyś wyjaśniła mnie i też nam słuchającym właśnie, w czym my właściwie żyjemy, bo cały czas się tak mówi odruchowo, trendy w modzie, czy wpisujesz się w trendy, czy jesteś przeciwko trendom, jakie są trendy. Jak to słowo tobie rezonuje dzisiaj?
6: Dosłownie dwa dni temu przygotowywałam jakieś tam swoje semi-portfolio z rzeczy, które zrobiłam. Wybiło mi 19 lat w branży mody i prawie 10 zajmowania się wyłącznie trendami, i trendów nie ma. Trendy są tym, czym chcemy, by były. Jakby to wszystko siedzi w nas, siedzi wszystko w naszym postrzeganiu rzeczywistości, tego, co chcemy przyjąć, tego, czy słuchamy się kogoś, czy siebie. Więc trendy są pewnymi oczywiście powtórzeniami, które gdzieś wyłapujemy w społeczeństwie, które wydają mi się jako trend watcherce ciekawe, intuicyjnie coś dla mnie w nich siedzi, w jakichś różnych zjawiskach, które sobie zapisuję. No i zazwyczaj okazuje się, że później 2, 3, 5 lat później gdzieś to faktycznie ma miejsce i wraca, albo powraca, ponieważ trendy też operują w cyklach. Te cykle są dosyć dobrze określone, albo nagle pojawiają się znikąd, ponieważ social media, i żyjemy dzisiaj już w bardzo przyspieszonym świecie, które też to wszystko przyspieszają i nam wrzucają nagle coś, co przyspiesza i czym wszyscy się zachwycamy, czego wszyscy słuchamy, co wszyscy ubieramy i tak dalej. Ja jako badaczka trendów nie mam wpływu na to, co się później z nimi dzieje. Ja dostarczam pewnych rodzaju intuicyjnych informacji, informacji,

0: ponieważ też warto tutaj rozróżnić trend watcherów. Są dwie szkoły. Jest szkoła oczywiście ilościowa, czyli oparta na bardzo już teraz świetnie dzięki AI przeliczalnych danych, które możemy, są systemem pewnych powtórzeń i możemy potwierdzić na 100%, że coś ma miejsce. Albo jest liga trend hunterów, która była dotychczas postrzegana troszkę po macoszemu, czyli tacy, co przynoszą różne ciekawe zjawiska. Trochę czarodziejów, trochę im nie wierzymy, ale coś faktycznie w tym jest, więc tutaj
1: wyniuchali
0: coś. I podczas też moich studiów na socjologii na UW również uciekałam od samego początku od tych danych i statystyki, która oczywiście jest też wspaniałym narzędziem, a troszkę uciekałam w stronę tej intuicyjnej drogi i wyczuwania rzeczy. Mam też dosyć dużą wrażliwość, co akurat jest dla tego zawodu bardzo, bardzo poszukiwane i postrzegane.
1: Tak, bo jeśli chodzi o bazy danych, to każdy może agregować i zobaczyć, ale nie każdy wyciągnie wnioski.
0: Wiesz, możemy iść, parę osób może iść ulicą, każdy zauważy co innego, prawda? I ktoś będzie liczył, nie wiem, ilość świateł na przejściach dla pieszych, a ja zobaczę, nie wiem, kolor albo jakąś fakturę, która mnie zaciekawi, nie wiem, zestawienie kolorystyczne. Ktoś jest ciekawie ubrany, ma fajne skarpetki, wiesz, to są jakby różne dane, które się później niestety mielą nocami i dniami w mojej głowie. I faktycznie dochodzi do jakiegoś takiego, moja wspólniczka Aleksandra Osadzińska śmieje się zawsze ze mnie, że ja po prostu dokonuję pewnych rodzajów porodów co jakiś czas, czyli po prostu nie ma mnie parę dni i po prostu spisuję absolutnie z głowy wszystko, co gdzieś mi się wydaje ciekawe do połączenia też ze sobą.
1: Czarodzieje może, ale to alchemiczne procesy. Tak. W kociołku po prostu mieszasz.
0: Może dużo magii dzisiaj będzie, ale tak.
1: Wiesz co? Powiem ci, że to jest słowo, którego mogłabym nawet użyć w tym kontekście, bo wydaje się właśnie, że to tropienie trendów jest takim odprawianiem jakichś sztuczek magicznych, bo nie wszyscy to zauważą, a to istnieje. Pojawia się, tak jak powiedziałaś, wydaje się, że znikąd.
0: Wydaje się, że znikąd. Mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie przy całym dyskursie naokoło AI budzimy się, prawda, jakby codziennie słyszymy jakieś newsy dotyczące AI. Zaczyna być to również skrzętnie wykorzystywane, ta aura niedostępności przez marketingowców różnych marek i przez cały system, w którym zaczynamy operować, który się naprawdę tworzy bardzo szeroki i którego się trochę jeszcze wszyscy boimy, bo nie wiemy trochę, co z AI de facto nas czeka w przyszłości. I aura niedostępności jest bardzo skrzętnie wykorzystywana, szczególnie w ostatnim czasie, jeśli chodzi o trendy, o słowo, o którym tutaj jeszcze przed rozpoczęciem audycji rozmawialiśmy, słowo klucz dzisiejszych czasów, czyli gust i smak. To, że te trendy są bardzo skrzętnie jakby w białych rękawiczkach nam podawane jako coś, czemu naprawdę powinniśmy ufać i że to jest jakaś siła wyższa, która jest nadana po prostu nam i której ślepo powinniśmy wierzyć. Absolutnie nie.
1: Dobrze, to porozmawiajmy w takim razie o tych dwóch słowach ważnych, o guście i o smaku. Może najpierw zacznijmy od tego gustu, bo jak wypowiadam słowo gust, to natychmiast przychodzi mi do głowy dystynkcja klasowa, tak? Kapitał kulturowy,
0: który się też tym bardzo zajmował. Oczywiście, historycznie możemy tutaj prześledzić, że gust i smak, ja te pojęcia traktuję wymiennie. W języku angielskim mamy taste, w polskim mamy smak, ale jakby to wszystko w połączeniu jakby ze słowem gust, jakby to wszystko zaczyna operować w tym samym kociołku. Więc historycznie mamy jakby absolutnie sytuację, która była bardzo klarowna, została opisana przez wielu socjologów, między innymi Georga Simla, czyli klasy wyższe, ludzie majętni, którzy rodzili się w bardzo komfortowych warunkach, próbując się odgrodzić od klasy średniej oraz klasy niższej, wynajdowali jakby wszelkie możliwe różne sposoby, czy też estetyczne rozwiązania, które pozwalały im odróżnić się w ubiorze, w etykiecie, w tym, co czytają, oglądają, co po prostu chłoną od wszystkich innych. W dzisiejszych czasach jakby już trochę się ta sytuacja dosyć zmienia, wraz z wejściem internetu, tego, że komputery, magiczne czarne pudełka, które nosimy ze sobą, czyli telefony, dają nam dostęp do wszystkiego i do tej ta wiedza przestała być czymś, co było tylko zarezerwowane dla tych najwyżej urodzonych.
1: Tak.
0: Więc

0: jakby troszkę z tego tłumaczenia klasowością tych dwóch pojęć bym zeszła, a weszła raczej w sferę tego, czy coś przyjmujemy z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza versus czy sprawdzamy ze sobą, czy aha, coś tak naprawdę lubimy, czy tylko odgrywamy lubienia tego. Czy czytamy książkę dlatego, że nas interesuje, czy dlatego, że chcemy, żeby ludzie w modnej kawiarni, może być też i niemodna, ale zauważyli nas z daną książką.
1: Czyli to jest to tak zwane performatywne robienie rzeczy, tak?
0: Tak.
1: Teraz się dokładnie dużo mówi o tym, że się performatywnie czyta, performatywnie jest mężczyzną, performatywnie
0: i zupełnie, robi, żeby było jasne, ja tego nie chcę oceniać, dlatego że wyrwanie się z tej Jean Baudrillard w latach 80. bodajże opisał to dosyć dobrze w symulakrach i symulacjach, czyli żyjemy w pewnej iluzji rzeczywistości, tak? I naprawdę nie zastanawiamy się, czy instalujemy strawę do biegania po to, żeby biegać, czy po to, żeby po prostu ścigać się ze znajomymi i patrzeć na swoje rekordy, czy słuchamy na Spotify'u czegoś, bo coś lubimy, czy słuchamy listy, która nam coś podpowiada, bo wie, że mamy daylist teraz, który jest oczywiście skanowany przez AI i trudno się od tego oderwać. I to jest wszystko w, można powiedzieć, dodatkowo dobrym guście. Więc tak naprawdę dla mnie smak i gust stał się w ostatnich dwóch latach strategią kontentową, ponieważ rzadko sprawdzamy ze sobą, czy coś tak naprawdę lubimy, czy coś z nami rezonuje, a też chyba Voltaire mówił o tym, że smak to nie jest widzenie i zauważanie, to jest też poczucie czegoś w środku. I dlatego będę tutaj cisnąć absolutnie w jakichś moich rozważaniach i dywagacjach, które ze sobą też od jakiegoś czasu prowadzę dalej, że smak i gust zaczyna się nam troszkę z tej klasowej definicji migrować ku doświadczeniu po prostu autobiograficznemu, takiemu, że my naprawdę musimy to zinternalizować i musimy się siebie pytać, czy tastemakerka, bo tak to teraz jest dużo tastemakerów, a nie influencerów już nawet, tylko właśnie już narzędzia marketingowe to wszystko zawłaszczają osób, które nam na Instagramie coś pokazują, czym mówią, żeby się czymś interesować. Świetnym przykładem jest serial jednej ze stacji o Caroline Bezett Kennedy oraz młodym JFK Jr. No po prostu to, jak estetyka i bardzo charakterystyczna forma ubierania się tak przez Caroline Bezett została replikowana przez no, wszystkich użytkowników social mediów, wszystkich zainteresowanych modą. Magazyny, jakby wszystko, ten cały mechanizm po prostu zassał.
1: To prawda, się od razu zrobiło
0: ponieważ
1: uniwersum.
0: Ponieważ ona była tak uznawana za po prostu tuzę, osobę o najwyższej klasie i smaku i guście. A wystarczy tutaj powiedzieć w ramach tego jedno zdanie, no, czy to się nam po pierwsze naprawdę podoba, a po drugie musimy wiedzieć, że reaplikowanie czyjegoś gustu i stylu nie powoduje, że my go mamy. To jest, powtórzę no ponownie, nasz rytuał codzienny. To jest, mogę powiedzieć, ciężka praca, wykonywana codziennie, zadawanie sobie pytania, czemu coś lubię, co nas kręci, co nas podnieca. Był gdzieś Woody Allena taki film. I to jest w ogóle świetne, świetne troszkę przenośnia no, do tego, żeby zadawać sobie to pytanie codziennie.
1: Tak, to pytanie jest codzienną pracą, taką higieną, można powiedzieć, swojego postrzegania świata, swojej wrażliwości, ale też tego, aby się nie poddać manipulacji, tak? Jakby, żeby używać jednak swojej inteligencji, obcując tym czarnym, magicznym pudełkiem.
0: A dodajmy tylko, że nawet pamiętam, że Franco Moschino chyba też projektant w latach 80. dosyć odważny i przełamujący właśnie ramy dobrego gustu, twierdził, że tego gustu nie ma, że jest tylko snobizm. I jakby coś w tym jest, no, że my sobie tworzymy taką iluzoryczną rzeczywistość, która nam tworzy poczucie bezpieczeństwa, że będziemy zaakceptowani i będziemy posiadać to poczucie swoje wewnętrzne przynależności. A można powiedzieć jedno, że społeczeństwo nam daje wspaniałą sytuację, jakim jest poczucie budowania naszego poczucia przynależności, ale jest totalnie strasznym miejscem do budowania własnej oryginalności w moim rozumieniu, że naprawdę, szczególnie w dzisiejszych czasach i w dobie tego, że my wszystko odbijamy od zewnętrza, czujemy niepokój siedząc 5 minut po prostu sami ze sobą w cichym pokoju, bez telefonu i telewizora.
1: Czyli o paradoksie, jesteśmy bardzo spragnieni ikonicznych wizerunków, ludzi, którzy są inspirujący, oryginalni, ale...
0: Ale chcemy trochę drogi na skróty, nie chce nam się poświęcać czasu. Tak jak mówię, to jest codzienna praktyka osoby,

0: jakby dlaczego osoby, które uznajemy żyjące bądź już nieżyjące za po prostu jakieś niesamowitości, jeśli chodzi o styl, klasę, gust i trzy w jednym, to, że one poświęcały naprawdę bardzo dużo czasu na selekcji pewnych rzeczy, które im nie pasowały. I mam wrażenie, że podstawową zmienną, która dzisiaj steruje gustem i może pomóc nam w wyrobieniu własnego smaku, jest zadawanie sobie pytania, czego nie lubię i trochę podejmowaniu ryzyka, bo mam wrażenie, że to, że sobie od tastemakerów tutaj spisujemy skrzętnie i kupujemy wszystkie produkty beauty i jeździmy tam, gdzie się powinno, idziemy na wystawy i mam wrażenie, że no nie tędy droga i że czytanie Szekspira nie jest pisaniem literatury, no.
1: Mm-hmm. Absolutnie się z tobą zgadzam. To nie jest tak, że jak przejdziemy na tej planszy z punktu A do Z, to znaczy, że będziemy inną osobą, bo to nie chodzi o wykonywanie zadań grzecznie,
0: tak
1: i podnosienie ręki w pierwszej ławce, tylko właśnie pewien rodzaj buntu, nie?
0: Buntu, smak jest jakby zbiorem naszych przeżyć, naszych błędów, a my tych błędów dzisiaj nie chcemy popełniać. Nam duży dyskomfort sprawia popełnianie błędów, ponieważ narażamy się na odsłonę względem, nie wiem, naszych followerów na Instagramie i tak dalej.
1: Na krytykę,
0: że ta presja
1: na hejt,
0: i wstyd bardzo tutaj jest niewidocznym sterownikiem, który jest bardzo skrupulatnie wykorzystywany przez wszystkich telemarketingowców, którzy jakby dobrze wiedzą, o czym mowa. A na końcu dnia, jeśli chodzi o to w ogóle, czy mamy ten świat swój wewnętrzny zbudowany, czy on jest, po prostu jest jakiś taki trochę poklejony na jakichś glinianych nóżkach z łączeniem stylu wszystkich innych wokół, których copy-paste kopiujemy, no pytanie jakby, ile to potrwa, bo mam wrażenie, że dużo energii też trzeba wtedy zużyć na to, żeby to utrzymywać. I Susan Sontag nawet chyba w Notes on Camp pisała o tym, że smak jest tą reakcją, która jest jakby niekontrolowalna. Jakby to jest wszystko to, co nie jest pod panoptykonem
1: social
0: mediów
1: władzy.
0: Czy innych. Tak, dokładnie, nie? Że to jest wszystko to, co jest takie ad hoc.
1: Tak.
0: To, co wybieramy.
1: Social media wyglądają na przykład tak, to jest chyba dosyć charakterystyczne dla dzisiejszych czasów, że pojawiają się takie, nie wiem, mam na to określenie mozaiki. Mhm. To znaczy, że masz kilka takich elementów, nie wiem, jakąś butelkę, książkę, bieliznę, sukienkę, syciki, jakiś wizerunek, takie syciki z różnych właśnie dziedzin stylu życia. No i do tego masz jeszcze jakiś podpis, na przykład, nie wiem, nonna maxing, tak? Czyli zachowywanie się jak babcia z Włoch. Mhm. Albo tam tragiczna poetka maxing.
0: Pleasure maxing, tak, że to jest set kosmetyków, które wieczorem nam dają bardzo dużo przyjemności, po których pachniemy wychodząc z prysznica, nie wiem, prażonym migdałem, czy też pistacją, albo, nie wiem, ud. I to nam daje po prostu taką przyjemność. Oczywiście to jest wszystko otoczone chmurką tego, że to ma być nasze przeżycie samej ze sobą, ale jednak to zdjęcie nam strykniemy, prawda, na Instagrama, żeby było wiadomo. I jeszcze damy taga do któryś z marek. Tak, żeby było.
1: Bo wydaje się, że to nam ma dać wolność, czyli tę paletę możliwości, to jest taka sugestia, prawda, że to jest dla nas dobre.
0: Przecież. I że czujemy, że mamy prawo tu być. Jakby, że mamy w tym gronie, mamy przy tym stole, przy którym sobie myślimy, że chcemy, bo ja celowo używam tego, że my myślimy, że chcemy przy nim zasiadać, ponieważ nadal to jest wszystko jakaś nasza iluzja. To nie jest do końca przeżywanie rzeczywistości, tylko to jest przeżywanie tej iluzji, którą sobie wytwarzamy, gdzie nie wypada, by coś było w złym guście. A zupełnie szczerze ci powiem, w ostatnim czasie też sobie to wszystko obserwuję, w ostatnich 3 latach, kiedy w mojej pracy absolutnie interesują rzeczy, które mi się nie podobają. W sensie zaczęło mnie to kręcić, ponieważ jestem w stanie zadać sobie 100 razy więcej pytań na ten temat, niż na temat czegoś, co mi się podoba. Jakby to jest już tak oblepione różnymi tematami, że patrzenie na rzeczy, które mi się nie podobają, stymuluje mnie w pracy 100 razy bardziej, niż wszystkie rzeczy, które są takie, wiesz, bardzo od razu mi wchodzą.
1: Aha.
0: I trochę jakby przywołuję tu też, może przywołam projektantów, bo mam wrażenie, że cały cymes polegający na tym, czemu wzdychamy do pewnych kolekcji, nie wiem, no Johna Galliano, czy też różnych innych przywoływanych często projektantów, jest to,

0: że oni posiadali w sobie absolutne zaufanie do tego, co posiadają w sobie i jakimi estetycznymi ścieżkami się poruszają. I umieli powiedzieć absolutne nie wszystkiemu, co było im jakby przydawane, sugerowane. Umieli podejmować to ryzyko, czując też absolutną odpowiedzialność za to, za ten dar, który został im zesłany, czyli poczucie gustu, żeby go używać i żeby go pogłębiać i robić wręcz odwierty po prostu ropy naftowej w głąb siebie, żeby grzebać i szukać w środku, co można jeszcze ciekawszego wytworzyć. I te próby, jeśli chodzi o estetyczne efekty, były różne, ale one zawsze miały coś w sobie i zawsze, nawet jeśli były w myśl dzisiejszych estetyk, które panują, trochę nieładne, w nas coś pobudzają. I znowu, jakby odwołuję się do Voltaire'a, powodują, że my po prostu coś czujemy. Obrzydzenie, odraza, niechęć to są też bardzo ciekawe uczucia, od których absolutnie uciekamy w dzisiejszym świecie, bo wszystko ma być piękne, wszystko ma być w konkretnym stylu, wszystko ma być w domu ułożone, otwieramy szafki, wszystkie przyprawy są po prostu alfabetycznie w pięknych pudełeczkach. A w ostatnim czasie wróciłam do historii brzydoty Umberto Eco i ilość rzeczy ciekawych, które tam poznajdowywuję, jakby tylko i wyłącznie jakby łączy mnie z tym mindsetem projektantów lat 80., 90., którzy podejmowali to ryzyko po prostu, nie bojąc się własnego upodobania do brzydoty, do różnych rzeczy, które uważamy dzisiaj za tandetne i uznawali to za coś normalnego.
1: Za część życia.
0: Mark Jacobs dla Perry Ellis, no Jean Paul Gaultier, Moschino, który był już przywoływany, Miuccia Prada, która do dzisiaj jakby też się tym podejściem, mam wrażenie, że kieruje, że ją oczywiście jest bardzo dużo rzeczy pięknych, ale one są zawsze z czymś, jest jakiś kontrapunkt tego wszystkiego. Zawsze są zestawione z czymś, co powoduje, że mamy taki odruch dosyć nieprzyjemny w ciele przez pierwsze chwile, że coś tu jest nie tak, nie wiem. W ostatnich dwóch kolekcjach były to lekko podziurawione, tak jakby wygryzione przez mole swetry.
1: Właśnie miałam cię zapytać, czym jest ta brzydota właśnie, albo czym są te takie mniej komfortowe obrazy?
0: Dzięki brzydocie rozumiemy piękno, więc to wszystko żyje w synergii i symbiozie. I mam wrażenie, że ja w moim jakimś upodobaniu w ostatnich latach dużym to piękno i tego, że tylko piękno powinno istnieć, zaczęłam rozumieć to, że bez dyskomfortu nie doceniamy też tego, nie umiemy wejść głębiej właśnie w tą sferę piękna. Że to ze sobą współistnieje i absolutnie nie powinno być stygmatyzowane. Że coś, co jest, można powiedzieć, że w złym guście, nie oznacza, że jest złe. Absolutnie nie. I wydaje mi się, że nie wiem, no Marc Jacobs właśnie jest dobrym przykładem jednego z projektantów mody, który realizował taką ścieżkę wysokiego, złego gustu. Że co jest złe, ale coś nam się w tym podoba. To jest dziwne, ale nam smakuje. No wiesz, no można lubić matcha latte, ale można też lubić parówki. Ja na przykład się tego nie wstydzę. Kocham parówki.
1: Pamiętaj, skąd jesteś.
0: Pamiętaj, skąd jesteś. Dokładnie. Salcesony, parówki, you name it. Wszystko.
1: Rozumiem. Jasne.
0: Więc wiesz, o co chodzi. Tak. A my się do tych rzeczy nie przyznajemy. Przynajmniej oficjalnie. Tak. Przyznajmy się tam, nie wiem, rodzina o nas to wszystko wie. Ma zapisane. Ma na nas kwitki. Paru przyjaciół również, ale reszta o tym nie wie. Reszta zna naszą stronę, która jest piękna i
1: tak,
0: wysmakowana. Wyestetyzowana, tak.
1: Tak, my siebie bardzo wyczyściliśmy w ostatnich latach, prawda?
0: Tak, tak. Wydaje mi się, że bardzo jednak wzrost poczucia kontroli i potrzeby kontrolowania.
1: Tak, tak.
0: I wiesz, no jakby jak sobie zobaczymy cały wachlarz, jakby odkąd wstajemy aż do zachodu słońca, w ilu sferach życia, nie wspomnę o swoim... Jest teraz, przepraszam, jedno słowo, które jest bardzo również wyświechtane, to jest mindful, czyli bycie obecnym w teraźniejszości i to też jest już powoli, jest bardzo monetyzowane i kontrolujemy własne bycie w teraźniejszości. Jakby nawet do tego dochodzi. Od otworzenia po prostu lewego oka rano, aż po zamknięcie i mamy ilość tych sfer, w których siebie kontrolujemy i jest naprawdę gigantyczna, no więc ucieczka z tej klatki jest dosyć trudna, więc moją pierwszą ucieczką parę lat temu było odfollowowanie absolutnie wszystkich podczas pandemii koronawirusa, wszystkich na Instagramie po to,

0: że ja już też nie wiedziałam, co jest moje, a co nie jest moje. Po pierwsze w pracy, a po drugie w życiu. Nie, nie wiedziałam, po co ja kupuję płyn za 130 zł do zmywania naczyń. I no, no, mimo tego, że całe życie kochałam zapach Ludwika miętowego, wiesz, o co chodzi, no, jakby, że pewne upgrade'y w życiu są ciekawe i są zabawne, no ale jakby jeśli dokonujesz wszędzie, w każdej sferze po prostu jakichś dziwnych upgrade'ów, no to należy się zastanowić, czemu. To bardzo oczyściło atmosferę. Bardzo dużo osób również, uprzedzamy, jeśli ktoś chciałby skorzystać z tej rady, się poobrażało na mnie. Ludzie jednak bardzo personalnie również traktują w dniach dzisiejszych unfollow i obserwują to wbrew pozorom, mimo tego, że...
1: Deklarują, nie, że nie.
0: Że nie. Więc mają, są też specjalne aplikacje do tego również, żeby to monitorować. Zresztą ostatni update o Instagrama chyba również to w płatnej subskrypcji.
1: Żebyśmy kontrolowali jeszcze więcej.
0: Dokładnie. Najnowszym również upgrade'em Instagrama jest to, że jeśli masz płatne konto, które sobie zrobiłam, żeby sobie potestować w ogóle, o co tam chodzi, jest to, że możesz zobaczyć, ile osób ponownie zobaczyło twoje story. Czyli ile kliknęło, ile zatrzymało to story, ile zrobiło screen. Więc jakby masz pełną kontrolę nad swoim kontentem i wtedy jakby należy się zastanowić nad tym, czy to nam służy, czy służy komuś, kto chce to zmonetyzować, czytaj markom, czy też firmom, influencerom oczywiście również się to przydaje do monetyzowania jakby ich pracy.
1: Tak, to jest bardzo ważne, co mówisz, o tym, że w pewnym momencie, kuratorując swój styl życia i pracując nad nim, co dzisiaj rzeczywiście jest sugerowane nam, że no to po prostu ma być nasza praktyka codzienna, ten upgrade, tak, ta aktualizacja systemu, aktualizacja twojej łazienki, tak, twojego salonu, twojego iPhone'a, tak, twojej szafy, żeby pasować do tego, co się zmienia. I w tym wszystkim można przyczepność stracić. To, co mówisz o parówkach i Ludwiku, to jest taka przyczepność, no tak, wiesz, do jakichś takich rzeczy, które nie są tylko produktami dla nas.
0: Dokładnie.
1: No.
0: I co jest na to receptą? I ostatnio jakiś stary odkopałam wywiad z Rickiem Rubinem, producentem muzycznym, który nie umiał obsługiwać absolutnie żadnego programu do tworzenia muzyki. I konsolę chyba jeszcze umie, taką z dawnych czasów, a jest opiekunem jakby wszystkich do dzisiaj jednych z najlepszych muzyków na świecie. Bardzo również dużo czasu spędził na medytowanie i powiedział, że jaka jest recepta na to osaczenie ilością rzeczy, które powinniśmy wykonywać. I powiedział ładną rzecz. Stop doom scrolling, start digging. Czyli przestań scrollować godzinami, tylko zacznij kopać. Kopać w sobie. I ja się śmieję, że z moimi klientami mam zawsze takie powiedzonko, że jeśli chcą ze mną pracować i z nami w mojej firmie, to niech się przygotują na bardzo dużą ilość jakby no, niewygodnych pytań, ponieważ my nie ślizgamy się jakby materacem po powierzchni basenu, tylko wykonujemy odwierty ropy naftowej. I jest to zabawne, dlatego że w tej całej naszej rozmowie o tym, że w moim rozumieniu smak, gust i wyrobienie sobie stylu jest praktyką na całe życie. Jest to ciekawe w kontekście reklam, które ostatnio też widzę na social mediach, którymi są z racji wykonywanego zawodu poddawane. Na przykład zostań dyrektorem kreatywnym w 6 tygodni w polskiej jednej tam z prywatnych szkół. I muszę ci powiedzieć, że nawet miałam chęć zapisać się na taki kurs, bo dla mnie jest niewyobrażalnym. Być może jakby już żyjemy w czasach, w których no, rośnie nam taka wspaniała młodzież i studenci, którzy są w stanie zastać tak bogate światy w wieku, który posiadają, jakiego ja nie byłam w stanie zastać przez 38 lat, ponieważ mam wrażenie, że świat nie zdaje sobie również sprawy, ile art director, czy też dyrektor kreatywny, który jest, ma troszkę szerszy zakres obowiązków, musi wziąć na swoje plecy odpowiedzialności za to, że wydane pieniądze klienta, które często są po prostu naprawdę gigantycznymi budżetami, że to będą dobrze wydane pieniądze, bo nie ma kwantyfikatorów, które to zbadają, że to znowu wszystko oparte na intuicji, na paru jakichś skwantyfikowanych oczywiście decyzjach, ale głównie poruszamy się w sferze pragnień, rzeczy, które nie są zbadane. To jest intuicja, instynkt, afekt, to są różnego typu zajawki i to jest no troszkę, absolutnie tego nie porównuję, ale tak jak idziemy no, do terapeuty dobrego, że tak. Terapeuta musi bierze odpowiedzialność za to, co się z nami dzieje później, kiedy wyjdziemy

0: z jego gabinetu.
1: Absolutnie.
0: Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, kiedy ktoś, klient przychodzi do mnie z jakąś propozycją, nie wiem, kampanii, czy też, że, no nie wiem, czegoś załóżmy większego niż tylko jedna sesja zdjęciowa, a ja po 6 tygodniach jestem w stanie powiedzieć cokolwiek. Może te czasy się zmieniły, może ja jestem, mam oldschoolowe podejście do tego, ale mam wrażenie, że jest to ciekawe, że tak samo jak smak i gust, to w moim zawodzie stanowiska art directora i dyrektora kreatywnego również podlegają modzie. Znaczy są zawodami, które są w dobrym guście i smaku, więc warto je wykonywać, więc mamy paru influencerów, którzy nam poradzą, co zrobić, żeby być super dyrektorem kreatywnym, znając parę portali, gdzie mamy świetne źródła, z których możemy sobie popatrzeć, co nam się podoba.
1: Tak, raporty. Poczytać raporty.
0: Poczytać trochę raportów i jeszcze poskrolować Pinterest, z którego korzysta każdy i skorzysta AI, więc w związku z tym wszystko będzie wyglądało niedługo tak samo. No, dla mnie robię tego typu po prostu jakieś ucieczkowe metody, typu odfollowowanie wszystkich na Instagramie, nieużywanie czasami telefonu, czytanie, wiadomo, książek i tak dalej, dlatego że w mojej pracy główną ucieczką i głównym sukcesem jest uciekanie od algorytmu. I powiem szczerze, że jest to coraz trudniejsze. I nie jestem
1: Martwisz
0: święta.
1: Mnie.
0: Mam dni, kiedy absolutnie doom scrolluję, słuchajcie, i jakby to po prostu jest. Ale wiem też, kiedy wyłączyć ten przycisk. Na szczęście mam już ten bufor. Sama znamy się też z Karoliną poza studiem. Sama wiesz, ile czasu poświęciłam na to w ostatnich latach, żeby się odgłuszyć od różnych rzeczy, łącznie z wyjazdami medytacyjnymi bez telefonów po 11 dni. A nadal jakby wpadam w to, więc chciałabym, żeby to wybrzmiało, znaczy, że moje słowa wybrzmiały tak, że ja tego absolutnie nie oceniam, że żyjemy w takim środowisku i absolutnie mam w sobie bardzo dużo podziwu dla wszystkich, którzy gdzieś podejmują próby, żeby pójść na spacer, będąc gdzieś w mieście na wakacjach, do którego pojechali, wyłączyć Google Map i na przykład sobie poszwędać się. Uwielbiam ten czasownik zapomniany również. Mało ludzi się szwenda.
1: Bo to nie jest
0: zawsze
1: produktywne, Julia.
0: Teraz. I nie, dokładnie, to jest strata czasu.
1: Tak.
0: Żeby pójść może do jakiejś innej kawiarni i tak dalej, wiecie, no jakby, że to są wszystko naprawdę, mam wrażenie, ruchy godne podziwu.
1: Mm-hmm. W tym świecie, w którym rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, jesteśmy coraz gęściej osaczani, tak, że coraz trudniej nam znaleźć to wyjście uwagi, a w twoim zawodzie rzeczywiście ty jesteś po prostu taką, wiesz, drgającą różdżką po prostu, która wszystko wyłapuje i jak masz tego za dużo, no to możesz się przeciążyć.
0: Myślę, że widziałaś również,
1: widziałam
0: co
1: twoje
0: było.
1: Przeciążenie. Tak.
0: Meltdown, powiedziałabym, że to było absolutne rozpuszczenie wszystkiego nastąpiło, ale...
1: No ale widać to na twoim przykładzie, to jest BHP, o czym ty mówisz po prostu.
0: Nauczyłam, to było trudne do wyrobienia sobie. To nie polega również na lifehacku, że kiedy wstaję, to przez 45 minut nie patrzę w telefon, bla, bla, bla. Absolutnie, zdarzają się dni, że patrzę parę dni pod rząd. Staram się tego nie robić. Ale staram się mieć jakieś punkty zakotwiczenia w ciągu dnia, w których wiem, że jeśli ich posłucham, to zostanę nagrodzona przysłowiowo za to przez moje ciało, mój umysł, który jest przestymulowany. Czasami, kiedy w ostatnim czasie robiłam dla jednego z moich klientów z moją wspólniczką taki DNA marki, jakby grzebaliśmy. Aha. To był dosłownie odwiert ropy naftowej 1,5 kilometra w głąb ziemi, ponieważ to były 3 miesiące mojej pracy z obrazkami, plus oczywiście dodatkowo pracy jakiejś tam strategicznej, ale ja miałam takie dni, że po prostu musiałam 2 dni przerwy robić, żeby nie patrzeć na nic i byłam w stanie wyłącznie jechać do lasu, spędzić czas w naturze. Nawet nie byłam w stanie nic czytać, bo po prostu tych informacji i tych rzeczy, które mi się gdzieś tam w międzyczasie zlepiały ze sobą, dzięki temu mogłam sobie wykonywać moją pracę super. To była jedna z najtrudniejszych prac, jakich wykonałam. To było ponad 122 moodboardy. Takie głębokie,
1: ja musiałyście
0: za które muszę brać
1: sens,
0: odpowiedzialność, ponieważ organizacja, która jest bardzo dużą organizacją i zatrudnia setki osób i ma setki sklepów, będzie jechała z tymi moodboardami na targi, będzie pracowała z projektantami, będzie pracowała z wytwórcami, z działem marketingu, z działem sprzedaży, VM-em i wszystkim. Więc jeśli wrócę

0: do tego tematu, ktoś jest w 6 tygodni w stanie przygotować osoby na tym poziomie, to chce się u niego uczyć.
1: Bo to, co wy robicie, to jest takie prowadzenie, nie wiem, marek przez gąszcz tych właśnie rzeczy, algorytmów, powtórzeń, tego kopiowania, żeby jakoś ułatwić im...
0: To zależy. Okay. Może powiem tak. Rzeczy, które wykonujemy, jest bardzo dużo, bo to jest od zebrania moodboardu po strategię marki, po w ogóle zbadanie pomysłu, czy ktoś ma dobry. Więc naprawdę rady i porady to jest dobre określenie tego. Po też mamy oddział włoski z moją drugą wspólniczką, który zajmuje się produkcją akcesoriów skórzanych dla firm głównie luksusowych, zagranicznych. Produkcja odbywa się głównie tam we Włoszech. Więc tych rzeczy jest dosyć sporo. To, z czym najczęściej przychodzą do nas klienci, przychodzą z polecenia. My jakby nawet nie mamy strony internetowej od 3 lat. Ja nigdy w życiu mam ten przywilej, że nie posiadałam CV dopiero do ostatnich 2 tygodni temu. Ponieważ zawsze przychodzą gdzieś osoby, które potrzebują jakiejś pomocy z grona albo od kogoś usłyszały, że jest taka osoba, że jak ty nie wiesz, co zrobić, to ona wie. Albo ona ci coś podpowie. Więc jeśli chodzi o architekturę kolekcji, wykończenie kolekcji, ja stricte nie projektuję, ale umiem ułożyć architekturę kolekcji, piramidę tak, żeby ona była dobra też sprzedażowo, a jednocześnie realizowała wszystkie marzenia projektanta. Projektant również, co wiele osób nie wie o tym, nie funkcjonuje jako solo akt, tylko ma swoich pomagierów i ma osoby, od których musi odbijać swoje pomysły, które zasilają go. Więc moim ulubionym zajęciem jest zasilanie projektantów, czy też osoby, które potrzebują tak zwanych inspiracji. Ja trochę już słowa inspiracja też staram się nie używać, ponieważ znowu jakby wszyscy się czymś inspirujemy, to jest dla mnie już jasne, nie potrzebujemy tego nazywać, ale gdzieś zasilać jakimiś po prostu rzeczami, czy też książkami, obrazami, przy rozmowie o tym, jaki kto ma pomysł na markę, kolekcję, nazwę. Więc to jest takie naprawdę od A do Z budowanie czegoś. To wszystko... Trochę czary-mary też, no naprawdę, że dużo jest tych rzeczy pomieszanych i to jest taka alchemia zamienienia czegoś, myśli, idei, pomysłu, problemu w coś, co żyje i oddycha. W coś, co może sobie trwać i oczywiście obserwując też to, co się dzieje na rynku, jednocześnie jakby moim prywatną drogą jest... Trochę bycie odseparowanym od tego wszystkiego, bo mam wrażenie, że dzięki temu unikniemy jakiegoś powtarzalnego pomysłu i klientowi będzie to służyło na lata. Albo coś poczuje na tyle, że już później może sobie sam to realizować, bo też uzależnianie od siebie, co też jest strategią wielu agencji, marek, uzależnianie od siebie osób i trochę stwarzanie takiej iluzji, że to tylko dzięki tym osobom.
1: Ta marka, czy ten człowiek
0: nie.
1: W ogóle funkcjonuje.
0: Moim celem jest to, żeby ktoś zobaczył, po co zaczął coś robić. Żeby sobie przypomniał często, po co zaczął coś robić, bo zapomina w biegu.
1: Wiesz co, to brzmi nie tyle jak art direction, ale jakieś art therapeutic direction. Terapeutyzowanie tej branży trochę.
0: I trochę tak się zresztą z Olą śmiejemy, że jest dla mnie największym komplementem, kiedy po spotkaniu czasami albo dostajemy maila, albo dostajemy telefon, że dziewczyny, że dzięki wam poczułem po prostu to, że chcę dalej w ogóle to robić, albo że w ogóle tutaj robimy wielkie zmiany, albo dziewczyny, dziękuję za to, że poczułam się ważna w tym, co robię. Często też wiadomo, w dużych strukturach czasami się zapomina o tym, w mniejszych strukturach ma się tyle do zrobienia, że się w ogóle nie zauważa, co się, wiesz, zrobiło i też sama jako freelancer przez lat dosyć dużo. Kiedy sobie spisałam tydzień temu wszystkie rzeczy, które ja zrobiłam w życiu, mając absolutnie pustkę w głowie, siadając do tego, że ja po prostu nic nie zrobiłam, że co ja komuś pokażę, no to stwierdziłam, że jednak coś zrobiłam, bo tych rzeczy było dosyć sporo, a o tym zapominamy po prostu, więc warto sobie na pewno sięgać do tego nie po to, żeby sobie połechtać ego, ale żeby docenić siebie za to, że...
1: No 19 lat, tak jak powiedziałaś, w tym 10 tak. Pracy z tym... No właśnie takim, jak teraz rozmawiamy, niełatwym tematem, tak? Bo wydaje się właśnie, że jest taki kwadratowy, trendy to, to, to, to, to i to. A właściwie

0: w tej rozmowie rozmontowujemy kompletnie to właśnie, że można to zrobić w 6 tygodni. To znaczy, to jest lista zadań do wykonania, że to jest tak naprawdę pewien rodzaj praktyki.
1: Praktyki, tak. I pracowałam też z Anią Kuczyńską, którą pozdrawiam serdecznie, przez wiele lat i naprawdę po latach doceniłam też tą formę pracy z projektantem, która jest już teraz bardzo rzadka. Aha. I zdarza się właśnie w większości w markach, które projektują modę luksusową i high fashion, dlatego że dla niej po prostu jest stać na utrzymanie tego środowiska, które pozwala na nawiązanie więzi między sobą. Ta więź często z projektantem jest bardzo silna, mhm, i bardzo personalna. Ona wkracza też w inne sfery twojego życia. I jest to naprawdę coś pięknego, dlatego że w takich warunkach ma się prawo coś urodzić. To, co później się z tym stanie w atelier, później już projektantów, produkcji i tak dalej, to jest już inna kwestia, ale jest w stanie się urodzić jakiś pomysł, który nie jest odarty przez presję czasu, presję słupków z Excela, presję tego, że trendy mówią inaczej, z czegoś, co jest wielosezonowe. I jakby te rzeczy wielosezonowe również dzięki temu powstają. Trendy są bardzo ciekawym kompasem, z którego możemy, tak jak z menu w restauracji, wybierać, co nam pasuje, co nie, ale to nie jest wiedza, która jest po prostu
0: obowiązkowa
1: dla wszystkich.
0: Jak tabliczka mnożenia.
1: Dokładnie. Mhm. Jak tabliczka mnożenia, więc to też było jednym z powodów mojego odejścia z jednej agencji badającej te trendy, no jednej z największych, dlatego że...
0: Można powiedzieć, jak się nazywa.
1: WGSN. Mhm. Dlatego, że w którymś momencie pamiętam, jak zaczynałam pisać te raporty, jak one wyglądały, i pamiętam, jak przed wybuchem pandemii w 2019 oddawałam 13 raport w ciągu miesiąca, który powinien być nie dłuższy niż jakaś tam pół strony A4. Absolutnie nie zarysowywał żadnego z tematów szerzej. I był po prostu już absolutnie później aplikowany przez wtedy już AI i sprzedawany za grube pieniądze, ale nie niósł ze sobą nic. Więc na przykład jeśli ktoś z klientów, którzy przychodzi do mnie czy do nas, prosi o raport trendów, on jest szyty na miarę. I jakby to nie jest tak, że my tutaj wydrukujemy po prostu wszystko,
0: kolor żółty,
1: co będzie,
0: tam babeczki.
1: Tylko to wymaga naprawdę szczerej rozmowy o pragnieniach i o tym poznania też środowiska dla mnie, żeby wyczuć w ogóle, o co tam chodzi. I przyniesieniem czegoś, co jest kanapką, którą ktoś chce zjeść, a nie którą zamówił i nie ma trochę na nią ochoty. No. Mam wrażenie, że w tym wszystkim, w Polsce też jest specyficznie, bo w Polsce za porady i doradztwo się nigdy nie specjalnie nie lubiło płacić, zapraszało się na kawę, ktoś ci coś ciekawego,
0: dokładnie,
1: powiedział, wracało się i robimy.
0: No tak jest nadal trochę. Oraz to, jak chodzisz po lesie i ci się układa w głowie, to przecież nie pracujesz.
1: Dokładnie. I dziwnym trafem u prawnika, czy tudzież innych wspaniałych, szacownych zawodów, podkreślam, nie mieliśmy problemów z płaceniem za tego typu usługi doradcze, wymagające również gigantycznej wiedzy, ale już no jakby w mojej dziedzinie było to traktowane po macoszemu, więc też w moim rozumieniu to, za co ludzie dzisiaj płacą poważne pieniądze i za to, co jest im przynoszone, myślę tu właśnie fiszka wydrukowana po prostu z randomowych porad, tudzież sugestii, co kto powinien robić, jest sprawą, która no niejednokrotnie mi mierzwi włosy na skórze i stają dęba, bo to wszystko idzie do szuflady. Jakby po przy końcu dnia to nie służy nikomu, tylko jest wkładane do szuflady i może jedna rzecz jest jakby wykorzystywana, a to powinno jakby pasować do całego systemu, tak? I jakby tworzyć możliwość rozwijania go, a nie tylko wykorzystywania sezonu.
0: Tak, czyli odpowiadać na jak, a dokładnie, nie dawać rzeczy, nie? Dokładnie. Tylko dawać sposób po prostu, tak, obsługi, które ci się może aktualizować, bo po prostu działa, tak, nie? A nie rzeczy na ten moment, które musisz natychmiast potem wykupić następne rzeczy i kolejne rzeczy, nie?
1: No bo to jest tak, jakbyś była na statku i co 5 minut ktoś by ci przysyłał nową mapę, nie? A to jedź tu, jedź tu. Jak nie wiesz jakby długodystansowo też, po co coś robisz, dla kogo, gdzie chcemy, i to będzie coraz trudniejsze, żeby po prostu się tego trzymać, kursu tak zwanego. To jest to, teraz mam wrażenie, jedną z najważniejszych rzeczy i ludzie zaczynają mieć również w Polsce z tym problem, ponieważ te wszystkie jakby rady i porady z internetu czy też z własnych czasami ad hoc obserwacji przestają działać na tyle, że jest to rozstrojenie i nie ma kogoś, kto też z tobą pozwoli ci ułożyć to wszystko i powiedzieć, wszystko będzie w porządku, nie musisz spazmicznie reagować na każdy komunikat do ciebie docierający. jest dużo istotnych,

0: ale jakby wiesz, wiemy, gdzie jedziemy, no, bo to też jest trochę taka sytuacja z tymi wszystkimi art dyrektorami, tastemakerami, jakkolwiek się te osoby nie nazwy, które coś doradzają. Wszystkie firmy, które są związane z AI, mają problem ze smakiem i gustem, ponieważ to jest jedyna rzecz, której maszyna nie jest w stanie ponownie, Wolter, poczuć. Więc te osoby, które coś czują i coś jakby wiedzą więcej albo słyszą, widzą, smakują więcej, są obiektem zainteresowania, ponieważ wszyscy starają się znaleźć złoty algorytm, który pozwoli to przełożyć na maszyny. To na razie jest nieosiągalne, w związku z tym w ogóle w Dolinie Krzemowej takie osoby doradzające i tastemakerzy zaczęli być lepiej opłacani niż prawnicy i księgowi, dlatego że to już możesz sobie zrobić z AI. Oczywiście to jest absolutna nieprawda, ale dużo informacji samemu możesz sobie tam podgotować, prawda? Więc jest bardzo duży hype również na to wszystko. Dokonuje się utowarowienie tego wszystkiego. No a i mamy dokładnie, później powstają takie kursy, nie wiem, czy tam w 6 tygodni zostań. No to tak jak w 6 tygodni zostań lekarzem. Absolutnie nie porównuję mojego zawodu do wspaniałego zawodu lekarza. Ale no wiesz, no to jest mniej więcej, a poziom absurdu jest.
1: To prawda, ale widzisz, ale to jest tak agresywne, w sensie ten atak właśnie, to mówimy o tych przywoływanych już przez nas sycikach, tak, to, że tego jest tak dużo teraz,
0: tak.
1: No to właśnie jest ten agresywny atak z tego powodu, że jest lęk tego algorytmu, tej Doliny Krzemowej, tak. No jak zwał, tak zwał, AI, ludzi, bros, tak. Że bros. To się wymknie, że wymkną się te osoby, że tego się nie da. Bo wiesz, to jest bo to jedna rzecz, osoby, to się nie rozpieniężyć,
0: to
1: nie?
0: Są osoby, które są nieresponsywne na wszelkie strategie marketingowe, więc poznanie tego, jak jest kształtowane ich podejście do świata i gust i ten smak, święty graal, jest, no, mam wrażenie, że ten z tych brosów, który to odkryje, no, będzie królem świata absolutnym.
1: Mam nadzieję, że tego się nie da odkryć, nie że da. To jest takie, że ja na sekła, wiesz, że to jest właśnie ten element ruchomy cały czas, który się
0: jeśli,
1: wymyka.
0: Jeśli teoria, którą mam, która bazuje jednak na tym, że smak jest sumą naszych rzeczywistych doświadczeń i życia, którego przeżywamy i dokonujemy introspekcji tych wszystkich przeżyć w środku, to nie będzie to możliwe. Bogactwo no, różnych przeżyć.
1: Tak, chodzi chyba o to, co jest no, takim życiem, prawdziwym życiem,
0: dokładnie.
1: Powiem tak banalnie, ale żeby mieć odwagę.
0: A nie symulacją tego życia, tak, w którą się bawimy i ja się bawię i ty się bawisz. Jakby wiesz, to też nie jest tak, że ja po prostu siedzę w domu w białych ścianach na szarym materacu cały dzień. Zdarza mi się to czasami. Też mam swoje zajawki i też mi wjeżdżają różne tematy, które gdzieś tam zobaczę i okazuje się, że nie są chyba do końca moje, albo wyglądam w czymś absolutnie strasznie, a kupiłam
1: ale
0: to za radą.
1: Ale eksperymentujesz,
0: dokładnie.
1: Tak? I nie boisz się, co ludzie powiedzą. Właśnie, bo to jest, kurczę, znowu to samo, wiesz, niby rozmawiamy o modzie, smaku, guście, a co ludzie powiedzą, znowu przychodzi do głowy,
0: no
1: wiesz,
0: słuchaj,
1: zawstydzanie.
0: No, wrócę do tej po prostu krótkiej rozmowy, siedziałam z jakimiś nowo poznanymi osobami i tam jedna wróciła gdzieś tam z Nowego Jorku, druga była w Dębkach, trzecia gdzieś tam, no i jedna jadła mortadele, druga jadła, nie wiem, tam pysznego dorsza w panierce i spytano mnie, co ja jadłam ostatnio dobrego. I moi najbliżsi znajomi wiedzą, że ja poszukuję po Warszawie takich bardzo małych sklepów mięsnych i czasami testuję sobie w nich właśnie parówki. Ja mówię, wiecie co? A no, Nowowiejskiej, w takim sklepie przy przystanku w Warszawie kupiłam takie pyszne, po prostu wędzone parówki. Słuchaj, jakby poziom reakcji, które otrzymałam z zewnątrz, na szczęście mnie to nie dotyka już, bo ja naprawdę te parówki lubię, był niesamowity, ponieważ byłam ubrana dosyć ładnie, byłam umalowana, miałam jakąś tam torebkę, załóżmy, z bardziej znanej marki i to kompletnie się, wiesz, nie zgadzało z tym wizerunkiem, który ktoś sobie sczytuje powierzchownie.
1: Tak jest,
0: prawda?
1: Tak jest. Wydaje się, że już wie, że właśnie już cię zdekodował, co ty możesz jeść, gdzie ty możesz jeździć, jakie lubisz marki, tak, bo coś zauważył.
0: I czasami wręcz się tym bawię, że absolutnie sobie gdzieś tam wychodzę i wiem, że są już jakieś tam osoby, które będą mnie pytały o różne rzeczy i na przekór po prostu próbuję burzyć, nie wiem, albo się zupełnie jakoś super odstawię i mówię absolutnie rzeczy przeczące temu, zgodne z prawdą.

0: i ludzie odczuwają, mam wrażenie, dyskomfort, jeśli nie jest to wszystko takie idealnie ułożone właśnie, wiesz, wszystko uporządkowane, tak jak na tych tackach właśnie, o których mówiłaś, na tych secikach.
1: Tak, tak, bo to secikowanie jest naprawdę wszędzie, no łącznie jakby dosłownie z rzeczami dotyczącymi smaku, czyli jedzeniem, tak?
0: Tak, które jest
1: przestylizowane, przywołuje jedzenie, bo też wróciłaś do pisania, co mnie bardzo cieszy i ostatnio w magazynie GQ był artykuł, w którym analizowałaś związki mody i gastronomii właśnie.
0: Utowarowienie jedzenia, tak? I temu, że wstydzimy się pewnych produktów, wiesz, no już zwykłe mleko krowie, UHT, chyba mam wrażenie, że jest
1: nie wypada
0: zamówić w kawiarni, a broń Boże, nie wstaw na stole śniadaniowym, żeby karton tam był, wiesz, gdzieś widoczny. No więc to są takie małe rzeczy, które być może większość osób nie zauważa, no ale to ćwiczenia spatrzenia i trochę spatrzenia na siebie, mam wrażenie, nie na innych. To jest remedium na to wszystko, co gdzieś tam się dzieje teraz, a mam wrażenie, że my znacznie częściej patrzymy się na innych niż na siebie, no.
1: Jak patrzymy na siebie, to tylko po to, żeby sobie zrobić selfie.
0: I coś poprawić,
1: a nie żeby się zastanowić.
0: I pośmiać się z siebie.
1: I pośmiać się z siebie, ale to, co powiedziałaś o tym robieniu wbrew, to wydaje mi się, jak mamy rady i porady kącik tutaj nasz mały na koniec otworzyć, to myślę, że jak widzisz właśnie, że tak wszystko do siebie pasuje, to się zastanów, dlaczego tak się komponujesz i może coś zmień.
0: Może coś zmień i to, jak ktoś ci się tak strasznie podoba i zaczynasz wyglądać tak jak on, to jakby też próba uzmysłowienia sobie, że ty masz po prostu smak i gust tamtej osoby, a twój siedzi w środku i czeka po prostu na otworzenie, ta magiczna szkatułka i w ogóle na wyjęcie tam naprawdę jakichś naprawdę świetnych rzeczy.
1: Tak. I może takich rzeczy, które w innych wzbudzą dyskomfort, ale potem na przykład będą kojarzyć cię z tych rzeczy i lubić dlatego, że jesteś taki, a nie inny. A może nawet zaczną cię naśladować. Kto wie, bo te cykle mają to do siebie.
0: Dokładnie.
1: Przecież. Dokładnie. Więc chyba jedyne, co można zrobić, i to w sumie jest bardzo uziemiające i rozsądne, to naprawdę zaufać sobie, jak już się ten wgląd w siebie będzie miało, bo to też nam da no, ten cel, o którym powiedziałaś, ten azymut. Także mimo się, że się pogoda na tym morzu, dobra, już nie zostanie ten statek, będzie zmieniała i może załoga, tak? To jednak wiesz, że jest ten cel tam, gdzie on się znajdował. I płyniesz, no wolniej może czasem, ale
0: Szczerze,
1: płyniesz.
0: Wspaniałym porównaniem jest oczywiście Christopher Nolan i Odyseusz. No.
1: Jesteśmy teraz tak na czasie, świetnie.
0: No wiesz, no nie wypada też nie lubić tego filmu. Ja mam swoje przemyślenia z tym związane. Nie zachwyca mnie ten film, bardzo mi było przyjemnie go obejrzeć, ale jedna ze scen, kiedy Odyseusz wkracza na tratwę i Kalipso mówi do niego, no musisz zaufać temu, gdzie płyniesz bezgranicznie. No i on po prostu kładzie się na tej tratwie, zamyka oczy i płynie, nie wiedząc gdzie. Mam wrażenie, że jest czymś, z czego moglibyśmy w bezpiecznych oczywiście warunkach brać przykład.
1: A Christopher Nolan ponoć jest takim reżyserem, który bardzo nie lubi telefonów.
0: I nie posiada maila.
1: Posiada maila i bardzo dużo spędza czasów na introspekcji i jego filmy są bardzo mocno zanurzone w jego obsesjach, jego lękach i można lubić albo nie lubić, ale jest to kino, o którym się mówi autorskie. I chyba ta autorskość właśnie jest tym, czego nam potrzeba dziś, ale no właśnie, to wymaga ciężkiej pracy.
0: To wymaga słowa, które było popularne w PRL-u, trochę znikło, robimy oczywiście badania, ale BHP, no, trzeba swoje własne, prywatne BHP stworzyć, obsługi samego siebie i trochę wciskania przycisku stop. No, ale to jest praktyka codzienna, jak już wspominałam pewnie, do znudzenia.
1: Nie, bardzo, bardzo dobrze, że wspominałaś o tym do znudzenia i cieszę się, że dzisiaj porozmawiałyśmy o tym, jak moda, czy jak ubranie, gust i smak, to jest szeroka filozofia bycia w codzienności.
0: Wiesz, zaczynamy żyć w czasach, gdzie ludzie zaczynają płacić i jakby mówią mi też to wprost, za świeżość umysłu i świeżość spojrzenia i czasem sami powtarzają, że wiecie, bo my jesteśmy w tym kieracie, jakby, że my tego nie widzimy, jakby wy spojrzycie na to swoim okiem, ponieważ ilość czasu w ciągu tygodnia, który ja poświęcam, żeby no, z miłością i łagodnością, ale odpychać od siebie różne komunikaty. Moi znajomi też wiedzą, że jakby jestem osobą, która ma momenty, gdzie odpisuje po 5 sekundach, a mam momenty, kiedy odpisuję po 2 dniach, no i albo czasami po tygodniu. Po prostu czasami muszę włożyć w głowę zupełnie inny świat i się odciąć.
1: Tego nam wszystkim życzę, szczególnie w wakacje. Czepmy się może od tego

0: skorolowania, poczytajmy książkę, coś popatrzmy.
1: Popatrzmy w niebo, jeśli jest pogoda, a jeśli nie, to może w deszcz za oknem.
0: Może przyjdzie nam do głowy wtedy coś, co lubimy, co chcemy zjeść, co chcemy założyć.
2: I będzie nasze, a nie czyjeś.
0: Dokładnie. I nikt nie będzie nam mógł tego zabrać, bo na szczęście na naszą własną biografię, szczególną i wyjątkową, nie ma algorytmu. Bardzo ci dziękuję, Julia Strużytka, trend watcherka, która... No właśnie, nam tutaj radziła, jak nie zwariować.
2: Rady i porady.
0: Dzięki
2: wielkie.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
5: This is culturally inappropriate.
6: Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pewnie pozostaje już mi tylko powiedzieć dobranoc, bo chwilę temu minęła pierwsza w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co wtorek na dobry początek dnia bądź na zakończenie dnia poprzedniego to jest...
7: Zbiórka z podwórka.
6: Audycja rapowa, audycja często również hip-hopowa, audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Irena Dan, a ja się nazywam Filip Kalinowski i chwilę mnie nie było. Wróciłem właśnie do Państwa z różnych rozjazdów i wróciłem z bardzo naładowaną hip-hopową bateryjką moją, bo... Hip-hop jest taką kulturą, od której chyba należy mieć czasami zdrowy dystans i przy tym, jak wiele ma zalet i jak wiele mi w życiu dał, no to ma też trochę wad, trochę cieni i różnych miejsc takich miękkich, w których nie realizuje się najlepiej i nie stanowi czasami podpory w jakimś takim wydolnym społecznie życiu, ale jednocześnie... Za każdym razem, jak na chwilę się od niego oddalę, to coś mnie znowu łapie, chwyta i wciąga z powrotem, a że w te wakacje dwa razy byłem we wrocławskim Maglu, gdzie tętni kultura hip-hopowa, dwa razy byłem na Stoczni Gdańskiej, gdzie również ta kultura się realizuje. Spotkałem się z Martą Cooper, z którą wywiad cały czas jeszcze czeka na emisję i już naprawdę niedługo go wyemituję. Byłem na off-festiwalu, gdzie trochę rapowych wątków również było ciekawych i może jeszcze do tego dzisiaj wrócę, ale zacznę od utworu, który wydaje mi się, że w dosyć dobry sposób łapie wiele takich niteczek, które staram się rozsupłać na zbiórce z podwórka.
8: Message to the concrete jungle. You either respect this life, or you will be humble. In this stampede, if you stumble, it could be your last fall. Gotta remember, all money ain't good when the bag call. False prophets and false news got us all confused. Between the fame and the money, it ain't hard to lose. Morals and integrity gone. We selling our soul. We selling our soul to a phone. Shit, correct me if I'm wrong. Scroll till we can't no more. Searching for the real nigga. But it ain't no more. Ever since Waka Flocka, don't nobody go hard in the paint. No more. When the judge slammed the gavel, it's a wrap. The clock don't go back. The clock don't go back. Yeah.
2: Shit, I feel like I've been tripping or something. Why the young niggas don't listen to nothing? Young niggas too busy killing each other. Don't even fuck with the bitches or nothing. I thought I told you to get you some money.

Juicy J i gościnnie Durand Bernard w utworze Decline. I jak to twierdził swego czasu nieodżałowany Eugeniusz Rudnik, materia tutaj się przyciąga, bo pierwsze słowa, które padły w tym utworze, dotyczyły telefonów komórkowych i tego, jak trzymają nas na smyczy, a o tym przed chwilą rozmawiała Karolina Sulej ze swoją gościnią. Swoją drogą Karolina Sulej była u mnie jakiś czas temu w audycji, a później ja wpadłem do niej z rewizytą i w obu tych audycjach, które można znaleźć na stronie Polskiego Radia i w aplikacji, sobie rozmawialiśmy o tym, jak moda się realizuje w kulturze hip-hopowej od ponad 50 lat. Natomiast wspominałem o tym, że ten utwór, który poleciał przed chwilą, w pewien sposób łapie dużo wątków przewijających się przez zbiórkę z podwórka. I to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo Juicy J to jest człowiek, legenda Memphis, człowiek, który zakładał Free Six Mafię, zespół, który trzy szóstki ma w nazwie nie bez powodu i też niestety nie bez powodu większość reprezentantów i reprezentantek tego zespołu już niestety nie żyje, bo nie prowadzili się ci ludzie nigdy najlepiej i słychać to było w ich nagraniach, które kładły podwaliny pod współczesny rap amerykański. Juicy J kiedyś stwierdził, że właściwie każdy hit, który się pojawia rapowy na współczesnych listach Billboardu, to go bardzo cieszy, bo on dostaje tantiemy od sampli wykorzystywanych z jego twórczości już rozległej przez dekady nagrywanej. No i na starość? Może to jeszcze nie jest starość, to jest jakiś taki wiek średni Juicy'ego J'a, który był kojarzony ze skrajnie wulgarnymi piosenkami realizowanymi pod syntetyczne bity. Naszło, żeby nagrać album jazzowy i jak to się mówi, spoken wordowy, czyli bardziej mówiony niż rapowany. Album ten nazywa się The Clock Don't Go Back. Pojawia się na nim Georgia Anna Muldrow, chociażby bardzo ważna postać, jeśli chodzi o taki jazzujący, nieco abstrakcyjny hip-hop. I nigdy bym nie wpadł na pomysł, że oni kiedyś razem coś nagrają. Tutaj ten gość, który się pojawił, Durand Bernard, jest znany z chórków dla Eriki Badu czy Andersona Paka.

0: A całą warstwę instrumentalną tego krążka zrealizował Paul Cornish i jego sextet, który Paul Cornish jest pianistą i kompozytorem zakontraktowanym w Blue Note Records legendarnym. Dodatkowo jest pianistą grającym z Joshua Redmanem i bardzo ładnie tutaj się łączy ta z jednej strony jakaś taka wulgarność i twardość rapu, a z drugiej strony ta trwająca już wiele dekad historia afroamerykańskiej muzyki od bluesa, gospelu przez jazz, funk, soul, aż po rap i wszystko wybrzmiewa w bardzo świadomej, introspekcyjnej formie, bo Juicy J nie gada na tej płycie głupot. On opowiada tam o bardzo ważnych sprawach, nie tylko dla niego, ale też dla całej afroamerykańskiej społeczności i tym tropem takiego ciut jazzującego, nieco abstrakcyjnego rapu będziemy się przemieszczać dalej. Yeah.
1: My dad used to play me Chocolate Jesus by Tom Waits all the time. Hey yo, I think the guitar has been drinking gasoline. Pretty plasma streak, panther teeth. This home's old skeleton bows so low, the plaster creaks. We used to rhyme like Tom Waits over David Banner beats. Look at where it landed me, amidst the planet stream in cyberspace where screams don't have any gravity. Hollow bones rattling like ghost face killers stammering outside this window. Hear today's youth chattering. They hit a rail and tailspin. I'm the pendulum swinging between going postal and mailed in. Dip my face in a sink of ice water and let what's left of my hair swim. Got that, I stuck a matchbook under the scale grin. Quit fucking with my money, you owe me that yellow fin. I don't judge, but I sentenced him to 100 years of pestilence in exchange for his entire soul, but where's the rest of it?
2: Where's the rest of it? A little light there. Yo, a little light there. Yeah, uh-huh. Yeah. Plots foil bird beneath the molten rock and oil. Hanging gardens of Babylon by bus. Potholes in my topsoil. Rejected currents. Ocean sends you back to the land of weren't. Salt water makes for the best detergent. Dead man tell no tales, but the graveyard's definitely where I heard it. Trying to get my bearings straight. Pilgrim's progress. Detect the extra burden. I'ma leave it convenient for the party searching. Audible gasp. Truth hard to grasp like an urchin. The sea don't move like it's urgent. The patience less determined. Still drown you without discernment. Feeling judgment like nodding off during a sermon. Who'd have thought to see a blue would mean it's curtains? So

Tom Waits, Type Beat, czyli taka gra słowna pomiędzy jednym z najważniejszych białych bardów Stanów Zjednoczonych, a choć wywodzącym się nie ze Stanów Zjednoczonych, to tak na marginesie, i Type Beatem, czyli czymś, co dosyć jest popularne w internetowej kulturze, i tam się daje nazwę jakiegoś znanego producenta i pisze się Type Beat, czyli że to podobne, punkt odniesienia. Def C i Steel Tip Dove, raper z Illinois, producent z Brooklynu. Swoją drogą, ten producent to jeden z ważniejszych satelitów i co za tym chyba idzie, też budowniczych brzmienia Backwoods Studios, czyli jednej z ważniejszych aktualnie wytwórni, jeśli chodzi o taki zaangażowany, progresywny, chwilami nieco abstrakcyjny rap. Gościnnie tutaj też Premrock, a my dalej tropem amerykańskim, łączącym korzenie ze współczesnością, się przemieszczamy.

Kłamałem. Tom Waits, jak najbardziej rdzennie amerykański, urodził się w Pomonie i myślę, że tak po nocy po prostu jakiś niepokój mnie naszedł i może z Nickiem Cave'em mi się na moment pomylił, jeśli jesteśmy przy ważnych białych amerykańskich bardach. Ale po nocy świetnie się słucha nagrań z Griselda Records i najpierw poleciał West Side Gun z gościnnym udziałem Stove God Cooksa, One More Hit w takiej specjalnej wersji. Ukazał się ostatnio taki nie do końca legalny, drugoobiegowy bootleg Griselda The Alternate Intros i tam są pozbierane takie gdzieś pomieszane, dodatkowe, dodane sample na początkach utworów i można to gdzieś w internecie odgrzebać. A później Benny the Butcher, który od kilku lat co lato wydaje utwór, który podsumowuje, co się aktualnie u niego dzieje, i to było Summer 26, czyli najaktualniejszy z tej serii utworów. W zeszłym roku pamiętam, że zrobiłem specjalne, tematyczne wydanie wakacyjne o tym, co się dzieje na blokach amerykańskich w trakcie lata, bo wcale nie zawsze to lato jest takie beztroskie, ciepłe i miłe, jakby się mogło wydawać. Jakby kogoś to interesowało, to da się to znaleźć na stronie Polskiego Radia, tak samo jak i wszystkie poprzednie zbiórki. Tutaj ten najnowszy utwór Bennego wyprodukował Harry Freud i skoro pojawia nam się tutaj ksywa jednego z ważniejszych neoklasycystycznych producentów rapowych, to innym z tych ważnych ksyw tego świadka jest Nicholas Craven.

Nicholas Craven, czyli kanadyjski producent rezydujący w Montrealu, nagrywał z tak ważnymi postaciami neoklasycystycznego nurtu jak Rock Marciano, Billy Woods, cała reprezentacja Griselda by Fashion Rebels, czyli West Side Gun, wspomniany już wcześniej Benny the Butcher, Conway the Machine, Mac Homie, Baldy James. A tutaj w tym konkretnym utworze urodzony w Algierii, a wychowany w Kanadzie, francuskojęzyczny raper, który się nazywa Misa. I on akurat częściej nagrywał z francuską sceną, również z takimi gigantami jak Sufjan czy Yusufa. No i te 3 minuty rapowania bez żadnego refrenu, cały czas wers za wersem, to jest to, co mnie w rapie zawsze kusi. Nie klasyczna rockowa forma piosenki, że zwrotka, refren, tylko beat i człowiek rapujący na nim, wypluwający z siebie kolejne linijki i kolejne myśli. A skoro francuski język nam tutaj się pojawił, to na chwilę się przeniesiemy do Paryża, dokładnie pod Paryż, 94 departament i 96 rok.

Tu connais l'histoire, czyli ty znasz tę historię. I to znów jest całkiem niezła definicja rapu, bo rap, podobnie jak swego czasu Lester Bowie opowiadał o jazzie, on mówił, że jazz to nie jest to, co grasz, ale jak grasz, to rap przez ponad 50 lat swojej historii opowiada historie, które wszyscy trochę znamy, ale nie chodzi o to, co opowiada, ale jak opowiada. No i tutaj klasyczny, acz nietrwający długo zespół Different Type, gościnnie Kerry James, reprezentanci wspomnianego już przeze mnie wcześniej 94. podparyskiego departamentu klasycznych, takich zbudowanych dla robotników niskopłatnych z Algierii, banlieue, czyli blokowiska, z którego wcale nie tak łatwo było się wyrwać do centrum Paryża, ale dawało ono bardzo żyzny grunt pod to, żeby zacząć rapować. No i Manu Kay i Lil Jenson, czy Janson, razem założyli zespół Different Type już na początku lat 90. Tą płytę, z której pochodził ten utwór, wydali w 96. Nazywała ona się La Route est Longue, czyli droga jest długa. No i okazała się wcale nie taka długa, bo wspólnie z drugim zespołem z tamtej okolicy, czyli Ideal Je, połączyli się oni w skład, który jest jednym z najważniejszych zespołów w historii francuskiej sceny, czyli Mafia Canfry. W tym utworze również na bicie, tak jak później na wczesnej Mafii Canfry i na Soundhez i na Ideal Je, DJ Mehdi, niezawodny w tamtym czasie i niestety nieodżałowany, bo przyszło mu zejść z tego świata w dosyć młodym wieku. A skoro cofnęliśmy się tyle w czasie, no to to jest chyba dobry moment, żebym zaprezentował kolejny utwór ze starej taśmy magnetofonowej. Jest to cykl na zbiórce z podwórka tradycyjny, acz nieregularny, i za każdym razem, jak sobie tylko przypomnę, to staram się coś puścić. Proszę mi jak zwykle wybaczyć, jakość tego nagrania jest po prostu zgrane z powielokroć przegrywanej, mającej już dobre 30 lat taśmy magnetofonowej.

nieważne co będzie potem. To jest piątek w nocy i nic nie ma do roboty, więc zabawcie się z kalesonik z kłotem. I nieważne co będzie potem, ekstra, ekstra, wiem coś o tym. Każdy ma wzloty i upadki oraz cienie i blaski. What's my motherfucking name? Klima klaski. Alias mi zjeżdża, co lubię robić? Leżeć. Okej, okay, test wykonany, 100% planu. Jesteście kochani, Killa Familia jest z wami. Poddajcie się muzyce Zbigniewa Frankowicza, bo nic tak nie boli jak życie. Nawet jeśli jesteś na szczycie popularności, jak ja, i umiejętności freestylowania, to i tak życie cię załatwia od tyłca jak ruska mafia nożem w plecy. Aż sens przestaje istnieć jak Czechosłowacja. Chyba przyznasz rację i nie zaprzeczysz. I właśnie jest tak, jak o, a, I don't give a fuck. Znasz mój styl, Madawicza, nie jestem chłopcem do bicia. Daleki jestem od rozpicia, za to bliskie jest mi bycie w undergroundzie, a nie w McDonaldzie, bo jestem hip-hopu Mahatma. Straszna kanalia, rapu Allah, robię miksy Radia Maria. Jestem mądry, jak David duchowny, jak Jan Maria. Rokita porządny, ale niepodobny, a z Lordsów brudno. Otworzę podobno tak zwaną scenę za dziś brudno i razem robimy...

Calisonic, Squads, Lords of Brudno, czy też najbardziej znana nazwa tego zespołu, czyli Killa Famila, Easy Jerzy i z Biggie Man, bracia stępniewscy, którzy w takiej oficjalnej historii polskiego hip-hopu zapisali się przede wszystkim swoją debiutancką płytą. W 2001 roku wydali Supa Dupa Freestyle w Biodro Records u Tymona Tymańskiego, co jest o tyle ciekawe, że w tamtym jeszcze momencie tych alternatywnych różnych dróg polski rap często nie pochwalał. Tak to eufemistycznie ciut ujmę, więc ludzie, którzy kombinowali i tą ramę rapową tamtego czasu naginali, szukali dla siebie różnych miejsc i czasami znajdowali je na przykład właśnie w Biodro Records u Tymona Tymańskiego, a ten konkretny utwór Piątek w nocy, choć dziś jest już wtorek w nocy, trafił na kasetę, tak taką demo, którą gdzieś od kilku znajomych po kolei miałem przegraną, więc dlatego nie jestem pewien tytułu Piątek w nocy i nie jestem też pewien, w którym dokładnie roku ten utwór powstał. Myślę, że była to jakaś druga połowa lat 90. A skoro przenieśliśmy się na Brudno lat 90., to teraz może warto tą piłeczkę odbić i przenieść się do Warszawy jak najbardziej współczesnej, a nawet nie do końca Warszawy, ale Szawarwy.

0: zaprasza w moje skrony.
1: Światowa premiera Shawarwa tu i teraz, utwór promujący moją książkę, która wyszła w czerwcu bodajże, o ile dobrze pamiętam. Kot Kuler, Hemol, znany najlepiej z duetu Mosatek, Kosi, Vel Isok, DJ Zeten na skreczach i Szwed na bicie. Swoją drogą ten podkład, który mi przygrywa już od dobrego półtora roku, też zmajstrował Szwed, który za moment już wyda swoją pierwszą płytę producencką i na pewno odwiedzi przy tej okazji zbiórkę. A kiedy ten utwór będzie miał swoją oficjalną premierę, jeszcze nie wiadomo. Kombinujemy sobie w międzyczasie nad teledyskiem i jest to jak najbardziej oddolna, tak zwana DIY, czyli zrób to sam akcja, więc przy okazji dziękuję serdecznie za wspaniałe zwrotki, skrecze i beat wszystkim zaangażowanym. A my tymczasem z Szawarwy prosto do Londynu.

przed momentem utwór jeszcze nie wydany, a teraz utwór wydany równo mniej więcej 20 lat temu.

2006 rok i ta linia basu to, jeśli ktoś jest zaangażowanym słuchaczem, mógł rozpoznać Plastishiana, czyli jednego z najbardziej charakterystycznych producentów grime'owej, ale nie tylko grime'owej, basowej brytyjskiej muzyki. Na jego podkładzie Frisco, czyli reprezentant Boy Better Know z Tottenhamu, wywodzący się ważny grime'owy MC i gościnnie tutaj Skepta, czyli jeden z najważniejszych w ogóle i na pewno najbardziej popularnych reprezentantów tej brytyjskiej dyscypliny mikrofonowej. Człowiek, który zapoczątkował drugą falę rozpoznawalności, bo nie chcę użyć słowa mody, drugą falę ataku grime'u na głośniki całego świata i właśnie tutaj słowo całego świata nie jest na wyrost, bo o ile pierwsza fala była stricte brytyjską dyscypliną, to druga rozlała się po całym świecie i w dużym stopniu doprowadziła do tego, co się dzieje aktualnie na rapowym rynku światowym, że po raz pierwszy w historii Stany Zjednoczone zerkają za ocean, co tam się dzieje, bo przez lata 90., przez 2000 to raczej żadni amerykańscy czy też kanadyjscy, bo Drake tutaj jest ważną postacią, jeśli chodzi o to zainteresowanie grime'em za oceanem, to artyści stamtąd nieszczególnie patrzyli na to, co się dzieje po drugiej stronie Atlantyku. A dzisiaj ta piłeczka po wielokroć jest odbijana i to w dużym stopniu jest zasługa Skepty, który razem z Frisco rapował We Don't Believe You, My Ci Nie Wierzymy. To też dosyć klasyczne takie przechwałkowe rapowanie brytyjskie. Utwór ten trafił na mixtape Frisco Back to the Lab Volume 1. Później były kolejne jego odsłony, a ta ukazała się równo 20 lat temu. Natomiast my zostajemy w Wielkiej Brytanii, zostajemy dokładnie w Londynie. Z Tottenhamu przenosimy się ciut bardziej na zachód.

Z zachodniego Londynu wywodzi się Scruffyzizer, który z początku był znany głównie jako grajmowy producent, ale jak wielu ludzi w rapowym świadku też zawsze trochę gadał do mikrofonu, a skoro w Wielkiej Brytanii chce się gadać do mikrofonu, to trzeba mieć siłę przebicia, trzeba być gotowym rapować w każdej możliwej sytuacji i na ulicy, i w radiu. Tutaj od razu gwiazdka, zachęcam wszystkich moich przyszłych gości do rapowania na żywo na antenie. Tam trzeba cały czas udowadniać, że jest się MC, czyli mistrzem ceremonii, i ta ceremonia może się wydarzyć niespodziewanie w każdym momencie życia. A na podkładzie, na bicie tym Machine Drum, Travis Stewart z Karoliny Północnej, połowa Sepulchre, połowa Jets, połowa Dream Continuum, ale przede wszystkim solowy artysta, który już od dobrych, myślę, 15, może nawet 20 lat zaznaczył się jako jeden z ważniejszych producentów muzyki elektronicznej, która wydaje się w ogromnym stopniu brytyjska. On jest Amerykaninem, ale wydawał w tak istotnych wytwórniach jak Ninja Tune, jak Planet Mu, jak Hot Flash. Wszystko to są oficyny brytyjskie, bo tam jednak ta muzyka tętni i żyje od wielu dekad. Tak zwane Hardcore Continuum to jest, czyli ta wymiana inspiracji, trendów, styli, brzmień, która następuje w Londynie i w innych miastach, i tak samo ważnych, bo chociażby Bristol jest ważnym ośrodkiem kultury klubowej, tanecznej, brytyjskiej, i Machine Drama produkcje tam. Być może wręcz bym postawił tezę, że lecą częściej niż gdziekolwiek w Stanach. Ten utwór się nazywał Who, i choć właśnie Machine Drum jest z Karoliny Północnej, to my zostajemy w Londynie i na tych chyba najciemniejszych, najbrudniejszych jego ulicach zeszłej dekady. Jump out gang, out gang, jump out gang, jump out gang. Stain gang, stain gang, stain gang, ooh la, ooh la, ooh la, ooh la, ooh la, ooh la, ooh la.

6-7 i Geeks Let's Lurk, czyli chodźmy się poskradać, jeden z najbardziej kontrowersyjnych utworów w historii współczesnej Wielkiej Brytanii i jeden z utworów, który rozpoczął całą drillową falę muzyki podwórkowej angielskiej, która z jednej strony przez wiele osób jest widziana jako jakiś taki impuls do tego, żeby działy się na ulicach Londynu czy też innych brytyjskich miast rzeczy straszne, przestępcze, tak zwany knife crime, czyli dźganie się nożami. To jest bardzo brytyjska niestety dyscyplina. Z drugiej strony rap od zawsze jest dosyć łatwym kozłem ofiarnym, żeby oskarżać go o powodowanie rzeczy, które się dzieją z zupełnie innych powodów, które są trudne do zagospodarowania, które są trudne do rozwiązania, które są bardzo często wręcz trudne do omówienia, bo to są rzeczy takie jak kondycja ekonomiczna, jak poziom szkolnictwa, jak różnice społeczne i ogrom różnych kwestii właśnie z pogranicza historii, socjologii i ekonomii. Na nie nigdy nie ma łatwych rozwiązań, więc łatwo jest wskazać paluchem i powiedzieć, to ci raperzy są winni. 2016